0: Audycję wydaje i realizuje Paweł Sołtys, członek Rady Fundacji Dobre Współrodzicielstwo, a w studiu Radia 357, jak to na firmamencie, gwiazdorska obsada. Sylwia Dobrzycka, prezeska Fundacji Widzewa Łódź, przewodnicząca konsorcjum filantropijnego. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: A czy możemy prosić o rozszyfrowanie konsorcjum filantropijnego? Cóż to takiego?
1: Oczywiście. Konsorcjum filantropijne jest to organizacja non-profit, która funkcjonuje jako program grantowy. Ten program powstał przy okazji gali organizowanej przez Omenę Mensę oraz Rafała Brzoskę, gali Top Charity, gdzie podczas tego wydarzenia spotykają się ludzie z biznesu polskiego, ale jest coraz więcej osób z biznesu międzynarodowego, liderzy, inwestorzy oraz właściciele fundacji charytatywnych. 30% właśnie zebranych środków podczas tego wydarzenia, ponieważ to jest nie tylko wydarzenie networkingowe, ale również fundraisingowe. 30% jest właśnie przeznaczone na konsorcjum filantropijne i z tych środków udzielamy grantów. Natomiast nie jest to takie zwykłe udzielanie grantów, ponieważ bardzo mocno współpracujemy z tymi fundacjami. Tworzymy te projekty wspólnie. Zanim zostanie taki udzielany grant, dużo rozmawiamy na temat projektu, na temat też takiego impaktu społecznego, więc jesteśmy też na każdym takim etapie tego projektu.
0: No, dużo się dzieje. Szacunek. Arkadiusz Klej, prezes Fundacji Architekci Kultury, współzałożyciel Speech Flow, a ja tylko dodam, że finalista, i to taki świeżutki, 10. edycji Incredible Sebastiana Kulczeka.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: A możesz dwa słowa powiedzieć o Architektach Kultury?
2: Mogę. Architekci Kultury to fundacja, która powstała głównie, żeby organizować festiwale teatralne, ale tak naprawdę z takiej misji mojej reżyserki i osoby, która miała olbrzymi wpływ na, mój w ogóle rozwój, Katarzyny Mariasiewicz, jeszcze 11-12 lat temu, myślę. Założenie było takie, że w miejscu, gdzie czasem ten dostęp do kultury był trochę mniejszy, czasem te możliwości były trochę mniejsze, to co było najważniejsze, to zebranie ludzi, którzy chcą cokolwiek zrobić i dostarczenie im infrastruktury, na przykład przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, albo nawet jakąś małą organizacją, która miała przestrzeń, no bo byliśmy młodymi ludźmi, którzy chcieli działać, nie zawsze mając ku temu środki, więc wiele, wiele lat temu Katarzyna Mariasiewicz zebrała nas i powiedziała, no to działajcie.
0: Maria Nowerko, człowiek orkiestra w obszarze filantropii, nie tylko zresztą, prezes fundacji Mental Health Foundation, członek Rady Fundacji Nasza Fundacja, założyciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Foodwell, Polska Rada Biznesu, gdzieś tam jeszcze jest na firmamencie, i program Kariera dla Młodzieży, dobrze pamiętam?
3: Tak, wszystko zostało chronologicznie, elegancko wymienione.
0: A możemy rozszyfrować ten pierwszy angielsko brzmiący skrót?
3: Tak, oczywiście. Zająłem się przedsięwzięciem z obszaru psychiatrii i w ramach tego przedsięwzięcia bardzo szybko zauważyliśmy razem z małżonką i razem z córką, czyli to jest taka fundacja rodzinna, jak wielkim problemem jest problem psychiatrii w Polsce i jak daleko jest on od innych obszarów w Ministerstwie Zdrowia. I jak zwróciliśmy uwagę na dwa wielkie problemy, które razem ze środowiskiem chcemy pokazać i chcemy z nimi walczyć. Czyli obszar stygmatyzacji chorób psychiatrycznych i walka o profilaktykę chorób psychiatrycznych. I to jest dokładnie, co są dokładnie cele Mental Health Foundation.
0: No, nie mają Państwo żadnych wątpliwości, że mamy właściwych ludzi na właściwym miejscu. Nie będzie dzisiaj pytań rozgrzewkowych, szkoda na to czasu. Przejdziemy od razu do rzeczy. Ile trzeba mieć, żeby zacząć się dzielić, drodzy goście?
2: Ja bym zaczął od tego, że odwagę, bo zarówno z perspektywy Fundacji Architekci Kultury, jak i z perspektywy Stowarzyszenia Stanisława Wyspiańskiego, czyli drugiej nóżki mojej działalności stypendialno-wspierającej, mam wrażenie, że ten pierwszy punkt to jest zderzenie się z ludźmi, którzy mogą od nas czerpać. I to wszystko zaczyna się od odwagi, takiej autoobserwacji, że ja już mogę dawać, że już mogę się podzielić, że w mojej postawie jest już tyle bogactwa, że mogę dać to innym.
0: No, uderzyłeś w te najbardziej czułe struny, a ja znowu zejdę do parteru i zapytam, ile trzeba mieć kasy, żeby móc się zacząć dzielić. Sylwia, Marian.
1: Ja uważam, że dzielić się można wszystkim i każdy ma jakieś zasoby, więc możemy naprawdę pomagać. Nie trzeba mieć do tego milionów. Oczywiście, żeby prowadzić fundację, do tego potrzebne są środki. I tutaj nie ukrywam, że jest to konieczne. Natomiast dzielić możemy się czasem, który bardzo często nam brakuje. Natomiast ludziom w starszym wieku jest on bardzo, bardzo potrzebny. Dzieciom, zwierzętom. Więc to nie tylko chodzi o środki finansowe, nie tylko chodzi o to, żeby coś kupić, tak? Natomiast dzielić się możemy również pomysłem, know-howem. Na przykład przedsiębiorcy mogą też dzielić się swoimi pracownikami. Ja też pamiętam, na rynku nieruchomości wielokrotnie były zmiany. Byliśmy na górze, gdzieś był jakby rynek szedł w dół i mieliśmy moce przerobowe, których tak naprawdę mogliśmy użyć, prawda? Użyć tak w dobrym celu, ponieważ wiedzieliśmy, że ten rynek zaraz zawróci. Natomiast pracownicy w tym akurat momencie nie mają za dużo do pracy. Dlatego uważam, że powinniśmy po pierwsze określić, jakie my mamy zasoby, czym możemy się podzielić. Nawet czasami takie wyciągnięcie ręki w drugą stronę, powiedzenie komuś, że słuchaj, dasz radę, tak? Albo pokierowanie go, taki know-how, który my mamy, pokazanie, zobacz, możesz iść na przykład w tę stronę, a nie inne. To jest na przykład nasz zasób. To jest coś, co możemy się dzielić i do tego naprawdę nie trzeba mieć milionów.
0: Ja tylko dodam, skąd pojawił się wątek nieruchomości komercyjnych, wypowiedzi Sylwii. Nazwisko Robert Dobrzycki nie jest tutaj przypadkowe, twórca grupy Panatoni. Marian, jeżeli sobie wyobrażałeś, że ja tobie odpuszczę to pytanie, to byłeś w grubym błędzie.
3: Tak, spodziewałem się, że powtórzysz to pytanie, więc czekałem z niecierpliwością, ale niestety lub niestety ja się podpiszę pod tym, co powiedziała Sylwia lub pod tym, co powiedział Alek. I nawet filozoficznie bym powiedział, zapytałbym ciebie, kto jest tak naprawdę, kto działa charytatywnie? Czy charytatywnie działa ten, który organizuje akcję charytatywną? Nie wiem, student, grupa studentów, grupa młodych ludzi, czy charytatywnie działa ten, który dotuje ich działalność charytatywną. Bo co z tego, że ktoś może mieć pieniądze, jeżeli te pieniądze nie zostaną bardzo praktycznie zagospodarowane. Bardzo często, i mamy też w biznesie bardzo dużo takich obszarów, które trafiają do nas, do biznesu i wiemy, że musimy je sprawdzić, bo nie jesteśmy pewni, czy nie są to po prostu zwykłe wyłudzenia. Więc my jako przedsiębiorstwa, jako ludzie budujemy struktury, jesteśmy otwarci na struktury, które do nas przyjdą i powiedzą, my robimy to i to, czy chcecie nam pomóc? I zwracam z tym pytaniem na końcu, bo jako przedsiębiorstwo chcemy, żeby te pieniądze trafiły w dobry, powtarzalny projekt, który zostanie z nami, czy w okolicy, w okolicy naszego kraju przez wiele lat. I wracam z tym pytaniem, czy kto jest, kto działa charytatywnie? Ten, który wpłaca do fundacji, czy ten, który organizuje pracę fundacji?
0: A ja podam tę piłkę tak wysoko do ścięcia Arkowi. Niech odpowie na to pytanie.
2: Wydaje mi się, że ta praca na froncie, tak troszeczkę bym ją nazwał, w kontakcie z beneficjentami, w kontakcie z odbiorcami, ona często wymaga innych zasobów. Od razu, słuchając tego wszystkiego, kojarzy mi się pojęcie trwałości z ewaluacji polityk publicznych. Trwała interwencja to jest taka, gdzie jednorazowe przeznaczenie zasobów może dawać długofalowe rezultaty. I wydaje mi się, że najważniejsze jest nie tylko dostarczenie zasobów, ale bardzo dokładne rozpoznanie, właśnie czy to nie jest oszustwo, to już jest w ogóle pierwszy poziom, ale potem ten drugi, czy jesteśmy w stanie coraz lepiej i coraz precyzyjniej przeznaczać te zasoby, bo czasami ja bardzo lubię taką metaforę, że jeśli widzimy, że ktoś wpadł do rzeki i go wyławiamy, to super, ale jeśli z rzeki wyławiamy już 15 osobę, to trzeba sprawdzić, czy gdzieś nie ma dziurawego mostu.
0: Czy ta odpowiedź była poprawna, Marianie? I niech arbitrem będzie Sylwia.
1: Ja jeszcze chciałam dodać przykład pomagania. Wojna na Ukrainie, kiedy w zasadzie pomagaliśmy wszyscy. Pomagał biznes, pomagały poszczególne osoby, pomagały dzieci. To był taki też dla nas egzamin jako Polaków, egzamin z filantropii, który zdaliśmy na 100%. Pokazaliśmy, że możemy pomagać, ale również, że może pomagać każdy, tak, że każdy miał jakiś zasób. Ktoś pojechał na granicę przewieźć dzieci, przewieźć rodziny, ktoś oddał swoje mieszkanie, biznes bardzo wspierał i to był też taki z jednej strony przykład właśnie, że każdy może pomagać, ale też taki przykład współpracy, ponieważ to była współpraca pomiędzy pojedynczymi ludźmi, biznesem, państwem.
0: No dobrze, ale wracając do tych motywów, ja mam takie wrażenie i trochę was tutaj spróbuję sprowokować intelektualnie, że dzisiaj biznes stoi pod ogromną publiczną presją. Musisz się dzielić. Czy podzielacie ten punkt widzenia, że trzeba, żeby być postrzeganym jako nowoczesnym, odpowiedzialnym, trzeba dzisiaj część środków oddawać społeczeństwu?
1: Moje doświadczenie w pracy z konsorcjum, gdzie bardzo dużo współpracujemy z biznesem, ponieważ podczas gali właśnie obecny jest biznes, ale też biznes często zgłasza swoje projekty do konsorcjum. Moje doświadczenie właśnie z rozmowy z prezesami czy właścicielami dużych firm jest takie, że oni naprawdę chcą pomagać. Oni naprawdę chcą być odpowiedzialni za społeczeństwo. Często to wynika z takiej może wiedzy, jak wyglądają problemy teraz społeczne i chęci zmiany. Czasem to wynika z jakichś prywatnych doświadczeń, że styknęliśmy się z chorobą, albo dziecko gdzieś zachorowało, albo ktoś w okolicy. A czasami to wynika po prostu z tego, że jesteśmy w danej społeczności i po prostu chcemy mieć na to wpływ. Więc ja nie widzę tego jako presję, raczej jako coś takiego, co się staje naturalne, co zaczyna być wpisywane gdzieś tam w politykę firmy, co po prostu staje się wręcz taką oczywistością, natomiast to wychodzi gdzieś z naturalnej potrzeby niż z presji.
0: Marian, bo to pojawiło się w twojej wypowiedzi, taki wątek, który naprowadził mnie na kolejne pytanie. Czy przypadkiem nie jest tak, że od przedsiębiorców dzisiaj oczekujemy dobroczynności nie tylko dlatego, że mają więcej zasobów, ale dlatego, że łatwo nam identyfikować pola, w których państwo nie domaga, więc szukamy nowych źródeł finansowania tego typu projektów?
3: Tak, zgadzam się z tobą i jest takie społeczne albo nawet środowiskowe, jest taki wymóg, firma fajnie funkcjonuje, to powinna jakoś się tym dzielić. Ja myślę, że to nie jest takie podejście bardzo na wskroś socjalistyczne, ale takie, że jakby naturalnie, jeżeli mamy fabrykę w małej miejscowości, no to wiadomo, że musimy się w życie tej miejscowości zaangażować, tak jak sklep obok, tak jak kościół, tak jak szkoła. Więc to jest naturalne. Natomiast pytanie o to, jak to zrobić? Czy przeznaczyć 100 tysięcy złotych na kościół, czy też zaangażować w pracowników w jakiś projekt, który będzie stwarzał im lepsze miejsce pracy, lepsze miejsce do życia, będzie budował albo rozwijał jakieś obszary edukacyjne, szkoły, przedszkole, z którego oni funkcjonują. To jest jakby naturalne. Jeszcze raz podkreślam, że zorganizowanie pomocy jest istotniejsze niż sama pomoc finansowa. Dwa, nawiążę do tych decyzji, którą sam musiałem podjąć. W biznesie ja przynajmniej dostawałem w granicach 500 listów w ciągu jednego roku z prośbą o pomoc. Zrobiłem nawet małe śledztwo przy kilku takich projektach i to były po prostu zwykłe wyłudzenia. Więc biznes musi też świadomie wybrać obszar, w którym będzie pomagał i będzie go, można powiedzieć, też kontrolował. Myśmy pomagali akurat domom dziecka i całe akurat pod Bełchatowem i pod Białą Podlaską, tam gdzie były nasze fabryki i całe firmy łącznie z dyrektorem fabryki były zaangażowane w to, żeby pomagać, ale też żeby przypilnować tej pomocy. Jeżeli dajemy jakieś pieniądze, to musimy konsekwentnie przypilnować, jak one są wydawane, a nawet przeszkolić te osoby, które je wydają.
0: Zasłużyliśmy na krótką przerwę, ale zadam wam króciutkie zadanie domowe. Zastanówmy się, jak dzielimy tych na bardziej potrzebujących, mniej potrzebujących albo próbujących wyłudzić pieniądze. Jakie tu przyjmujemy kryteria? A teraz mieliśmy z wydawcą takie wrażenie. W wyjątkowo dobrym humorze profesor Rafał Mrówka ze SGH we współpracy, z którą powstaje Firmament.
4: Firmament. Dobroczynność w biznesie nie jest wyłącznie dodatkiem do działalności, ani eleganckim gestem prezesa na koniec roku. Coraz częściej staje się elementem budowania zaufania, reputacji i więzi z pracownikami. Edelman Trust Barometer pokazuje, że w czasie narastających napięć społecznych ludzie oczekują od biznesu nie tylko sprawności operacyjnej, ale także większej odpowiedzialności wobec otoczenia. Z kolei badanie Deloitte z 2025 roku pokazuje, że młodsze pokolenia szukają w pracy nie tylko pieniędzy, ale również poczucia sensu, a blisko 9 na 10 badanych uznaje to za ważny element satysfakcji zawodowej. To właśnie tu dobroczynność może realnie pomagać. Dobrze zaprojektowana wzmacnia markę, ułatwia przyciąganie ludzi, buduje dumę pracowników i daje firmie coś bardzo cennego – społeczną legitymizację działania. W sytuacjach kryzysowych, powodzi, wojny, lokalnych dramatów pozwala też pokazać, że firma jest częścią wspólnoty, a nie tylko maszyną do generowania zysku. Ale czy dobroczynność może też przeszkadzać? Zdecydowanie tak. Wtedy, gdy staje się pustym PR-em, próbą pokrycia nieetycznych praktyk albo działalnością całkowicie oderwaną od tożsamości firmy. Jeśli organizacja źle traktuje ludzi, a jednocześnie rozdaje symboliczne granty, to zamiast uznania pojawia się cynizm. Dlatego finalne przesłanie brzmi: biznesowi dobroczynność jest potrzebna, ale tylko wtedy, gdy jest spójna, autentyczna i mądrze osadzona w strategii. Nie jako listek figowy, lecz jako przedłużenie odpowiedzialnego sposobu prowadzenia firmy.
0: Trudno się nie zgodzić, a może mamy jakieś ad vocem do tego, co powiedział pan profesor?
3: No, zdecydowanie nawiązałbym do tego, co pojawiło się w obszarze pseudo działań charytatywnych, bo to jest szalenie, powiedziałbym, nieetyczne.
0: Jakieś przykłady?
3: Niestety nie mam takich konkretnych przykładów, a nawet jakbym miał, to musiałbym to przemyśleć, bo to byłoby bardzo, powiedziałbym, wprost oskarżenie, ale widzę też takie obszary, gdzie nie jest to naturalna pomoc, gdzie ta pomoc jest bardzo mocno PR-owo podkreślana i to wydaje mi się, że działania charytatywne, one są na dwóch obszarach. Jeden obszar to jest firma, ona nie powinna tego specjalnie promować, bo to się samo przez się widzi, a druga to jest też działalność samego, powiedzmy, samej osoby prywatnej, czasami właściciela.
0: No ale na co liczy ten właściciel, czy ta firma, robiąc sporo szumu wokół siebie, a jest to puste bez tych wartości, o których mówił profesor?
3: Myślę, że to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli rzeczywiście jest jakiś niepisany obowiązek, żeby przedsiębiorstwo oddało część tego, co zarobiło, w dobrze pojętym interesie w środowiska, którym działa. Dlatego, żeby być może bardziej to środowisko jeszcze zmobilizować, bardziej jeszcze koło tego projektu zebrać, żeby jeszcze bardziej pobudzić do działania, żeby też nie być jako jedynym, być inicjatorem, tak co powiedziała Sylwia, są wolne moce przerobowe, to bądźmy liderem pewnej zmiany. Bądźmy liderem pewnych działań, które mają polepszyć nam, nie wiem, okolice, czy też nasz kochany kraj.
0: Sylwia, wróćmy do tego pytania, które zadałem przed przerwą. Jak się mówi nie, jak się dzieli na tych mniej, bardziej potrzebujących? To jest pierwsza część pytania, a tutaj państwu już podam kolejną piłkę do zbicia. Jak mierzyć skuteczność pomagania?
1: Ja myślę, że to jest szalenie trudne, tak? Bo my również w fundacji dostajemy prośby o finansowanie na przykład operacji dzieci i jest to ogromnie trudna sytuacja, ponieważ z jednej strony wiemy, że nie jesteśmy w stanie po prostu sfinansować tych wszystkich operacji, a z drugiej strony też to nie jest przedmiot naszej działalności, więc myślę, że przede wszystkim najważniejsze jest określić, na czym fundacja się skupia.
0: Ale wejdę ci w słowo, dlatego że odpisujecie wtedy, przepraszamy, ale ze względu na inne wcześniejsze zobowiązania nie możemy pomóc, czy też pomagacie w dotarciu do takich, którzy się specjalizują w tego typu pomocy?
1: To znaczy, myślę, że nie pomagamy dotrzeć, ponieważ niestety, jeżeli chodzi o zbiórki, to jest po prostu bardzo dużo zbiórek i ciężko jest po prostu znaleźć taką fundację, która by pomogła. Czasami są to milionowe zbiórki, po prostu my nie jesteśmy w stanie pomóc. Natomiast oczekiwania są takie, żebyśmy pomogli. Natomiast to, co jakby jest ważne, to właśnie skupić się na swojej działalności, określić sobie, jaka jest nasza misja, jaki jest nasz fundament i iść zgodnie z takim torem, tak? Bo też nie jesteśmy w stanie po prostu rozdawać tak pieniędzy. Niestety my też nie mamy maszynek, prawda, do generowania tych środków, więc mamy określone pule pieniędzy i myślę, że przede wszystkim postawić na działania, które są strategiczne i długoterminowe, bo to jest tak naprawdę prawdziwa zmiana i uważam, że to jest działalność fundacji, żeby po prostu coś długoterminowo zmienić, a nie rozdawać tylko pieniądze.
0: Arek przytakuje?
2: Tak, bo od razu w sercu rodzi mi się takie bardzo smutne zjawisko, że często te długofalowe działania nie są aż tak wybuchowe, nie są aż tak wielkie i piękne, a bardzo kojarzy mi się to z postawą. Bo my w stypendium Stanisława Wyspiańskiego zajmujemy się w sumie wspieraniem tylko 10 osób każdego roku. Mhm. I w każdym roku chcielibyśmy wesprzeć setkę. Mamy kilkuset aplikujących, mamy tysiące osób, które docierają do nas z różnymi komunikatami, między innymi właśnie pytając, czy jesteśmy w stanie wesprzeć indywidualnie jakąś inicjatywę. I za każdym razem myślę o tym, że kształtowanie postawy, czy to osób młodych, czy osób, które mierzą się z jakimiś trudnościami, pomaganie im rodzenia w sobie nadziei, wdzięczności, może nawet radości czasami, to jest ten pierwszy krok, tylko on nie zawsze będzie aż tak popisowy. To nie zawsze świetnie się sprzeda i to już wymaga tego, co się dzieje w nas, czyli takiego mojego wewnętrznego poczucia, którego chciałbym się kiedyś nauczyć jako lecej dorosły człowiek, że będę miał mniej, zyskam mniej, mniej poklasku za to dostanę, bo nie mogę robić tego dla poklasku. Ja potrzebuję kolejnego pokolenia ludzi, którzy zrobią rzeczy piękniejsze niż to, co potrafię sobie wyobrazić.
0: No dobra, pięknie powiedziane, ale jak wy mierzycie tę swoją skuteczność filantropijną, charytatywną? Jakie tu przyjmuje się kryteria? Co jest taką kluczową miarą? Kwoty, które wydajecie, zasięgi, które generujecie w mediach społecznościowych? Sylwia, Marian?
3: Ja podam taką miarę, która mnie osobiście bardzo zbudowała, wzruszyła, postaram się to jednym tchem powiedzieć, ponieważ jako Fundacja Mental Help, oprócz walki ze stygmatyzacją chorób psychiatrycznych, oprócz tego, że dbamy o to, żeby zwiększyć profilaktykę, też po prostu wprost dotujemy pobyty pacjentów w ośrodkach terapii, w naszych ośrodkach terapii Gedeon Medica i mieliśmy taką sytuację, oczywiście każdy jest lista oczekujących na sfinansowanie, więc my wiemy, kto jest zakwalifikowany, kto czeka. I mieliśmy taką, i wszyscy też nasi pacjenci też o tym wiedzą, że jest fundacja, że istnieją czasami, są to pacjenci w danym momencie, którzy zostali dofinansowani z naszej fundacji. I była taka sytuacja, kiedy jeden z pacjentów, wcześniej konsultując to z lekarzem prowadzącym i z psychoterapeutą, zwrócił się do nas, do zarządu z informacją, jest osoba obecnie będąca w terapii, którą nie stać na terapię, na kontynuowanie terapii, a potrzebowała jeszcze 3 tygodnie dodatkowej terapii, to wszystko ustalił. Powiedział tak, ja ze swojej strony skrócę swój pobyt, ustaliłem to z prowadzącym lekarzem o 1 tydzień, a wy, kolego Welko, ze swojej fundacji zapłacicie przez następne 2 tygodnie. Dla mnie to jest taka miara na zasadzie, jakbym dostał w skali od 1 do 6, 6 z plus.
0: Sylwia?
1: Ja może podam jeden z projektów, który ostatnio robiliśmy w konsorcjum z Fundacją Sexed, gdzie przygotowywaliśmy scenariusze dla nauczycieli oraz dla dzieci, takie karty pracy na temat zdrowia psychicznego, na temat hejtu. I tutaj byliśmy w stanie na przykład zmierzyć, ile tych scenariuszy zostało pobrane, dokładnie zmierzyliśmy, kto je pobrał, czy nauczyciel, czy dziecko, w jakim wieku. Więc wiedzieliśmy na przykład to, co wyszło nam z tych badań, że najbardziej taką pilną tematyką to jest zdrowie psychiczne chłopców, ponieważ to oni właśnie boją się zapytać, to oni boją się rozmawiać. Natomiast tak odpowiadając na pytanie, jesteśmy w stanie tutaj zmierzyć, ile, kto. Natomiast żeby zmierzyć, jaki faktyczny wpływ to miało na zdrowie psychiczne tych dzieci, na ich dobrostan, będziemy w stanie dopiero po kilku latach.
0: Bardzo wam dziękuję. Ja także sięgnę do najgłębszych pokładów mojej wspaniałomyślności i zaproponuję nam krótką piosenkę.

0: Czas na telefon do przyjaciela i łączymy się ze słoneczną Hiszpanią, jeśli dobrze rozpoznaję szum fal, prawda? Halo?
1: Witam serdecznie.
0: Jakub Biszow, współzałożyciel NAFI.io, notoryczny inicjator akcji dobroczynnych. Na początek możesz nam wyjaśnić tę jakże tajemniczą nazwę?
1: Jasne. Tak jak wspomniałeś, NAFI to startup. Jesteśmy platformą dla twórców cyfrowych, która pozwala sprzedawać produkty cyfrowe, budować własną społeczność i rozwijać swój biznes online. Jesteśmy głównie rozwiązaniem dla twórców cyfrowych, którzy działają na social mediach, głównie na Instagramie. I jesteśmy rozwiązaniem, dzięki któremu twórcy mogą sobie w 100% zarabiać i prowadzić swój biznes.
0: No dobrze, to brzmi bardzo czytelnie. A powiedz mi, czy młodsze pokolenie startupów, nawiązując już bezpośrednio do tematu dzisiejszego spotkania, młodych, nowoczesnych firm, jak oni rozumieją taką społeczną odpowiedzialność? Czy coś się zmieniło w odróżnieniu od tego, co słyszałeś przed chwilą tutaj w studiu?
1: Tak. Naszym zasobem jesteśmy startupem, który nie posiada inwestora, więc jesteśmy self-funded. Także naszym zasobem niekoniecznie są środki, ale ta technologia, którą stworzyliśmy, i dystrybucja. Przez to, że mamy dostęp do twórców, którzy mają bardzo duże zasięgi, i stworzyliśmy technologię, która pozwala właśnie też wspierać fundacje tak jak Thai Herbatę czy fundację Cancer Fighters. Współpracujemy z twórcami, tworzymy dany produkt i środki zebrane z tych akcji są przekazywane właśnie do poszczególnych fundacji.
0: Rozumiem, a ten łatwogang to jest coś łatwego do powtórzenia? Jak ty oceniasz całą tę akcję z punktu widzenia takiej inżynierii i koncepcji biznesowej całego przedsięwzięcia?
1: No tutaj mamy do czynienia z nowym formatem i to jest coś unikalnego i będzie bardzo trudne do powtórzenia. Miejmy nadzieję, że jeszcze się to uda, ale był to po prostu odpowiedni człowiek w odpowiednim czasie, który sprawił, że inni też się zaangażowali. To jest ta najtrudniejsza część, ta zajęcie się tą dystrybucją. Tak? To trwało 9 dni, zaangażowało się bardzo dużo osób indywidualnych, również firm, i kolektywnie to wszystko bardzo super wypaliło.
0: No wypaliło. To jest, stworzyliśmy właściwie format, który staje się punktem odniesienia w skali globalnej. Ale powiedz, czy ten proces pomagania, prowadzenia tego typu działalności filantropijnej, dobroczynnej, on podlega jakimś modom? Coś jest dzisiaj fajnego, lepiej pracuje, lepiej działa na odbiorców, a za chwilkę już nie będzie równie atrakcyjne?
1: Mam nadzieję, że to nie jest chwilowy trend. Oczywiście, jeżeli widzimy, że jakiś duży twórca coś robi, no to inni twórcy też podążają za tym, na tym polegają trendy. Miejmy nadzieję, że ten trend będzie trwał dłużej. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że każdy z nas ma w sobie potrzebę pomocy. Niekoniecznie jest to codzienność, w której musimy zarabiać i wspierać w zamian za coś. I jeżeli jesteśmy w stanie wykorzystać swoje zasięgi, swoją technologię, czy też zasoby, jakiekolwiek mamy, tak nawet finansowe, no to jest ludzkie, że chcemy z tego skorzystać.
0: No dobrze, Kuba, ale teraz pytanie z grubej rury, jak to się elegancko mówi. Czy przypadkiem te social media nie spłycają całego tego procesu pomagania? Staje się to wszystko takie infantylne, kupczenie naszą uwagą jest właściwie na porządku dziennym. Jak ty to oceniasz?
1: Chciałbym na to patrzeć pozytywnie. Myślę, że najważniejszym tutaj tym celem jest osoba, czyli ten bohater, który otrzymuje to wsparcie. Dopóki wszystko jest robione legalnie i fair, nikt na tym nie traci, nikogo nie krzywdzimy, wydaje mi się, że nie ma co tutaj się chyba doszukiwać i spłycać tego wszystkiego.
0: No dobrze.
1: Myślę,
0: no,
1: że cała ta akcja z łatwogangiem też pokazała tą całą społeczność wokół tego, jak ludzie stali pod blokiem, krzyczeli. Nie widziałem, żeby ktokolwiek się denerwował, że jest późno i że są to odgłosy. Potrafiliśmy się zjednoczyć i to są rzadkie chwile w dzisiejszych czasach.
0: No dobrze, to na koniec pytanie podsumowujące te wszystkie wątki. Kto w tym świecie jest tak naprawdę autentyczny? Kto ma taką moc i z czego ona się bierze? Przyciągania innych i angażowania do tego typu akcji.
1: Myślę, że autentyczność jest w środku i to tak naprawdę trudno ocenić z zewnątrz. Myślę, że osoba, która jest zaangażowana w całe przedsięwzięcie, to tylko i wyłącznie ona w głębi wie, czy jest to w 100% autentyczne. Czy jest sens oceniać z zewnątrz? Jeżeli czujemy, że coś nie jest autentyczne, nie warto się w to angażować, bo nie ma co też właśnie wspierać akcji, które nie mają sensu. Takich też jest bardzo dużo. Trzeba zawsze zweryfikować akcję charytatywną, w której bierzemy udział. My zawsze rozmawiamy z fundacjami, sprawdzamy, jak to wszystko działa. Też twórców, jaki mają motyw. Jeżeli widzimy twórców, którzy bardziej skupiają się na tym, żeby pchnąć ich produkt i powiedzieć o nich, a nie skupiają się na tym, jak mogą pomóc na tym odbiorcy, no to staramy się wtedy właśnie wyciszyć i odsunąć od tego.
0: Kuba, bardzo serdecznie dziękuję za szalenie ciekawą rozmowę. Do zobaczenia przy okazji kolejnych spektakularnych projektów dobroczynnych. A teraz nasi lotni reporterzy. Grzegorz Sadowski i Jakub Dobroszek z My Company Polska. A oni z kolei przyjrzeli się temu, jak się pomaga za oceanem.
2: Firmament. Mi się wydaje, że na tym poziomie, patrząc globalnie i na to, co się dzieje w szczególności w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest najwięcej miliarderów, to filantropia dziś nie wyłącznie dobroczynność, ale to taka prywatna polityka publiczna. Bill & Melinda Gates Foundation ma 100 miliardów dolarów wydanych. Te 100 miliardów to jest więcej niż budżety wielu państw i te kiedyś duże organizacje międzynarodowe, czy też państwa decydowały o priorytetach, to dziś prywatne fundacje mogą kierować miliardy tam, gdzie uznają za słuszne.
3: Ta prywatna polityka to jest bardzo fajne określenie. Ja trochę mam problem z tą filantropią taki, że nie rozumiem tych niektórych miliarderów, a z tego, co czytałem przed audycją w Stanach, jest ich dosyć sporo, którzy jasno deklarują, że całą swoją fortunę przekażą na cele charytatywne, a nie na przykład dla swoich dzieci, żeby oni mogli w jakiś sposób rozwijać różne biznesy.
2: Mówisz o inicjatywie Warrena Buffetta, Giving
3: Między innymi.
2: Czyli zobowiązanie do rozdania całego swojego majątku na cele charytatywne. Podpisało to, zdaje się, już kilkudziesięciu miliarderów. Ter tłumaczył to Warren Buffett. Jest to podziękowanie społeczeństwu i oddanie tych pieniędzy do społeczności. W zasadzie teraz można powiedzieć, że są dwa takie główne trendy, jeżeli chodzi o filantropię. Z jednej strony mamy organizacje, które bardzo dużo poświęcają na to, na analizę grantów, na to komu dać, jakie są warunki, jakie KPI trzeba osiągnąć. I te decyzje trwają bardzo długo i potem rozliczanie tych decyzji też trwa bardzo długo. A z drugiej strony jest trend taki, dajmy pieniądze, zobaczymy, co się wydarzy.
3: Przykładem tego trendu jest między innymi Mackenzie Scott, która trochę działa w ten sposób, że po prostu daje organizacjom miliony czy raczej miliardy i na zasadzie, tak jak powiedziałeś, wykorzystujcie tak, jak potrzebujecie. Warren Buffett też jest o tyle ciekawym przykładem, że mnie się wydaje, że jego podejście do filantropii i działań charytatywnych przypomina nieco takie długoterminowe inwestowanie, bo on nie do końca rozdaje bezpośrednio te pieniądze, tylko przekazuje akcje swoich firm, tak, fundacjom, które następnie je sprzedają i finansują w ten sposób wybrane projekty. Mnie jest blisko do działań takich z pogranicza trochę nowej technologii i trochę działań na rzecz ludzkości, czego przykładem jest chociażby Fundacja Gatesów, którzy wspierają różnego rodzaju na przykład badania nad szczepionkami czy nad rozwojem różnego rodzaju technologii. I z takich mniejszych organizacji, ale też liczących się jest między innymi organizacja Tech to the Rescue. Ja poznałem jednego z pomysłodawców w zeszłym roku, Jacka, bo on jest Polakiem i to jest organizacja, która łączy różnego rodzaju podmioty prywatne zajmujące się przede wszystkim nowymi technologiami z NGO-sami i następnie te firmy w ramach jakiejś takiej społecznej odpowiedzialności biznesu przygotowują rozwiązania dla tych NGO-sów.
2: I na koniec jeszcze jedna rzecz, która jest ważna. Mimo że amerykańscy miliarderzy rozdają bardzo dużo i coraz więcej, to jednak koncentracja majątku powoduje, że ich majątki rosną znacznie szybciej, więc filantropia nie zmniejsza władzy miliarderów, ona tylko ją ustawia w takim społecznym postrzeganiu jako coś dobrego, a jednocześnie ich majątki rosną.
0: Ja tylko dodam, że Tech to the Rescue, jednym z founderów jest Sebastian Kulczyk, twórca też Incredibles. No i właśnie, pytanie bardzo a propos. Czy współczesna dobroczynność powinna być bardziej cicha, taka na zapleczu, bez fleszy i rolek Insta, czy wręcz przeciwnie, z hukiem, widoczna po to, żeby inspirować innych, Sylwia?
4: Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy powiedzieć, że za tym powinny stać realne działania. To jest punkt numer jeden. Punkt numer dwa jest taki, że uważam, że powinno się o tej filantropii mówić. Dlatego, że my działając dajemy przykład. Przedsiębiorcy mają przełożenie na swoich pracowników, pokazują im, że można działać, jak można działać, więc uważam, że o filantropii powinno się mówić i powinno się mówić, co robimy. Natomiast u nas mam wrażenie, że ona jeszcze tak troszeczkę raczkuje, jeszcze my troszeczkę boimy się o tym mówić, boimy się, że będziemy właśnie źle ocenieni. Ja na przykład w swoich działaniach często spotykam się z takim przekonaniem, że wiesz, no ja pomagam, ale nie mówię o tym, bo nie chcę być źle oceniona, nie chcę, żeby ktoś powiedział, że ja to robię dla tak zwanego poklasku. Ja uważam, że nie. Uważam, że powinniśmy po prostu o tym mówić, powinniśmy pokazywać, tylko że za tym powinny stać realne działania.
0: Arku, Marianie?
5: Ja mam wrażenie, że to dawanie, które nie będzie na pokaz, takie trochę bez obiecanej korony, jest czymś, co jest w równowadze. No bo z jednej strony jest firma, organizacja, która skutecznie działa na rynku, odnosi korzyści, finalnie chce się tym dzielić. Ale no my akurat w Stowarzyszeniu Stanisława Wyspiańskiego mamy około 30 mecenasów, którzy intensywnie wspierają naszych stypendystów, naszych finalistów. I rozmawiając z nimi przez ostatnie kilka dni, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, prawie wszyscy powiedzieli mi taką myśl, że oni w ramach swoich organizacji już czasem byli zmęczeni pewnymi zjawiskami z tym związanymi i im bardzo zależało na tym, żeby tutaj było cicho, spokojnie, dla równowagi. Ale to nie chodzi, właśnie to jest bardzo ważne, że to cicho i spokojnie stanowi pewną równowagę i pewne uzupełnienie całości, a nie samo w sobie to będzie taką, to teraz ja chwalę, jestem cicho i chwalę się tym, że o tym nie mówię. To też nie o to chodzi.
0: Marian, zerkam na ciebie, dlatego że ty prowadzisz działalność filantropijną i biznes, no bo twój projekt biznesowy, ten psychiatryczny, rozumiem, też musi być osadzony w pewnych realiach ekonomicznych. Jak dzielisz to swoje dominium pomiędzy aktywność filantropijną i działalność biznesową?
6: Tak, ten projekt jest na wskroś komercyjny, natomiast ten projekt pozwolił mi zrozumieć, co jest problemem na skalę ogólnopolską i w którym problemie ja mogę swoje zasoby, swoją zdobytą w tym obszarze biznesowym wiedzę i powiedzmy umiejętności organizacyjne, tudzież umiejętności organizacyjne i zaangażowanie mojej rodziny, tak poprowadzić, żeby ten powiedzmy biznes i ta działalność charytatywna, żeby można było razem nazwać biznesem społecznym. I ja tak do tego biznesu podchodzę. To jest biznes społeczny. Ja się w nim i moja rodzina się w nim czuje bardzo dobrze. Jesteśmy w
0: i
6: tym...
0: I nie wstyd tam zarabiać pieniędzy, tak?
6: Nie wstyd, bo to, co powiedziałem wcześniej, jeżeli przeznaczę pieniądze na leczenie osoby, która na takie leczenie nie stać, w ośrodku, który od początku do końca kontroli od strony jakości usługi, od strony dbania o pacjenta, no to dla mnie ten projekt w całości się zamyka. Ja ani złotówki, czy swojej, czy kogoś, kto też wspomoże fundację, nie zmarnuję. To są po prostu, to jest właśnie projekt long-termowy. On będzie się rozwijał i on za 10 lat będzie jeszcze większy. On będzie po prostu samonapędzającym się projektem zdrowotno-charytatywnym, tak by go nazwał. Ja to nazywam, można by powiedzieć, że to jest też projekt w długim okresie w wielu obszarach takim projektem społecznym, autentycznie. A to, że, jeszcze raz podkreślę, to, że mam, to, że zdobywamy, ja jako przedsiębiorca z małego biznesu zdobywam bardzo dużo wiedzę, to każde działanie, nawet nasza rozmowa tutaj w trakcie pięknej skądinąd muzyki była bardzo fajna, bo ja do tej rozmowy mogę włożyć wiedzę merytoryczną, która bez tego to jest, tak jak bym powiedział, dotacja w imię dotacji. Nie?
0: Sylwia, tak analizuję to, co robicie i zastanawiam się, jakie kryteria przyjmujecie, wybierając konkretne obszary czy specjalizacje waszych projektów filantropijnych, bo nie wszyscy muszą zajmować się dziećmi, które nie mają rodziców, nie wszyscy muszą zajmować się dziećmi, które mają wyzwania onkologiczne. Jak się identyfikuje to, co jest autentycznie z punktu widzenia społeczeństwa, a nie samozadowolenia darczyńców, ważne i przyszłościowe?
4: Czy po pierwsze ustalamy sobie w konsorcjum, ustalamy sobie rok i tematykę, która jest dla nas ważna. Pierwszy rok był rokiem zdrowia psychicznego i tutaj ustaliliśmy to na podstawie rozmów z ekspertami, z naszym zespołem, ale też Radą Konsorcjum, która stoi za tym projektem. Stwierdziliśmy na podstawie badań, może przytoczę te badania, otóż one mówiły, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba samobójstw wśród dzieci między 13 a 18 lat wzrosła sześciokrotnie. Z 348 do ponad 2000, więc kiedy przeczytaliśmy te badania, stwierdziliśmy, że to jest absolutnie nasz priorytet. Natomiast nie chcieliśmy zawężać się tylko do dzieci, ponieważ my też działamy edukacyjnie. Chcemy z jednej strony działać w zakresie projektów długofalowych zmian, ale chcemy też właśnie edukować. Chcemy edukować, jak ważna jest profilaktyka, jak zdrowie mężczyzn jest ważne. Więc tu postawiliśmy na rok zdrowia psychicznego. Drugi był kultury i sztuki, który jest teraz obecnie, ponieważ uważaliśmy, że to jest takie płynne trochę przejście. Kultura i sztuka również wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Przepracowujemy emocje, otwiera nas, buduje więzi społeczne. Natomiast kolejny będzie rokiem sportu i zdrowia. Jest to też mocno powiązane gdzieś tam z moją tematyką, którą obecnie się zajmuję. Natomiast podeszliśmy trochę do tego tak holistycznie. Było zdrowie psychiczne, teraz jest zdrowie fizyczne. Natomiast ja uważam, że aktywność fizyczna, sport również ma przełożenie na te zdrowie psychiczne. Więc gdzieś tam wszystko to jest spójnie się nam spina.
0: Sylwia oczywiście nawiązuje do tego, że jest też szefową Fundacji Widzewa Łódź. I rozumiem, w przyszłym roku będziecie ekumenicznie poszukiwać ciekawych projektów filantropijnych.
4: Tak, w tym zakresie, natomiast nie odbiegamy też tak w 100%, cały czas około 40% jest w różnej tematyce. Pomagamy też dzieciom z domów dziecka, pomagamy osobom niepełnosprawnym, osobom w kryzysie bezdomności. Mamy dużo projektów międzynarodowych, więc też te 40% zachowujemy dla innej tematyki.
0: No dobrze, i zapytam, bo nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, Widzew Łódź, czy Fundacja Legii Warszawa też będzie mogła liczyć na wsparcie?
4: Jeżeli będzie ciekawy projekt, to oczywiście. Ale musi być ciekawy projekt.
0: A ty z czego się tak cieszysz? To tam w Krakowie, w Wiśle.
5: Nie no, ja bardzo, bardzo się cieszę, że istnieją wszystkie inne kluby. Nie musimy tego tematu pogłębiać dzisiaj. Za to, co omawiacie, układa się w pewną bardzo logiczną całość, dlatego że zaczynamy od interwencji, bo widzimy problem i potrzebujemy zainterweniować, ale im bardziej się rozejrzymy, im więcej kroków do tyłu wykonamy, tym bardziej dostrzegamy, że działania profilaktyczne są potrzebne. Ja jestem gotowy skłonić się do tego, że nawet bardziej potrzebne, dlatego że my, reagując na już zaistniałe problemy, reagujemy w momencie, kiedy jest już bardzo, bardzo późno. No, mam nadzieję, że jako społeczeństwo będziemy reagowali coraz wcześniej. I to jest w ogóle ciekawy podział pomiędzy biznes i szeroko rozumiane społeczeństwo, które działa pro publico bono, a państwo, które ma zadanie działać pro publico bono. Dlatego, że my tutaj mówimy o działaniach, które w pewnym zakresie też leżą w obowiązkach państwa. I próbujemy się dogadać z tym państwem, co robimy my, co robicie wy, na co wydajemy podatki, na co te pieniądze, które nie stały się podatkami, my i tak możemy dodatkowo przeznaczyć. Dla mnie to bardzo łączy się z tym, że taka odpowiedzialność, i znowu użyję pojęcia dojrzałość do pewnej postawy, sprowadza się do tego, że nie możemy bez końca korzystać ze społeczeństwa, bo pewne postawy przestaną się wykształcać. A postawy, których my potrzebujemy jako społeczeństwo, związane z zaufaniem wzajemnym, z innowacyjnością, z troską, wykształca się od najmłodszych lat. Jeśli ktoś przez kilka dekad ma trudną sytuację, a rzadko spotykają go pozytywne wydarzenia, no to ja rozumiem pewną jego zgorzkniałość, rozumiem jego brak zaufania, rozumiem jego brak otwartości na innowacje. Ta osoba też z automatu jest o wiele częściej ofiarą oszustw, nadużyć i całego kolejnego zestawu wyzwań, które nas jako społeczeństwo spotyka. Więc ja się cieszę z tego, że istnieje sport, który dba o nasze zdrowie na jedną nóżkę, a na drugą nóżkę cieszę się z tego, że im dłużej będziemy biegać za tą piłką, tym częściej będziemy strzelać gole do największych i największych problemów.
0: Ja zerkam na Sylwię i zerkam na Mariana. Stworzyliście firmę, macie swoich naturalnych sukcesorów, czy takim integralnym elementem sukcesji będzie

0: Ja im opowiadam, co robię i co robimy w domu, więc mam nadzieję, że to będzie taka naturalna ścieżka, tak samo jak dzieci wychowujące się w domu, gdzie słyszą o biznesie, tak samo ta część filantropii będzie ich naturalną drogą.
1: No zerkam na Mariana, bo wspomniał na początku naszej rozmowy, że to też była inicjatywa córki, żeby zająć się tym obszarem. Dobrze pamiętam.
2: Tak, dokładnie, ale muszę powiedzieć, że ja dopiero w drugim rzucie biznesowym zaangażowałem swoją rodzinę zarówno w biznes, jak i w taką od początku do końca, ten biznes społeczny od początku do końca filantropię. Więc dokładnie inicjatywą mojej córki było powstanie Mental Help, Fundacji Mental Help i bardzo nam, mojej żonie i mi w tym pomaga. I myślę, że odpowiadając tobie na pytanie, w 100% ma w sobie gen pomagania, ma w sobie gen charytatywny, ma w sobie gen organizacji, bo żeby pomagać, to trzeba coś zorganizować i młodszą córkę pewnie tym też zarazimy już teraz, a i z synem sobie jakoś tam, z bratem poradzimy.
1: No dobrze, zmierzamy powolutku do końca i mam takie pytanie, nad którym długo się zastanawiałem, czy wam je zadać, bo mówicie o tych kryteriach, o tych wyborach strategicznych tego pomagania. Powiedzcie, czy gdyby była taka potrzeba, rzucilibyście te wszystkie projekty na bok i złożylibyście się wspólnie na zakup drona wojskowego?
2: Myślę, że chyba kawa nie wyklucza herbaty, to tak bym to określił, bo mi by było ciężko teraz rezygnować z projektów, na które wielu ludzi liczy i na które wielu ludzi czeka na tą pomoc. Natomiast no, pewnie jak już powoływałem się wielokrotnie na biznes i na, powiedzmy, zdolności organizacyjne nieskromnie, no to pewnie starałbym się niezależnie od działalności charytatywnej też tego drona wojskowego w jakiś sposób w ramach obrony posiąść.
1: Pytam o to dlatego, że bardzo wielu przedsiębiorców bardzo kategorycznie wyklucza finansowanie czy wspieranie określonych obszarów naszego życia. Sylwia?
0: Ja myślę, że gdyby była taka potrzeba, to na pewno.
3: Ja mam wrażenie, że dron jest tylko przykładem tego, że niektórych form bezpieczeństwa się boimy. Bo są takie najłatwiejsze formy bezpieczeństwa, jak medycyna, jak edukacja. To jest teren w pewnym sensie bezpieczny. To są gry o sumie dodatniej. Ja, dzieląc się wiedzą, nic nie tracę. Niestety istnieją takie obszary życia, które są grą o sumie zerowej. I w tych obszarach bezpieczeństwo oznacza coś zupełnie innego. Czasami trudne rzeczy. Mam wrażenie, że jeśli sprowadzimy to do problemu bezpieczeństwa, a nie per se drona, to tak, wyobrażam sobie, że tak.
1: Bardzo, bardzo dziękuję wam za tę inspirującą dyskusję. Sylwia Dobrzycka, Arkadiusz Klej i Marian Overko byli naszymi gośćmi.
4: Firmament.
1: I to wszystko w tym wydaniu Firmamentu, a za tydzień coś mi podpowiada, że znowu gdzieś nas poniesie. Chyba dawno nie byliśmy z Pawłem nad morzem. No, ale wszystko okaże się w odpowiednim czasie. Proszę zatem nie regulować odbiorników. Tymczasem polecamy podcasty Radia 3, 5, 7 i kanały Incredible z Sebastiana Kulczyka. W obu tych miejscach mnóstwo wyjątkowo dobrych treści biznesowych. Paweł Sołtys, Jarosław Sroka. Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w samo południe. Co państwo na to? Katarzyna Pasierbik, Szymon Kuliś, Krzysztof Zimoch. Czasami wystarczy, proszę państwa, jedno spojrzenie na kartę dań w restauracji, żeby poczuć niemałe zaskoczenie, kiedy okazuje się, że ulubiony deser czy danie, burger, kawa podrożały od naszej ostatniej wizyty i automatycznie pojawia się pytanie, dlaczego jest tak drogo? Przywykliśmy do tego pytania, wszystko drożeje, tanio to już było i tak dalej, i tak dalej. No właśnie tak podpowiada nam pierwsza myśl, że wszystko po prostu drożeje, ale chyba to jest tylko wierzchołek góry lodowej, której warto się przyjrzeć i sprawdzić, co tak naprawdę decyduje, że dania w restauracji kosztują tyle, a nie mniej lub więcej. To złożony system zależności i decyzji, o których chcę dzisiaj porozmawiać, bo być może to też wpływa na naszą decyzję, czy wybieramy jedzenie w domu, czy wybieramy jedzenie na mieście. O tych paragonach grozy najczęściej słyszymy w okresie przedświątecznych zakupów, czy w sezonie wakacyjnym, kiedy wybieramy się nad morze, w góry i w różne miejsca urlopowe. Ale również poza sezonem wiele osób stoi przed wyborem: kolacja dla dwóch osób w Warszawie, czy tani lot do Włoch na weekend, bo coraz częściej te koszty w tych dwóch atrakcji są do siebie zbliżone. Czy stać mnie na jedzenie na mieście? To pytanie dzisiejszej audycji. Co państwo na to? 510-357-357. Kasia będzie czekać na państwa telefony. Polecamy również sondę w naszej aplikacji Radia 357. A jako wstęp do tej dyskusji chciałbym państwu zaprezentować krótki fragment dialogu z serialu TheOffice.pl, który myślę, że dobrze ilustruje przynajmniej część problemu drożyzny, z jaką spotykamy się często jedząc w restauracjach.
4: Asia, ty wiesz, ile ja zarabiam na tym niby stażu? Jak w ogóle wygląda prawdziwe życie?
5: Może mogłabyś lepiej gospodarować wydatkami.
4: Tak? Niby jak? Asia, nie jestem w tej samej sytuacji co ty. Też chciałabym mieszkać sama. Ale chyba mogę raz w tygodniu sobie pozwolić na sushi? Czy już po prostu jestem jakimś zwierzęciem, twoim zdaniem?
5: No i ja na przykład w ogóle nie jem na mieście.
4: Tak? To gdzie niby jesz?
5: Normalnie, Patrycja. W domu.
4: No, czyli z dowozem. To jeszcze drożej.
3: No właśnie, w domu, czyli z dowozem, czyli jeszcze drożej. Tak być może niektórzy myślą, to oczywiście humorystyczne wprowadzenie w naszą dyskusję. Przypomnę, czy stać mnie na jedzenie na mieście? 510-357-357. A naszym pierwszym gościem jest pan Marcin Kręglicki, restaurator, współwłaściciel 6 restauracji w Warszawie. Dzień dobry, panie Marcinie, witam bardzo serdecznie.
6: Kłaniam się, witam państwa serdecznie.
3: No właśnie, prowadzi pan razem z siostrą 6 restauracji w Warszawie. Przejrzałem sobie państwa stronę. Bardzo różnorodna jest to kuchnia meksykańska, nie tylko meksykańska. Czy pan też ma takie wrażenie, że Polacy dostrzegają, że jedzenie na mieście wiąże się z coraz większymi wydatkami, patrząc na gości państwa restauracji?
6: To nawet nie jest wrażenie, to jest pewność. Tak, jedzenie na mieście kosztuje więcej niż kuchnia prowadzona w domu. Jedzenie na mieście to dodatkowe koszty, ale też specjalna emocja, wrażenie, to inne spędzenie czasu. Tak miłe spędzenie czasu, za które niestety się też płaci. To nie jest sam produkt, to nie jest bułeczka z kefirem, to jest jednocześnie serwis, ambiens, miejsce, a przede wszystkim rzeczywiście koszty ludzkie, które temu są poświęcone.
3: No właśnie, dotknął pan clou tego problemu, bo zaczęliśmy rozbierać na czynniki pierwsze, za co my tak naprawdę płacimy, idąc do restauracji. Pytanie tylko, czy nas jako Polaków wciąż stać, żeby za te emocje, które dostarczają nam konkretne lokale, wciąż płacić i to płacić regularnie?
6: Restauratorzy starają się utrzymać na rynku na odpowiednim poziomie. I teraz co to znaczy ten odpowiedni poziom? To nie jest tylko, żeby zarobić, ale również przyciągnąć gości, utrzymać tych gości, mieć ich w takiej ilości, żeby móc pokryć wszystkie koszty, poczynając od czynszu za lokal, od kosztów stałych typu gaz, prąd, telefony, chemia, ale przede wszystkim zakup produktu, który później odsprzedajemy po przetworzeniu. No i cały ten serwis, czyli obsługa wokół tego związana, z tym związana, tak? Czyli mamy kucharzy w kuchni, pani na zmywaku, pomoce kuchenne, kelnerów na sali, barmanów, menadżerów. W sumie w takiej restauracji średniej wielkości no, trzeba liczyć, że żeby obsłużyć gości restauracji, musimy mieć około zatrudnionych 20 osób. No, te 20 osób w tej chwili, patrząc na rynek, również coraz lepiej zarabiają, ponieważ takie są wymogi rynku, tak? Z jednej strony są minimalne pensje krajowe narzucane przez rząd, no i chwała, tak powinno pewnie to wyglądać, aczkolwiek podejrzewam, że ustawodawca nie wziął pod uwagę tego, że kelnerzy dodatkowo zarabiają napiwki.
3: A dodatkowo prowadzi pan, panie Marcinie, restaurację meksykańską. Zakładam, że wiąże się to też z kosztami importu konkretnych produktów pochodzenia meksykańskiego i to też przekłada się na to, co klient, gość widzi w karcie menu przy cenie za dane danie, nomen omen.
6: Tak, to jest tak zwany food cost, tak? Czyli wkład do gara, tak. Aha. Zwany, tak? My kupujemy rzeczywiście produkty meksykańskie, typu maseca do robienia tortilli, ale chyba nie to jest najistotniejsze. Generalnie cały czas taka proporcja, żeby nasz food cost był w granicach między 25 a 30% całości obrotu, powoduje, że ta część przeznaczona na produkt jest jakby określona z góry. My staramy się nie przekraczać w żadną stronę tego udziału procentowego, ale dalej za tym idzie również koszty pracy, labor cost, które wzrastają na rynku, w związku z tym my też musimy jako restauratorzy podnosić wynagrodzenia naszych pracowników, inaczej odejdą do innej branży.
3: Zgadza się pan z taką opinią, którą też znalazłem przygotowując się do tej audycji, że w Polsce nie ma kultury gastronomicznej, w przeciwieństwie do takich krajów jak Włochy, Hiszpania, przez co może się wydawać turystom podróżującym tam na wakacje, że za ten sam posiłek w knajpie, w restauracji we Włoszech zapłacą mniej niż za posiłek podobnej gramatury, podobnego no, pochodzenia w Warszawie czy w innym mieście w Polsce.
6: No, nie mogę się do końca z tym zgodzić. To jest kwestia, czy porównujemy jabłka z jabłkami, a gruszki z gruszkami. Czyli czy ceny w Warszawie porównujemy do cen w Rzymie, czy też wakacyjna miejscowość gdzieś w Puli będzie porównywana jednak z ceną w Warszawie czy w innym prowincjonalnym, powiedzmy,
3: no to,
6: mieście.
3: To, chyba od
6: to
3: razu,
6: też jest zróżnicowane.
3: To chyba od razu trzeba byłoby sobie zrobić ranking najdroższych miejsc pod względem jedzenia na mieście w Polsce. Pytanie, czy na pierwszym miejscu liderem będzie ta niechlubna w oczach wielu warszawka, czy jednak na przykład kurorty nadmorskie, skąd najczęściej te paragony grozy wypływają do sieci?
6: No, te kurorty nadmorskie rzeczywiście starają się zarobić na cały rok, podczas trzymiesięcznego, maksimum trzymiesięcznego sezonu, prawda? Więc rzeczywiście wtedy wykorzystują koniunkturę, goście przyjeżdżają, goście płacą w ciągu tych dwóch, trzech miesięcy po to, żeby utrzymać wielokrotne lokale, które muszą czekać na nich na przyszły sezon, na kolejny sezon. Stąd te ceny rzeczywiście są wyższe. Byłem zaskoczony, porównując ceny nad morzem z cenami na południu Polski, na przykład w Zakopanem, ale w Zakopanem jest trochę taniej rzeczywiście, ale Zakopane funkcjonuje przez cały rok. Z krótkimi okresami przerwy. W wakacje też jest dużo gości, tak samo jak i w zimie. No, nad morzem to wygląda zupełnie inaczej i trzeba to chyba przyjąć jako formę pewnika, że w tym krótkim okresie wykorzystywania sezonu będziemy płacili zawsze drożej. A czy Warszawa przy tym wszystkim jest droższa? Pewnie jest, ale już porównując z Krakowem, Gdańskiem czy Wrocławiem, wydaje mi się, że to się w miarę te ceny wyrównują. W tych większych miastach są wyższe koszty. Koszty utrzymania, koszty czynszu, koszty personelu, możliwości zarobkowe pracowników. Stąd te ceny też muszą być wyższe. Suma summarum, nam zależy na dużym obrocie i przy wielu gościach, tak? Potrzebujemy przyciągać gości atrakcyjnością swoją, dobrym serwisem, świetnym jedzeniem, miłym wnętrzem czy dobrą lokalizacją. A to wszystko kosztuje. I teraz znalezienie takiego balansu, gdzie na końcu zostanie też te kilka procent dla restauratora jako zysk, bo jest to jednak przedsiębiorstwo nastawione na osiąganie zysku, to restaurator musi tak balansować, żeby udało się utrzymać ten biznes.
3: To na końcu jeszcze zapytam, na koniec tej części naszej rozmowy, czy istnienie takich miejsc, gdzie można zjeść tanio, na przykład bary mleczne, jakoś wpływa na funkcjonowanie takich restauracji, jak chociażby pańska, gdzie wiadomo, że zapłacimy więcej, ale też emocja jest zupełnie inna niż w barze mlecznym. Czy istnienie takich tanich miejsc z jedzeniem jakoś reguluje ten rynek gastronomiczny?
6: Ależ doskonale tak, oczywiście. Często młodzi ludzie, którzy jeszcze nie zarabiają wysoko, chodzą do barów mlecznych, żeby się pożywić. Jest to restauracja inna niż te restauracje troszkę wyższej klasy, gdzie jest samoobsługa, a nie obsługa kelnerska, gdzie dania są mniej może wyszukane, ale to buduje nam też na przyszłość klienta, tego, który zaczyna od baru mlecznego, który później przechodzi powoli do wyższych poziomów, który może stanie się gurmandzistą, smakoszem poszukującym dobrej restauracji, dobrej kuchni.
3: Marcin Kręglicki, warszawski restaurator, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Połączymy się, jeśli pan pozwoli, przed końcem tej audycji. Teraz oddamy głos naszym słuchaczom, pytając, czy stać ich na jedzenie na mieście. Bardzo dziękuję, do usłyszenia za kilkadziesiąt minut. 510-357-357. Pan Michał przy telefonie, ale wcześniej pan Michał, który napisał, odpowiadając na pytanie, czy stać mnie na jedzenie na mieście. Nie, pisze pan Michał, ale czasem jadam, zwłaszcza podczas urlopu. No i najlepiej czuję się w restauracji z obsługą kelnerską, a tam bywa naprawdę drogo. No to teraz pan Michał przy telefonie. Dzień dobry, panie Michale.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Jak to jest u pana? Jada pan na mieście?
7: Jadam, tak. Ja bardzo staram się to z różnych ofert, że tak powiem, korzystać, a mam takie spostrzeżenie, ponieważ od wielu lat mieszkam w Niemczech, ale bywam też regularnie w Polsce i muszę powiedzieć, że ceny w restauracjach w Warszawie, bo akurat tam jestem najczęściej, w porównaniu z restauracjami w Kolonii, którym jest też milionowym miastem na terenie Niemiec, wypadają na korzyść zdecydowanie Kolonii. Protestowaliśmy to w różnych restauracjach, w dobrych barach sushi. Podobnej jakości sushi tutaj w Kolonii jest 30% tańsze niż w Warszawie.
3: Aha.
7: Także i to mówię, to się, że tak powiem, przetacza przez wszystkie restauracje, przynajmniej te, w których ja byłem. I tu gdzie mam to doświadczenie. Także moje doświadczenie jest, jadanie w restauracjach w Warszawie jest drogie, ale można znaleźć fajne i niedrogie miejsca i zawsze polecam, i czy na urlopach jak jestem, czy właśnie tutaj obok nas, staramy się chodzić do mniejszych lokali, ale też właśnie z charakterem i i wtedy można naprawdę fantastyczne jedzenie zjeść, a nie zapłacić za nie majątku.
3: Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam panie Michale. Też ciekawe, jak wielu z państwa kontroluje te wydatki w ciągu miesiąca przeznaczane na jedzenie na mieście. Czy porównują państwo, ile wydają za jedzenie przygotowywane samodzielnie w domu z tym, które dostają państwo w restauracji? Tutaj jedna z koleżanek w radiu przyznała, że kilka tysięcy ładnych przeznacza na jedzenie w miesiącu na mieście. Byłem zszokowany. Ciekawe, jak to jest u pana Mateusza. Dzień dobry, panie Mateuszu. Jak to jest z tymi wydatkami u pana na jedzenie na mieście?
8: Dzień dobry. Odpowiadając na pytanie, to chyba stać, natomiast zanim pójdziemy, no to ze trzy razy się zastanowimy i tych wizyt w restauracji, czy w ogóle na mieście jest zdecydowanie mniej. Miałbym pytanie do pana gościa, który był, bądź w
3: będzie,
8: ogóle do
3: tak,
8: wszystkich
3: tak,
8: może będą mogli się odnieść, bo wspomniał o wynagrodzeniach kelnerów, natomiast czy barmanów. Natomiast swego czasu praktyką szeroko stosowaną było coś takiego, że po prostu te wynagrodzenie do umowy.
3: Tak?
8: Bo wiedział, że ten pracownik zarobi, powiedzmy, daną gotówkę przez tipy popularne, natomiast realnie no to nie jest chyba uczciwe ze strony restauratorów.
3: Czyli ostatni wątek. Chciałby pan tutaj, żeby wyjaśnić ten wątek zatrudnienia kelnerów, kelnerek w restauracji i tego, z czego czerpią dochód, tak?
8: Zgadza się. I czy ich zasadnicze wynagrodzenie od pracodawcy jest przez to niższe? No bo pracodawca bierze pod uwagę, że te osoby dostaną tipy. I ostatnio, czy zgodzę się z przedmówcą, ceny w Polsce, w restauracjach, w barach, w pubach, względem Europy, Czech, jak to, bo mam blisko, odjechały. A najgorzej jest chyba z napojami.
3: Tak, z napojami rzeczywiście widać, że na tym restauratorzy bardzo zarabiają. Pozdrawiam serdecznie panie Mateuszu. Pan Marcin. Dzień dobry panie Marcinie. Czy pana stać na regularne jedzenie na mieście, czy to raczej okazjonalnie?
9: Dzień dobry panie Krzysztofie. Nigita się kłania. Stać mnie nie na zasadzie, jak to mówią, stołowania się tam regularnie, tak, czy kilka razy w tygodniu, ale stać mnie na to, że co jakiś czas odpuszczamy sobie z żoną gotowanie w domu, zamawiamy coś, powiedzmy, z dowozem, czy idziemy gdzieś na miejscu, a zwłaszcza jak jesteśmy gdzieś na wyjeździe, no to na wyjazdach zawsze się jakaś tam knajpka mniejsza czy większa trafi.
3: No właśnie chciałem zapytać, czy częściej na mieście jada pan, będąc na wyjeździe, czy w Nidzicy? Jak to z tymi cenami u pana w lokalnej ojczyźnie?
9: Ja powiem tak, no w Nidzicy też nie mam jakichś wielkich, wyrafinowanych restauracji. Od takie zwykłe jedzenie typu pizza, typu te powiedzmy fast foody, chociaż też dobrej klasy. To nie jest tak, że to jest wszystko gdzieś tam odgrzewane, tylko to naprawdę jest dobrej jakości w zależności od miejsca. Więc można się spokojnie, zdrowo i dobrze najeść, nawet w ten sposób. Więc tutaj nie narzekam i zawsze, jeżeli właśnie idziemy, to tutaj człowiek jest gotowy na to, że zapłaci trochę więcej. Tak samo jak gdzieś jedziemy, tak? Gdzieś jedziemy, sprawdzamy, gdzie coś można zjeść, słuchamy jakiejś opinii, jeżeli ktoś tam był. Mamy już w niektórych miejscach, mamy takie swoje knajpki, do których chodzimy regularnie, bo wiemy, że tam jest dobrze, że tam jest zdrowo i przyjemnie. I wtedy to powiedzmy człowiek też, ja zauważyłem też takie coś, że ja na przykład na miejscu to ten grosz trzy razy gdzieś w palcach obracam. Jak jestem gdzieś na wyjeździe, to tego grosza tak powiedzmy człowiek mniejszy.
3: Nie czuje się. Wiadomo, że wtedy troszkę inaczej ten pieniądz waży. Kończę panie Marcinie, bo czeka pan Paweł, a w międzyczasie jeszcze wypowiedź pani Olgi odnośnie tego, czy alternatywą dla jedzenia na mieście może być jedzenie w domu. No niektórzy nie mają wyjścia, bo nie potrafią gotować. To rzeczywiście jest problem, ale chyba jednak nie do przeskoczenia. Ciekawe co na to pan Paweł. Dzień dobry panie Pawle.
10: Dzień dobry panie Krzysztofie. Nie stać na jedzenie na mieście, ale tego nie robię, jeśli nie jestem na wyjeździe, a głównie z tego, że denerwuje mnie to, że najtańszy napój, który można zamówić do jedzenia, to jest woda za 11 zł za małą butelkę. Duża butelka potrafi kosztować 20 parę złotych.
3: No ale to można zjeść obiad i skoczyć sobie do sklepu, kupić wodę o wiele taniej, wie pan, no zawsze jest sposób.
10: Tak, no ale proponowałbym wszystkim restauratorom, żeby wzorem na przykład tego, co często jest w Stanach Zjednoczonych, żeby podawać jednak gościom tak zwaną kranówkę, czy z lodem, czy bez, tak jest to tap water, czy ice water w Stanach, po prostu w standardzie, nawet bez pytania, położyć taki dzbanek wody na stół i wtedy klient decyduje, chcesz się napić piwa, płacisz 20 więcej złotych, chcesz się napić wina. Ja też bym nie miał z tym problemów, bo na pewno zawsze jakiś napój bym do tego wziął, ale denerwuje mnie po prostu sytuacja, kiedy ten klient, który przyszedł zjeść, tak naprawdę nie ma wyjścia, no i chcąc, nie chcąc musi za małą wodę zapłacić powyżej 10 zł.
3: Czyli jeszcze raz zwracamy uwagę na to, że rzeczywiście te napoje najbardziej chyba uderzają nas po kieszeni, jeśli chodzi o jedzenie na mieście. Dziękuję panie Pawle. Ciekawe, co na to pan Artur. Przypomnę pytanie, czy stać mnie na jedzenie na mieście? 510-357-357. Dzień dobry panie Arturze.
11: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja widzę, że tutaj się wytworzył taki podział i mówimy o tym jedzeniu na mieście u siebie lokalnie albo na wyjazdach. Na wyjazdach zdecydowanie łatwiej się wydaje te pieniądze. Jeśli jest to wyjazd jakiś wakacyjny, czuje się ten klimat i człowiek chętniej sobie tutaj folguje. Natomiast odpowiadając już tak stricte na pytanie, to na regularne jedzenie, pomimo tego, że myślę, nie zarabiam źle, Nie stać mnie. Żeby wyjść rodziną trzyosobową, jest to spory wydatek i nie sądzę, że byłoby nas stać na takie regularne wychodzenie, już nie mówiąc o takim codziennym żywieniu się poza domem.
3: To jeszcze pewnie zależy od apetytów w rodzinie, bo to, czy można zjeść, to jedno, ale to, czy rodzina będzie syta i czy ta, powiedzmy, gramatura tych posiłków odpowiada oczekiwaniom, to jest zupełnie inna sprawa, bo często dostajemy, że tak powiem, pusty talerz posmarowany kawałeczkiem mięsa i usmarowany kawałkiem, odrobiną sosu. I wtedy może być rozczarowanie, prawda?
11: Ale mamy, powiedzmy, sprawdzone miejsca, gdzie faktycznie można się najeść i w miarę przyzwoitych pieniądzach, natomiast no jednak mimo wszystko są to takie stawki, które powielane wielokrotnie w ciągu miesiąca czy tygodnia byłyby dość sporym obciążeniem dla budżetu.
3: Bardzo dziękuję panie Arturze. Pan Hubert pisze, że przede wszystkim odbiera jedzenie w mieście jako mniej zdrowe. Zwraca uwagę pan Hubert, że nie wie, w jakich warunkach są przygotowywane dania, nie wie, na czym są smażone, nie wie, z jakiego źródła pochodzą produkty. A więc tutaj kwestia zaufania do restauratorów również wpływa na to, nie tyle czy stać nas na jedzenie na mieście, ale czy w ogóle na nie się decydujemy. Pani Dorota przy telefonie. Dzień dobry pani Doroto.
12: Dzień dobry, witam. Cieszę się, że się odważyłam do was zadzwonić wreszcie, bo słucham was cały czas. Prowadzę od 11 lat restaurację i chciałam też się odnieść do paru rzeczy, o których goście mówili. Mhm. Teraz już było parę rozmów po drodze, więc trochę mi pouciekały te tematy. O panu, który mówił, że jest taniej w Niemczech. Cały Zachód je na co dzień w restauracjach od lat i gości odwiedzających restauracje jest po prostu dużo, dużo więcej na co dzień. Te knajpy są pełne cały czas.
3: Czyli po prostu u nas nie ma tej kultury gastronomicznej jedzenia.
12: Wydaje mi się, że jeszcze nie. Jest super i się bardzo, bardzo, bardzo rozwijamy i poziom wydaje mi się, że jest z każdym rokiem coraz wyższy i jakości jedzenia, jakości obsługi i różnorodności kuchni w Polsce, więc jest super, absolutnie. Co też powoduje, że się robi dużo większa konkurencja, ale nadal tych gości, ja jestem z Poznania, tych gości nadal aż tak dużo nie ma, jak i takiej normy wychodzenia sobie po prostu na co dzień na jedzenie, jak jest w Europie Zachodniej.
3: Pani Doroto, a jeśli mogę spytać, jakiego rodzaju restaurację pani prowadzi, z jakim jedzeniem?
12: Mamy restaurację, powiedzmy, polską z twistem, co teraz jest, okazuje się, jak najbardziej w trendzie, a my to zaczęliśmy robić 12 lat temu, gdzie wszyscy otwierali tylko polskie Włochy albo polską Azję. Więc teraz się okazuje, że jesteśmy absolutnie w trendach, robiąc to samo od 12 lat. Ale to jest jedna rzecz. A druga, też a propos wody, tej sugestii gości, żeby była woda, też super, bo to też jest taki trend zagraniczny, tylko to polega na tym, że każdy stolik, który dostaje wodę, zamawia wino, zamawia kawę, zamawia inne napoje i ta woda po prostu jest na starcie. A w Polsce często zdarza się tak, że jak ta woda się pojawia w formie poczęstunku na początku, to ci goście przy tej wodzie po prostu zostają.
3: No dobra, ale przepraszam, no ale nawet jeśli by zostali, to przecież oni przyszli, żeby tutaj zjeść. To czy państwo tak bardzo na tym stracą, że dostaną goście wodę z kranu za darmo?
12: Tak, dlatego że futko z całości, to też pewnie pan, nie Gessler, tylko pan,
3: pan Marcin Kręglicki,
12: tak żeby się tutaj do tego odniósł. Wycena całego food costu menu jakby jest wyceniana całościowo, czyli nie tylko dania danego, ale też tego jakby ile my możemy, mówiąc kolokwialnie, na tym stoliku po prostu zarobić. I częstowanie wodą super, ale w momencie, kiedy nie mamy możliwości podnieść jakby tej naszej marży na napoju, ponieważ woda jest tylko woda na stole, no to niestety tu się robi gorzej i wtedy my musimy robić większe
3: fikołki.
12: No po prostu wyższe ceny na daniach, nie?
3: Bardzo dziękuję. Też, pani Dor, ostatnie zdanie.
12: Mogę powiedzieć, żeby też goście mieli świadomość VAT-u, o czym nikt nie mówi, dlaczego jest takie drogie wino, piwo, kawa, herbata, że w tej cenie, który dostaje gość, jest VAT, który my płacimy, to jest 23%, nie? Od jedzenia jest 8%, więc jakby ta cena, my zarabiamy de facto po odjęciu produktu minus 23%, bo taki jest VAT. To jest jedna rzecz i jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, o której zapomniałam.
3: może się przypomni, może następnym razem, ale
12: do restauracji i
3: dużo wątków, i pani Doroto.
12: Czym więcej gości, tym będzie taniej, po prostu tak jakby o to bardziej mi... A już wiem, co chciałam powiedzieć.
3: Króciutko, że, pani Doroto, pół zdania.
12: Naprawdę to jest biznes, który wymaga bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy, bardzo dużo kosztów. I zysk jest naprawdę bardzo mały, dlatego
3: i myślę,
12: mało,
3: że
12: mało kto w to wierzy, ale nawet to jest mniej więcej 11, w dobrych lotach 11-12% całego obrotu to jest zysk.
3: Myślę, że między innymi po to jest ta audycja, żeby ta świadomość w nas rosła. Dziękuję pani Doroto. Pan Tomasz teraz przy telefonie. Dzień dobry, panie Tomaszu.
13: Witam, dzień dobry.
3: Pan jada na mieście?
13: Ja powiem tak, rzadko jadam i teraz tak, nie osobiście samemu stać. Ale z rodziną już nie. Jeżeli pójdę 4-5-osobową z rodziną do restauracji, wydać 500-600 zł.
3: To zależy jeszcze, co jecie.
13: No, ostatnio byłem w restauracji i średni posiłek ziemniaki, powiedzmy z kurczakiem i surówką, wychodził 65 zł, plus napój 15, mamy 80 zł już za jedną osobę, tak? Napoje typu cola za 15 zł. No, jest dość to wysoka cena, biorąc pod uwagę, że jednak jedną kolą, na przykład jednym małym sokiem, no trochę jest za mało do tego posiłku, tak? Jeżeli siedzimy w restauracji godzinę, tak? Czyli na samych napojach musimy wydać dużo więcej, tak? I no niestety tutaj food cost na napojach jest dużo niższy. Czyli oni zarobią dużo lepiej niż na produktach, które gotują, tak? No na czymś muszą sobie to odbić, nie? Zwróciłem uwagę ostatnio, że za surówkę do obiadu zapłaciłem, za surówkę z marchewki zapłaciłem 20 zł.
3: To dużo. No,
13: to jest dużo. Bardzo dużo. To jest bardzo dużo.
3: I myślę, że tak, to porównanie też jest taką siłą decydującą, bo wczoraj mówiliśmy w popołudniówce o tym, że w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego otworzono stołówkę. No, studenci się troszkę wzburzyli, bo cena 6 pierogów była równa cenie za ten sam produkt, który można kupić w dyskoncie 4 razy taniej i pewnie wielu z nas tak kalkuluje. Pan Sławomir przy telefonie. Dzień dobry, panie Sławomirze. Jak to jest u pana z tym jedzeniem na mieście?
14: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Otóż, no zdarza mi się jadać na mieście, ale ja dzisiaj dzwonię w sprawie napojów, bo dla mnie jest to temat troszeczkę kontrowersyjny i tak na świeżo, bo wczoraj przeżyłem takie lekkie zniesmaczenie. Otóż z racji zawodu ja każdego dnia spożywam kawę na stacji w cenie około tych 10 zł. Wczoraj zatrzymałem się w pewnym lokalu w bardzo małej miejscowości, totalnie nieturystycznej, totalnie nie na jakimś szlaku wielkich miast, nie żadnej renomowanej. I proszę sobie wyobrazić, że no, chciałbym zamówić sobie zwykłą czarną kawę. Widziałem, że jest mała filiżanka. Pytam, czy może być ona troszeczkę większa. Oczywiście możemy zrobić kawę podwójną. I za zwykłą czarną kawę zapłaciłem stawkę podwójną, czyli 20 zł po prostu. I poczułem taki niesmak naprawdę, bo wydaje mi się, że naprawdę ja rozumiem tłumaczenia przedsiębiorców, że tak, inaczej, drogo, podatki, VAT-y, ale czy naprawdę kawa naprawdę na prowincji Polski powinna kosztować 20 zł.
3: Ale żebym dobrze pana zrozumiał, to znaczy pojedyncza kawa za 10 zł pana już tak nie oburza, ale podwójna za 20, owszem?
14: tak, uważam, że w takim założeniu, panie redaktorze, powinna być opcja duża kawa w cenie pośredniej, nie 20, a załóżmy 15 zł. Naprawdę to już jest takie ściąganie pieniążków z nas, klientów, że czasem no, ten niesmak sam z siebie się budzi. Mówię, no, to nie było żadne miejsce
3: podejście.
14: Turystyczne. Tak, ale od wczoraj mnie gniecie ten temat, a jeszcze dzisiaj pan taką tutaj wymyślił temat audycji, dlatego dzwonię i po prostu swój żal wylewam gorąco i na antenie. Dziękuję.
3: Jestem ciekawy, co na to inni dzwoniący i nasi goście na temat rozżalenia pana Sławomira. Tymczasem pani Anna przy telefonie. Dzień dobry, pani Anno.
15: Dzień dobry, dzień dobry. Chciałam, mam nadzieję, że uda się krótko. Czy jadam na tak zwanym mieście? Zdarza się, natomiast średnio jest to wypad raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, bo jeżeli już wychodzę do restauracji, to chciałabym zjeść coś fajnego, smacznego, coś, czego nie umiem zrobić w domu, nie potrafię, nie mam składników.
3: Czyli pani raczej jada na mieście, żeby się delektować i rozkoszować jedzeniem, niż żeby się najeść.
15: A dokładnie tak. Nie ukrywam, też są to koszta. Jeżeli jeszcze wychodzimy z mężem we dwójkę, jest całkiem nieźle. Natomiast biorąc pod uwagę, że mamy dorosłą córkę, a ona z kolei narzeczonego, chcemy iść w cztery osoby, to ten rachunek potrafi być faktycznie niezbyt przyjazny. Natomiast chciałam powiedzieć jeszcze tak, co do wody, może mam to szczęście, że mieszkam w Krakowie i tutaj u nas naprawdę w wielu miejscach można poprosić o kranówkę, nie ma z tym problemu. Dostaniemy, zresztą na części restauracji jest nawet naklejka, że tutaj jest woda, tam z wodociągów, także to w odpowiedzi na jeden z problemów. Drugi co do cen. Czasami stosujemy też takie rozwiązanie, nie będę wymieniać nazwy, bo pewnie nie można. Są aplikacje, dzięki którym można za małą opłatę rezerwacyjną rzędu kilkanaście złotych w wybranych restauracjach skorzystać z oferty takiej, gdzie wszystkie dowolne dania z karty próbujemy za 50% ich ceny.
3: I to jest bardzo dobry, bo to jest bardzo dobry pomysł. Wystarczy się troszeczkę wysilić, żeby na mieście zjeść nieco taniej. Dziękuję pani Anno. Pan Krzysztof jeszcze i za chwilę drugi nasz gość, więc panie Krzysztofie, bardzo bym poprosił syntetycznie.
16: Dzień dobry.
3: Halo, halo, słyszymy się, tak.
16: Witam pana. Witam słuchaczy, witam panie Krzysztofie, dzwonię z Wrocławia. I mam taką sugestię. Dużo fajnych knajp powstaje na przykład u nas w mieście, ale niestety po jakimś czasie nie trzymają już poziomu. Często jest tak, że zjemy smacznie, jak odwiedzimy, jak jest nowa, a już po roku idziemy, ceny idą w górę, a jakość spada. I to mnie troszeczkę dziwi. Odpowiadałem jeszcze tutaj przedmówcy, który mówił o napojach. No jest to przerażające i odstraszające. Jeżeli płacimy za kawę, herbatę, bajańskie tłumy w restauracjach, a restauratorzy się później dziwią, że ludzie nie chcą przychodzić do restauracji. No, tu trzeba sobie troszeczkę odpowiedzieć samokrytycznie, że naciąganie cen na kawę po 15-20 zł za jedną kawę, no to już nawet w Europie Zachodniej takich cen nie ma.
3: Bardzo serdecznie, panie Krzysztofie, dziękuję, pozdrawiam. 27 minut do godziny 13. Pan Adam Pawłowski, konsultant branży Horeca, pierwszy polski master sommelier, prowadzący kursy winiarskie, szkolenia menedżerskie, kelnerskie, a także portal gościnność.pl. Jest drugim naszym gościem audycji Co Państwo na to. Witam pana, panie Adamie, dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy.
3: Dużo wniosków po tej rozmowie ze słuchaczami, również z panem Marcinem Kręglickim, i mam wrażenie, że oprócz tego, że problemem są ceny napojów, o czym za chwilkę dojdziemy sobie do tego, to chyba tak ideologicznie podchodząc do problemu, nie mamy tej kultury jedzenia w Polsce, co generuje różne problemy z jedzeniem na mieście, nie tylko te finansowe. Też ma pan takie wrażenie?
17: Ja myślę, że ten trend się mocno zmienia i tak naprawdę my jako goście restauracji, chciałbym przyjąć taką nomenklaturę goście, a nie klienci, więc będę ją uskuteczniał. My jako goście, pokazują to statystyki, że większość z nas wychodzi na tak zwane miasto nie tylko po to, żeby coś zjeść, ale po to, żeby coś przeżyć, po to, żeby się spotkać, po to, żeby być w tej sytuacji właśnie takiej towarzyskiej, a to jedzenie okazuje się, że no ma być dodatkiem. Więc nawet jeżeli wychodzimy na to tak zwane miasto, żeby tak myślimy, tylko zjeść, no to my też przeżywamy. a wracamy tylko tam, gdzie dobrze się czuliśmy. Więc to jest klucz tego wydarzenia, nawet prostego gastronomicznego, z jakim wrażeniem my wychodzimy. I jeżeli temu wydarzeniu kot towarzyszy, taka sobie obsługa, powiedzmy taka, nie wiem, 2,5 na 5, taka letnia woda w kranie, jeżeli towarzyszy temu wysoki rachunek, no to nie czujemy, że byłaby to dobry zwrot z naszych ciężko zarobionych pieniędzy i dobry zwrot z tej naszej inwestycji, a czasu, b naszych ciężko zarobionych pieniędzy. Dlatego też dochodzimy do wniosku, że po co ja mam tam iść, wydawać i się denerwować, skoro nie czuję, żeby to było dla mnie dobre... dobra usługa.
3: No właśnie, bo tutaj to koresponduje trochę z tym, co napisał przed sekundą pan Tomasz. Takie spostrzeżenie na przykład odnośnie kawiarni. Ceny kaw i ciast są bardzo wysokie w kawiarniach, ale i tak wydaje mi się, że wychodzi taniej iść ze znajomymi do kawiarni niż szykować gościnę u siebie, bo to często wiąże się z dodatkowymi kosztami, nie tylko tymi, które sobie zaplanowaliśmy, na przykład jeśli chodzi o składniki do zrobienia ciasta, ale nagle się okazuje, że trzeba kupić jeszcze jakieś orzeszki, jeszcze jakieś drobnostki i wychodzi na to, że w sumie taniej byłoby już zapłacić te 25 zł za kawałek sernika i 15 za cappuccino na mieście, niż raz stracić pieniądze na produkty własne, dwa stracić czas. Więc pytanie, czy na przykład restauratorzy nie powinni też uderzać w te tody, że wychodząc na miasto oszczędzamy czas, może niekoniecznie pieniądze, ale właśnie ten czas jest tą walutą, którą można handlować w tym przypadku.
17: Absolutnie, to ja się z panem zgadzam. I jest jeszcze jedna rzecz, jest jeszcze ten element takiego właśnie skorzystania z usługi, która daje nam przyjemność i znajdujemy się w ładnym otoczeniu, w anturażu, pięknego wystroju i jeżeli daje to gdzieś tam rozdźwięk z obsługą, która za tym nie nadąża, no to wtedy mamy na koniec mamy złe wrażenie. I to, o czym pan mówi, to właśnie sprawianie sobie przyjemności i innym jest myślę, że na stałe wpisane w to, co my lubimy sobie sprawić. Natomiast z racji tego, że czasami ci restauratorzy w złym miejscu kładą nacisk na cenę, czyli na te takie symboliczne, właśnie ta kawa, czy na przykład we Francji funkcjonuje ten element ceny bagietki. Jeżeli ona przekracza 1 euro, no to wtedy jest ogólno... krajowe wręcz poruszenie. Mm-hmm. Tak więc można, myślę, że sprytniej z punktu widzenia restauratora rozkładać te naciski na...
3: No to porozmawiajmy sobie o tym, porozmawiajmy sobie o tym sprycie, bo było dzisiaj dużo telefonów zwracających uwagę na ten czynnik odstraszający, jakim są ceny napojów. Już nie chodzi tylko o wodę, ale no w ogóle jak ktoś chce zamówić sobie sok, czy nawet tę wodę, to musi wydać 10-15 zł. I zadzwoniła pani Dorota, która też prowadzi restaurację, że wszystko rozbija się o VAT, o marżę. No więc pytanie, czy miałby pan jakiś sposób, miałby pan jakiś pomysł dla restauratorów, jak trochę sprytniej te koszta wplatać w inne usługi niż te napoje owiane złą sławą, które odstraszają często od wyjścia do restauracji?
17: Ja myślę, że po pierwsze to ta racjonalność, żeby one nie przekraczały jakiejś takiej wartości rynkowej, żeby gość nie mógł sobie tak bezpośrednio porównać z tym produktem, który może dostać właśnie sobie w dyskoncie czy w innym miejscu. Myślę, że to jest po pierwsze właśnie racjonalność, a po drugie, no to dawać gościom wartość dodaną, a wartość dodana jest to obsługa, czyli właśnie też ta powtarzalność, o której mówił jeden z dzwoniących, bo wracamy tam, gdzie czujemy ten komfort, że ta usługa, na którą się gdzieś tam umawiamy, ona jest powtarzalna. To jest też taki, powiedziałbym, brief przewodników, czy Michelina, czy Goemio i innych krytyków kulinarnych, żeby powtarzalnie przeżyć podobny poziom, jeżeli chodzi o jedzenie, obsługę. I na koniec dnia, tak jak sobie myślimy, dlaczego wracamy tam, gdzie wracamy, to tam, gdzie czuliśmy, że miło spędziliśmy czas i dobrze wydaliśmy pieniądze. I czasem wydamy więcej, niż sobie nawet założyliśmy, że wydamy, ale czujemy ten zwrot. Czujemy, że ta wartość dodana, którą jest obsługa, zapewniła nam dobre doświadczenie.
3: Tak, panie Adamie, ale tak mam wrażenie trochę, że to może być też naiwne myśleć, że pójdziemy do restauracji, gdzie może być drogo, ale obsługa była cudowna, więc na pewno tutaj wrócę, bo chyba ostatecznie i tak tą granicą jest cena za konkretne danie. Więc pytanie, czy jest jakaś taka nieprzekraczalna granica, za którą gość łapie się za głowę, jak można dać za, nie wiem, zupę 60 zł, na przykład, idąc z żoną, z mężem, z dziećmi, to przecież to majątek za samo pierwsze danie zapłacimy. Nawet jeśli byliśmy wspaniale obsłużeni przez kelnerów.
17: Tak, te bariery psychologiczne, o których pan mówi, one nas wpływają, dlatego też te progi cenowe, one się mocno przesunęły i to bardzo w krótkim czasie. Bo jak to się zmienia, ale tak jakby organicznie, to gotowanie tej żaby trwa dłużej i ona sama nie czuje, że jest gotowana, a w przypadku cen w gastronomii, to ten przeskok taki, gdzie właśnie przystawka już ma piątkę z przodu, jest liczbą dwucyfrową, a zadanie główne płacimy, przekraczamy tą granicę za te podstawowe danie, czy średnie danie 100 zł, to jest kolejna taka bariera. I ja myślę, że każdy z nas był w takiej sytuacji, że odebrał tą usługę i skorzystał z czegoś, nie tylko z gastronomii, ale nawet jeżeli wydał więcej, to sobie pomyślał, okej, to były dobre wydane pieniądze, było drogo, ale ja czuję w tym wartość. Więc ta wartość, po pierwsze w jakości produktu, drugie w obsłudze i tym całym anturażu, który się na koniec składa w dobre wrażenie, to jest coś, co determinuje nasz powrót do danego miejsca. I te miejsca wygrywają. Jak sobie zobaczymy na mapie polskiej gastronomii, to jest masę restauracji, które są okrutnie drogie. Tak jakby spojrzeć tylko na cennik, ale one funkcjonują i to dobrze funkcjonują, mają swoich stałych gości i niekoniecznie musi być tak, że to jest gość zawsze premium, bo może to wtedy wydarzenie odbyć się raz na rok czy raz na parę lat na specjalną okazję, ale czujemy, że chcemy wrócić do tego miejsca, dlatego że wszystko tam było jakościowe i właśnie to ta obsługa i ta powtarzalność produktu oraz tego całego wydarzenia gastronomicznego, ono będzie determinowała, czy te emocje, które w nas później rezonują po tym spotkaniu z tym miejscem, one są pozytywne i kierują na powtarzalne przyjście do tego miejsca.
3: Adam Pawłowski, konsultant branży Horeka, portal gościnność.pl. Jeśli pan pozwoli, za około 10 minut połączymy się ponownie na podsumowanie audycji. Jeszcze dajmy szansę naszym słuchaczom na telefony. Przypomnę pytanie, czy stać mnie na jedzenie na mieście? 510-357-357. Pan Jarosław przy telefonie. Witam, panie Jarosławie.
18: Dzień dobry, pozdrawiam z Cieszyna. W zasadzie temat jest bardzo szeroki, już o wielu rzeczach zostało powiedziane. Tak, czasem z żoną gdzieś idziemy zjeść na tak zwanym mieście, chociaż my mieszkamy właśnie w Cieszynie, to nieduże miasto, więc to są nie są to ceny warszawskie czy krakowskie, ale będąc na wakacjach najczęściej jadamy gdzieś, tak? Nie robimy sami. Natomiast ja chciałem się odnieść tylko do dwóch rzeczy krótko, jeśli pan pozwoli.
3: Bardzo proszę.
18: Do wypowiedzi pani restauratorki na temat tego, czy klienci zdają sobie sprawę z tego, że my musimy do tego wina, czy wody, czy czegoś doliczać VAT. A gdzie się go nie dolicza? To jest jakieś pokrętne tłumaczenie. Wiele osób już powiedziało o tych horrendalnych cenach za wodę, czy jakiś zwykły napój, który kosztuje dużo, dużo więcej niż normalnie kupowany w sklepie. Ja wiem, to wszystko, kuchnia i tak dalej, ale to są ceny zupełnie niewspółmierne i to tłumaczenie jest dziwne. No i odnosząc się też do tego, wie pan, ten świat zwariował, mam wrażenie. Nie wiem, czy pan też takie odnosi wrażenie.
3: O, to jest refleksja rzeka.
18: Tak, ale podam taki przykład nierestauracyjny. Jak chcę kupić telewizor i idę do sklepu, to nie mogę kupić tego telewizora za taką cenę, ile on jest wart, plus tam właśnie marża sklepu, tylko jest cena jakaś szalona, ale jutro będzie promocja minus 50%. No, więc tutaj mam wrażenie, że to też jest jakoś tak wymyślane na zasadzie pokombinujmy, jak to zrobić, żeby zarobić na kliencie. Czy zupa nie może kosztować tyle, ile składniki plus ugotowanie, plus kucharz, plus wynajem sklepu, przepraszam, restauracji.
3: To by chyba było
18: się nie da normalnie policzyć?
3: To by było chyba zbyt idealne i nie wiem, czy do końca uczciwe względem restauratorów, ale zobaczymy. Może dojdziemy jeszcze tutaj do jakiegoś wniosku. Panie Jarosławie, kończę, bo pan Juliusz czeka. Dzień dobry, panie Juliuszu.
19: Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie w miarę dobrze słychać, bo akurat jestem na moście.
3: Aha.
19: Bardzo dużo tych wątków było dotyczących napojów. I rzeczywiście to jest dziwne doświadczenie, kiedy idzie się do kawiarni i zamawia się espresso i nie zostaje się do niego nawet szklanki wody, mimo że ona kosztuje kilkanaście złotych.
3: A niektórzy powiedzą, że to profanacja, woda do espresso.
19: No profanacja, ale też po prostu jest to... No, ja jako klient się czuję na pewno nieuczciwie potraktowany i więcej do tego miejsca nie zajrzę. No i pojawił się też wątek jakości obsługi co do ceny. Ja nie wiem, ja bywam w swoich ulubionych miejscach, gdzie te ceny są powiedzmy znośne i wracam tam, bo obsługa jest bardzo fajna, a zdarzyło mi się być w miejscach takich, no powiedzmy premium, gdzie byłem wypraszany na dwór w październiku, żeby czekać na zewnątrz, mimo że w środku było miejsce do oczekiwania i na pewno w takim miejscu też już się nigdy nie pojawię. I chcę tylko na koniec powiedzieć, że ja w tej sądzie to najchętniej bym zagłosował i na tak, i na nie jednocześnie.
3: Bardzo proszę, tak. Jest taka możliwość. Może pan próbować, wpłynie to na wyniki. Ciekawe, co nam to powie o ogóle głosujących.
19: Powiem szczerze, nie czuję, że nie zarabią się. Na pewno nie zarabią tego, co chcę zarabiać, ale przy tych zarobkach mogę okazjonalnie w miesiącu 4 powiedzmy razy z rodziną pójść do restauracji, czy coś zamówić do domu. Natomiast przez względu na cenę na pewno nie częściej. Szokiem jest na pewno powrót z Włoch czy Czech, kiedy porównuje się po prostu ceny poszczególnych dań i napojów do tego, co mamy.
3: Pozdrawiam pani Juliuszu. Jeszcze pan Marek. Dzień dobry, panie Marku.
20: Dzień dobry, witam panie Krzysztofie. Jakby tutaj rzec, podejrzewam, że stać mnie na to, żeby korzystać z restauracji. Wszystko jest kwestią pieniążków, ale chodzę do restauracji wtedy, żeby się spotkać ze znajomymi, odciążyć trochę żonę od gotowania, bo ja niestety w tym temacie jestem inwalidą. Miło spędzić czas, ale z doświadczenia i z obserwacji moich dzieci wnioskuję, że bardzo coraz częściej korzystają właśnie z wyjść z domu, z restauracji czy z zamawiania jedzenia. Po prostu taki jest styl, powodzi im się coraz lepiej. W Polsce myślę generalnie, jak ktoś chce pracować, to jest okej. Mam natomiast do restauratorów takie pytanie, żeby oni nas jakoś zachęcili do tego, żebyśmy korzystali z tej restauracji. W Poznaniu jest taka akcja bodajże 50 na 50, to znaczy, że ceny posiłków na przykład w jakimś tam czasie są obniżone i obserwuję, że wtedy naprawdę ten ruch w tych restauracjach jest dużo, dużo większy i im się to opłaci też właśnie, zastanawiam się.
3: Ciekawe, co na to restauratorzy, zapytam o to już za moment. Pozdrawiam panie Marku, pan Bartosz czeka przy telefonie. Dzień dobry panie Bartoszu.
21: Dzień dobry. Taka krótka anegdota do wczorajszego tematu. Dzisiaj przez półtorej godziny musiałem w komisji siedzieć i patrzeć, jak niektórzy piszą matury. Powiem tak, już lepiej pisać te matury, niż robić to, ja będę z nauczycielem, ale wracając teraz do tematu głównego. Nie, naprawdę można już, naprawdę z ciekawości już bym wolał napisać, niż nic nie robić, po prostu się patrzeć na uczniów. Ale powiem tak, to zależy, bo nie wiem, czy można uznać, czy jedzenie na przykład pewnego rodzaju takich szybkich dań w słynnych naszych sklepach z płazem w logo, to już też jest pod jedzenie na mieście?
3: No chyba już tak, bo to jest konkurencja dla różnych fast foodów, więc myślę, że jak najbardziej.
21: No tak, no to znaczy powiem tak, ja tu mógłbym się, bo ja w sumie mógłbym tylko powtórzyć część rzeczy, które już były omawiane. Najbardziej horrendalne to rzeczywiście są naprawdę te ceny tych napojów. Ja to powtórzę też za wszystkimi, bo bez urazy, ale jeżeli za napój 250 ml jakiegoś soku i to jest po prostu taki sok też, który po prostu, bo ja to nawet rozpoznaję, po prostu nawet widać, że to jest sok taki, który można też kupić w zwykłym sklepie spożywczym, gdzie litr kosztuje 10 zł, a tu za 250 ml dostajemy, też musimy płacić około 10 zł, to jest pewnego rodzaju skandal. I chciałbym też zauważyć, że taki problematycznie to się zaczęło chyba robić od czasów pandemii, zauważyłem. Bo jeszcze do czasów pandemii te ceny naprawdę były znośne, a potem, i to nie tylko w restauracji, ale też w innych usługach, zaczęło się takie związane ze spożywczym kombinowanie, że z jednej strony trochę tylko podwyższamy, ale przy okazji też mało kto patrzył, że trochę też te porcje się trochę pozmniejszały. Ja jestem świadkiem, gdzie jedno danie w mojej ulubionej restauracji tutaj na Żoliborzu, nie dość, że podrożało prawie o 30%, tak gdzieś tak liczę, to się też jego trochę gramatura zmniejszyła.
3: No właśnie, tak, to jest też problem, na który część słuchaczy zwraca uwagę, że nie tylko zjeść, ale też najeść się. To zupełnie inna sprawa. Pozdrawiam, panie Bartoszu, jeszcze pan Wojtek, zanim znów połączymy się z naszymi gośćmi. Dzień dobry, panie Wojtku.
0: Dzień dobry. Ja chciałbym dołączyć się do tej dyskusji i chciałbym zwrócić na taki fakt uwagę. Nie będę tutaj bardzo oryginalny. Chodzi o ceny napojów, między innymi kawy. Kawa w Polsce kosztuje co najmniej kilkanaście złotych, o ile nie więcej. Jak się jedzie na przykład do Hiszpanii, czy jedzie się do Japonii, w jakiekolwiek inne miejsce, ta kawa kosztuje około euro półtorej do 2 euro. Nie wiem, jak to jest możliwe, że wracamy w te miejsca, a zdarza mi się, na szczęście mogę sobie na to pozwolić, jeździć po tym świecie z jakąś tam, powiedzmy, regularnością, że tamte ceny się nie zmieniają. U nas słyszymy tylko, że trzeba płacić podatki i że trzeba dokładać do tego. No, jakoś nie bardzo kupuję tą argumentację. Nie rozumiem, dlaczego kawa w Hiszpanii czy we Włoszech może kosztować euro półtorej i to wyśmienita kawa. Nie z jakiegoś kiepskiego automatu, tylko z dobrego ekspresu, a u nas musi kosztować co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt złotych.
3: Bardzo serdecznie, bardzo dziękuję, panie Wojtku. 10 minut do godziny 13:00, nasza sonda. Czy stać mnie na jedzenie na mieście? Tak, odpowiedziało 43%, nie 57%. Głosowało 600 osób. Przy telefonie ponownie pan Marcin Kręglicki, restaurator, i pan Adam Pawłowski, konsultant branży Horeca, portal gościnność.pl. Witam panów serdecznie raz jeszcze. Od razu pytanie do pana Marcina. Bardzo dużo wątków, ale chyba utkwiło mi pytanie od pana Marka, który wyraził taką opinię, że być może czujemy się wciąż za mało zachęcani przez restauratorów do tego, żeby się stołować na mieście, w cudzysłowie. Więc pytanie, czy pan ma takie poczucie obowiązku, żeby wciąż zachęcać tego klienta, żeby jednak decydował się na wyjście na miasto. Czy ma pan już jednak taką stałą bazę klientów, co do której jest pan pewny, że oni i tak do pana przyjdą? Czy jednak wciąż trzeba tutaj kreatywnie podchodzić do ściągania gości do restauracji?
6: Cały czas walczymy o naszych gości, cały czas pracujemy w usługach i staramy się, żeby do nas wracali, że stały gość, ten, który nas pokocha, polubi, jest tym pewnym punktem w obrotach, natomiast bardziej jeszcze staramy się pozyskać nowych klientów. Cały czas w branży gastronomicznej jest pole do popisu.
3: Okej, panie Marcinie, to ja odpowiem, zapytam w ten sposób, czy starając się zachęcić nowego klienta, nowego gościa, byłby pan w stanie obniżyć ceny napojów? Bo to jest chyba punkt kluczowy w tej naszej dyskusji, jak słucham naszych słuchaczy.
6: No, na pewno.

0: chyba to jest nie takie proste. Nikt nie zagwarantuje zwiększenia obrotów poprzez wzrost, obniżenie ceny napojów. Chyba nie w tym jest temat. Według mnie to jest kwestia tradycji i zwyczajów. W Polsce nie było tradycji chodzenia do restauracji. Zwykle było to okazjonalne. Natomiast nowe pokolenie rzeczywiście już w inny sposób podchodzi do spędzania czasu przy garach i wychodzi do restauracji, co nas bardzo cieszy. No, pewnie muszą minąć kolejne pokolenia, żeby stało się to tak popularne jak na Zachodzie czy w innych krajach i żeby restaurator czuł się no, bezpiecznie, dając jakość oczywiście i dbając o serwis, o dobre jedzenie, o wielkość porcji, tak żeby goście byli zadowoleni i dalej przychodzili.
1: Panie Adamie,
0: no to jest rynek.
1: Pytanie do pana Adama Pawłowskiego. Co się musi stać, żeby kawa w Polsce, tak jak w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji, kosztowała euro, półtora, a nie na przykład 20-25 zł. Albo żeby pierogi ruskie, dosyć proste danie, kosztowało na przykład 7 zł, a nie 18-20. Czy może się tego nie da już zrobić i musimy zapomnieć o tym i powiedzieć sobie, że tanio to już było?
2: To, co Marcin powiedział, i tego pozdrawiam z tego miejsca, no to nowe pokolenie, które jest odbiorcami tych usług, no musimy też powiedzieć o nowym pokoleniu restauratorów. I to nowe pokolenie restauratorów wprowadza prawdopodobnie też inne rozwiązania w stosunku do tych, którzy są jeszcze z gastronomii tej pamiętające lata 90., wczesne 2000. I myślę, że to idzie absolutnie dwutorowo i te dwa światy, one gdzieś tam się powoli spotykają i muszą się spotkać. Ta kawa, ja doradzam tak restauratorom, z którymi współpracuję, doradzam im, żeby na tej kawie oni nie muszą zarabiać aż tak wysokiego procentu tej marży. Jest to produkt taki bardzo newralgiczny. To, gdzie można szukać takiej różnicy i to, żeby gość miał tego bezpośredniego porównania ceny, no to wybierać takie napoje, które mają, są bardziej, powiedziałbym, artyzanowe, rzemieślnicze i takie nie do porównania w sumie cenowo z tymi wiodącymi, które są dostępne w różnych sklepach szeroko dostępnych. I znowu będę wracał do tej gościnności i obsługi tej osoby, która opowie o szczególnych cechach tego produktu i opowie, kto wytworzył ten rzemieślniczy produkt, który kosztuje kilka złotych więcej, ale w dbałości o ekologię, w dbałości o lokalną gospodarkę, społeczność, to jest coś, co przemawia do gościa. Więc to cena finalnie tego produktu, moim zdaniem, jest ważna, ale nie najważniejsza. Finalnie najważniejsza jest ta osoba, która jest przy tym gościu i opowiada o tym produkcie i sprzedaje tą usługę i sprawia, czy gość na koniec dnia czuje, że te wydane pieniądze, one do niego wracają w postaci dobrej jakości.
1: A ostatecznie chyba wypada państwu wszystkim życzyć, żeby stół mimo wszystko jednak jednoczył. Nieważne, czy jemy na mieście, czy w domu. Z tym życzeniem, może trochę naiwnym, państwa zostawiam. Adam Pawłowski, konsultant branży Horeca, Marcin Kręglicki, restaurator, byli gośćmi audycji.
2: Dziękuję bardzo.
1: Co państwo na to? Kłaniam
0: Dziękuję
1: się panom
0: pięknie.
1: Bardzo serdecznie. Kasia Pasierbik, Szymon Kuliś, Krzysztof Zimoch. Do usłyszenia również jutro. Za pana Kubę życzymy, trzymamy kciuki, żeby szybko wrócił do zdrowia i do naszej audycji w samo południe w Radiu 357. Do usłyszenia.

się wziąłem. Taki golem do kupienia w sklepie z połem, nakręcany dźwiękiem, browarem i tytoniem.

Nie, ja nurkuję posmakować jak ta matnia. Mówiła potem dureń poeta na krzywych kopytach. Dla nikogo bez forsy, bez sensu. No dobra, porządna była kobita. Tylko w prawdzie za bardzo, jakby prawda była lepsza. Jakby była lepsza prawda. Ha. Jakby była lepsza prawda. Jakby prawda była od czegoś lepsza.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Dzień dobry, czwartek nam się przytrafił akurat dzisiaj. Witamy, kłaniamy się i zaczynamy, bo szósta już minęła.

0: Zapomniałem, że tam jeszcze saksofon jest normalnie do tego wszystkiego kompletu całego. 5 po 6, ja przypomnę, że mamy czwartek i ten czwartek to już jest 7 dzień maja. No to co? No to to. Chyba troszkę popadało w nocy. Może nawet pada gdzieniegdzie jeszcze u Państwa. To też znaki, sygnały mile widziane. Zachmurzenie duże w ciągu dnia będzie miejscami. Większe przejaśnienia i lokalnie rozpogodzenie nawet. No i też przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu burze, punktowo z gradem, Miejscami prognozowana suma opadów do mniej więcej 10 mm, a w czasie burz nawet 20. Temperatura maksymalna 9-12 stopni, to na północnym zachodzie i północy, 17 w centrum, 23-25, ciągle jeszcze na południowym wschodzie, no i wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu, a także na południowym wschodzie okresami porywisty.
1: 3, 5, 7.
0: 6 po 6. Utwór teraz będzie porywisty.

A to jadaś tam dwa utwory na raz? Ten jeden to ładny, taki melodyjny. Państwo się zorientowali, który. 11 minut po 6. Mail pierwszy już, a nawet nie pierwszy. Kolejny od pani Ewy, że Hania, córeczka, 10 urodziny dzisiaj. Bardzo proszę przekazać. Rodzice kochają i przysłają najlepsze życzenia urodzinowe. Mama Ewa i tata Krzyś. Dobrze, ale Hania już wstała o 10 minut, 11 po 6. Jeśli tak, to wszystkiego dobrego. Zaczynamy. Paulina Kozion, Iza Woźniak, Adam Szuraj, Bartek Wasilewski, Krystian Hankę, Marcin Łukawski. Kłaniamy się i zapraszamy serdecznie na poranek do 9. Adres mailowy wiadomo, głosówka już do dyspozycji, bo Antek Pyzel czeka na państwa. Zapraszamy, zapraszamy. No i telefonicznie także. A co do 9 na trasie? Się okaże. Okaże się.

0: Ale tutaj Adam nie dołożysz. I się nie udało się. Dobrze, 15 minut po 6. Zaczynajmy.
1: Ranek 357.
0: Co w nim? Zapytają Państwo w tym ranku. No to będzie oczywiście rozmowa. Będziemy Państwu opowiadali, a właściwie zachęcali też do tego, żeby się sprawą zainteresować. Chodzi o fanpage pod tytułem Gdzie ta koperta? Pomysłodawca Łukasz Kwaśny, nasz kolega redakcyjny, opowie Państwu więcej. Bartek Wasilewski będzie w tej sprawie rozmawiał. Chodzi o koperty do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami. Często to bardzo żmudne poszukiwania, gdzie znaleźć taką kopertę. No i właśnie chodzi o to, żeby to ułatwić. Taki pomysł właśnie Łukasza i o nim opowie. To po 8.15, zapraszam. Będziemy także mówili o maturach, a dlaczego nie kolejny dzień, ja wiem, ale matury bardzo intensywne w tym roku. Codziennie podczas tegorocznej matury dochodzi do ujawnienia arkuszy egzaminacyjnych. No i udało się wyeliminować przecieki przed rozpoczęciem matury, ale po 9, kiedy rusza egzamin, zdjęcia arkuszy pojawiają się w sieci.
2: Nic trudniejszego, kieszeń marynarki, kieszeń spodni, ewentualnie telefon przyklejony, mówiąc wprost, pod koszulkę albo wsunięty gdzieś tam do bielizny. No o takich metodach słyszę. Trzeba pamiętać, że członkowie komisji egzaminacyjnej nie mają żadnych możliwości, żeby to sprawdzić. Nie mają ani wykrywaczy metalu, ani nie mogą tym bardziej dotykać uczniów. Więc wniesienie takiego telefonu nie jest żadnym problemem.
0: No nie jest i potem są zdjęcia w sieci, potem jest anulowanie egzaminu. No nie wiem, po co sobie to robią, no ale robią. I za więcej Państwu na ten temat opowiem, bo są pewne pomysły w tej sprawie. Na 7.50 umówmy się i tam wtedy więcej i bardziej szczegółowo na temat pomysłu pewnego będzie. 17 po 6 teraz, za godzinę, może nawet troszkę mniej, oczywiście spotkanie z doktorem Tomaszem. To będą pytania z Księżyca. Dzisiaj będzie dlaczego... będziemy zmierzali do brzegu z falami. Dlaczego akurat w kierunku brzegu? To pytanie od Bruna i Bruno się dowie. To 7.15. Po 7.35 będzie tatowanie i Krystian już trochę anonsował na swoich wszelkiego rodzaju profilach w mediach społecznościowych, że bohaterem będzie kościotrup w szafie.
3: Ten odnaleziony kościotrup to jest taka bomba, która jest właśnie tym nośnym newsem w gazetce. Oczywiście całe dochodzenie było trzymane w absolutnej tajemnicy przed dyrektorem, ale również przed innymi nauczycielami. I dopiero kiedy redaktorzy zebrali wszystkie dowody, mieli zdjęcie, wypuścili gazetkę, wówczas był czas, żeby sprawą zajęli się dorośli.
0: Kościotrup w szafie, proszę posłuchać, 7.35 to nie są żarty. 17 po 6. No ale oczywiście też prasa zagraniczna, bo mamy czwartek, więc dzisiaj Japonia. Dominika Giordano Państwu więcej na ten temat opowie. Jeśli chodzi o sprawy muzyczne, Ante Grudniewski się pojawi i też będą zaproszenia i podpowiedzi wszelkiego rodzaju. No a przed 9 wiadomo, Krzysztof Szubs da Państwu opowie.

Noah Kahan, 22 minuty po 6:00. Zapraszam też na serwisy informacyjne zupełnie. Zapomniałem Państwa zaprosić o 7:00. Krzysztof Tubilewicz i Tomasz Gorazdowski. Jeśli chodzi o sprawy bieżące, no to informacje z nocy są takie, że dwa drony wleciały na Łotwę i rozbiły się przy granicy. Wleciały od strony Rosji.

0: Kaśka Sochacka i pokoje. Wrocław, zdaje się, ostatnio był ćwiczony, jeśli chodzi o koncert Kaśki. Kto był? Ręka do góry, jak się podobało. 26 minut po 6. Teraz o przeciekach.
1: Ranek 357.
0: Może mniej przeciekach, a bardziej wyciekach. No bo jakoś tak się porobiło, że od poniedziałku pojawiają się informacje i zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. Udało się jakoś zlikwidować to, że te wycieki pojawiały się przed 9:00, no ale teraz po 9:00 są ujawnienia arkuszy. I to przyznaje w rozmowie z Radiem 357 profesor Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2: Pojawiają się zdjęcia tych arkuszy. Jest to nieuczciwość egzaminacyjna, dlatego że ktoś wykonał zdjęcie urządzeniem niedozwolonym na sali egzaminacyjnej i zgodnie z naszymi procedurami samo wniesienie już takiego urządzenia, telefon, smartwatch czy jakieś inne urządzenie, które łączy się z internetem czy zewnętrzną siecią, jest powodem do unieważnienia takiego egzaminu.
3: Ile razy się to zadziało?
2: Z moich danych to jest na poziomie kilkunastu przypadków w skali kraju, że ktoś wniósł na salę urządzenie niedozwolone.
3: Pojawiają się takie głosy, że skoro są to osoby pełnoletnie, te osoby, które zdają maturę, są to osoby pełnoletnie, czy nie należałoby po ujawnieniu tych sytuacji, a takie się zdarzają, po prostu karać te osoby jak osoby dorosłe za łamanie prawa.
2: Mówimy tutaj o rozwiązaniach prawnych, które pozostają w gestii chyba tak naprawdę ministra sprawiedliwości, a nie ministra edukacji, więc tutaj potrzeba szerszej dyskusji. Będę rekomendować pewne rozwiązania, ale mówię, że możemy działać tylko w ramach obowiązujących prawa, więc to, co nie jest przestępstwem, niestety nie możemy ścigać jako przestępstwo.
0: I wrócimy do tematu, i wrócimy do sprawy, i opowiemy więcej o 7:50, bo są pewne pomysły, co z tym fantem zrobić. I te pomysły przedstawi Państwu Iza Woźniak około 7:50 właśnie.

0: takie bardziej krzyczane wersje nam się przytrafiła. Ale też ładnie, bardzo ładnie. Zachmurzenie będzie duże. Większe miejscami, większe przejaśnienia i lokalnie rozpogodzenia się mogą przytrafić. Będą przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie i południu również burze, punktowo z gradem. Miejscami prognozowana suma opadów około 10 mm, a w burzczasie 20. Temperatura maksymalna 9-12 stopni to północny zachód i północ. 17 centrum, 23-25 na południowym wschodzie. No i uwaga, wiatr słaby i umiarkowany, ale na wybrzeżu, a także na południowym wschodzie okresami porywisty i jeden telewizor pokazywał właśnie to, co się dzieje w Sopocie i rzeczywiście dmie.
1: 3, 5, 7.
0: Znaczy spienione goni fale.

0: Jeśli chodzi o sprawy maturalne, egzaminacyjne, od pani Kamili sygnał syn w maturalnym maratonie. Dziś, tu cytat syna, Anglik rozszerzenie, a co do zdjęć arkuszy z egzaminów, tu cytat syna, to przegięcie. Córka przed egzaminem na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu przechodzi przez bramki jak na lotnisku. I to jest metoda, ale zarazem duży koszt dla szkół. Taka podpowiedź od słuchaczki, od pani Kamili. No bo o tych przeciekach, wyciekach będziemy rozmawiali, ale to jeszcze za godzinę i troszkę. Dzień dobry, panie Bartku.
1: Dzień dobry. Ale gdyby te zdjęcia mogły mówić?
0: To co by powiedziały?
1: To co by powiedziały? To jest zgrabne przejście, no w miarę no, zgrabne, do prasy kolorowej.
0: Do jednego zdjęcia prasy, pana detektywa, bo co,
1: a,
0: gdyby
1: dobrze,
0: to zdjęcie mogło mówić, to...
1: To by wylądował samolot. Emeryt Rutkowski zapłaci wyższe alimenty. Matka chłopaka chciała 30 tysięcy złotych na syna.
0: No i tutaj właśnie sprawa rodzinna, czy nie wiem, czy rodzinna, no ale tak, rodzinna w sumie, więc...
1: Sekrety rodzinne, był chyba kiedyś taki teleturniej.
0: Tak? Sekrety rodzinne? Tak,
1: sekrety rodzinne, to fajna jest gra, coś takiego. Nie bójmy się sekretów, coś tam.
0: Tra-la-la-la-la.
1: No dokładnie,
0: no, to tak było. No. To też pamiętam, właśnie sobie przypomniałem.
1: Skrzywdzeni przez lata 90.
0: Kto im pomoże?
1: Kto im pomoże? Magda Gessler wyznaje. Dzwonię do męża o 3 rano.
0: No. To od razu rodzi kolejne pytania. W jakiej sprawie?
1: W jakiej co na broi? A chciałem z tobą pogadać. Co u ciebie? Zakupy. Co robisz? Jak by ci to powiedzieć?
0: Odpowiada się mnie, jaki kup. Dobrze, dobrze.
1: Patelnia wyczyszczona?
0: No
1: dobrze,
0: tak. No właśnie, sprawy takie dosyć kulinarne może, ale co tu? Tu jest jedna dzisiaj, a właściwie dwie sprawy takie, że proszę pana w fakcie...
1: Nocne pole rozmowy.
0: W przykucu takim słowiańskim bym powiedział dosyć.
1: Ja się szanuję.
0: Bo historia jest taka, że tu pani aktorka z przyjaciółką odwiedziła imprezowe centrum Warszawy i są zdjęcia, jak odwiedzają, ale teraz nie wiem, która z pani jest która. Tak nie bardzo.
1: Nie no, znaczy przyjaciółka to jest ta w dżinsach, aha, a pani to... opozda to jest chyba ta w
0: na szpilkach.
1: No, tak. I aktorka z przyjaciółką odwiedziła imprezowe centrum Warszawy. Ciekawe, o które imprezowe centrum chodzi, bo w centrum jest kilka takich centrów.
0: Tak?
1: A, paradoks z centrum. Paradoks z centrum.
0: Kilka centrum.
1: Nocne harce opozdy. I tam pod spodem jest takie mniejsze zdjęcie, jak panie obie
0: klęczą.
1: Pani opozda chyba ma telefon. Widzę, że ten telefon wydaje z siebie taki zieloną poświatę, co może świadczyć o tym, że pani opozda pisze na popularnym komunikatorze internetowym na literę W.
0: Ty to widzisz?
1: No, niech pan, no tak, no oczywiście. No, jak fiolet i tutaj zieleń. Coś się dzieje i albo ta scena brzmiała tak. Ja cię szanuję.
0: Tak, albo, ale nie pisz do niego.
1: Albo nie rób tego.
0: Tak trochę mogło być.
1: Albo zamów mi tą taksówkę. Po prostu, nie, a my tutaj doszukujemy się czegoś.
0: To są głębsze sprawy.
1: Albo inaczej. Myślisz, że ci z faktu zrobili nam już zdjęcie? Nie wiem, już nie mam siły. Chodź, uklękniemy i zamówimy taksówkę.
0: Dobrze.
1: Ukucniemy.
0: To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest, i to bardziej jest jeszcze przejmująca sprawa.
1: Czy zagramy, to był Bajm? Modlitwa o deszcz? Czy co to było? Była taka piosenka.
0: Nie, to pani Beata.
1: Pani Beata,
0: też tam była sprawa, że... I nawet miał kolor ten deszcz. Aha. Tak? Adam?
1: Nie, no była piosenka to... Modlitwa o deszcz. Ktoś śpiewał. Dobrze, to pan mówi.
0: To ty szukaj. Chodzi o to, że jest zdjęcie z drona i to jest posiadłość, jak napisano, szeryfa uciekiniera. Chodzi o pana byłego ministra sprawiedliwości. I teraz mogę tytuł, ja?
1: Oczywiście.
0: U Ziobry wyschła trawa. I, no, i co my teraz mamy z tym zrobić?
1: Podlać.
0: Posiadłość byłego ministra sprawia wrażenie opuszczonej. No i rzeczywiście jest dosyć sucho, no, ale taki jest sezon dosyć.
1: No, nie, no jest sucho. No, mówiliśmy o tym w popołudniówce 2 dni temu, że mamy początek maja, my już rozmawiamy o suszy, więc to są ważne problemy.
0: Zresztą ponad też jest, że ludzie modlą się.
1: Modlą
0: deszczu,
1: się,
0: bo
1: to deszcz,
0: oczywiście
1: tak.
0: Gigantyczny pożar na Lubelszczyźnie, ale z tego co informacje docierają, trochę już, tak jak sądzę, opanowane.
1: Baj, modlitwa o złoty deszcz.
0: Znalazłeś.
1: Taka, tak.
0: Adam kręci głową, nie mamy tego w bazie jak raz. No, dzisiaj
1: przypadek?
0: Nie było.
1: Dzisiaj akurat nie było.
0: Tego, co pan zamawiał, nie ma.
1: No dobrze.
0: No to co?
1: Przejdźmy do pozostałych.
0: To po piosence. Pewnie.

0: 17 minut do 6, chyba możemy już zaczynać. Bartek Wasilewski.
1: Ponownie dzień dobry, mamy czwartek, czyli można założyć, że ten czterodniowy tydzień pracy się kończy.
0: Możemy czterodniowy?
1: Tak, no, czterodniowy.
0: Nie wiem jak, ale dobrze.
1: No, załóżmy, dobrze. Krótszy tydzień pracy. Zdaję test. O tym możemy poczytać w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Lepsza organizacja pracy i mniej absencji chorobowych. To przykładowe efekty pilotażu czterodniowego tygodnia pracy. Nowe rozwiązanie nie jest jednak dla wszystkich. Po czterech miesiącach pilotażu skróconego tygodnia pracy dziennik przeprowadził sondę wśród jego uczestników. Pierwsze wnioski są ostrożnie optymistyczne. Firmy, urzędy i instytucje, które testują nowe rozwiązania, mówią o większym zadowoleniu pracowników, lepszym godzeniu pracy z życiem prywatnym i w części przypadków mniejszej liczbie zwolnień lekarskich. Ale pilotaż pokazał też, że skrócenie czasu pracy nie jest dla załogi prezentem. To poważne ćwiczenie z organizacji pracy i zarządzania. Największy ciężar spadł na kadrę zarządzającą. To menadżerowie i kierownicy muszą układać grafiki, zapewniać zastępstwa, pilnować ciągłości obsługi i reagować na nieplanowane nieobecności. Planowanie harmonogramów wymaga większego zaangażowania i elastyczności, szczególnie w kontekście zapewnienia zastępowalności pracowników. Jednocześnie przynosi to pozytywny efekt. Wiedzę na przykład o klientach ma już nie tylko jeden zatrudniony, lecz jest ona bardziej rozproszona w zespołach. W instytucjach kultury, czy też administracjach, czy placówkach działających w trybie ciągłym, skrócony czas pracy okazuje się znacznie bardziej złożonym wyzwaniem. Tam, gdzie zakres obowiązków pozostał taki sam, a czasu jest mniej, pracownicy czują większe tempo i presję. Wdrożenie wymaga też zmiany regulaminów, interpretacji prawnych, nowych narzędzi cyfrowych i szkoleń. Krótszy tydzień pracy zdaje test, choć jak słyszymy, tak częściowo. O tym więcej w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Teraz temat, który przebija się w dwóch tytułach, czyli temat safe. Na początek damy Gazetę Polską codziennie. Rząd rozpaczliwie dopina safe, czyli ograniczenie suwerenności zbrojeniowej i dług na dekady. Mimo weta prezydenta, sprzeciwu społecznego, a także wbrew przepisom konstytucji, ekipa Donalda Tuska zamierza w najbliższy piątek podpisać umowę dotyczącą toksycznego programu SAFE. Czytamy w Gazecie Polskiej codziennie. Rządzący przekonują, że mają podstawy prawne do takiego działania, ale ich argumentację zmiażdżył w rozmowie z Gazetą Polską profesor Ryszard Piotrowski. Jak czytamy na okładce tejże gazety, w której więcej na ten temat, ale o SAFE pisze także dzisiejsza Rzeczpospolita. Zbrojeniówka zarobi na pożyczkach SAFE. Według dziennika na kontraktach finansowych z unijnych pożyczek najwięcej zarobią spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale także grupa WB. Jutro, jak już słyszeliśmy, zostanie podpisana umowa w sprawie SAFE. Polska będzie pierwszym z 19 krajów Unii Europejskiej, który tę umowę podpisuje. Na jej podstawie będziemy mogli sfinansować ponad 120 projektów związanych z obronnością. Pierwsze pieniądze z dostępnych niemal 44 miliardów euro do Polski powinny trafić jeszcze w tym miesiącu, w maju. Wiadomo, że najwięcej z tych pożyczonych środków trafi do spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Chodzi m.in. o zakup systemu antydronowego o wartości 15 miliardów złotych. Finansowana z SAFE ma być także m.in. umowa na okręt ratownik, który budować ma stocznia wojenna. Wartość tego kontraktu to ponad miliard złotych. Więcej o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej i jeszcze na szybko zajrzymy do Gazety Wyborczej. Co na pierwszej stronie? Pytanie. Co zrobi Bogdan Święczkowski? Sędziowie mają orzekać, donosi Gazeta Wyborcza. Powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent nie odebrał ślubowania, nakazał polskim władzom Trybunał w Strasburgu. Trybunał podkreślił, że zabezpieczenie jest wiążące dla wszystkich władz i instytucji w Polsce. Czytamy o tym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Co zrobi Bogdan Święczkowski? Wiele osób zadaje sobie to pytanie, czy dopuści tych sędziów do orzekania, czy też nie. Więcej o tym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej.
0: Tak to wygląda, jeśli chodzi o poranną prasę, o czym informował państwa Bartek Wasilewski. Mamy 11 minut do 7:00.

0: Czasem rano pokrzyczeć, a czasem troszkę pomruczeć i jest wymruczane do końca. Jack Evans poleca się także z zestawu do głosowania.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Dawid Podsiadło. Również poleca się z zestawu do głosowania. lista.radio357.pl. Już jutro jest piątek, więc do jutra do 12 głosujemy. A w sobotę rano...
1: Sobota, 7 rano. Budzik dzwoni? To nie budzik, to resoraki.
2: Motoryzacja bez zadęcia, za to z dystansem i humorem.
1: Nowe auta, wielkie premiery, absurdy z internetu, testy i ciekawostki.
2: Do tego muzyka, która postawi was na nogi szybciej niż kontrola trakcji na mokrym asfalcie.
1: Zapamiętajcie dobrze, resoraki.
2: W każdą sobotę, od 7 do 8 rano.
1: Odpalacie radio i jedziemy. Michał Gąsierowski
2: i Marcin Klinkowski.
0: I teraz proszę sobie wyobrazić, jaka koincydencja, że na 3-4 z Adamem pomyśleliśmy to samo. A może byśmy po resorakach zagrali? A może byśmy?

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 7 maja. Minęła siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej wznawiają właśnie samoloty i śmigłowce gaśnicze. Sytuacja jest trudna, ale opanowana, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W działaniach uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku województw. Wieczorem pożar w powiecie piłgorajskim obejmował prawie 500 hektarów. Są tam między innymi rezerwaty, parki krajobrazowe i obszary Natura 2000. Ogień pojawił się dwa dni temu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął pilot maszyny. Najtrudniejsza sytuacja jest w gminie Józefów. Nie ma jednak decyzji o ewakuacji. Ogień oddalił się od budynków. W powietrzu wciąż jednak unosi się zapach spalenizny, mówią mieszkańcy.
2: Były momenty, że w tą stronę szedł na wschód wiatr, to nie dało się oddychać. Jeszcze tam w lesie właśnie walczył z pożarem. Nie?
3: Ciągniki jeżdżą takie, żeby tam zaorać, żeby to dalej się po prostu nie przestrzeniało.
4: Będzie trochę tych opadów więcej, to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. Potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
1: A to już synoptyk Przemysław Makarewicz. Pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. W Kampinoskim Parku Narodowym wprowadzono tymczasem całkowity zakaz używania ognia. Będzie on obowiązywał do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe. W związku z zagrożeniem pożarowym w Małopolsce lasy w tym regionie są stale patrolowane. Na przykład dwukrotnie w ciągu dnia w Puszczy Niepołomickiej. Liczba zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa w śledztwie w sprawie Zonda Krypto jest szacowana na około 1,5 tysiąca. Łączna szkoda szacowana jest na minimum 350 milionów złotych, przekazał wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Dodał, że zostały podjęte działania mające na celu zabezpieczenie środków na rzecz pokrzywdzonych. Dokonane zostało kilkadziesiąt przeszukań, w wyniku których zabezpieczono obszerną dokumentację oraz dane elektroniczne. W Senacie miała miejsce debata na temat sprawy. Zdaniem marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej ta afera
5: przekroczyła wszelkie granice. Zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
1: Prezydent skierował do Sejmu własny projekt. Opiera się on na rządowych propozycjach, które zostały rozszerzone i uzupełnione o poprawki, mówi szef Kancelarii Prezydenta.
6: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
1: Rząd zapowiada złożenie własnego projektu po raz trzeci. Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, nie ma co liczyć na podpis Karola Nawrockiego. Statek wycieczkowy, na którym stwierdzono zakażenie hantawirusem, odpłynął z Republiki Zielonego Przylądka i skierował się w stronę Wysp Kanaryjskich, informuje agencja AFP. Ma tam dotrzeć w najbliższych dniach, a ewakuacja pasażerów ma ruszyć w poniedziałek. Szef Regionalnego Rządu Wysp Kanaryjskich sprzeciwił się wcześniej przybyciu statku na archipelag, krytykując rząd centralny Hiszpanii za brak informacji i koordynacji działań. 14 hiszpańskich pasażerów ma być przetransportowanych samolotem do szpitala wojskowego w Madrycie, gdzie zostaną poddani kwarantannie. Kwarantanna pozostałych pasażerów będzie zależała od władz ich krajów pochodzenia. Wracamy jeszcze na koniec do kraju. Jest szansa, że powstanie przed wakacjami ogólnopolska mapa dla turystów na wózkach.
7: Autorzy powstającego opracowania, które będzie dostępne w formie bezpłatnej z poziomu smartfona, osobiście odwiedzili wiele miejsc w Polsce. Mapa ukazywać będzie miejsca, które osoba poruszająca się na wózku zwiedzi bez wysiłku. Uwypuklone zostaną także te miejscówki, które formalnie deklarują przyjazne środowisko dla wózkowiczów, a nie jest tak do końca. Pomysł jest także taki, by sami niepełnosprawni mogli zgłaszać swoje uwagi i spostrzeżenia wynikające z ich konkretnych wizyt w poszczególnych krajowych destynacjach. Rafał Frydrych, Radio 357.
1: A za godzinę powiemy m.in. o eko-kajaku, o bezpłatnych spływach, w trakcie których uczestnicy będą jednocześnie sprzątać jedną z polskich rzek.
0: Sport, Tomasz Gorazdowski.
8: Piłkarska Liga Mistrzów. Niestety nie było wczoraj takich emocji jak podczas pierwszego meczu Paris Saint-Germain-Bayern, ale takie spotkania trafiają się raz na lata. Wczoraj w Monachium Bayern zremisował z Paris Saint-Germain 1-1 i to Francuzi awansowali do finału w Budapeszcie, gdzie zagrają przeciwko Arsenalowi. Siatkarze walczą o medale w kraju. W meczu o mistrzostwo Bogdanka Luk Lublin przegrała z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 1-3. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest 2-2. ostatni decydujący mecz w niedzielę w Sosnowcu, mówi Mateusz Bieniek.
9: Zagraliśmy dużo lepiej niż w tych dwóch poprzednich spotkaniach. Mam takie wrażenie, że byliśmy dzisiaj dużo spokojniejsi, bardziej zdyscyplinowani, szczególnie taktycznie. Ale jakby totalnie twardo stąpamy po ziemi, bo trzy dni temu wszyscy po nas jechali i teraz to tak to wygląda po prostu w sporcie. I cieszymy się, że doprowadzamy do piątego spotkania, cieszymy się, że będziemy kończyć ten sezon u siebie, ale tak naprawdę to jeszcze widzę znacznie. Fajnie, że jest 5 meczów w finale. To pokazuje, jak ta liga jest wyrównana.
8: A w czwartym meczu o trzecie miejsce Asseco Resowia Rzeszów przegrała z PGE Projektem 0-3 i tym samym brązowy medal rozgrywek zdobyli siatkarze z Warszawy w play-off, wygrywając 3-1. Jak to dobrze, że wczoraj nie grała w Rzymie Iga Świątek, że zagra dopiero jutro. Dlaczego? Może zła passa zdoła się znad Rzymu oddalić, bo wczoraj grała Fręch, przegrała, grała Linet, przegrała, grał Hurkacz, przegrał. Magdalena Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 na ziemnych kortach w Rzymie uległa Aleksandrze Eali z Filipin. Było 0-6, 6-3, 6-4. Grały ze sobą pierwszy raz. Magda Linet przegrała z niemiecką tenisistką Tatianą Marią 0-6, 3-6. Polki wczoraj specjalizowały się w przegrywaniu pierwszego seta do zera. Również na pierwszej rundzie spotkanie z Rzymem skończył Hubert Hurkacz. Polski tenisista przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 2-6. Mecz trwał 2 godziny i 21 minut. Po tych przegranych meczach w turnieju singlowym Polskę reprezentuje już tylko Iga Świątek, która zaczyna zmagania od drugiej rundy. Zagra z Amerykanką Katy McNally. Amerykanie Hans Niemann i Wesley So z 9 punktami prowadzą po 6 rundach turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. 6. pozycję zajmuje Jan Krzysztof Duda, 10. jest Radosław Wojtaszek. Wojtaszek wczoraj, grając czarnymi, pokonał mistrza świata, Hindusa Gukesha Dumaraju.
0: Będzie zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia i lokalnie rozpogodzenia nawet. Miejscami także przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze, punktowo z gradem. Temperatura 9 stopni to Gdańsk, Koszalin, Olsztyn 11, Szczecin, Gorzów, Zielona Góra, Poznań, Bydgoszcz, Toruń 12 stopni, Suwałki 13, Wrocław 15, Łódź, Radom 17, Opole, Zakopane 18 stopni, w Białymstoku 19, w Katowicach 20, Kielce 21, Kraków 22, Warszawa, Lublin, Rzeszów 23 stopnie.
10: Radio 357.
0: 8 po 7.

0: drop dead.
1: Olivia Rodrigo. 12 minut po 7. Głosówka do dyspozycji.
2: Dzień dobry. Redaktor Łukaski był łaskaw zacytować fragment Alternatywy 4, ale bądźmy precyzyjni. Odpowiedź na pytanie może byśmy brzmiała może tak. Pozdrowienia z Poznania.
1: Czujna jak Waszka. Bardzo dziękuję. Może tak. Posłuchamy piosenki dnia.

0: E.ON właśnie, to jest tytuł tego nagrania. Maja Kleszcz, nasza dzisiejsza piosenka dnia. W zeszły piątek na liście na miejscu 46. Więc może tym razem będzie wyżej. Do jutra do 12 głosujemy. Teraz mamy prawie 17 minut po 7.
1: Pytania z Księżyca.
0: I wiadomo o tej porze, pan doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
0: I jest pytanie od Bruna. Bruno, lat 10, dopytuje, dlaczego fale morskie płyną zawsze do brzegu? Dlaczego nawet silny wiatr nie zabiera ich w morze?
2: Tu jest pewne nieporozumienie. Fale morskie nie płyną zawsze do brzegu, w sensie przenoszenia mas wody. Fale to przede wszystkim przenoszenie energii, a nie wody. No i tak jakby krok po kroku postaram się to wytłumaczyć. Pierwsza sprawa, jak w ogóle fale powstają? Pomijam fale tsunami, bo one to jest w ogóle trochę inna historia, ale takie standardowe fale, one powstają z tego powodu, że wieje wiatr. Wiatr wieje nad powierzchnią wody, przekazuje cząsteczką wody, tym warstwą wody najbliżej powierzchni energię kinetyczną. Tworzą się zmarszczki, które rosną później w tak zwane fale wiatrowe. Cząsteczki wody nie przemieszczają się w poprzek. One w zasadzie przemieszczają się tylko góra-dół. Albo chcąc być bardziej jeszcze ścisłym, one robią takie malutkie kółeczka. Poruszają się w przybliżonych takich okręgach jakby do przodu, później w dół, później do tyłu i później w górę. Ale w zasadzie są w miejscu. Woda prawie nie przemieszcza się poziomo na jakieś większe odległości. Natomiast te cząsteczki drgając, czy jakby robiąc takie malutkie kółka, przekazują energię sąsiednim. I to jest jak gdyby to przekazywanie energii. Nie woda się przemieszcza, tylko energia się przemieszcza. Więc w ten sposób fale mogą podróżować, ale mówiąc fale, nie mam na myśli woda może podróżować, tylko energia przez setki kilometrów od miejsca, gdzie powstała, do miejsca, gdzie jest wygaszana. No i teraz właśnie to wygaszanie, dlaczego one idą do brzegu. Gdy fala zbliża się do brzegu, a fala rozchodzi się we wszystkich kierunkach, więc w którymś momencie zbliży się do któregoś brzegu. No, dno morskie staje się coraz płytsze. Dolna część fali zwalnia, trze o dno, a górna nadal pędzi. No i fala się wyłamuje. To jak gdyby tak się przewraca, tak się jak gdyby skręca. I być może to powoduje takie wrażenie, jak gdyby ta woda się wylewała na brzeg, na plażę. W rzeczywistości to tak nie działa. To znaczy, to jest tylko ruch góra-dół, który się lekko skręca. Właśnie dlatego na plaży prawie zawsze widzimy fale nadchodzące od morza do brzegu. I dlatego właśnie blisko brzegu one się tak załamują i to wygląda tak, jak gdyby ta woda się rzeczywiście wylewała. Czy to możliwe, czy albo kiedy jest możliwe, że fale idą w drugą stronę? Czyli od brzegu na zewnątrz. No wtedy, kiedy na przykład jest przypływ-odpływ. Wtedy poziom wody się zmienia, więc w pewnym sensie w którymś momencie można zauważyć, jak gdyby woda czy fala od brzegu przesuwała się w drugą stronę, w kierunku od brzegu po prostu. Fale odbite od falochronów, od klifów. Czasami widać taką małą falę biegnącą jak gdyby z powrotem. Na jeziorach, na małych akwenach, przy silnym wietrze od brzegu w kierunku wody fale też mogą może się wydawać jakby woda była wywiewana. A teraz mi się przypomniało, że w tym roku w zimie mieliśmy takie zjawisko na Bałtyku, w którym wiało dość mocno z takiego kierunku, że spora część wody z Bałtyku została przez cieśniny duńskie wypchana na Morze Północne i poziom Bałtyku był dużo niższy, plaże były dużo szersze. No i w gruncie rzeczy to też ten konkretny przypadek, to też jest odpowiedź trochę na to pytanie, czy możliwe jest, że odpowiednie warunki spowodują, że fale, że woda jest odpychana od brzegu, idzie gdzieś tam w kierunku środka akwenu. Tak, to jest możliwe.
0: To jest możliwe, panie rezyserze. Bardzo dziękuję. Oczywiście, doktor Tomasz Rożek. Panie doktorze, wszystkiego dobrego. Dziękujemy uprzejmie.
2: Dziękuję bardzo.
0: No, nie ma za co. I do usłyszenia w poniedziałek oczywiście. Jutro też będą pytania z Księżyca. 21 minut po 7.

Takie wygaszanie jest, takie wygaszanie. Gorillaz, 25 minut po siódmej. Zgoda, pełna zgoda, pani Małgorzato, zgadzam się. Tak, musimy o tym także pamiętać i to bardzo ważna sprawa, bo słuchaczka sygnalizuje, że tylko matury i matury, a młodsza młodzież też się dzisiaj stresuje. Dziś trzecioklasiści piszą test na koniec edukacji wczesnoszkolnej. Im też się chyba należy porządne trzymanie kciuków. Owszem, właśnie, ja w tej sprawie, że bardzo. Także wszystkie trzymamy.

0: Odpowiadając na liczne pytania, powiem krótko, nie pokłóciliśmy się z doktorem. Wszystko będzie dobrze. Zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenie, także będą miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze. Punktowo z gradem. Miejscami prognozowana suma opadów w deszczu to takie 10 mm, a w czasie burz około 20. Temperatura od 9-12 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 23, może nawet 25 na południowym wschodzie. I uwaga, strefa pofalowanego frontu atmosferycznego będzie rozciągała się od południowego zachodu przez środkową Polskę po północny wschód kraju. Pochmurna, wilgotna oraz odczuwalnie zimna lub chłodna pogoda będzie na przeważającym obszarze kraju przez większą część dnia niekorzystnie wpływała na nastrój i sprawność psychofizyczną. Pojawić się może uczucie znużenia w miejscach, gdzie kolejny dzień występować będzie deficyt światła słonecznego. W ciągu dnia od północnego zachodu zacznie rozbudowywać się klin wyżu znad Skandynawii. Na Pomorzu pojawią się obojętne warunki biometeorologiczne, zwłaszcza po południu podczas większych przejaśnień.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29.8.

0: Za 26 minut siódma możemy przechodzić do rzeczy.
1: Tatowanie.
0: Krystian Hanke, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zanim wakacje się zmaterializują i zaczniemy rozglądać się za powieściami przygodowymi, takimi podróżniczymi, przejrzyjmy jeszcze kilka takich książek, których akcja dzieje się w szkole i tu też przygód nie brakuje. Ta, o której dziś opowiemy, ma jeszcze jedną dodatkową wartość, ponieważ jej bohaterami są uczniowie, redaktorzy szkolnej gazety. No i to zrozumiałe, że takim projektom, czy gazetom, czy radiowęzłom chętnie się zawsze przyglądam. Gazeta, o której opowiada książka pod mrożącym krew w żyłach tytułem tomu pierwszego, Kościotrup w szafie. To jest gazeta 13,5 i zaraz wyjaśnijmy z autorką Katarzyną Kalistą, dlaczego 13,5. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: 13 to numer szkoły, a dlaczego to pół?
3: 13 jest liczbą pechową. I ta szkoła również nie należy do najszczęśliwszych. Zdarzają się tam częste wypadki, bardzo często zajeżdża karetka pogotowia, złamane nogi, wybite zęby, to jest na porządku dziennym. Pewnego dnia ktoś dopisał obok liczby 13 na tej tablicy szkolnej jedna druga. I myśl, jaka się kryła za tym, że może to coś polepszy.
2: Czyli taki talizman.
3: Talizman, tak.
2: To ja zapytam od razu, czy pani była redaktorką szkolnej gazety?
3: Niestety nie byłam, chociaż chciałam, ale bardzo się wtedy wstydziłam, więc w jakiś sposób teraz realizuję, czy nadrabiam te szkolne pragnienia. Mieliśmy też radiowęzeł w szkole i też znowu niestety nie byłam częścią redakcji, a to myślę, że to jest fantastyczna przygoda. I stąd poszła ta myśl i objawiła się w tej historii. Akcja dzieje się pod koniec lat 90., więc myślę, że też młody czytelnik może się trochę zdziwić, że nie ma tam pewnych sprzętów, a pewne rzeczy robione są w bardzo archaiczny sposób. I oni też tak właśnie robią tą gazetkę, że mają jakiś komputer, który zupełnie inaczej wygląda niż te dzisiejsze. Muszą to wydrukować, muszą używać ksera. Dzisiaj, gdyby uczniowie prowadzili taką gazetkę szkolną, myślę, że wyglądałaby ona by zupełnie inaczej. Byłoby ją dużo prościej zrobić i można byłoby ją kolportować nie tylko w postaci gazetki, ale również mogłaby trafiać jako newsletter do uczniów.
2: Ale hojny dyrektor postanawia w którymś momencie wydzielić odpowiednie pomieszczenie dla redakcji. Zgadza się też na udostępnienie papieru czy pewnego sprzętu takiego najprostszego. Postać dyrektora jest tutaj ciekawa, bo w zasadzie dyrektor kojarzy się z taką groźną postacią.
3: Jest to niezwykle miła postać, dyrektor w tej szkole. Także myślę, że szkoła 13 ma szczęście, mając takiego dyrektora, bo jest niezwykle życzliwy dla uczniów, bardzo wspiera młodych redaktorów. Jest troszkę fajtłapowaty, ale to nadaje mu pewnego uroku.
2: Na końcu książki pan dyrektor z uśmiechniętego troszkę fajtłapy staje się człowiekiem, któremu rzadnie mina, jak bierze do ręki ten numer, wokół którego dzieje się fabuła. No bo jest tu w tej książce, umówmy się, trochę nielegalu. Tu jest i wytrych, i są nielegalne koty w szkole, no i tytułowy kościotrup w szafie.
3: Ten odnaleziony kościotrup to jest taka bomba, która jest właśnie tym nośnym newsem w gazetce. Oczywiście całe dochodzenie było trzymane w absolutnej tajemnicy przed dyrektorem, ale również przed innymi nauczycielami. I dopiero kiedy redaktorzy zebrali wszystkie dowody, mieli zdjęcie, wypuścili gazetkę, wówczas był czas, żeby sprawą zajęli się dorośli. Ale chcieli wszystko trzymać w tajemnicy, bo się bali, że dorośli wszystko popsują.
2: To, że rzecz dzieje się w latach 90., potwierdza także aparat, którym posługują się. To nie są aparaty w smartfonach, to są aparaty jeszcze te, gdzie towarzyszy nam taki lęk, czy zdjęcie wyjdzie, czy się nie prześwietli. A ile jest w pani charakteru bohaterki głównej, redaktorki naczelnej Zuzi?
3: Pewnie troszkę jest. Myślę, że chodzi o upór. To mamy wspólne.
2: Mamy tutaj ciekawych bohaterów. Zuza, tak jak pani powiedziała, z tym uporem. Olek, który uwielbia słodycze i najchętniej publikowałby w gazecie wyłącznie przepisy na ciasta i ciasteczka. No i Janek Kojot, obiekt westchnień, rówieśniczek. A jednak starają się stworzyć team, choć nie bez przeszkód im to idzie. Bo w tym wszystkim jeszcze trzeba powiedzieć, że jest pewna rywalizacja z drugą szkołą, która też ma gazetkę i na razie trochę ich wyprzedza.
3: Całkiem niedaleko po drugiej stronie parku jest czwórka Chełmońskiego. Bohaterowie, w zasadzie tak jak wszyscy uczniowie trzynastki, nazywają ich kucami, bo ci z czwórki uważają, że są tacy wielcy, jak te postaci koni na obrazie Chełmońskiego. Czwórka to jest taka szkoła, która zajmuje najwyższe pozycje we wszelakich rankingach. We wszystkim jest lepsza, i sportowo, i szkoła jest piękna, nowa, odświeżona. Natomiast w trzynastce tak naprawdę dobrze działa tylko szkolna gazetka. I to jest ten ogromny powód dumy.
2: Jest też, i nie wolno o nim zapominać, chomik, maskotka redakcyjna. Są też wspomniane koty, ale nie będziemy zdradzać, bo wokół tego wszystkiego toczy się fabuła książki Kościotrup w szafie z serii 13,5, bo powiedzmy sobie, to jest pierwszy tom serii, prawda?
3: Tak, dokładnie. I już we wrześniu będzie kolejna książka.
2: Mają kolejnego newsa na oku?
3: News sam się napatoczy. Oleg, jeden z redaktorów, ma taką świetną właściwość, że pakuje się tam, gdzie powinien, i dzięki temu odkrywają redaktorzy bardzo ciekawe rzeczy. Dokonają kolejnego sensacyjnego odkrycia.
2: No bo tak to jest, że w dziennikarstwie trzeba mieć nosa i trzeba być w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Dodam jeszcze, że Kościotrup w tej książce jest prawdziwy. Książka jest dla 11-latków i starszych dzieci. Kościotrup jest prawdziwy i właściwie to jest dobre pole do tego, żeby pokazać kawałek historii Krakowa z początku XX wieku, dokładnie z czasów I wojny światowej. Co tam się działo, co mogło się dziać w danej szkole właśnie trzynastce w 1917-18 roku. Kawałek historii tak, żeby zachęcić może kogoś do poszerzenia swojej wiedzy. A Katarzyna Kalista, autorka serii 13,5 i pierwszego tomu Kościotrup w szafie, była dzisiaj gościnią Tatowania. Bardzo pani dziękuję.
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Książkę wydało wydawnictwo Zielona Sowa, a ja oczywiście mam egzemplarz dla słuchaczy. Proszę dzwonić 510-357-357. I nie powiem, co stało się z chomikiem na końcu książki.
0: A, to Stelka może wiedzieć, bo tam w sprawie chomików to też w czasie topu opowiadał. Ale nieważne. Krystian Hanke, bardzo dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję, a książka oczywiście do dyspozycji.

Chyba sytuacja związana z książką już rozwiązana, także już po wszystkim 510-357-357, jeśli chodzi o książkę od Krystiana, ale też pytałem, kto był na koncercie Kaśki Sochackiej we Wrocławiu i posypało się oczywiście, a też taki oto mail od pani Grety, wczoraj pani Sochacka, w sobotę pan Tako, w czerwcu pan Podsiadło i to wszystko z małym człowieczkiem w brzuchu, ale mówią, że dobrze szybko zacząć naukę. Od małego na całego. Pani Greto, to jeszcze gdyby spięty był w okolicy, to też się wybierzcie.

0: zapalenie przedrostka i spięty. No, ciekawe, czy można by było wpleść gdzieś jakieś fragmenty spiętego do tekstu maturalnego. No ciekawe.
1: Ranek 357.
0: Bo jest w czym wybierać, ale nie o tym będzie. Wycieki arkuszy przed rozpoczęciem matury udało się wyeliminować, ale podczas tegorocznej matury codziennie dochodzi do ujawnienia tych arkuszy już po 9:00. Zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych pojawiają się w sieci, zanim skończy się egzamin. No i miejmy tu jasność, to wbrew prawu. I za Woźniak w studiu.
2: Dzień dobry.
0: No i się okazuje, że problem jest i to jest poważny problem.
2: Poważny, bo maturzyści przy użyciu telefonu czy okularów wyposażonych w konkretne technologie fotografują arkusze, wrzucając je automatycznie do sieci. Część z nich robi to po to, by skorzystać z gotowych odpowiedzi, mówi Wojciech Ćwikowski, korepetytor i działacz stowarzyszenia AB Principio.
3: To jest moim zdaniem prawdziwa plaga, która w tej chwili sięga już co najmniej setek zaangażowanych w to osób, przynajmniej na to, by wskazywała liczebność tych serwerów, o których mówię. Dzisiaj nie potrzebujemy już wykwalifikowanych korepetytorów, starszych braci czy studentów, którzy rozwiążą nam maturę na podstawie zdjęć, no bo mamy czaty, systemy sztucznej inteligencji, które w ciągu tak naprawdę kilkudziesięciu sekund są w stanie wygenerować nam odpowiedzi na podstawie wrzucanych zdjęć. Najstraszniejsze w tym wszystkim chyba właśnie jest to, że nie trzeba zaglądać do darknetu, żeby takie grupy odszukać. Mogę powiedzieć, że widzę grupy liczące zarówno po kilkanaście osób, jak i takie, gdzie mamy osób na przykład 2000. Oczywiście ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy te wszystkie osoby, które tam są, faktycznie zdają w tym roku maturę, choć z wypowiedzi niektórych z nich no, można wnioskować, że tak.
2: Wnoszenie telefonów czy innych urządzeń połączonych z internetem jest zabronione, ale osoby nadzorujące egzamin mają ograniczone możliwości sprawdzania ucznia przed wejściem na salę, mówi profesor Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
4: Te czynności nie mogą uwłaczać godności zarówno ucznia, jak i samego nauczyciela. Tutaj są dwie strony. To musi być z godnością i z delikatnością w tej sytuacji.
2: Więc może się zdarzyć, że uczeń schowa telefon tak, żeby nikt nie zauważył, a skorzystać z niego może na przykład podczas wyjścia do toalety. Po pierwszym dniu matur minister edukacji Barbara Nowacka w programie Pytanie Dnia na antenie TVP Info odnosiła się do wycieków podczas matur.
5: To też nie jest zadanie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. To policja powinna zobaczyć, kto to umieścił, odnaleźć tego człowieka. Zazwyczaj to jednak nie były wycieki od tych maturzystów przygotowanych, przejętych, zestresowanych i pełnych nadziei, że dobrze im pójdzie ten najważniejszy egzamin przed wejściem w dorosłe życie. Tylko to się pojawiało, to były szkoły dla dorosłych, gdzie ktoś takie zdjęcie robił z nieuzasadnionych, niezrozumiałych specjalnie powodów, bo to też niczego nie przynosi. Czy są nieszczelności w ogóle matury, ta forma sprawdzania, taka powiedziałabym tradycyjna, papierowa, przy nowinkach technologicznych od nadajników, możliwości w okularach, telefonów, słuchawek, stawia pewne znaki zapytania.
2: Są znaki zapytania i są pomysły, mówi Magdalena Wieczorek, szefowa Komisji Edukacji Rady Miasta Katowic, nauczycielka i egzaminatorka.
6: Być może wprowadzić taką kontrolę jak na lotniskach, czyli bramki, które wyłapują nam wszystkie urządzenia elektroniczne, przy czym wiadomo, że nauczyciel nie ma prawa kontrolować ucznia w taki sposób, żeby go przeszukać. Drugą rzeczą to zagłuszanie internetu, takie menu kolizyjne. Kolejna rzecz bardzo dobra w moim odczuciu to jest wyprowadzenie egzaminów ze szkół i w tym momencie OKE nie będzie próbowało przerzucić całego ciężaru tych wpadek na szkoły. Ja jestem fanką egzaminów ustnych.
2: Bo przy egzaminach ustnych no nie dojdzie do przecieków. Problem w tym, że nie wszystko to dałoby się wprowadzić zgodnie z prawem, mówi Marcin Maj z portalu niebezpiecznik.pl.
7: Nie wiem, czy jesteśmy w stanie po pierwsze zastosować to w taki sposób, żeby to było na przykład zgodne z prawem telekomunikacyjnym. Bo to nie jest tak, że możemy po prostu rozdać zagłuszacze, tylko musielibyśmy ustalić, co dokładnie ma być zagłuszane. Czy to nie będzie przeszkadzać w innych czynnościach, które mają być prowadzone w jakimś tam obszarze? No bo wyobraźmy sobie sytuację, nie wiem, że uczennica zasłabła na maturze i nie można się dodzwonić na pogotowie. No to nie jest tak proste, jak powiedzieć, damy nowy gadżet do sali i już teraz nie będziemy mieli oszustw albo będziemy mieli ich znacznie mniej.
2: Pan kiwa głową.
0: Tak właśnie, myślę sobie, że to może...
2: Nie jest takie proste,
0: nie
2: jak
0: jest
2: nam
0: takie
2: się
0: proste,
2: wydaje.
0: Że pstryki już rozwiązane.
2: Do wycieków dochodzi w wielu instytucjach i one sobie z tym muszą radzić. Podobnie powinno to wyglądać na maturach.
7: Prawidłowo stworzony system bezpieczeństwa informacji powinien przede wszystkim obejmować osoby odpowiedzialne za dokumenty, system działania i wykrywania punktu wycieku. To, na czym można by się było zastanowić, to czy na przykład nie można w jakiś sposób znaczyć lub różnicować arkuszy po to, żeby łatwo ustalić, gdzie był wyciek, czyli na przykład z którego, nie wiem, okręgu mógł pochodzić dany arkusz egzaminacyjny. Natomiast później należałoby się zastanowić nad bardzo konkretną odpowiedzialnością osób, które mają o to bezpieczeństwo dbać.
2: Są też głosy, że skoro maturzysta to osoba pełnoletnia, to powinna za swoje czyny odpowiadać prawnie. Z kolei Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, mówiła w mediach o centrach egzaminacyjnych bez dostępu do internetu. Ale na razie to pieśń przyszłości. Profesor Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, też ma pewien pomysł.
4: Rozważam inną technologię, a mianowicie odpowiedni druk arkuszy, tak żeby można było tak naprawdę wydrukować arkusz dla jednego zdającego i wtedy będzie łatwo rozpoznać, czy to jest arkusz. To oczywiście muszę trochę poczekać na technologię, zobaczyć, jak ona się sprawdza, przetestować, żeby nie było tutaj posądzeń o nieprawidłowości, no bo przecież mówimy o naszych zdających, tak? Nawet jednostkowy przypadek błędu systemu godzi jakby w osobowość, godzi w człowieka, tego bym nie chciał.
2: Na razie Centralna Komisja Egzaminacyjna unieważniła kilkanaście matur z języka polskiego, pierwszego egzaminu podczas tegorocznych matur i to jest właśnie reakcja na wniesienie

Tak, tu są dużo weselsze klawisze, Adam, masz rację całkowitą. Oczywiście. Kto z Państwa słuchał Gruzji we wtorek? A, ręka do góry. A kto nie słuchał, to proszę posłuchać. Wantek zrobił całą audycję o aha. Za chwilę serwis, wcześniej Skubas. Zako.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 7 maja. Minęła 8, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej. Mieszkańcy trzech regionów otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano o pozostanie w domach, zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Siły amerykańskie w Zatoce Omańskiej ostrzelały i unieruchomiły irański tankowiec, który próbował przełamać blokadę irańskich portów, poinformowało dowództwo centralne USA. To drugi podobny incydent od czasu wprowadzenia blokady. Tankowiec zmierzał do irańskiego portu, ignorował ostrzeżenia amerykańskiej marynarki. W cieśninie Ormus zaatakowany został także kontenerowiec San Antonio, należący do francuskiej firmy transportowej. O ataku wczoraj informowali właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze wskazują, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
2: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
1: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali ewakuowani. USA otrzymają zapasy irańskiego wzbogaconego uranu. Iran chce zawrzeć porozumienie, przekonuje w najnowszym wystąpieniu prezydent USA Donald Trump. Najnowsze działania Stanów Zjednoczonych są obliczone na zniszczenie spójności kraju i zmuszenie Teheranu do kapitulacji, wskazuje z kolei główny negocjator Iranu. Przenosimy się do kraju. Od dziś wchodzą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej. Zgodnie z dokumentem, szpital zapewnia kobiecie rodzącej dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu. Ponadto lecznica ma obowiązek publikować na swojej stronie internetowej informacje o dostępnych metodach łagodzenia bólu porodowego. Zmiany były wyczekiwane. Osoby sprawujące nad nią opiekę mają się przedstawić, rozmawiać z kobietą o kolejnych etapach porodu. Wydawałoby się, że to oczywiste rzeczy, ale należało je wpisać, bo niestety nie wszędzie jest to codzienną praktyką, ocenia prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku Joanna Pietrusiewicz, która zaznacza jednak, że rozczarowuje brak zagwarantowanego dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego. Ta procedura jest dostępna od kilkudziesięciu lat i nadal zależy od regionu, czy też od obrotności kierownika placówki. Uważamy to za nieetyczne, dodaje prezeska. Czy da się połączyć relaks, aktywność fizyczną na wodzie z troską o środowisko? Gdański Ośrodek Sportu po raz kolejny proponuje akcję Eko Kajak. Do końca lipca 3 razy w tygodniu będą odbywać się bezpłatne spływy kajakowe Mołtawą. W zamian uczestnicy będą czyścić jej powierzchnię z pływających odpadów. W zeszłym roku w ramach akcji udało się zebrać niemal 100 kg śmieci.
3: Taki spływ trwa około 2 godzin, a prowadzi go koordynator. Oczywiście wszyscy wyposażeni są przez nas w worki, w specjalne chwytaki do wyławiania śmieci z wody. Po prostu wystarczy przyjść, zapisać się, wszystko będzie czekało na miejscu.
1: Mówi Krzysztof Piekło z Gdańskiego Ośrodka Sportu. Wyłowione plastikowe odpady trafią do recyklingu oraz laboratorium badawczego w ramach międzynarodowego projektu Circular Ocean Bound Plastic.
0: Sport, Tomasz Gorazdowski.
4: Albo Arsenal, albo Paris Saint-Germain wygrają Ligę Mistrzów w tym roku. Piłkarze ze stolicy Francji zremisowali wczoraj z Bayernem Monachium 1-1 i w sumie okazali się o jedną bramkę lepsi. To oni zagrają o Puchar Mistrzów. Są od złotej ery Realu Madryt pierwszym zespołem, który bronić będzie tytułu. Mistrzowie Polski ciągle nie są znani w siatkówce. W czwartym meczu finałowym Bogdanka Luk-Lubwin przegrała z CMC Aluronem Wartą Zawiercie 1-3. Jest teraz 2-2 i decydujący mecz w niedzielę w Sosnowcu. Brązowy medal za to wywalczyli siatkarze projektu Warszawa, którzy 3-1 wygrali rywalizację z Asseco Resowią, mówi Jan Firlej z projektu.
5: Cieszę się bardzo, że wyciągnęliśmy wnioski z tego ostatniego meczu, szczególnie z jego końcówki trzeciego seta. Dzisiaj bardzo pewnie weszliśmy w ten mecz, tak naprawdę od początku do końca go kontrolowaliśmy. Byliśmy bardzo skupieni, uważam, że to, co nam się trochę, myślę, że przy tak wyrównanej, mocnej lidze, trzeci raz pod rząd zdobyć medal jest czymś, daje to też nam gwarancję Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, więc bardzo też tego chcieliśmy jako klub. Cieszymy się oczywiście, są jakieś tam niedosyty, ale każdy medal uważam w tej lidze trzeba docenić. Mamy taką wisienkę na torcie dla nas, czyli Final Four Ligi Mistrzów. Trafiamy na Perugię, bardzo mocny rywal, obrońca tytułu, ale ja myślę, że lubimy takie spotkania.
4: Na koniec fazy zasadniczej rozgrywek o Mistrzostwo Polski koszykarzy doszło do meczu na szczycie. Legia Warszawa grała z Kingiem Szczecin. Mistrzowie Polski wygrali, ale dopiero po dogrywce. Było 88-84. Legia zajęła pierwsze miejsce po sezonie zasadniczym. Z drugiego miejsca startują do play-offu koszykarze ze Szczecina. Awans do play-offów i walkę o tytuł zapewnili sobie także poza Legią i Kingiem Śląsk, Trefl, Dziki Warszawa i Arka Gdynia. I krótka informacja o wynikach polskich tenisistów i tenisistek w Rzymie. W pierwszej rundzie Magdalena Fręch odpadła, Magda Linet odpadła, Hubert Hurkacz odpadł. W piątek w drugiej rundzie gra w Rzymie Iga Świątek, zagra z Amerykanką Katy McNally. Co z Robertem Lewandowskim, jego przyszłością w klubie i w reprezentacji? Co w klubie, to się dopiero okaże, co w reprezentacji również, ale jak się okazało w kanale sportowym, trener Jan Urban bardzo Lewandowskiego namawia, by ciągle grał w kadrze.
6: Nie, przekonuję go oczywiście, chociaż nie muszę, nie powinienem. To jest tak doświadczony zawodnik, tyle w życiu zdobył, że wie, co ma robić, po prostu, no dlatego. Ale oczywiście staram się go zmobilizować, żeby był dalej z nami, że ta reprezentacja stara się grać w piłkę, że ta reprezentacja kreuje sytuacje bramkowe, że z jego pomocą po prostu będzie nam łatwiej.
4: Czy ktoś ma ochotę udać się 19 lipca do New Jersey, by zobaczyć finał piłkarskich Mistrzostw Świata i nie ma biletów? Nie szkodzi. Bilety można zorganizować, potrzebne są tylko pieniądze. Duże pieniądze. Wczoraj na platformie Vivid Seats najtańsze bilety na finał, który odbędzie się na stadionie MetLife w East Rutherford w stanie New Jersey, zostały sprzedane za $9,263. A najwyższa żądana cena wynosiła $64,000. Ze sportem wracam za godzinę.
0: Zachmurzenie będzie duże, miejscami większe przejaśnienie i lokalnie nawet rozpogodzenie, ale też będą przelotne opady deszczu na południowym wschodzie i południu, burze, punktowo burze z gradem. Miejscami prognozowana suma opadów to około 10 mm, w czasie burz może być więcej, bo 20, a temperatura dosyć rozpięta, jak wczoraj od 9 stopni to Gdańsk, Koszalin, Olsztyn 11, Szczecin, Gorzów, Zielona Góra, Poznań, Bydgoszcz i Toruń 12 stopni, Suwałki 13, Wrocław 15, Łódź, Radom 17, Opole, Zakopane 18 stopni, Białystok 19, Katowice 20, Kielce 21, Kraków 22, no i Warszawa, Lublin, Rzeszów tam po 23.
7: Radio 357.
0: 8 po 8.

0: No hello, hello, 12 po 8.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A, no właśnie, proszę zagłosować, zanim wybiorą się Państwo na Inside Seaside, bo przecież zespół wystąpi, Editors. No to mamy nową piosenkę i ona jest i czeka w zestawie do głosowania lista.radio357.pl.

0: Editors, nowe nagranie. Polecam, polecam. Proszę zerknąć do zestawu do głosowania. Mamy 15 minut po 8.
1: Ranek 357.
0: Zwykle o tej porze pojawia się sygnał pod tytułem gość Radia 357, ale tym razem nie gość, tylko swój człowiek przecież.
2: No swój człowiek, no,
0: oczywiście,
2: ale
0: że tak.
2: Swój człowiek też może być gościem.
0: Oczywiście.
2: I to jakim?
0: Łukasz Kwaśny. Cześć Łukaszu.
3: Witam. No, czuję się trochę taki skonfundowany gość. Jaki gość?
0: Niezły gość.
2: Goście to byli przed wojną, proszę pana.
0: Bartek Wasilewski. Także.
2: Dzień dobry. Cześć, cześć Łukasz.
3: Dzień dobry, witam.
2: Bardzo się cieszę, że cię słyszę. Będziemy mówić o twojej akcji. O akcji, o której wspominaliśmy co nieco już na naszej antenie, ale warto się nad nią pochylić jeszcze. Gdzie ta koperta? Tak się nazywa akcja. Wyjaśnijmy na początku słuchaczom, o co chodzi w tej akcji i skąd ta nazwa.
3: Może na początku, skąd ta nazwa? Gdzie ta koperta? To nawiązanie do dawnych czasów, gdzie bez koperty niewiele można było załatwić. Starsi słuchacze będą pamiętać, młodszym trzeba wytłumaczyć. Kiedyś po prostu trzeba było wręczyć kopertę z pewną zawartością, by cokolwiek zdobyć w dawnych czasach. Teraz ta koperta często osobom z niepełnosprawnościami umożliwia egzystencję. Mówię o tych osobach z niepełnosprawnościami, które chcą być aktywne i na przykład chcą dojechać do teatru, do opery, do kina i muszą zaparkować maksymalnie blisko. I często tych kopert brakuje, a często tych kopert po prostu, tak jak mówię, nie ma albo są źle umiejscowione. I ta akcja ma to właśnie uświadomić. Po pierwsze osobom, które jeżdżą po mieście, żeby zwróciły na to uwagę, ale głównie decydentom, by w momencie planowania oni pomyśleli, chwilę jakby ubrali w te buty, jakby weszli w ten świat osoby niepełnosprawnej, która te relacje, tę przestrzeń inaczej postrzega właśnie ze swojej perspektywy osoby z ograniczeniami na przykład mobilnymi. I to miejsce parkingowe byłoby dla niej istotne. Oprócz tego ta akcja ma jakby, i to z tego się najbardziej chyba cieszę, może jestem autorem tej akcji, z czego jestem też dumny, ale chyba jeszcze bardziej dumny jestem z faktu, że tak chętnie słuchacze Radia 357 do tej akcji się włączyli, zaczęli pomagać.
2: No tak, wspomniałeś o decydentach, ale warto także wspomnieć o zwykłych ludziach, którzy, a ja tylko na chwilę tutaj zaparkuję, muszę szybko do apteki, nie mam żadnego wolnego miejsca, no to zaparkuję na niebieskiej kopercie.
3: No właśnie, to też jest temat rzeka, ale wydaje mi się, że tutaj troszeczkę się ta świadomość zmieniła. Na pewno w tym pomogły wysokie mandaty, jeżeli już ta policja czy straż miejska się pojawi i przyłapie kogoś na tym, że stoi na tej niebieskiej kopercie, no to faktycznie to dużo kosztuje. Też myślę, że my się jednak zmieniliśmy w ciągu tych 10-15 lat i nasza jakby takie odczuwanie tego, jesteśmy bardziej, no czujemy problem osób niepełnosprawnych, ja to czasami zauważam na przykład w relacjach międzyludzkich. Jeżeli wiele osób widzi osobę niepełnosprawną, chce jej pomóc na przykład w miejscu, w przejściu, nawet w zaparkowaniu. To widziałem nieraz tego typu sytuacje. Więc pod tym względem odczuwamy to. Nie zawsze za tym jeszcze idą odpowiednie decyzje, ale właśnie myślę, że to też jest kwestia zmian i to tylko nie tylko tych prawnych, tak jak powiedziałeś słusznie, to żeby nam w tej głowie się trochę pozmieniało i właśnie ta akcja, gdzie ta koperta, bo ten okres twórczego myślenia, włączenia właśnie postrzegania tego świata z tej perspektywy przyspieszyć.
2: No dobrze, to jak wygląda codzienność osoby, która nie może zaparkować blisko wejścia do sklepu, urzędu czy innego miejsca, do którego się udaje?
3: Nie wyjdzie z domu? Po prostu zostanie w domu? Może tak. Popatrzmy na to w ten sposób. Albo będzie musiała kombinować. A często takie kombinowanie dla tej osoby będzie problematyczne i ona odpuści. A ja chcę pokazać, że może faktycznie taki mały krok spowoduje, że my zobaczymy te osoby, bo my ich nie widzimy. My czasami widzimy osoby na wózkach. My czasami widzimy niepełnosprawnych, ale myślę, że jeżeli patrzymy na procent tego, jakim stopniu jesteśmy społeczeństwem niepełnosprawnym, no bo przecież ten procent osób niepełnosprawnych jest bardzo duży, no to na jaki promil tego procenta widzimy na naszych ulicach, która czerpie z tego, żeby być pełnoprawnymi obywatelami. I oczywiście tutaj ktoś zarzuci, jeżeli mówimy teraz o kopertach, że wiele osób nie jest niepełnosprawnych, a parkuje w miejscach dla osób niepełnosprawnych, ma te specjalne karty, a nie powinno tych kart mieć. To już też jest kolejny etap na kolejną wielką dyskusję, jak łatwo często te zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają te karty. I ja też czasami się zrzymam, jak widzę osobę, która w pełni sprawna parkuje na sobie, na tej kopercie i tam zerkam czasami za szybę i patrzę.
2: I rzeczywiście jest znaczek,
3: jest,
2: tak, który umożliwia.
3: Jest znaczek, no właśnie, no, ale to już jakby temat. I znowu wracamy jakby do decyzyjności, do tego, żeby...
2: I weryfikacji.
3: Tak. Tak, żeby on się zastanowił czasami, czy aby w tych papierach wszystko się zgadza.
2: Ale problem także jest, no właśnie, może tutaj z drugiej strony, często źródłem napięcia jest też sposób projektowania na przykład nowych osiedli. Ja sam mieszkam w podwarszawskim Józefosławiu, no i tam często, gdy podjeżdża się pod nowe bloki, widać na przykład 10 miejsc parkingowych i 10 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Nowy blok obok, żadnego miejsca. Jak to jest projektowane? Gdzie tu jest luka w prawie, która umożliwia no, takie chyba bezsensowne projektowanie tych kopert?
3: Wiesz co, wydaje mi się, że po prostu, tak jak powiedziałeś, czy jest luka w prawie. Mhm. Przepisy zobowiązują na przykład dewelopera, czy urząd miasta. On ma wyznaczyć miejsca parkingowe. I one niby powinny być w miarę blisko, ale tak naprawdę blisko czego? I tutaj pojawia się problem. No to jak powiedziałeś, tutaj naraz jest 10 miejsc w miejscu przypadkowym. No chwała Bogu, że one są koło tego bloku, bo równie dobrze mogłyby być gdzieś po środku. Ja nieraz jeżdżę po miastach i widzę, że te miejsca parkingowe są właśnie też takie umiejscowienie, zostało wybrane przez urzędników, nie wiem, przez właścicieli, przez dewelopera, no bo muszę, tak? Bo ponieważ zaplanowałem tam, załóżmy, 20 miejsc parkingowych, tam bodajże jedno czy drugie, czy dwa miejsca muszą być dla osoby niepełnosprawnej, to ja sobie tam je dam. Niby przepisy zobowiązują, że one mają być na skrajnych pozycjach, żeby było tej osobie niepełnosprawnej łatwo wyjść. Ale ja nieraz, tak jak mówię, widziałem takie koperty, które były daleko od bloków, ale niby były, tak? Niby przepisy zobowiązały mnie do stworzenia takiego miejsca parkingowego, a że to nie pomagało, no to czym my tu się będziemy martwić? Więc tak naprawdę to jest chyba kwestia też weryfikacji tego, co się już wydarzyło. A tej weryfikacji po prostu nie ma. I też jeżdżąc po wielu takich miejscach, nieraz widziałem osiedla właśnie takie deweloperskie i niedeweloperskie, gdzie ta koperta dla osoby niepełnosprawnej była za szlabanem, więc efekt był też taki, że trzeba było zostawić samochód przed szlabanem, przespacerować te kilkadziesiąt metrów do kogoś tego, kto łaskawie podniesie ten szlaban, by potem tym samochodem przejechać. A wyobraźmy sobie taką sytuację. Dla nas, dla osób zdrowych, przejście 150-200 metrów to nie jest problem. To po prostu jest taka przebieżka, tak?
2: Nawet nie rejestrujemy tego, tak.
3: No właśnie, a tutaj czasami 50-100 metrów robi różnicę.
2: No dobrze, to myślę, że wyczerpaliśmy odpowiedź na pytanie, skąd pomysł na akcję Gdzie koperta? No to teraz wyjaśnijmy, na czym polega, jak wygląda ta akcja, co w ramach niej się dzieje i jak możemy działać.
3: Na początku był ten fanpage na stronie Facebooka, gdzie jakby pokazywałem, gdzie piętnowałem te złe przykłady, też pokazywałem te dobre i próbowałem poruszyć ludzi, żeby właśnie zaczęli zwracać uwagę. Potem zaczęło się różnego typu moje apele w mediach, bo i telewizja się tym zainteresowała, no i radio, oczywiście 357 jak najbardziej i ten temat zaczął żyć. To był ten pierwszy etap i stwierdziłem, że należy zrobić krok numer dwa. I tym krokiem numer dwa jest właśnie powstała strona gdzietakoperta.pl, gdzie można wejść na tę stronę i tam dodać lokalizację takiej koperty, by potem osoby, które będą z tej strony korzystać, mogły to miejsce znaleźć po prostu, by wyjeżdżając gdzieś w trasę samochodem na zakupy, nie na zakupy, sprawdzić, czy ta koperta jest. To jest wszystko oparte na tak zwany system OSM, czyli tych otwartych map. Więc każdy może dodać taką lokalizację. Ja na przykład zrobiłem tak wczoraj, byłem w Chorzowie i zaparkowałem w sąsiedztwie takiej koperty, no i otworzyłem sobie naszą stronę gdzietakoperta.pl, kliknąłem, zaznaczyłem, dodałem, no i to jest bardzo proste. I ten ślad zostaje i potem on jest dostępny na stronie gdzietakoperta.pl, ale także dostępny dla wszystkich innych użytkowników otwartych map. ponieważ to jest nie tylko miejsce, które będzie widoczne u nas na stronie gdzietakoperta.pl.
2: Jak dużo już macie takich zgłoszeń?
3: To się rodzi, bo my staramy się też zasysać te dane, które już są w otwartych mapach. Mam już kilkadziesiąt, a to tak naprawdę zaczęło się tak naprawdę z przytupem kilka dni temu. Coraz więcej osób zaczyna te lokalizacje umieszczać. Około setki w tym momencie już jest lokalizacji. Jest kilka w Warszawie, jest chyba jedna w Rzeszowie, jest na Śląsku. Tak, na razie na Śląsk siłą rzeczy, ponieważ ja tutaj mieszkam, jest najmocniej reprezentowany, ale myślę, że dzięki temu, że nas słuchają radia, słuchacze Radia 357, mam ten apel, jeżeli państwo gdzieś jesteście, kliknijcie w takie miejsce, gdzie jest koperta i to się tam pojawi.
2: I kliknijcie i dodajcie i poinformujcie tak, o takim tak. miejscu. W takim razie, czyli co, wchodzimy na stronę gdzietakoperta.pl, ja już na niej jestem, klikam otwórz mapę i mogę tutaj oczywiście muszę się zgodzić na to, żeby moja nawigacja tutaj widziała, gdzie jestem. No i rzeczywiście powiększam sobie mapkę Żoliborz i widzę, jest tutaj trochę tych miejsc. No i co dalej? Chcę dodać?
3: Najwystarczy, jeżeli już jesteś zalogowany, bo ty tak, musisz się zalogować, bo ASM, czyli otwarte mapy, muszą cię jakby zweryfikować, bo tak to byłoby niebezpieczeństwo, że ktoś będzie klikał sobie, co chce. Więc tutaj ASM w ten sposób to weryfikuje i otwierasz w to miejsce, gdzie zauważyłeś kopertę, klikasz i tam zgłaszasz kopertę i potem musisz drugi raz kliknąć. Tam wszystko jest opisane bardzo w sposób klarowny, żeby ta informacja poszła do serwera ASM-u, czyli akceptujesz to i to właściwie wystarczy.
2: Łukasz Kwaśny, dziennikarz Radia 357, twórca akcji i twórca strony Gdzie ta koperta, www.gdzietakoperta.pl. Tam więcej informacji na ten temat. Dziękuję bardzo i powodzenia życzymy.
3: Dziękuję słuchaczom za pomoc.
0: Dzięki Łukaszu za pomysł i za działanie. Tu przy naszym radiu na parkingu taka koperta jest, to za chwilę pewnie zaznaczymy. Dzięki, do usłyszenia Łukasz. Mamy 27 minut po 8:00.

0: Zdążymy. Jest 8:30, zdążymy. Zachmurzenie będzie duże, miejscami większe przejaśnienia i lokalnie rozpogodzenia będą. Też przelotnie opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu burze punktowo z gradem. Miejscami prognozowana suma opadów około 10 mm, w czasie burz 20 może być. Temperatura maksymalna 9-12 stopni to północny zachód i północ, 17 będzie w centrum, 23-25 na południowym wschodzie.
1: 3-5-7.
0: Za 29, 9.

0: niejakim Jaylen Gonda. Tak, będzie można w tym roku posłuchać artysty w naszym kraju, w Warszawie. Za 25 minut, 9:00, będzie teraz prasa. I to bardzo zagraniczne. Dominika Giordano.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś przegląd prasy z Japonii wyjątkowo bez polityki, ale za to coś dla smakoszy. Na łamach Asahi Shimbun artykuł o źródłach umami. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak powstaje ten wyjątkowy smak, japońscy naukowcy badali brązową soję z prefektury Yamagata, zbliżoną do znanej nam w Polsce edamame. Właśnie to ten typ soi ceniony jest w Japonii szczególnie za swoje wyjątkowe walory smakowe. Po 13 latach badań naukowcy znaleźli odpowiedź na dręczące ich pytanie, odkrywszy gen, który determinuje smak umami. Chcących poznać szczegółowy opis działania genu i jego wpływ na roślinę, odsyłam do gazety Asahi. Teraz zmieniamy stronę, zmieniamy gazetę i poważny artykuł w Japan Times, ukazujący wielowarstwowy problem społeczny w Japonii, rosnącą liczbę zaginionych dzieci. Obecnie zgłaszanych jest około 1200 przypadków zaginięć dzieci rocznie. Wśród najmłodszych z tej grupy za zniknięciem dziecka stoi często trudna sytuacja w niejednokrotnie przemocowym domu. Znowu zmieniamy stronę. Teraz coś dla miłośników mody, którzy powinni zapamiętać to nazwisko. Tamae Hirokawa. To artystka i projektantka znana z tworzenia bezszwowych ubrań dzianinowych zainspirowanych koncepcją skóry, której prace trafią do stałej kolekcji w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku i zostaną pokazane w ramach nowej wystawy, o czym informuje nas Mainichi Shimbun. W Yomiuri Shimbun moją uwagę zwrócił artykuł o tytule, który daje do myślenia. Czy mogę położyć koszyk przed kasjerem, zanim klient przede mną skończy płacić za zakupy w supermarkecie? A w artykule pokaźne rozważania oparte o sondaż przeprowadzony wśród klientów sklepów, które odsłaniają ciekawe aspekty kultury grupowej Japonii. Wracam do Mainichi. Japoński startup planuje wysłać w kosmos kulistego robota inspirowanego Haro z klasycznego serialu anime Mobile Suit Gundam. Projekt, którego inicjatorem jest spółka z siedzibą w Tsukubie koło Tokio, ma na celu sprawdzenie, czy robot może pomyślnie wystartować, swobodnie poruszać się w warunkach mikrograwitacji i komunikować się jako partner. Tak jak w anime, zaprojektowanie robota powierzono projektantowi mechaniki Kunio Kawarze, który stworzył oryginalnego Haro w serii Gundam. Kolejny artykuł tej gazety, duży tytuł, szybkie przyjęcie sztucznej inteligencji w Chinach, największym poligonie doświadczalnym, może wpłynąć na sposób, w jaki sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana na całym świecie. I tutaj czytamy, że aby osiągnąć przełom technologiczny, w tym w dziedzinie sztucznej inteligencji, chińscy przywódcy zobowiązali się do corocznego średniego wzrostu krajowych wydatków na badania i rozwój o co najmniej 7% w 5-letnim planie do 2030 roku. Krajowy plan AI Plus określa kroki mające na celu integrację AI z wieloma dziedzinami życia, od opieki zdrowotnej po edukację. Sędziowie w Shenzhen na przykład już w zeszłym roku rozpatrzyli o 50% więcej spraw częściowo dzięki narzędziu AI wspomagającemu procesy sądowe. Wprawdzie ograniczony dostęp do najnowocześniejszych na świecie układów scalonych spowodowany restrykcjami nałożonymi przez Stany Zjednoczone pozostaje wąskim gardłem dla rozwoju sztucznej inteligencji w Chinach, jednak, jak podaje artykuł, według najnowszego raportu Instytutu Sztucznej Inteligencji Zorientowanej na Człowieka Uniwersytetu Stanforda, różnica między Stanami Zjednoczonymi i Chinami w zakresie efektywności najlepszych modeli sztucznej inteligencji w zasadzie się zniwelowała. I dalej, jak prognozuje autor artykułu, różnice nadal będą się zmniejszać pomimo kontroli eksportu ze strony Stanów Zjednoczonych i wielkiego chińskiego firewalla, czyli rozbudowanego systemu filtrów i cenzury internetu stosowanego przez rządzącą partię komunistyczną. I to wszystko na dziś z prasy japońskiej. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
0: My także bardzo dziękujemy. O prasie japońskiej opowiadała Dominika Giordano.

0: drogi Antoni.
1: Muzyczny goniec.
0: Antek Rudniewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wiosna przynosi ze sobą nie tylko zapach bzu, chociażby w studiu, niepowtarzany kolor kwitnącej wiśni i światło, którego nam tak bardzo brakowało, ale również zapowiedzi. Nowych płyt i koncertów. Tym razem ze znakomitymi wieściami wrócił Kurt Wagner, lider grupy Lamb Chop. Pan Kurt postanowił zabrać swój zespół do znajomego i również państwu znanego, Justina Vernona, znanego szerzej jako Bon Iver. Panowie zjedli razem kolację, zwiedzili kawałek Wisconsin i weszli do studia, aby nagrać płytę, przy której pan Vernon również popracował. Płyta ukaże się 21 sierpnia, a na przełomie roku Lamb Chop wystąpi w wielu europejskich miastach. Między innymi w Lizbonie, Manchesterze, Londynie, Antwerpii, Oslo, Kopenhadze, Berlinie czy Wiedniu. Pierwszy singiel, spokojny, usypiający, już jest.

0: late.
1: Sting, bo to jemu teraz poświęcimy kilka chwil, postanowił pojawić się na scenie, a dokładnie na deskach. Zaryzykowałbym również stwierdzenie, że nie będzie on tym samym główną gwiazdą, ale byłoby to wierutne kłamstwo. Otóż w czerwcu swoją premierę będzie miał musical zatytułowany The Last Ship. Musical inspirowany młodością Stinga, który dorastał w angielskim Wallsend, miastem związanym z przemysłem stoczniowym. Sting zagra w tym musicalu jedną z głównych ról i przygotował także muzykę. Musical będzie wystawiany w Metropolitan Opera House w Nowym Jorku, a tym samym Sting uciął wszelkie spekulacje na temat jego ewentualnej emerytury. Ta w najbliższym czasie nie nastąpi, o ile kiedykolwiek.

I wszyscy razem. Znasz czy nie? No dobrze, skoro jesteśmy przy przysłowiowych emeryturach, The Rolling Stones po raz kolejny udowodnili, że oni nigdzie się nie wybierają. Ja dodam od siebie, że nigdzie wybierać się nie powinni, bo dwie nowe piosenki, które zaprezentowali w ostatnich dniach, to żywy dowód na to, że medycyna jest wobec takich jak oni zupełnie bezsilna. Pół życia próbowali je sobie odebrać, a tu proszę, ponad 80 lat na budziku i nic, niczym źrebięta albo nawet młode labradory. Brykają i grają na nosie całemu światu. Nie tylko oni, na ich nowej płycie pojawią się gościnnie Steve Winwood, Robert Smith i Paul McCartney. Paul McCartney, który premierę swojej nowej płyty zapowiedział na 29 maja, to on, a Stonesi z albumem Foreign Tongues pojawią się 10 lipca. Zapowiada się emocjonujące lato.

0: Etery prześpiewania to prawa młodości.
1: Tak jest, bo to się musi wyszumieć przecież. Wiadomo, oczywiście, że tak. Stanowi są w zestawie do głosowania, przypomnę państwu. Proszę do jutra, do 12. Pan jutro?
0: Będę.
1: Dobrze. Antek Grudniewski, dobrze. A teraz jeszcze taka sytuacja, że w kinach, zdaje się, jest nowy film w 3D i to jest koncert Billie Eilish. Taki, że 3D... I że tam można wejść w koncert w środek, proszę pana. I Kasia Pasierbik, z tego co wiem, była, bo było takie pokazanie i jutro opowie w Złodzieju Czasu na ten temat więcej.
0: Ja chętnie się wybiorę, ale powiem panu, że wczoraj widziałem emocjonujący nagłówek. Otóż jak uraz biodra zmienił życie Billie Eilish?
1: Uraz biodra.
0: Uraz biodra.
1: Ponieważ była gimnastyczką.
0: Była, tancerką nawet.

0: Lucy Hero i oczywiście Billie Eilish. Kto widział już ten koncert w kinie? No, podobno jest dobrze.
1: Latka lecą.
0: Czwartek. Krzysztof Szubzda, dzień dobry.
2: Dzień dobry. 7 maja to nie jest zwykły dzień. 1675 lat temu nad Jerozolimą ukazał się świetlisty krzyż. A 19 lat temu pod Jerozolimą odkryto grób Heroda. Dalej będzie tylko ciekawiej. 1468 lat temu zawaliła się kopuła Hagii Sofii, a 1410 lat później Tatry nawiedził największy w historii wiatr halny. Ale to nie koniec dziwnych znaków. Tego samego dnia, kiedy nad Zakopanem latały dachówki, pewien mały Kuba próbował zdmuchnąć jedną świeczkę. Chodzi o

0: jami. Bo zakościelny brzmi naprawdę dobrze. A wygląda jeszcze lepiej. Jakby mało było tych wszystkich znaków, rok temu, 7 maja, w 75-lecie kanonizacji Piusa XII, rozpoczęło się ostatnie konklawe, na którym wybrany został kardynał Robert Prevost, od roku znany bardziej jako Leon XIV. Tak chyba też lepiej brzmi. Za swoje papieskie hasło obrał In illo uno unum. No, nie takie łatwe do zapamiętania, ale przecież o to chodzi w dobrym haśle. Bo dziś obchodzimy też Światowy Dzień Hasła. No to tyle. Bez odzewu.
1: Admin 1, 2, 3, 4. Bardzo dziękuję. Krzysztof Szubzda i Latka lecą. Mamy 4 minuty do 9.
2: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki tobie.
1: Przypominamy i zapraszamy i też dziękujemy wszystkim tym, którzy już to zrobili. Wspieram.radio357.pl.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 7 maja. Dziewiąta właśnie minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano około 500

0: zrzutów łącznie ponad 600 ton wody. W akcji ponownie wezmą udział śmigłowce i samoloty gaśnicze. Do dyspozycji są też dwa śmigłowce Black Hawk, 7 śmigłowców Lasów Państwowych i 4 dromadery. Obszar pogorzeliska wynosi około 300 hektarów. Optymistycznie patrzymy na kolejne godziny ze względu na padający deszcz, ale to nie znaczy, że zwalniamy tempo, zaznaczył kilkadziesiąt minut temu komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
1: Dojechały nam nowe siły i środki z całej Polski. Dokładnie monitorujemy miejsca, gdzie są wysokie temperatury, gdzie trzeba przelewać, gdzie trzeba przekopywać i zabezpieczać te tereny, żeby właśnie nie doszło do bardzo silnych wiatrów, do 60-70 km na godzinę, żeby pożar nie rozprzestrzeniał się.
0: Przez pierwszy tydzień maja strażacy odnotowali w całej Polsce ponad 1000 zdarzeń w lasach, na polach, łąkach i nieużytkach. W Kampinoskim Parku Narodowym wprowadzono całkowity zakaz używania ognia. Będzie on obowiązywał do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe. Z tego samego powodu monitorowane są lasy w Małopolsce dwukrotnie w ciągu dnia w Puszczy Niepołomickiej. Rosyjskie MSZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by we właściwym czasie ewakuowali się z Kijowa. Wezwanie ma być efektem nieuchronnego ataku odwetowego sił zbrojnych Rosji na Kijów, w tym na ośrodki decyzyjne, jeśli Ukraina zrealizuje swoje plany zakłócenia obchodów Dnia Zwycięstwa pojutrze w Moskwie. W poniedziałek Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, które ma obowiązywać 8 i 9 maja. W ostatnich tygodniach Rosja wzmacnia obronę przeciwlotniczą wokół Moskwy, przenosząc uzbrojenie z innych regionów. Świadczy to o tym, że Kreml nie przygotowuje się do zawieszenia broni i bardziej dba o paradę 9 maja niż o resztę kraju, ocenił w najnowszym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Ogłoszenie jednostronnych rozejmów przez Rosję i Ukrainę nie jest krokiem w kierunku pokoju, lecz kolejną utarczką w wojnie informacyjnej między tymi krajami, obnażającą cynizm i słabość Moskwy, ocenia dzisiejszy Frankfurter Allgemeine Zeitung. Przenosimy się do kraju. Stabilne i godne warunki dla studentów i doktorantów oraz odpowiednie środki finansowe na prowadzenie badań to niektóre postulaty środowiska naukowego, które ruszyło ze zbiórką podpisów pod petycją o zwiększenie finansowania nauki. Akcja ruszyła pod hasłem 3% dla nauki, 100% dla Polski. O szczegółach Krzysztof Zimoch.
2: To oddolna inicjatywa grupy badaczy z różnych ośrodków w kraju. Środowisko naukowe od lat prosi o więcej pieniędzy na badania. Problem w tym, że prośby nie działają, a politycy zdają się już nawet nie udawać, że słuchają, mówi profesor Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, który tłumaczy, skąd postulat 3% PKB na naukę.
3: To, co mamy, 1,41% nakładów względem PKB, to połowa tego, co pozwoliłoby nam rzeczywiście jako kraj uniknąć pułapki średniego rozwoju i naprawdę powiedzieć, że inwestujemy w naukę.
2: Naukowcy zwracają uwagę również na potrzebę godziwej płacy dla doktorantów.
4: Stypendia doktoranckie są w dalszym ciągu poniżej najniższej krajowej,
2: dodaje biolog profesor Agata Starosta. W petycji skierowanej do prezydenta, premiera i marszałków obu izb parlamentu czytamy, że oczekuje się nie tylko zwiększenia środków na badania, ale również zwrócenia uwagi, że naukowcy muszą mieć z czego żyć. Krzysztof Zimoch, Radio 357.
0: Autorzy petycji zapowiadają też protest przeciwko nierofinansowaniu nauce pod koniec maja przed Sejmem. A w serwisie jeszcze wakacyjne plany. Ponoć wciąż jest czas, by zaplanować możliwie budżetowy wyjazd. Wśród wybieranych przez nas kierunków poniżej 2000 zł, obejmujących lot, hotel i wyżywienie, można znaleźć Kretę, Bułgarię, a nawet hiszpańskie wybrzeże.
5: Trzeba jednak pamiętać, że im bliżej lata, tym takich budżetowych ofert będzie coraz mniej, a i dopasowanie wakacji do własnych oczekiwań, zarówno pod kątem lokalizacji, komfortu, jak i stylu wypoczynku, może być coraz trudniejsze.
0: Wskazuje Katarzyna Houghton z wyszukiwarki lotów sky.pl. Coraz częstszym kierunkiem w celu wakacyjnego wypoczynku staje się Cypr. Jednym z najbardziej opłacalnych jest wspomniana Bułgaria. To kierunek i dla rodzin z dziećmi, jak i dla osób chcących wypocząć w nieco łagodniejszym klimacie.
6: Zapraszamy na wiadomości sportowe. Tomasz Gorazdowski.
7: Napięcie było ogromne, emocje trochę mniejsze. W półfinale Ligi Mistrzów w Monachium Paris Saint-Germain prowadziło już od trzeciej minuty i Bayernowi udało się wyrównać dopiero w doliczonym czasie gry. Było 1-1 i w efekcie gospodarzom zabrakło jednej bramki do dogrywki. W finale w Budapeszcie zagrają Arsenal i broniący tytułu Paris Saint-Germain. W kraju emocje będą podobne, bo w walce o Mistrzostwo Polski siatkarzy konieczny będzie piąty decydujący mecz. Wczoraj Bogdanka Luk Lublin przegrała z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 1-3. Teraz jest 2-2 i ostatni mecz sezonu decydujący o tytule w niedzielę w Sosnowcu. Mówi najlepszy zawodnik meczu Bartłomiej Bołądź.
8: Najważniejsze moim zdaniem, że zagraliśmy lepsze spotkanie niż ostatnie dwa mecze, wróciliśmy do swojego poziomu, może jeszcze nie idealnie, ale najważniejsze, że ten mecz jest wygrany. Skupiamy się na tym, żeby teraz wrócić do zawiercia, postarać się zregenerować i mam nadzieję, że zagramy na swoim poziomie w tym ostatnim meczu, bo to jest najważniejsze. Oczywiście statystycy, trenerzy będą pracowali nad tym, żeby coś może małego wyciągnąć, ale dla mnie najważniejsze, żeby zagrać po prostu na swoim poziomie.
7: Brązowy medal za to wywalczyli siatkarze projektu Warszawa, którzy 3-1 wygrali rywalizację z Asseco Resovią. Dziś na lód wracają hokeiści w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu o 19:30 mecz Polska-Japonia. Fatalnie poszło polskim tenisistom w pierwszej rundzie turnieju w Rzymie. Przegrała Fręch, przegrała Linet, przegrał Hurkacz. I dobrze, że nie grała Świątek. Iga na kort w drugiej rundzie od razu wyjdzie jutro i zagra z Amerykanką McNally. Lotte Kopecky wygrała czwarty etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Belgijka została liderką klasyfikacji generalnej. Najlepsza z Polek, Katarzyna Niewiadoma, zajmuje 11. lokatę, traci 26 sekund do liderki. I na koniec o sytuacji, w którą trudno uwierzyć. Zdobyła wszystko, co było do zdobycia. Swoje lata ma. Przed 2 miesiącami groziła jej amputacja nogi, a 41-letnia Lindsey Vonn właśnie znalazła się w gronie 48 zawodniczek nominowanych do narciarskiej kadry Stanów Zjednoczonych na przyszły sezon. Najwyraźniej Lindsey zapomniała już, co wydarzyło się w Cortinie d'Ampezzo. Z serwisami w 357 wracamy o 16.
6: To jeszcze pogoda do kompletu. Zachmurzenie będzie duże, miejscami większe przejaśnienia i lokalnie będą rozpogodzenia. Miejscami też przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu burze, punktowo z gradem. Miejscami suma opadów do 10, a w czasie burz do 20 mm. Temperatura 9-12 na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 23-25 na południowym wschodzie.
9: Radio 357.
6: I poranna ekipa zmyka. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
6: Agnieszka Szwajgier w studiu i będzie z Państwem do 12.
10: Tak jest, to niemała niespodzianka dla mnie, ale pan Marek podobno mówi jak Lord Vader, także chyba nie było wyjścia.
6: No troszkę tam we wtorek wyglądało tak ten, ale idzie ku dobremu z tego, co się dowiadywaliśmy.
10: Mamy nadzieję, że w sobotę przybędzie.
6: Niedźwiedziu, zdrowiej. Jeszcze tylko szybko, jeśli zdążę, od pana Artura ukłony dla żony, gdyż żona dzisiaj piątka z przodu. Wszystkiego dobrego, pani żono Kasiu. O, tylko tyle.
11: Kieruj się na południe.

Michael Bublé śpiewał o Hollywood z uśmiechem, jak Państwo słyszą, ale takim trochę przez zęby. No bo są miejsca, które z daleka wyglądają jak spełnienie marzeń, a z bliska okazują się po prostu bardzo drogą lekcją życia. A skoro już o życiu mowa, ono trochę dziś zaskoczyło także i nas. Dzień dobry Państwu. Adam Szuraj, Halina Wachowicz, przy mikrofonie Agnieszka Szwajgier. Taka niespodzianka. Dla mnie chyba niewiele mniejsza niż dla Państwa, ale wirusy zaatakowały naszych redaktorów, więc życzymy dużo zdrowia panu Markowi, no i szybkiego powrotu do formy. My tymczasem rozkręcamy się na dobre. 13 minut po 9:00 to jest ten moment roku, kiedy człowiek otwiera okno, bierze głęboki oddech świeżego powietrza i natychmiast wlatuje mu mucha wielkości drona albo nawet i większa, ale nawet jak wpadnie, to proszę się nie bać, my tu jesteśmy, gramy dalej, a mucha prędzej czy później się podda.

Jungle i Curry. On, taki muzyczny początek audycji Kieruj się na południe w Radiu 357. Będziemy z Państwem do 12, a co przed nami? O 10.30 tradycyjnie Anna Tatarska opowie o najnowszych serialach. Ja również zagadnę o premierę filmu Diabeł ubiera się u Prady. To już prawie tydzień minął, więc już sporo o tym filmie powiedzieliśmy, ale na pewno jeszcze nie wszystko. Z Grzegorzem Kazdepkę również połączymy się, pisarzem, i zapytamy go o teorie z dzieciństwa, bo tak sobie ostatnio przypominałam, co my jako dzieci wymyślamy, jakie to teorie tworzymy, co nam się wydaje, że tak na pewno jest. I pan Marcin już napisał na adres mailowy agnieszka.szwajgier@radio357.pl. Napisał o tym, w co on wierzył, kiedy był małym chłopcem, i napisał tak. Wiadomo, że papież jest zawsze Polakiem, a Polska jest potęgą w piłkę nożną. I jeszcze dodał tutaj trzecią teorię o tym, że jak zabrudzi ranę, na przykład kolano rozbite na boisku, to do serca pójdzie niebieska kreska i umrze. Także, no jak widać, wyobraźnia dopisuje. Ciekawe, co nam zostało też, proszę Państwa, z tych teorii do dziś. Kto wie, ja zdradzę również, w co wierzyłam, a część z Państwa już wie, bo wpisałam krótkie zdanie na Facebooku. Można tam zajrzeć, można napisać, można również napisać na adres mailowy. A teraz przed nami coś jeszcze świeżego, jeszcze pachnącego studiem nagraniowym, bo wczoraj ich singiel był piosenką dnia, no a dziś nie zawahamy się go powtórzyć.

In the Stars, The Rolling Stones. Pan Michał napisał w temacie owadów. Muchy to pół biedy. Pani Agnieszko, dziękujmy losowi, że nie wpadają chatwu komary. To chatwu pan tak ładnie dał w nawias, ale pomyślałam, że to ważne, więc państwu tutaj zacytowałam. 22 minuty po 9, a teraz trochę inaczej, ciszej, szerzej. Muzyka, która brzmi jak poranek gdzieś hen daleko od miasta.

Blue Ridge Mountains Fleet Foxit. Robin Pecknold nagrywał swoje wokale bardzo późno w nocy albo nad ranem, bo proszę Państwa, uważał, że wtedy głos jest mniej kontrolowany, bardziej naturalny i to słychać rzeczywiście. Te harmonie mają oddychać, trochę się chwiać, trochę żyć. Fleet Foxes, a ciekawe, o której swój wokal nagrywała Maja Kleszcz. Piosenka dnia w Radiu 357.

Eon i Maja Kleszcz to nasza dzisiejsza piosenka dnia. A dziś w audycji Kieruj się na południe wracamy do czasów, kiedy wszystko było jakieś takie prostsze, przynajmniej w naszych głowach. Wracamy do dziecięcych teorii, które wtedy wydawały nam się absolutnie logiczne. I czytam Państwa wiadomości. No muszę przyznać, że wygrywa niebieska kreska. Pani Barbara również wierzyła w to, że jak ma jakąś ranę, to pójdzie kreska do serca. Nie wiem, czy niebieska, pisze pani Barbara, ale było to naprawdę silne przekonanie. Moja ukochana babcia tak żartowała. Dziś wspominam z uśmiechem. Czyli wspomina pani z uśmiechem, że jak kreska pójdzie do serca, to się umiera. Dobrze rozumiem? Pani Beata zwierzyła się, że w dzieciństwie wierzyła, że jak się zrani, to do wesela się zagoi. No tak. A pan Radzio wierzył, że jak zamknie oczy, to nikt go nie zobaczy. Coś z tych dziecięcych teorii chyba w nas zostaje, bo wczoraj jak jechałam z kierowcą, staliśmy właściwie w ogromnym korku, bo tam o jeździe to nie było mowy przez chwilę. I w pewnym momencie ten mój kierowca nie wytrzymał, zdecydował się pojechać prawym pasem. No i państwo sobie to wyobrażają, co się dzieje, bo my jedziemy prawym pasem, mijamy cały sznur samochodów i te spojrzenia kierowców, wiadomo jakie, takie nienawistne. No i na końcu trzeba było wbić się z powrotem na ten lewy pas i miałam takie wrażenie, że przez maskę samochodu czuję to zniecierpliwienie innych kierowców. I pomyślałam sobie wtedy, że może jak zamknę oczy, to nikt mnie nie zobaczy.

Liryka Grzegorz Turnał. Grzegorz Turnał wychowany na poezji. A ja otrzymuję kolejne wiadomości od państwa. Niebieska kreska wciąż króluje, ale ja też pamiętam, że miałam koleżankę, która wierzyła w to, że jak będzie dużo jadła, to będą się tworzyć w jej ciele takie poziomy. Wyżej, wyżej, wyżej, im więcej, tym wyżej. I jak te poziomy dotrą do głowy, no to wtedy umrze. Więc tak też było. Jeśli chodzi o takie czarne scenariusze, to Adam Szuraj przyznał się, że powiedział swojej siostrze, że jak wyciągnie korek w wannie, kiedy siostra w niej siedzi, to ją wciągnie. Nie wiem, Adam, czy przeprosiłeś siostrę za to po latach? Kiwa głową, że tak, ale ja bym mu chyba nie wierzyła. Byłam ciekawa, proszę państwa, czy ja tylko tak miałam, że byłam święcie przekonana, że jak człowiek biegnie w deszczu, no kiedy pada deszcz, wiadomo, chcemy jak najszybciej uciec i kiedy się biegnie, to się mniej zmoknie. Ale widzę, że państwo też wiedzą, że tak jest i dodatkowo pan Piotr ma radę. Nie wystarczy biec, trzeba jeszcze wyrabiać między kroplami. No to teraz Travis.

Travis, why does it always rain on me? No właśnie, dlaczego zawsze na mnie? To był, proszę Państwa, 1999 rok. Podczas koncertu zespołu Travis na Glastonbury Festival było pięknie, proszę sobie wyobrazić, słoneczną pogodę, typowy festiwalowy dzień i dopiero w momencie, kiedy zaczęli grać ten refren, why does it always rain on me? Niebo się zmieniło i zaczął padać deszcz, wszystko się zachmurzyło, no i to nie był cały koncert w deszczu, to było dokładnie to wejście, takie nagłe, niemal teatralne. No i oczywiście publiczność zareagowała mocno, wyglądało to jak idealnie zsynchronizowane z utworem, jakby ktoś naprawdę zamówił na ten refren specjalną pogodę. Za 16, niedobrze patrzę na zegarek, za 18 minut będzie godzina 10, no to jeszcze jeden Travis.

Bas i zespół Travis. Właśnie jeszcze nam tam troszeczkę szumi i gra. I teraz się obniżył i już prawie koniec. Pamiętam jedną z historii o tym, że podczas koncertu zespołu Travis wysiadł prąd i zespół postanowił uciszyć cały klub. Wyszli z gitarami na brzeg sceny i zaczęli śpiewać wspólnie utwór Flowers in the Window. Także nie działał żaden instrument, nie działał prąd i wszyscy, jak jeden mąż byśmy powiedzieli, zaczęli śpiewać ten utwór razem z nimi. Państwo piszą o tym, o czym wierzyli jako dzieci i zaraz będą absolutnie dwa hity. Przysięgam.

Pappautę, Afro Soul. Obiecałam hity, no to słowo się rzekło. Pani Aleksandra wierzyła, że spółka zoo to znaczy, że każda firma opiekuje się jakimś zwierzątkiem w zoo, że niektóre zwierzęta są pod opieką firm. Pan Łukasz z Krosna, nie wolno jeść przed kąpielą, bo brzuch może pęknąć. Pan Łukasz się przyznaje, że jadł po kryjomu, bo był głodny, ale przez całą kąpiel obserwował brzuch, czy czasem nie dojdzie do detonacji. No i ostatnie, najlepsze, pani Ola ostrzega, żeby pod żadnym pozorem nie kłaść się w polu rzepaku, bo człowiek zasypia na zawsze. Ludzie, dlaczego to wszystko jest takie dramatyczne? Pani Ola ma 38 lat i nigdy się w tym rzepaku nie położyłam. Rozumiem, nie warto ryzykować. Byliśmy we Francji, a teraz znów podróż, znów bardzo muzyczna, bardzo szeroka.

To Budapest i George Ezra. Za 5 minut 10 jeszcze jeden utwór w tej godzinie audycji Kieruj się na południe. Kto wie co to będzie. Pewnie wszyscy znają doskonale. Podpowiem, że teledysk był kręcony chyba w Meksyku. Między innymi, o ile dobrze pamiętam, w okolicach piramid w pobliżu Mexico City.

0: Tu Radio 357 i szczęśliwie na zegarze wybiła godzina 10.
1: Kieruj się na południe.

Let's Stick Together, Brian Ferry, i tym utworem rozpoczynamy drugą godzinę audycji Kieruj się na południe. Adam Szuraj, Halina Wachowicz, Agnieszka Szwajgier. Raz jeszcze mówimy Państwu dzień dobry. Każda godzina jest dobra, żeby powiedzieć dzień dobry. Czytam wiadomości od Państwa, bo dziś rozmawiamy o różnych teoriach, o różnych naszych wierzeniach, które nam towarzyszyły, szczególnie w tym okresie maleńkości. I pani Jadwiga była przekonana, że każde państwo ma swój własny zestaw chmur, które poruszają się tylko w obrębie jego granic. No to jest kolejny hit, pani Jadwigo. Bardzo pani dziękuję. Nie było pewnie łatwo przyznać się pani do tego, także doceniam. Piszą państwo, że jak się zje śliwkę, to drzewo wyrośnie w brzuchu albo w głowie. Łe, to tym mnie państwo nie zaskoczą, to znam. 4:50. Teraz kolejna piosenka z lat 80. Za chwilę posłuchamy Sunday Morning zespołu The Bolshoi. No i to ciekawe, że ten tekst na początku, ten tytuł był mylnie interpretowany jako historia pisana z perspektywy kogoś, kto nie wytrzeźwiał po sobotnich baletach. Ale nic, proszę państwa, bardziej mylnego. Tekst dotyczy niedzieli oczywiście, ale niedzieli w kościele, niedzieli widzianej oczami dziecka. Wczesne wstawanie, odświętne ubieranie się, stanie w kolejce do spowiedzi, cisza, no wszystko jak trzeba. I tak ten nasz podmiot liryczny się z tym trochę źle czuje, czuje się fatalnie w niedzielny poranek. Myślę, że to nie jest atak na wiarę, bardziej na taki może automatyzm, może robienie czegoś, bo tak wypada, bo tak się przyjęło. Sunday Morning, The Bolshoi.

0: agnieszka.szwajgier@radio357.pl. Tu mnie Państwo znajdą. Pani Katarzyna napisała: prababcia powiedziała mi, że jak dziewczynki gwiżdżą, to Matka Boska płacze. A jak machałyśmy z siostrą nogami pod stołem, to mówiono, że diabła huśtamy. No i tu by się przydał dżingiel, ale tego się, proszę Państwa, nikt chyba nie spodziewał. Zespół The Bolshoi Sunday Morning nie docenił Kuba Strzyczkowski tego wyboru. Kiedy wczoraj pokazywałam mu playlistę audycji Kieruj się na południe, mówił: Sunday Morning, zagraj lepiej to.
1: Łąckę kosić, sunko świeciło, przyszło do mnie z jagodami, dziewczę jak miło, nazbierała jagód dzwon, pójdę aż jutro ci dom, dam ci jagód do dzwoneczka.

No i wyobrażamy sobie teraz Norwegię, koniec lat 70. Zima, ciemno, wcześnie zapada wieczór i oto on, facet z Podhala, Andrzej Dziubek, który nagle znajduje się tysiące kilometrów od domu. Mówi innym językiem, żyje w nieco innym rytmie, no i w głowie dalej ma Podhale i ten charakterystyczny sposób mówienia to jo. No i z tego zderzenia powstaje zespół Depress. Wszystkiego najlepszego redaktorowi Strzyczkowskiemu życzymy z okazji urodzin. Niestety redaktor choruje, ale trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia i ofiarujemy w darze taką piosenkę. Zdaje się, że to chyba jego ulubiona.

0: Tak jest, wiosna i zespół Zabili mi żółwia. Mój kolega, dziennikarz, opowiadał mi kiedyś historię o swoim żółwiu, o swoim zwierzątku, a właściwie o żółwiu swojej córki, bo córka Kasia bardzo, bardzo żółwia kochała. No ale któregoś dnia wyjechała na kolonię, a tatuś zorientował się, że nagle żółw nie żyje, o ile nagle żółw może nie żyć. No i panika. Pobiegł do sklepu zoologicznego i kupił nowego żółwia. No i mogą sobie państwo wyobrazić, jaki to był niecny plan. Po prostu chciał tego żółwia podmienić, a starego pochował w ogródku. Córka wróciła, niczego nie zauważyła absolutnie. Był żółw, jest żółw, wszystko się zgadzało, wszystko było w porządku. Do momentu, aż kilka lat później ten mój kolega przeczytał gdzieś, że żółwie zapadają w sen zimowy.
1: Kieruj się na południe.
0: A teraz utwór Heart of Gold, utwór, który powstał trochę z przymusu, bo Neil Young miał wtedy problemy z kręgosłupem i trudno było mu długo stać z gitarą elektryczną, więc usiadł z gitarą akustyczną. No i właśnie z tego ograniczenia wyszła chyba jedna, moim skromnym zdaniem, jedna z najprostszych, najczystszych jego piosenek.

Neil Young, Heart of Gold. Pani Aleksandra napisała, że, no nie mogę w to uwierzyć, napisała tak: mama kolegi kazała mu w dzieciństwie jeść kanapki ze spodniej części bułek, mówiąc, że mają więcej witamin, a sama jadła te górne połówki. No, pani Aleksandro, to jest poziom rodzicielskiej strategii, do którego chyba, mam wrażenie, wielu z nas dopiero dorasta. 24 minuty po 10, no to teraz już nieco spokojniej.

0: Remember where you are, Jesse Ware. A wiedzieli Państwo, że Barack Obama publikuje takie specjalne coroczne playlisty i one naprawdę mają dużą publiczność i na jedną z takich playlist w 2020 roku trafiła właśnie Jesse Ware. 32 minuty po 10, no to teraz czas na stały punkt programu.
1: Cholernie dobra kawa.
0: Tak jest. Anna Tatarska, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałam ci powiedzieć, że ja wiem, że on publikuje te playlisty. Co więcej, regularnie je śledzę i zawsze znajduję tam coś ciekawego. A jakbyś mnie zapytała, where are you, to powiedziałabym ci, że w trasie na lotnisko.
0: No właśnie, tak słyszałam, ale wiem, że to jeszcze nie do Cannes. Jeszcze gdzieś na twojej drodze liczne przygody zanim do Cannes. Także na razie nie będziemy pytać o to, co niebawem pewnie na naszej antenie. Na razie zapytam cię, Aniu, bo wiem, że rozmawiacie z panem Markiem w tym momencie, w tym miejscu audycji Kieruj się na południe. Rozmawiacie o nowościach serialowych, o tym, co nowego w streamingach. Czy mogę ci się najpierw przyznać do czegoś?
2: No, to próbuj, zobaczymy, czy będę w szoku, tak, czy zaakceptuję to ze spokojem.
0: Zobaczymy, czy zrozumiesz. Słuchaj, ja w serialach raczej jestem zawsze troszkę później niż inni. Także mogę się przyznać, że właśnie kończyłam Biały Lotos. Teraz taka cisza wymowna.
2: Ale czekaj, który sezon?
0: No, na szczęście trzeci, ale tak, ale wciąż jestem za wszystkimi. No i jeszcze nie oglądałam serialu Bite, ale Iza Woźniak dziś rano recenzowała specjalnie dla mnie ten serial i powiedziała, że całkiem dobry początek, całkiem fajne pierwsze dwa odcinki. Powiedz, jak twoje wrażenia? To jest o aktorze, który wychodzi z castingu chyba nie tymi drzwiami, którymi powinien wyjść.
2: I nie do końca przypadkowo. To jest serial stworzony, wyprodukowany, napisany przez Riza Ahmeda, którego wydaje mi się, że kojarzymy głównie jako aktora, jeśli ktoś lubi na przykład taki wspaniały serial Długa Noc, albo doskonały film już sprzed kilku lat Dźwięk Metalu, zdaje się, on się nazywał w oficjalnym tłumaczeniu, to na pewno kojarzy tego chłopaka przezdolnego, ale on właśnie poza działalnością aktorską też od wielu lat zajmuje się produkcją, pisaniem, jest DJ-em i wszystkie te talenty spotykają się tutaj właśnie w tym serialu.
0: Mm-hmm. A powiedz, ta rola Jamesa Bonda zawsze budzi takie jakieś wrażenia, kontrowersje? Jak to jest?
2: No, ty powiedziałeś, że on wychodzi z castingu nie tymi drzwiami. Ja mogę zdradzić, że on nimi wychodzi trochę celowo, ponieważ on rzeczywiście w takim geście już litości ze strony swojego agenta, bo on jest niespełnionym aktorem, dostaje szansę, żeby na ten casting na Bonda pójść i mu nie wychodzi. I kiedy dostrzega kątem oka, że tam stoi paparazzi, postanawia po prostu rzucić wszystko na szale, postawić, wiesz, wszystko na jedną kartę, no i właśnie wychodzi, robią mu zdjęcie i tak się zaczyna plotka, że oto nowy James Bond. To jest serial o nieudaczniku, który bardzo chce, też trochę o branży filmowej, ale też w dużym stopniu o kulturze, którą dość mało znamy, bo Riz Ahmed też nas wpuszcza do domu swojego bohatera, poznajemy jego bardzo rozległą rodzinę, ciotkę, która ma kosę z matką, kuzyna, który właśnie jest aspirującym, nie wiem, chyba głównie influencero-gangstero-muzykiem, więc jakby to jest trochę o nas, dlaczego my jesteśmy tak przywiązani do tego, że Bond jest biały, ale też bardzo właśnie o tej takiej mającej wiele odnóży rodzinie. Serial jest komediowy, ale bardzo mądry, bardzo społecznie uważny i też to jest taki typ humoru, że trochę ci jest niewygodnie. Ja to lubię, wiem, że nie wszyscy, ale ja bardzo lubię ten klimat.
0: To więcej Państwu nie zdradzamy, zachęcamy do obejrzenia. Aniu, a powiedz, bo już minął co prawda tydzień, ale myślę sobie o premierze drugiej części Diabeł ubiera się u Prady. Tutaj muszę przyznać, że jestem przed wszystkimi, już widziałam, ale zanim powiem o swoich wrażeniach, powiedz, jak ty usłyszałaś, że w ogóle będzie druga część filmu Diabeł ubiera się u Prady, to najpierw czułaś ekscytację, czy już był taki lęk i zastanawianie się, ojej, jak to będzie, skoro jedynka była, no, taka jaka była, wiemy wszyscy jaka była.
2: Wiesz co, powiem ci i zabrzmi to może zaskakująco, ale że mi ta informacja była stosunkowo obojętna, ponieważ ja nie jestem osobą należącą do tej grupy takich fanów i wyznawców tego filmu i też nie wychowałam się na jedynce. Wiem, że jest całe takie pokolenie i też to są często osoby, które mówią, że nie wiem, oglądały Gilmore Girls czy tam Mean Girls, prawda?
0: Tak.
2: Ja nie do końca obejrzałam ten film trochę później i też już chyba z tej perspektywy tych rzeczy, które się zestarzały, no wiesz, tych tekstów, które dzisiaj są niepoprawne. Więc odnotowałam go, wiem, że jest kultowy, bardzo się ciekawie o nim rozmawia, ale moje serce nie biło bardzo mocno. Dwójka sprawiła mi radość podczas seansu, ale też muszę przyznać, że im dłużej myślę o tym filmie, tym bardziej jest mi on obojętny.
0: Och, to źle. No ale oczywiście rozumiem, oczywiście jak najbardziej szanuję. To na koniec powiedz, tak sobie oglądałam i myślałam o roli Meryl Streep, Miranda Priestly. Czy dziś byłaby jeszcze podziwiana, gdyby ten film wychodził dzisiaj, ta pierwsza część? Czy byłaby podziwiana, czy raczej by została skasowana przez internet za ten swój sposób, tak ukochany przecież przez widzów, sposób traktowania ludzi?
2: Wiesz co, myślę, że to jest bardzo złożone pytanie, bo portret Mirandy przecież napisany jeszcze kilka lat w książce, no kilka lat przed premierą filmu, o którym mówimy, Jedynki z 2006 roku, on jest też znakiem czasów i znakiem czasów, w których kobieta, żeby mieć mocną pozycję w dowolnej, wydaje mi się, branży, musiała trochę udawać faceta.
0: Pokazać
2: Miranda
0: pazur.
2: Rzeczywiście... Tak, musiała być mocna, żeby broń Boże nikt jej nie powiedział, co ty jesteś taka emocjonalna, a wiesz, wszystko co się mówi w cudzysłowie babom, próbując je zdyskredytować. Więc ja myślę, że Mirandę traktujemy jako pewnego rodzaju metaforę społecznych oczekiwań i to też pasuje do dwójki, w której Miranda trochę się zmienia, trochę się dopasowuje, oczywiście na swoich zasadach, ale też jest to właśnie portret szefowej ginącej branży, dodajmy, bo to w ogóle dwójka jest w dużym stopniu o tym, jak się bardzo zmieniła branża, to o czym marzyłyśmy wchodząc w dziennikarstwo, w ogóle przestało istnieć, już nie wiadomo do czego aspirować, a na pewno nie do stabilnej przyszłości finansowej, bo to jakby spadło, odeszło i w ogóle utonęło. Ale wydaje mi się, że Miranda zawsze jest takim po prostu barometrem społecznych nastrojów i tego, jak budowane są wizerunki kobiet z władzą w społeczeństwie.
0: Anna Tatarska, ale... bardzo ci... Jeszcze, ale śmiało, jeszcze puentuj.
2: Bo ja tylko chciałam powiedzieć, że tak tu gadam teoretycznie, ale kocham Meryl Streep w tej roli i no w ogóle
0: właśnie.
2: Uwielbiam Meryl Streep. Tak, bo ten film już abstrahując od tego, czy jest dobry, czy zły, uważam, że na poziomie aktorskim iskry lecą. Jest wspaniała chemia między bohaterami, wszyscy mają do siebie autoironiczny dystans i to na pewno tę dwójkę bardzo ratuje i dodaje jej też dużo radości do tego seansu. A Meryl, która sobie drze łacha trochę ze swojego statusu gwiazdy nie do ruszenia i największej diwy kina, to jest Meryl najwspanialsza. Ona też taka jest, jak się z nią rozmawia, miałam tę przyjemność rozmawiać z nią parokrotnie. Nie pamiętam osoby, która bardziej by sobie sama z siebie żartowała i to w tej roli widać.
0: To prawda. I teraz już mogę powiedzieć bezpiecznie. Tak. Anna Tatarska, bardzo ci dziękujemy. Trzymam kciuki za twoje podróże wszelakie.
2: Dziękuję, już nie gadam. Zobacz, cicho. Pa!
0: Pa!

Pink Moon i Nick Drake, który przyszedł do studia w Londynie późnym wieczorem i nagrał ten album praktycznie sam, bo producent John Wood wspominał później, że sesje trwały zaledwie dwie noce, no i Drake nikogo nie tłumaczył, przyniósł materiał, nagrał go i wyszedł. Za 20 minut, godzina 11, trochę pogadałyśmy, to teraz jeszcze zagramy, ale co zagramy? Jeśli mają Państwo gdzieś przy radiu takie pokrętełko, co by to tak troszeczkę głośniej przesunąć, to bardzo proszę, można teraz.

0: Och, to bardzo osieckie. Jeziora, lato, nostalgia. Agnieszka Osiecka przez lata unikała mówienia, dla kogo napisała ten tekst. Dopiero po jej śmierci wszystko wyszło na jaw. Na rękopisie tekstu znajdowała się krótka dedykacja dla Jeremiego.
1: Kieruj się na południe.
0: Nie ma dowodu, że zespół Manam naprawdę wyszedł na papierosa i wtedy właśnie przypadkiem powstał ten utwór. Takiego dowodu nie ma, ale to bardzo pasuje do sposobu myślenia Kory Manam.

Chyba tak jest, że najtrudniejsze w relacjach są rzeczy najprostsze. Często nie te wielkie dramaty czy kłótnie, tylko takie bycie obok, obecność czy no takie trwanie ze sobą. A teraz już powoli się rozkręca Cigarette After Sex. Będzie apokalipsa. Apokalipsa, ale nie dosłownie o końcu świata, tylko o tym specyficznym momencie w relacji. O takim uczuciu, które chyba każdy z Państwa zna. O tym, że coś musi się zmienić albo coś się skończy.

0: Cigarettes After Sex. A gdyby ktoś z Państwa nie miał planów na niedzielny wieczór, to ja mam pomysł.
1: Jest taki blues, Key to the Highway. Prawie 100 lat temu napisał go Big Bill Bronzy. Po nim grało go wielu muzyków, a ja pomyślałem, że kiedy ktoś ma klucz do autostrady, to zawsze może z niej zjechać i zawsze może na nią wrócić.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 spotkają się Państwo z Danielem Wyszogrodzkim. Co szykujesz?
1: Przekonamy się, bo w muzyce warto się przemieszczać autostradą do satysfakcji. Zapraszam Państwa na wspólne podróże w każdą niedzielę od 20 do 22 na antenie Radia 357. Daniel Wyszogrodzki.
0: Ja do tego zaproszenia się dołączam, ponieważ mam przyjemność sąsiadować z Danielem w niedzielne wieczory i jest to bardzo, bardzo miłe sąsiedztwo. Niebawem połączymy się, jeszcze za parę chwil, ale już zapowiem, że połączymy się z Grzegorzem Kazdepkę i porozmawiamy troszeczkę o tych naszych różnych dziecięcych wyobrażeniach. Natomiast dostaję od Państwa wiadomości o tym, że rodzice oszukiwali, jeśli chodzi o bułki. O bułki. Tak jest. Nie wiem, jak to skomentować. Pani Jerzetta pisze. Brat dostał bułkę świeżą, a ja wczorajszą. No i kiedy pani Jerzetta zapytała mamę, dlaczego tak wyszło, to mama powiedziała, że brat ma chrupiącą, bo jest szynką i z szynką chrupią te bułki, a skoro pani Jerzetta szynki nie jada, to tego chrupu, cytat, tego chrupu nie miałam. No cóż, to może błyskawicznie przejdę do kolejnego wątku, bo patrzę na zegarek i minęła godzina 11.
3: Kieruj się na południe.

Mike Oldfield, Man in the Rain, 4 minuty po 11, a ja zerkam tutaj na moją karteczkę pomocniczą i mam informację od Helen, że mamy dla Państwa do rozdania płytę. Płyta tygodnia w Radiu 357, tym razem Tori Amos in Times of Dragons.

Stronger Together, Tori Amos, a nasza płyta wędruje do pana Adama z Mikołowa. Pytają państwo w listach, tak się chyba mówi, pytacie mnie w listach, pytają państwo w listach, czy będzie coś z muzyki klasycznej w audycji Kieruj się na południe. No to proszę bardzo.

Te słynne cztery dźwięki. Proszę, było klasycznie? Było. Beethoven zaczyna od czterech nut swoją Symfonię Losu. Chyba fragment, który zna cały świat. Dlaczego Symfonia Losu? Dlatego, że to los miał pukać do drzwi. Walter Murphy, A Fifth of Beethoven. No właśnie, w latach 70. los zapukał na parkiet dyskotek. Tak było. A teraz przeniesiemy się do Buenos Aires, tyle że już nie tego sprzed 100 lat, a trochę bardziej współczesnego.

0: Santa Maria i Gotan Project. Tango, tango, które spotyka elektronikę i słychać bardzo wyraźnie, pewnie Państwo zanotowali, bandoneon. To jest taki trochę akordeon, tylko mniejszy, bardziej kwadratowy, o takim bardziej chropowatym, lekko zachrypniętym dźwięku. Może trochę tęsknym dźwięku, właśnie dlatego bandoneon stał się symbolem tanga. Pan Krzysztof napisał, że jak był mały i słyszał, że leje jak z cebra, to zastanawiał się długo, co to ta z cebra. No tak, a pan Michał skomentował pod postem na moim Facebooku: jak nie ma pana Marka, to dziś nie będę słuchał Radia 357. Ja bym panu odpowiedziała, panie Michale, zgadzam się, ja też nie będę słuchać, ale i tak pan pewnie tego nie usłyszy.
1: Kieruj się na południe.
0: 17 minut po 11, a teraz 20 sekund, dosłownie 20 sekund utworu Johanna Sebastiana Bacha, kompozytora barokowego, i obiecuję Państwu, że ta prosta skądinąd melodia dokądś nas za chwilę zaprowadzi.

To jeden chyba z najbardziej znanych przykładów, że klasyka może być przebojem list radiowych. Dzięki The Toys miliony ludzi pierwszy raz być może poznały muzykę barokową. Ten swingujący popowy rytm, popowy groove, ale melodia nietknięta. Ten utwór, który teraz przed nami, na pewno państwo znają, ale czy państwo wiedzą, co to takiego ta listomania?

Phoenix i listomania. Dlaczego listomania i skąd to określenie? To określenie z XIX wieku, proszę Państwa, pochodzi, wymyślone, żeby opisać coś, co dziś nazwalibyśmy histerią fanów. A chodziło tutaj o koncerty Franciszka Franca, właściwie Lista, kompozytora węgierskiego. No i na tych koncertach ludzie dosłownie tracili głowę, krzyczeli, mdleli, zbierali pamiątki po artyście. W literaturze czytamy o fragmentach rękawiczek pianisty, czy o włosach jego na przykład. Więc właściwie pierwszy taki idol popkultury na długo, długo przed erą Beatlesów. A skoro wspomniałam o zespole The Beatles, proszę uprzejmie posłuchać trąbki w tym utworze, bo zaraz o tej trąbce powiem słowo. Penny.

Penny Lane, The Beatles. Jednym z instrumentów, który Beatlesi wprowadzili do muzyki pop, była właśnie trąbka piccolo. Pomysł narodził się, bo Paul McCartney oglądał w telewizji koncert z muzyką Johanna Sebastiana Bacha i usłyszał tam taką bardzo wysoką trąbkę. My mówimy w zespołach barokowych, że to jest czasem killer, taka trąbka piccolo. No i do studia zaproszono brytyjskiego trębacza Davida Masona i on nagrał to niezwykle trudne solo na trąbce piccolo. No i dziś to chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych momentów w historii muzyki pop. Teraz jeszcze przez chwilę Paul, a za chwil parę łączymy się z panem Grzegorzem Kazdepkę.

0: Once upon a long ago, Paul McCartney, a z nami już zapowiadany przeze mnie pisarz, autor książek dla dzieci Grzegorz Kazdepkę, znany na przykład z licytacji, bo oddał swoją maszynę do pisania i to chyba nie jedną maszynę. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
1: Dzień dobry państwu. Oddałem dwie maszyny do pisania i wiem, że są w lepszych rękach niż wtedy, gdy ja ich posiadałem, ponieważ są u moich czytelników. Bardzo jestem im za to wdzięczny.
0: No właśnie, ciekawe, czy jakieś książki powstaną przy użyciu tych maszyn do pisania. Kto wie? Panie Grzegorzu, mówimy dziś w audycji Kieruj się na południe o tym, w co wierzą dzieci. Na słuchaczy Radia 357 jak zwykle można liczyć. Jest pan ciekawy, co się pojawiło? Jakie wierzenia?
1: Bardzo.
0: No tak, to tak. Na przykład, że spółka zoo, to znaczy, że każda firma opiekuje się jakimś zwierzęciem w zoo. Albo na przykład, że nie wolno jeść przed kąpielą, bo brzuch może pęknąć. I tutaj trzecie sobie zanotowałam. Nie wolno kłaść się w polu rozwiniętego rzepaku, bo człowiek zasypia na zawsze. Takie dosyć apokaliptyczne wierzenia. Ma pan jakieś swoje teorie? Coś, w co wierzył pan jako dziecko? Coś, co dziś brzmi kompletnie absurdalnie.
1: Każda rodzina tworzy swoją własną mitologię i różnego rodzaju wierzenia. To jest wspaniałe. Ja, gdy byłem dzieckiem, co i raz słyszałem z ust babci, która wiedziała, że jestem łakomy, abym uważał i nie połykał pestek czereśni, ponieważ wyrośnie mi drzewo z żołądka, w co szczerze wierzyłem. Pamiętam także, i to było okrutne akurat, sposób na niektóre zupki, których nie lubiłem. Babcia mi podawała w takim talerzyku, na którego dnie była wymalowana piękna żaba, mówiąc, że jeżeli szybko nie zjem zupy i nie odsłonię żaby, to ona po prostu się udusi, więc ja oczywiście spłakany ratowałem żaby, jedną zupę, a kiedyś odkryłem, że można te zupy po prostu wylewać. No więc tak jak mówię, każda rodzina, każda najmniejsza społeczność, a przyrodzona też społeczność, tworzy swój własny wspaniały język, także język mitów, pojęć, wierzeń. I fajnie, że słuchacze mają taką potrzebę, przynajmniej niektórzy, żeby zapisywać te mitologie, które tworzą się w ich domach, bo też wiem z autopsji, że niestety wielu rzeczy potem my rodzice nie pamiętamy z tego wszystkiego, co fundowaliśmy naszym rodzicom, albo co mówi naszym dzieciom,
0: naszym
1: albo co
0: dzieciom,
1: z tego, co
0: tak.
1: mówiły nam, tak, nam dzieci.
0: To prawda.
1: To czasami służy też wychowaniu, prawda? No, mówimy często dzieciakom, żeby nie możesz teraz pójść się kąpać w morzu, ponieważ dopiero co zjadłeś, a po jedzeniu nie można ileś tam czasu. Po czym mówią nam, że nie możemy teraz chodzić do wody, ponieważ za długo siedzimy na słońcu, więc trzeba trochę ochłonąć i tak dalej, i tak dalej. To wszystko służy także wychowaniu i naszemu spokojowi.
0: Tak jest. No myślę, że to takie metody rodzicielskie, wychowawcze. Czy słuszne, to tego nie oceniam, ale czy z pana doświadczenia, czy dzisiejsze dzieci mają inne wyobrażenia niż te dawne dzieci, niż my? Czy internet coś zmienił w tej dziecięcej wyobraźni? Takie dosyć duże pytanie, ale takie zadaję.
1: Duże i nie wiem, czy się pokuszę na jakąś taką sensowną odpowiedź, złapany w biegu, gdy przemierzam alejki Biennale Weneckiego, jest trochę rozproszony. Technologia na pewno zmienia umiejętność skupienia się dzieci. Ja to zauważam jako autor, który jeździ na spotkania z dziećmi i pamiętam, że jeszcze 15 lat temu potrafiłem na spotkaniu z dziećmi czytać fragmenty tekstów, które skupiały ich uwagę przez 5, 6, 7 minut. Teraz muszę tak dobierać teksta, ażeby mieć szansę na przytrzymanie uwagi dzieci przez 2-3 minutki. Więc technologia zmienia tego typu sprawę. Czy zmienia ich wyobraźnię? Mam nadzieję, że nie. My możemy powalczyć o tę wyobraźnię dzieci, sprawiając, że one się teoretycznie przynajmniej będą nudziły, czyli zabierajmy im jak najczęściej się da wszystkie elektroniczne przedmioty, które mają ekraniki, które przytrzymują ich uwagę. Niech dziecko znowu weźmie, jak w dawnych czasach, patyk, błoto, kawałek szmaty i się bawi, bo to rzeczywiście rozwija wyobraźnię znakomicie.
0: W pana książkach dzieci często patrzą na świat dużo trafniej niż dorośli. To na koniec, panie Grzegorzu, czy coś tracimy, kiedy dorastamy?
1: Tracimy czas, to na pewno, który jest przed nami. To raz, każdego dnia rzeczywiście połykamy własne życie.
0: Może tracimy czas na wyobraźnię też. Tracimy czas na wyobraźnię.
1: Niektórzy twierdzą, że tracimy złudzenia. Na pewno tracimy trochę sił, ale wydaje mi się, że najbardziej tracimy czas na narzekanie. Uważam, że prawdziwa strata w życiu człowieka następuje wtedy, gdy więcej narzekamy niż się śmiejemy. Dzieci mają taką niebywałą cechę, umiejętność śmiania się, cieszenia, po prostu byle pierdołą. I chciałbym, żebyśmy od dzieci się tego uczyli, bo dopóki jesteśmy osobami, które potrafią zachować pogodę ducha, póki starość nas się nie ma. Ja znam stare osoby, które są młode metrykalnie, ale przez to, że są wiecznie skwaszone, rzeczywiście już dobijają moim zdaniem.
0: Mm-hmm. Tak jest. No proszę słuchać, bo bardzo, bardzo mądre słowa.
1: Bardzo radosnych, tak, młodych ludzi.
0: Tutaj bardzo mądre słowa padają. Panie Grzegorzu, pięknie dziękujemy. I cóż, możemy życzyć chyba pięknej pogody, co?
1: Piękna pogoda, rzeczywiście nad Wenecją cieśli słońce, nad Biennale trochę jest burzowo, ale politycznie ze względu na udział, oburzający udział Rosjan w tej wystawie. No ale kto sieje wiatr, zbiera burzę, więc niech artyści mają prawo do zaprotestowania.
0: Pięknie dziękujemy. Grzegorz Kazdepkę, pisarz, autor książek dla dzieci, był moim i państwa gościem. Wszystkiego dobrego, panie Grzegorzu, dzięki.
1: Wszystkiego dobrego.

Ringo Starr od lat mówi jedną rzecz bardzo konsekwentnie: peace and love. I thankful brzmi dokładnie jak przedłużenie tej postawy. Za 18 minut 12 to teraz kącik niedźwiecki.

Jeśli ty nie istniałbyś, mistrzyni, królowa, pani Irena Santor. Za chwilę w studiu Krzysztof Zimoch, bo niebawem co państwo na to, Krzysztof Zimoch w zastępstwie za Kubę Strzyczkowskiego, ale jeszcze przez chwil parę potęsknimy za pewną wyspą, potęsknimy za Islandią.

0: Takie dwie piosenki o potworach. Na koniec audycji Kieruj się na południe. I Krzysztof Zimoch w studiu.
1: Piosenka o potworach i Krzysztof Zimoch w studiu.
0: No tak, przypadek. Zupełny przypadek. Słuchaj, dzisiaj w audycji opowiadamy o różnych wierzeniach i o różnych takich myślach, które my jako dzieci mieliśmy. I pani Bożena napisała, że wierzyła, że pierogi robią się od jedzenia... Przepraszam, piegi. Pomyliłam musztardę z pierogami. Wierzyła, że piegi robią się od jedzenia musztardy.
1: O, ciekawe.
0: No, a ty miałeś coś
1: swojego? Ja długo żyłem tym przekonaniem, które wpajała we mnie mama, że jak będę długo patrzył na ogień, to w nocy będę co? Siusiał. No właśnie.
0: Tak jest.
1: I kiedyś na złość jej chciałem tak zrobić, że patrzyłem długo w płomień.
0: I co?
1: Ale nie skończyło się to tak, nic, jak mnie straszyła. I od tego czasu już nie wierzę w takie przesądy. Ale kiedyś wierzyłem, że jak będę chodził po chodniku i nadepnę na krawędź, na linię płytki, to się stanie coś złego.
0: I to robiłem, wszyscy wierzyliśmy.
1: Tak, no robiłem wszystko, żeby nie nadepnąć. Chyba sporo osób wciąż wierzy, że jak płaci uczciwie podatki, to państwo się zaopiekuje
0: dopisujemy
1: nami na starość.
0: Dopisujemy
1: na
0: do naszej dzisiejszej listy.
1: Tak, to takie jest płynne przejście w temat.
0: No właśnie, co po 12:00 temat domów pomocy społecznej.
1: No właśnie, temat, który w mediach pojawił się już kilka tygodni temu przy okazji planowanych przez rząd zmian, nowelizacji w ustawie o pomocy społecznej i dyskusja na temat tego, czy DPS-y są nam potrzebne. Bo rząd kategorycznie mówi, że nie zamierza likwidować DPS-ów, ale jednocześnie chcę przenieść ciężar opieki nad seniorami, nad dziećmi również, ale dzisiaj chciałbym więcej o seniorach, na środowisko domowe i środowisko sąsiedzkie, mówiąc tak bardzo oględnie. No i spytamy, czy w ogóle nas na to stać, żeby z tych DPS-ów korzystać w ostateczności. Pytanie też do państwa, czy państwo w ogóle mają taką w sobie potrzebę, żeby opiekować się najbliższymi sąsiadami, seniorami, osobami schorowanymi? Czy państwo to robią, bo być może za mało się o tym mówi w mediach. No i dzisiaj na to przestrzeń.
0: No właśnie, także proszę zostać z nami po 12:00. Krzysztof Zimoch, a my kłaniamy się. Adam Szuraj, Halina Wachowicz, Agnieszka Szwajgier. To była audycja Kieruj się na południe. Dziękujemy.

0: Tu Radio 357. Minęła godzina 12.
1: Co państwo na to?
0: Bartłomiej Wasilewski, Michał Foltak, Krzysztof Zimoch, kłaniamy się nisko. Co państwo na to? A dziś w audycji spór o przyszłość domów pomocy społecznej. To w kontekście przyjętego wczoraj przez rząd projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Celem zmian jest przesunięcie ciężaru wsparcia z opieki instytucjonalnej na pomoc świadczoną bliżej miejsca zamieszkania. To w teorii. Natomiast dyskusja na ten temat w mediach trwa już od kilku tygodni. Wtedy, kiedy pojawiło się pytanie, czy te zmiany proponowane przez rząd będą oznaczać likwidację DPS-ów. Szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk stanowczo tym doniesieniom o masowej likwidacji domów pomocy społecznej zaprzeczyła. No ale głosy o tym, że konieczne jest lepsze wsparcie dla tworzenia form opieki dziennej przy tych zmianach proponowanych przez rząd trwają i dyskusja trwa na ten temat do dziś. Więc pytanie w audycji, czy domy pomocy społecznej są w Polsce niezbędne, a przy tym również postaramy się odpowiedzieć na pytania, czy my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie zwiększyć zaangażowanie w pomoc osobom starszym, osobom schorowanym na takim gruncie pomocy sąsiedzkiej, mówiąc bardzo

0: bardzo prosto. Czy domy pomocy społecznej są w Polsce niezbędne? 510-357-357. Bartek czeka na Państwa telefony. Polecamy również sondę w naszej aplikacji Radia 357. Można głosować. Czy domy pomocy społecznej są w Polsce niezbędne? Mój adres mailowy krzysztof.zimoch@radio357.pl. 3 minuty prawie po godzinie 12. Pierwszym gościem naszej audycji jest pan Arkadiusz Tomasiak, przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Domów Pomocy Społecznej prowadzonych na zlecenie. Witam panie Arkadiuszu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać.
0: Jasne, bardzo dobrze pana słychać. Ta nowelizacja ustawy o pomocy społecznej jest bardzo rozbudowana, jest tam bardzo dużo proponowanych zmian i przyznam, że jak szykowałem się do tej audycji, to aż nie wiedziałem o jakie punkty pytać, bo tego jest naprawdę dużo, ale może zacznijmy od tego pytania. Co jest clue sporu o przyszłość domów pomocy społecznej z pańskiego punktu widzenia?
1: Bardzo ciekawe pytanie i dziękuję tutaj za to pytanie, ponieważ pan też zadał to na samym początku, czy domy pomocy społecznej są w ogóle nam potrzebne? Bo w tym momencie my mu rozmawiamy o ideologii, o pięknej przyszłości, gdzie wszyscy mieszkają w środowisku, mają pomoc, mogą być w tym środowisku i wszystko się układa. Jednak rzeczywistość jest całkowicie inna i rzeczywistość pokazuje, że nie ma przyszłości pomocy społecznej bez domów pomocy społecznej. Oczywiście, my jako środowisko wiemy, że obecna forma domów pomocy społecznej musi się zmieniać. Ta reforma była pisana, ostatnia taka większa reforma była pisana w 2003 roku, weszła ta słynna reforma w 2004 roku, czyli mamy już 22 lata od ostatniej poważniejszej zmiany w pomocy społecznej. I rozumiemy, że pewne rzeczy muszą się zmienić. Aczkolwiek to, co teraz proponuje ta nowelizacja, to nie jest przewrócenie stolika, to nie jest wywrócenie wszystkiego dookoła, tylko to jest totalna zapaść. I tego się boimy i jesteśmy przerażeni. Nasi sąsiedzi, mówimy tutaj o haśle deinstytucjonalizacja, wiele krajów europejskich ma już ją za sobą.
0: To jest bardzo trudne słowo, które jednych przeraża, a inni nie wiedzą w zasadzie, co on oznacza w kontekście domów pomocy społecznej. Więc jakby mógł pan tak prostym językiem nam powiedzieć, o co chodzi. Deinstytucjonalizacja, ja nawet mam problem, żeby to wymówić. To jest dobre słowo na trening aparatu
1: mowy. Możemy mówić DI.
0: Tak,
1: możemy mówić DI w skrócie, ale sama deinstytucjonalizacja mówi o tym, że ma być pomoc w środowisku, a nie w instytucjach, tak? Mhm. Czyli odchodzimy od instytucji i skupiamy się na środowisku. Piękna idea i my jesteśmy rękami, nogami za nią. To jest może śmieszne, bo my cały czas o tym powtarzamy, a i tak się nam zarzuca, że my jesteśmy przeciwko. Nie. My uważamy, że dom pomocy społecznej powinien być ostatecznością.
0: Ale?
1: I jakiekolwiek pan znajdzie wypowiedzi, zawsze tak było. Aha. Ale wracając do naszych sąsiadów, wracając do Europy, do świata, pokazuje, że jest nierealne bez pomocy instytucjonalnej, bo nikogo na to nie stać i nie będzie stać. Niemcy w roku 2024, w roku 2025, jeszcze nie mamy danych, ale myślę, że jest podobnie, zwiększyły pomoc instytucjonalną o 36%. Nasi sąsiedzi, Czechy, o 300%. To pokazuje, że sytuacja demograficzna, która jest nieubłagana, przecież wiemy, w jakiej sytuacji demograficznej jest Polska, to pytanie, kto będzie się zajmował tymi osobami w środowisku? Kto ma się nimi zająć? Jak to będzie wyglądało?
0: No, projekt,
1: i my zwracamy uwagę.
0: Projekt zakłada, że na poziomie powiatów będą koordynatorzy, którzy będą informować mieszkańców o dostępnej pomocy i doradzać w wyborze odpowiedniego wsparcia dla nich lub ich bliskich. To jest, rozumiem.
1: Ja mam pytanie.
0: Aha.
1: Czy my jesteśmy na to gotowi? Czy my jesteśmy przygotowani? Czy my mówimy o projekcie, który zakłada, że to się ma tworzyć? Czy to jest na etapie prób? Skąd samorządy będą brać na to do finansowania?
0: No, domyślam się, że z państwa, skoro państwo proponuje taką nowelizację ustawy, no to tutaj jakoś środki na to działanie będą zabezpieczone.
1: Panie redaktorze, przypominam, że nowelizacja według ministerstwa jest całkowicie bezkosztowa.
0: I rozumiem, że państwo będą chcieli wpływać jakoś na rządzących, żeby jednak tutaj nastąpiła zmiana w kontekście tego, tej bezkosztowności.
1: Ja mam takie pytanie tutaj do nas wszystkich. Kto weźmie odpowiedzialność za te zmiany, drastyczne zmiany, które doprowadzą? Bo wie pan, panie redaktorze, ja cały czas słyszę, nikt nie będzie zamykał domów pomocy społecznej. To jest absolutnie kłamstwo, manipulacja. Nikt nie powiedział, że będzie zamykał domów pomocy społecznej. A ja się pytam, to te wszystkie zmiany do czego doprowadzają? Oczywiście, że nas nikt osobiście nie będzie zamykał. My się sami zamkniemy, zbankrutujemy, sami powiemy dość, ile można walczyć i zrobimy ogromną, ogromną lukę, którą nikt już nie wypełni. To tysiące ludzi pracujących w zawodzie, którzy wiedzą, jak świadczyć tą pomoc i my w tym momencie, nie mając żadnej alternatywy, bo tej alternatywy nie ma. Przecież ministerstwo mówi, że są samorządy różnych prędkości. Największe pretensje ma się właśnie do jednostek samorządu terytorialnego. Aczkolwiek sam pan redaktor powiedział, przecież to rząd będzie płacił. No jak? Jak mówimy o bezkosztowej nowelizacji. Już nam się tutaj nie spina. Już na samym początku naszej rozmowy widzimy, że gdzieś jest popełniony błąd. Bo domy pomocy społecznej świadczą tą usługę. Oczywiście mówimy o kosztach, które wzrastają ze względu na najniższą krajową, ale ciągle mówimy o najtańszej formie wsparcia dla tych, którzy muszą trafić do takiego domu.
0: Ja przypomnę tylko pytanie, czy domy pomocy społecznej są w Polsce niezbędne? 510-357-357. Zacytuję panu mail od pana Michała. Moja ciotka ma 77 lat i praktycznie nie zna swoich sąsiadów. Co prawda mieszka w tym samym miejscu już bardzo długo, ale jej sąsiedzi, których znała kiedyś, już dawno tam nie mieszkają. Ja sam rozmawiam z dwoma sąsiadami i to też kilka słów. Zazwyczaj jestem sceptyczny co do pomysłu opieki wśród sąsiadów. Ja tak może w zbytnim uproszczeniu powiedziałem, że to pomoc sąsiedzka, ale generalnie coś w tym jest, bo zamierzeniem jest no, przełożenie tej odpowiedzialności jednak na wsparcie w regionie, w którym dana osoba mieszka. I pewnie co do idei to też jest słuszne, tylko jak...
1: Ale pan bardzo dobrze to powiedział, bo faktycznie ministerstwo ma takie też założenia, żeby była pomoc sąsiedzka, żeby była właśnie jak najwięcej skumulowana pomoc środowiskowej, żeby nawet domy pomocy społecznej pełniły tą rolę tego wsparcia w środowisku. Tylko właśnie to jest tak, doprowadza się te domy pomocy społecznej do skrajności, cały czas się je atakuje, nie daje się pieniędzy, bo przecież ja przypomnę, że już od wielu, wielu lat słowo deinstytucjonalizacja, które jest w Polsce wprowadzane, bo to nie jest pierwsze, przecież pierwsze pomysły odnośnie deinstytucjonalizacji to są lata 60., 70. U nas, jeżeli chodzi, to są początki lat 2000, praktycznie już można ten przełom. To nie jest coś nowego, tylko to, co się dzieje, czyli jakby nie ma te jednostki nie mają wsparcia i one pełnią coraz ciężej im pełnić tą rolę. Coraz więcej jest problemów, one zaczynają słabnąć. Ja mogę też powiedzieć na przykładzie bardzo wielu domów pomocy społecznej prowadzonych przez organizacje, przez obiekty, przez wspólnoty kościelne, tak? Gdzie nie dają już rady, ponieważ przez to, że dawniej były tam osoby, które pracowały dużo dłużej, na przykład, nie wiem, siostry zakonne, bracia, jest mniej powołań. I teraz, jak pan myśli, kto wykupuje te domy pomocy społecznej? Pełne, gotowe, logistyczne. Zachód, który bez problemu widzi tą potrzebę pomocy instytucjonalnej i jeżeli chodzi o jednostki w Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, no to jest już proceder. O tym też się nie mówi.
0: Panie Arkadiuszu, to dwie kwestie jeszcze chciałem poruszyć. Przede wszystkim koszta utrzymania domów pomocy społecznej. To znaczy, gdyby mógł nam pan chociaż tak ramowo powiedzieć, ile kosztuje taka całodobowa opieka świadczona w warunkach DPS-u, mniej więcej. A druga rzecz, bo pojawił się przy okazji tej dyskusji zarzut o tym, że organizacja czasu i organizacja dnia seniorowi w domu pomocy społecznej, no jest jednak nie do zaakceptowania, że odbiera to wolność, godność i człowieczeństwo, kiedy senior musi się wpasować w te ramy funkcjonowania DPS-u. Bo może to nie jest jakby kluczowy problem w tej całej dyskusji, ale jednak też rzutuje na to, jak postrzegamy w ogóle DPS-y jako środowisko.
1: Oczywiście. Znaczy, powiem tak, ja jestem w takim wieku, że ja wiem, że teraz walczę też o swoją przyszłość, bo ja bym nie chciał być obciążeniem dla swojej rodziny, dla swoich najbliższych, żeby tam za 30 lat musieli się mną zajmować. Więc ja też walczę o to i jako dyrektor takiego domu, żeby takie domy były jak najbardziej przyjazne osobom, które nie mieszkają. I to jakby jest bardzo stereotypowe. Oczywiście, że pewne rzeczy, tak jak powiedziałem na początku, zdarzają się jakieś bardzo schematyczne działania, wręcz szpitalne, gdzie jest skomasowana ilość ludzi. Pewne rzeczy są narzucone, czyli godziny posiłków, jeżeli ma się własną kuchnię, są wymuszone przez to, że jest to instytucja, która wymaga jakichś ram czasowych nawet odnośnie ludzi zatrudnionych. Aczkolwiek nie zgodzę się, że to jest jakby przyjęte na zasadzie sztywnych i wszędzie jest tak samo, bo absolutnie tak nie jest. Te domy też się zmieniają i będą się zmieniać, ale tak jak powiedziałem, jestem ciekaw, jak ma być do seniora, który na przykład będzie do niego przychodziła opiekunka na 4 godziny dziennie i jak jego dzień będzie wyglądał, czy on faktycznie sobie będzie miał te posiłki, bo musimy też kwestia jakby zobaczyć, jak to wygląda no, odnośnie tej coś alternatywy, bo my mówimy cały czas o alternatywie, tak? Mhm. Co ma być lepsze? I oczywiście, że my to, co tworzymy, będziemy tworzyć, no to całkowicie miejsca, gdzie naprawdę będzie to miejsce idealne dla tych osób. I to do tego, do czego dążymy. Koszty za taki dom pomocy społecznej, mówi się, ministerstwo podało, że to jest na cały kraj średnia, jakby uśrednić, to jest około 8 tysięcy. Wiadomo, że mamy wielkie, bogatą Warszawę, które tam koszty są dużo większe, pewnie po coś powyżej 10 tysięcy, ale mamy też mniejsze, gdzie są na przykład po 6 tysięcy. Więc to też w zależności od regionu. Tylko ja przypominam, że właśnie mówimy o tej alternatywie. Dom pomocy społecznej zatrudnia pielęgniarki, dom pomocy społecznej zatrudnia psychologów, fizjoterapeutów, opiekunów, którzy są z nimi cały czas. I jeżeli pan, to co powiedział, nie chciałby, żeby, i tak samo jak ja bym nie chciał, żeby to miejsce było bardzo schematyczne, żeby nie oferowało tych wszystkich innych rzeczy, które powinno oferować, to powinniśmy je dotować. Powinniśmy sprawić, żebyśmy zatrudniali najlepszych specjalistów, osoby, które mają jak największe kwalifikacje do tego, żeby dzień tego mieszkańca był jak najbliższy temu, czym co prezentuje, co miał u siebie w domu. Czy nie o to chodzi przecież?
0: Wrócimy, panie Arkadiuszu, do tej rozmowy około 12.50, jeśli pan pozwoli. Arkadiusz Tomasiak, przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Domów Pomocy Społecznej prowadzonych na zlecenie, jest gościem audycji Co Państwo na to? Teraz czas dla państwa, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy domy pomocy społecznej są w Polsce niezbędne? A co za tym idzie? Czy my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za opiekę nad seniorami na siebie, na gruncie sąsiedzkim, na gruncie gminy, powiatów, etc. 510-357-357. Pan Adam przy telefonie. Dzień dobry, panie Adamie.
2: Dzień dobry redakcji i słuchaczom. Na pytanie odpowiadam tak i nie, bo to pytanie jest złożone z dwóch jakby pytań, prawda?
0: Trochę tak.
2: One są, domy DPS są potrzebne, wręcz niezbędne, natomiast my nie jesteśmy w stanie wziąć na siebie to. System, to znaczy ja ogólnie powiem tak, że my dzisiaj nie jesteśmy w stanie, to znaczy ja jestem w stanie, bo troszeczkę mam wiedzy na ten temat, który dzisiaj państwo poruszacie i uważam, że my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będziemy chorować za x lat, ale już dzisiaj widzimy, że struktura naszego zamieszkania zmieniła się. Już nie mieszkamy z rodzinami w większości przypadków. Ja wiem, nie chcę tego uogólniać, ale tak wychodzi, że dzieci mieszkają osobno, rodzice osobno, dziadkowie często też osobno. I tu jest problem, że pod pretekstem, że my pracujemy, ci młodzi, to my się nie opiekujemy tymi ludźmi.
0: To znaczy, widziałby pan rozwiązanie problemów w powrocie do domów wielopokoleniowych?
2: Nie. Muszą być DPS-y, muszą być prywatne domy opieki, musi być, wiadomo, nadzór i kontrola bez dwóch zdań, ale to jest niezbędne. My musimy to stworzyć, żeby umożliwić. Natomiast problemem tu, co padło to, a jeszcze nie zostało wyrażone, są koszty utrzymania, bo tak jak tutaj pan z DPS-u powiedział, że to jest 9 tysięcy, tak? Ja przeglądałem przez chwilę teraz na szybko oferty prywatnych domów opieki, które również mają podobną bazę usługową, że tak się wyrażę, lekarza, pielęgniarki, prawda, personel.
0: Tylko często się zwraca, panie Adamie, uwagę na to, że w tych prywatnych instytucjach ta jakość usług jest jednak nieco mniejsza niż w publicznych.
2: Ale bardzo dobrze pan mówi, ale przecież jak pan idzie do sklepu i widzi pan pognieciane warzywa, to pan kupi te warzywa, czy pan będzie wybierał? No bądźmy ludźmi, jeżeli nasi rodzice dbali o to, żeby nas wychować dobrze, starali się, żebyśmy nie chodzili, jak to się mówi, w podatych gaciach, to my zajmijmy się swoimi rodzicami tak samo. Idźmy do jednego, drugiego. 2 lata temu pomagałem znajomym, bliskim, umieścić kogoś w domu prywatnym. Zajęło mi to chyba z miesiąc. Zwiedzaliśmy, potem zmieniliśmy 2 domy jeszcze. I proszę mi wierzyć, znaleźliśmy dom, który naszym standardom odpowiadał, nie za wygórowaną cenę, tak, faktem, że to było dwukrotność, ponad dwukrotność emerytury. Ale babcia wynajęła w tym czasie mieszkanie, dzieci miały dodatkowe te środki, żeby uzupełnić tę brakującą kwotę do emerytury. I musimy myśleć w kategoriach szerszych, a nie, że umieścimy kogoś gdzieś i zamykamy drzwi.
0: Bardzo dziękuję. Niestety. Bardzo dziękuję, panie Adamie. Pozdrawiam serdecznie. Czy domy pomocy społecznej są w Polsce niezbędne? Ciekawe, co na to pan Dawid. Witam, panie Dawidzie.
3: Dzień dobry, panie Krzysztofie. Bardzo miło. Ja co do tematu w ogóle nie będę się wypowiadał, bo nie znam statystyk, nie znam problematyki. Ja chciałem tylko na antenie panu Kubie złożyć serdeczne życzenia i żeby audycja trwała jak najdłużej, bo dzisiaj z tego co wiem ma urodziny.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy, przekażemy w takim razie. Pani Jola, mam nadzieję, że w temacie jednak domów pomocy społecznej, bo o tym dzisiaj tak, rozmawiamy. Dzień dobry, pani Jolu.
4: Dzień dobry. Właśnie o tym chciałam powiedzieć. Znam takie angielskie rozwiązanie. Oni mają domy dla starych ludzi. Te domy są skomunikowane z ogólnopilnującym, że tak powiem, kimś. I tam zawsze jest pomoc medyczna jakaś zatrudniona. I to są całe osiedla takich ludzi. Mhm. I oczywiście ja myślę, że wielu ludzi jest w sytuacji podobnej do mojej. Co z tego, że mam dzieci? Dzieci mieszkają gdzie indziej. Ja mieszkam gdzie indziej i mogłabym oddać mieszkanie komuś, kto potrzebuje tego mieszkania, no bo wiadomo, i pozbyć się go na rzecz pokoju z kuchnią, w którym będę samodzielna, ale ktoś z zewnątrz będzie mnie pilnował. Ja widziałam, że tam dzwoni ten taki, nie wiem jak to nazwać nawet, i pytają, wszystko w porządku? I odpowiada, jak słyszy głos opiekunka, tak, wszystko w porządku, nie interesuje się dalej, a jeśli by nie usłyszała tego głosu, to wtedy przychodzi ktoś, to sprawdza, jak się czujesz.
0: No właśnie, tylko tutaj, dziękuję pani Jolu, pozdrawiam, tylko tutaj pytanie, czy my powinniśmy się ograniczać tylko do pytania, czy wszystko w porządku, bo chyba problem polega na tym, że seniorzy mają dużo większe potrzeby niż zabezpieczenie takich podstawowych czynności życiowych. To są też potrzeby społeczne, kulturalne i pytanie, czy my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie również tymi potrzebami osób potrzebujących nomen omen się zainteresować. Ciekawe, co na to pan Krzysztof. Kłaniam się mojemu imiennikowi. Dzień dobry.
5: Witam, panie Krzysztofie. Czy dobrze mnie słychać?
0: Tak, tak, słyszymy pana.
5: Wie pan, chciałem ograniczyć, bo to oczywiście temat jest niezwykle ważny.
0: To prawda.
5: Niezwykle emocjonalny. Natomiast ja zadam takie pytanie, które odnoszę do pierwszego chyba pana, który się wypowiedział. W takim razie zadam pytanie, czy przedszkola nam są potrzebne? Ponieważ są po to, żeby dzieci wprowadzić do życia, a dzieci są potrzebne po to, żeby rodzicom pozwolić odejść z tego życia. Więc wie pan, wiele tutaj elementów można by było do tego dodać, natomiast pozwoliłem sobie na taką prowokacyjną wypowiedź, ponieważ to jest niezwykle trudny temat i on się chyba tak łatwo nie da skonfrontować.
0: A gdybym jednak chciał pana prowokacyjnie poprosić o odpowiedź na pytanie, czy domy pomocy społecznej są w Polsce potrzebne?
5: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To jest grupa społeczna tak samo ważna jak przedszkola i dlatego zadałem to pytanie, czy przedszkola nam są potrzebne. To nie jest to, co pan powiedział, czy wszystko jest w porządku, czy nie jest wszystko w porządku. To są ludzie, którzy inaczej żyją, inaczej myślą, inaczej funkcjonują, inaczej potrzebują, ale są również ludzie, którzy są do tego specjalnie jakby wykształceni, przystosowani, mają ogromną ilość empatii inną niż ludzie, którzy na przykład pracują w przedszkolach. Specjalnie te przedszkola w głowie mam, ponieważ tak mi się skojarzyło, że zadam panu to pytanie na antenie. Może to będzie takie właśnie troszkę.
0: Przyznam, że ciekawa analogia porównując do przedszkoli. Dziękuję panie Krzysztofie. Jeszcze pani Olga odnośnie tego, jak to wygląda na Islandii. Na Islandii nie ma kultury opiekowania się rodzicami na starość. Każdy wie, że DPS-y to miejsca, gdzie pójdzie się, jak już nie będzie sobie w stanie człowiek poradzić. Ale generalnie jest cały wachlarz opieki. Pomoc z miasta, młody opiekun pomagający w zakupach i przy pracach domowych. Pan Jan przy naszym telefonie. Dzień dobry panie Janie.
6: Dzień dobry panie Krzysztofie. Bardzo, ale to bardzo ważny temat, który osobiście mnie dotyczył, bo byłem po prostu przy odchodzeniu ludzi starszych w mojej rodzinie. Widziałem, jak po prostu działa ten system i po prostu on nie działa. Po prostu trzeba sobie to tak powiedzieć. I panie redaktorze, pytam się jasno, po co my płacimy podatki? A no też właśnie po to i po to płacimy te wszystkie składki, żeby państwo o nas dbało. Nie tylko dbało wtedy, kiedy my jesteśmy w formie i pracujemy, prawda, i wnosimy ten dochód do tego PKB, ale kwestią najważniejszą jest, że państwo musi się zająć obywatelem od początku do końca.
0: No, ja się zgadzam się z tym, że państwo musi się nami zająć w takim kontekście, żeby były zabezpieczone środki na pomoc osobom starszym. Ale tu jest też przy okazji pytanie, czy my jako społeczeństwo, pan, ja, czy ktokolwiek inny, ma w sobie taką chęć i gotowość, żeby też nieść tę pomoc w przypadku, kiedy opieka nad osobami starszymi, ta pomoc społeczna będzie przerzucona na ten grunt sąsiedzki. I tu jest moje pytanie, czy my troszkę zamknięci w swoich światach generalnie potrafimy wyjść do seniorów, zainteresować się nimi? To jest moje pytanie.
6: Panie
0: też.
6: Redaktorze, odpowiem panu. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, bo jest to bardzo... Ja mam, wie pan co, pod spodem bardzo ciężko chorego sąsiada. Ja do niego zaglądam, ale na przykład mam 20-letniego syna i mówię czasami do niego, wejdź, mówię do pana Marka, weź się tam zapytaj. I on ma blokadę, bo on nie chce na to patrzeć, wie pan. Bo teraz dzieciaki to oglądają te wszystkie rolki na Instagramach, piękny świat kolorowy, a niestety ten świat tak nie wygląda. I tak jak dzieci kiedyś wychodziły z pampersa, tak na starość z powrotem do tego pampersa wracają. I nie jest to, wie pan, i naprawdę to wymaga olbrzymiego hartu ducha, wiary przede wszystkim, takiego pokory do życia. I jeszcze raz, panie Krzysztofie, i pozdrawiam serdecznie dzisiaj Radio 357, chociaż czasami się z wami nie zgadzam, przekomarzam się, ale temat jest bardzo, ale to bardzo pilny.
0: Bardzo dziękuję,
6: do
0: panie.
6: Do załatwienia natychmiast. Pozdrawiam.
0: Panie Janie, warto na ten temat rozmawiać, dlatego rozmawiamy. Do usłyszenia. Pan Paweł przy telefonie. Dzień dobry, panie Pawle.
7: A, dzień dobry, witam, panie Krzysztofie. Moim zdaniem powinny być te domy pomocy społecznej, tym bardziej, że no problem dotyczy mnie bardzo, bo mam teściową od 20 lat w domu pomocy społecznej i nie wyobrażam sobie, żeby przestały istnieć. Niech mi pan wierzy. Mhm. Teściowa jest chora na chorobę psychiczną, ma od 20 lat, była w zakładzie psychiatrycznym. Tam została trochę podleczona i próbowaliśmy mieć ją w domu, żeby mieszkała z nami, ale niech mi pan wierzy, to było nie do ogarnięcia, jej choroba.
0: Czyli być może właśnie to jest przypadek pańskiej teściowej, jest takim przypadkiem, o którym mówi ministerstwo. To znaczy w ostateczności, kiedy już nie ma możliwości, żeby się zająć osobą w domu, no to wtedy z pomocą przychodzi DPS.
7: Na dzień dzisiejszy od 20 lat, no całe szczęście jest na tyle zdrowa, można powiedzieć tak w nawiasie, że zabieramy ją, przyjeżdżamy do niej, mamy do niej 80 kilometrów, zabieramy ją na święta, na wakacje, na miesiąc czasu, ale ona musi być cały czas pod opieką lekarską, nie? Musi być. My nie damy rady, my byśmy w domu jej nie dali rady, bo to wystarczy mała iskra zdenerwowania jej i my widzimy, co się z nią dzieje, nie?
0: Mimo wszystko trzymamy kciuki za państwa, za teściową. Proszę pozdrowić całą rodzinę.
7: Dziękuję
0: wszystkiego
7: bardzo.
0: Dobrego. I kolejny pan Paweł do nas się dodzwonił. Dzień dobry, panie Pawle, po raz drugi.
8: Witam serdecznie, panie Krzysztofie. Paweł II, nie Jan.
0: Jan już był przed chwilą.
8: Ja myślałem, że to tylko pan Kuba ciężkie tematy prowadzi, a tu widzę, że pan zdobył się też na wyzwanie. Ja jestem zwolennikiem tradycyjnej rodziny wielopokoleniowej, natomiast niestety to, co nam implementuje dzisiejsze otoczenie, stara się nas odwieźć od tego rodzaju modelu, który towarzyszy nam od tysięcy lat, nie wiem, dziesiątków, setek tysięcy lat. Natomiast odpowiedź na pytanie, czy domy pomocy społecznej są potrzebne? Oczywiście, że są potrzebne, ale w tej dyskusji też padła kwestia tego, skąd finansować, skąd na to brać pieniądze. No to rozwiązanie jest proste. Zamiast finansować centra integracji cudzoziemców, gdzie sprowadzany jest niekompatybilny kulturowo komponent w ramach manifestu z Ventotene, który ma na celu niszczenie państw narodowych, to tu bym upatrywał pieniędzy. Zacznijmy my, Polacy, ci, którzy słuchają w tej chwili mojej wypowiedzi i audycji w Radio 357, dbać o polski interes narodowy, gdzie Polak w Polsce będzie gospodarzem, Polak w Polsce będzie decydentem, Polak w Polsce będzie właścicielem, a reszta, tak zwani goście, niech będą tylko i aż gości.
0: Jestem ciekawy, pozdrawiam panie Pawle, ile osób teraz z panem się zgodziło, a ile oburzyło. Wszystkich zapraszam do udziału w tej dyskusji i również odniesienia się do tego, co powiedział pan Paweł. 510-357-357, czy domy pomocy społecznej są w Polsce niezbędne? To pytanie do pani Dominiki. Dzień dobry, pani Dominiko.
9: Dzień dobry. Ja dzwonię, bo chciałabym przypomnieć, z sentymentem w sumie wspominam takie rozwiązanie, które funkcjonowało na moim osiedlu, gdy byłam mała, dom spokojnej starości. Był to taki duży wieżowiec z małymi mieszkankami, w którym mieszkały pojedyncze starsze osoby lub małżeństwa, które były przystosowane właśnie dla osób starszych. Była pielęgniarka na stałe, lekarz dochodził, apteka, jadłodajnia, kaplica, fryzjer, wszystkie usługi mieściły się właśnie w tym miejscu. Bezpiecznie można było dojechać na wózku do przychodni, do wszystkich sklepów, bo były przystosowane alejki właśnie w tym celu. I także dla osób na wózkach odpowiednie mieszkanka. I moje babcie, które kupowały mieszkania na tym osiedlu, miały nadzieję kiedyś właśnie tam zamieszkać. Jednak.
0: A to była, proszę powiedzieć, taka inicjatywa sąsiedzka, miejska, wspólnotowa?
9: To jest wspólnotowa, spółdzielcza może, tak? Na starych osiedlach w Krakowie podejrzewam, że więcej takich miejsc było. Ale co się stało w czasach, gdy prywatyzowane zostały mieszkania i te mieszkania zostały sprywatyzowane. Osoby, które tam mieszkały, starsze osoby, mogły wykupić to mieszkanie i przekazać dzieciom. No i tak obserwowałam to i niestety w momencie, kiedy moje babcie potrzebowały tej pomocy, potrzebowałyby windy, bo to było osiedle jakby z mieszkaniami, które nie miały windy. Moje babcie na ostatnie lata życia zostały bez możliwości wyjścia na zewnątrz. I tak dobrze by było, jakby takie miejsca powstały.
0: To jest też...
9: Czytałam, obserwowałam, że gdzieś na zachodzie właśnie są takie tego typu spółdzielnie, w których jest możliwość uzyskania pomocy lekarskiej.
0: Być może, pani Dominiko, takie inicjatywy też będą powstawać, jeśli ten ciężar odpowiedzialności na grunt sąsiedzki będzie przerzucony. Jeszcze pan Dariusz, a za chwilę kolejny gość audycji. Dzień dobry, panie Dariuszu.
10: Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście na 100% jak najbardziej domy pomocy społecznej są nam potrzebne. Ja osobiście nie mam doświadczeń, natomiast moja żona wiele razy jako wolontariusz tam pracowała i widać, jak wiele ludzi, no to było już kilka lat temu, ale jak wiele ludzi potrzebuje tej pomocy i będzie tych ludzi coraz więcej, będzie nas coraz więcej potrzebujących tej pomocy. Pomysł z tym, żeby aktywizować środowisko, w których mieszkamy, żeby bardziej zainteresowało się starszymi ludźmi niepełnosprawnymi, też jest fajny. Ale to, co najbardziej mnie w tym całym temacie porusza, to, że wyobraźmy sobie, w jakim kierunku to prowadzi. W momencie, jak będą likwidowane domy pomocy społecznej, no jakaś to oszczędność będzie pieniędzy, które można by przeznaczyć na służbę zdrowia, prawda? Natomiast co ze starszymi ludźmi? Myślę, że niestety to nie jest fajny scenariusz, ale mogą się pojawić pomysły dotyczące eutanazji, dlatego że no, co rządzący mogą zrobić w sytuacji, gdy nie będzie pomocy dla tych ludzi, prawda?
0: No, bardzo, bardzo groźna perspektywa kreślona przez pana Dariusza. Pozdrawiam, panie Dariuszu. 29 minut do godziny 13. Czy domy pomocy społecznej są w Polsce niezbędne? To temat naszej dzisiejszej dyskusji, do której teraz zapraszam panią profesor Renatę Dąbrzał-Drzewicką, kierowniczkę Zakładu Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się? Może za chwilę w takim razie. Jeszcze raz spróbujemy się. To w takim razie pani Agata. Dzień dobry, pani Agato. Pani Agato, halo, halo.
11: Halo, słucham.
0: Dzień dobry, pani Agato. Tak, mamy problem z łącznością z gościem, to oddam pani teraz możliwość wzięcia udziału w dyskusji. Dzień dobry. Czy domy pomocy społecznej pani zdaniem są nam niezbędne?
11: Znaczy, uważam, że są niezbędne i chciałabym do tej dyskusji jakby dorzucić jeden temat, który być może zapominamy, że w domach pomocy społecznej też są też osoby dorosłe, niepełnosprawne. I ja jestem mamą chłopca niepełnosprawnego i jak mnie i mego męża zabraknie, to gdzie w takim razie? Do sąsiadki? Oczywiście, że ja mogę liczyć na ewentualnie na córki, ale po pierwsze one mają swoje życie, a po drugie jakby jest mnóstwo osób, które nie mają innych dzieci, tylko dziecko niepełnosprawne. I jak ich zabraknie, to mogą, jeżeli nie stać ich na jakieś prywatne pomysły w cudzysłowie, to pozostaje tylko dom pomocy społecznej dla takiej osoby. Nie możemy o tym zapominać.
0: To są
11: nie
0: wątpliwości.
11: Są tylko starsze osoby.
0: Dokładnie, to są wątpliwości i pytania, które towarzyszą bardzo wielu osobom, również rodzicom dzieci z takimi potrzebami. Dziękuję pani Agato bardzo serdecznie. Jest już z nami pani profesor Renata Dąbrzał-Drzewicka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Witam panią profesor, dzień dobry. Mam nadzieję, że się słyszymy teraz.
12: Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czy się słyszymy,
0: tak
12: ponieważ
0: jest.
12: Za pierwszym razem ja świetnie słyszałam pana redaktora i całą audycję, ale wiem, czy mnie
0: teraz,
12: słychać.
0: Teraz działa, także wszystko dobrze. Pani profesor, rozmawiamy sobie o tym, czy domy pomocy społecznej są potrzebne i pewnie na gruncie ideologii i takim naszym podejściu w ogóle do tematu, no to wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby tych domów pomocy społecznej nie było, żeby nie były potrzebne. Ale dużo osób też zwraca uwagę, że domy pomocy społecznej są konieczne, więc pytanie do pani z punktu widzenia medycyny i opieki długoterminowej. Czy pani uważa, że w praktyce możliwe jest takie pełne odejście od funkcjonowania domów pomocy społecznej w Polsce?
12: Panie redaktorze, drodzy słuchacze, tak naprawdę nie jest to możliwe ze względu na to, że system pomocowy, pod tym pojęciem, ja takim uproszczonym pojęciem rozumiem system pomocy społecznej i ochrony zdrowia, nie może zamknąć się na pewną grupę naszych pacjentów, obywateli, ludzi po prostu mieszkających na tym wspólnym naszym terytorium. Musimy mieć hybrydowy model, czyli oparty zarówno na instytucjach, które są organizowane, zarządzane, finansowane, monitorowane przez państwo, również przez system pomocy społecznej, system ochrony zdrowia, także pośrednio. No i również musimy wprowadzić, w mojej ocenie, także rynek komercyjny, który również w pewien sposób będzie odpowiadał na potrzeby społeczne. Reforma, która jest przygotowana, opiera się na zasadzie, że ta opieka ma być skoncentrowana na człowieku i dostosowana do jego potrzeb, a nie na instytucji. I myślę, że cała koncepcja nie polega na tym, żebyśmy szli w kierunku likwidacji domów pomocy społecznej, tylko racjonalizacji właściwie całego procesu opieki nad osobą potrzebującą. Wydaje mi się, że domy pomocy społecznej rozwój będzie szedł w kierunku takich centrów wsparcia środowiskowego, placówek na przykład pobytu czasowego, czy opieki wytchnieniowej, która jest bardzo słabo w tej chwili rozwinięta, jest niezbędnie potrzebna dla wsparcia opiekunów. czy będą taką bazą usług terenowych. Czy one powinny zginąć? Maty, jeszcze raz podkreślam, absolutnie nie, ponieważ muszą odpowiadać na, musimy odpowiadać na potrzeby osób wymagających całodobowej opieki, które nie są zdolne do samodzielnego po prostu.
0: No właśnie, tylko pytanie, czy my na te zmiany, pani profesor, jesteśmy gotowi, bo tutaj krytycy tych rozwiązań zauważają, właśnie brak skoordynowania tej pomocy społecznej z systemem ochrony zdrowia, a także tego, że no, nie ma komu tych usług środowiskowych, pomocy środowiskowej świadczyć, że te usługi opiekuńcze pozostają nomen omen niezaopiekowane.
12: I tutaj zgadzam się, ponieważ nie lubię mówić o problemach tak na samym początku, to powiem, jakie może są plusy tej całej koncepcji, która tak naprawdę jest nam naprawdę bardzo potrzebna, ale musi być rzetelnie, racjonalnie, w sposób przemyślany przeprowadzona, bez podziałów partyjnych i długofalowo wdrażana, ponieważ takie szarpanie znowu nie wyjdzie nam i obywatelom na dobre. Plusy to łatwiejsze poruszanie się po systemie. Myślę, że to jesteśmy w stanie osiągnąć. Więcej usług w warunkach domowych. Jest duża grupa zarówno pacjentów, jak i ich rodzin, którzy chcą, by ta opieka była realizowana w domu. I to są nasze kulturowe także zaszłości, gdzie jesteśmy otwarci na opiekę nad swoimi najbliższymi. Chcemy, żeby ta opieka w domu była realizowana, ale potrzeba jest wsparcia. Lepsza jest także koordynacja. Mam nadzieję, że będzie lepsza koordynacja leczenia i opieki. No i także mniej biegania po urzędach, tak powiem, dla załatwiania spraw dla opiekunów. No ale widzę problemy, o których pan w tym momencie bardzo jasno i zresztą słuchacze również mówią. Niedobór personelu. I to personelu związanego z systemem ochrony zdrowia, czyli pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i nie tylko, ale także i pracowników socjalnych, którzy również, no, ta grupa pracowników również chyba ma dosyć dużo wakatów. I brak tutaj polityki takiej kadrowej, długofalowej, jeżeli jej nie będzie, to ten system nie będzie działał.
0: Plus wielu słuchaczy zwraca też uwagę, no, że są przypadki, kiedy ta opieka medyczna jest potrzebna, jest bardzo na zaawansowanym poziomie i nawet jeśli rodzina chciałaby się zająć taką osobą, to nie ma na to fizycznych i też finansowych możliwości z punktu widzenia właśnie na to, że medycznie jest trudno zorganizować opiekę nad daną osobą w domu.
12: Dzisiaj w domu faktycznie mamy bardzo dużą grupę ludzi, to mówię, oficjalnie wykluczonych z świadczeń opieki długoterminowej ze względu na to, że nie mają możliwości dostępu do tej opieki, ze względu na bardzo małe finansowanie tych świadczeń. I w związku z tym to, co pan mówi, rodziny, opiekunowie mają olbrzymie trudności z codzienną opieką, z uzyskaniem profesjonalnego wsparcia. Proszę państwa, my musimy doprowadzić do tego, by reforma zarówno pomocy społecznej szła równolegle z systemem ochrony zdrowia. I to nie tylko na poziomie opieki długoterminowej, ale na poziomie chociażby podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i całości dwóch systemów pomocowych. Inaczej, jeżeli będziemy wyrywkowo robić te reformy, te zmiany, zawsze będziemy gdzieś napotykać się na olbrzymie problemy, bo tych problemów jest cała masa. W tej chwili nie wiemy, czy nie będą powielane świadczenia. Te świadczenia są już na tym etapie powielane. Mamy olbrzymie ryzyko przeciążenia rodzin, obniżenia ich stopy życiowej przez to, pojawienia się większej ilości problemów związanych z przemocą w stosunku do osób niesamodzielnych. Kto będzie monitorował tą przemoc? Jest dużo podmiotów, które będzie wchodziło do rodziny i dzisiaj też może wchodzić. A ja w pracy swojej i także praktyka niestety bardzo często spotykam się z przemocą związaną z zaniedbywaniem swoich ról opiekuńczych przez rodzinę. I nie dziwię się, nie każdy jest w stanie wziąć na siebie to brzemię opieki. podkreślam jeszcze bardzo ważne słowo. W tym momencie nigdzie nie widzę takiej dobrej diagnozy, wydolności pielęgnacyjno opiekuńczej rodziny, opiekunów. Czy oni są w stanie podjąć się tej opieki? Czy są w stanie nauczyć się i przez długi okres czasu dźwigać ten ciężar opieki nad sobą?
0: Albo czy ktoś chociaż weźmie odpowiedzialność, żeby takie osoby odpowiednio przeszkolić? Bo też nie wiem, jak to wygląda na obecną chwilę.
12: Na obecną chwilę, jeżeli rodzina ma taką możliwość bycia objętą opieką długoterminową, pielęgniarską opieką długoterminową, to jedna z grup świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę to właśnie edukacja i przygotowanie rodziny do opieki. I to dotyczy tylko nielicznych. Mamy także pielęgniarkę rodzinną i tutaj wzmocnienie roli pielęgniarki rodzinnej, również położnej rodziny, która ma w swoim zakresie zakres edukacji, przygotowania opiekunów, jest kluczowe, a o tym na razie mniej mówimy. Być może w momencie, gdyby ta ustawa wejdzie, akty rozporządzenia, akty wykonawcze, może coś więcej na ten temat powiedzą, ale ja bym chciała wiedzieć o tym już na tym etapie, bo można wykluczyć pewne meandry, które doprowadzą do tego, że ten system po prostu się nie sprawdzi. Bo jestem przekonana o tym, że odejście od instytucjonalizacji jest kluczem, ale nie wszędzie. Nie zawsze. Musimy także pamiętać, że mamy obszary naszego kraju, wiejskie, wyludniające się wsie, gdzie na przykład małe bardzo gminy, gdzie nie wszystkie te świadczenia będą mogły usługi z pomocy społecznej być realizowane ze względu na zasoby ludzkie, finansowe i tak dalej.
0: Jeśli pani pozwoli, wrócimy do rozmowy chwilę przed końcem audycji. Dam jeszcze szansę słuchaczom, żeby zabrali głos. Pani profesor Renata Dąbrzał-Drzewicka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest gościem audycji Co Państwo na to? 510-357-357. Pan Paweł przy telefonie. Dzień dobry, panie Pawle.
13: Dzień dobry, Paweł numer 3.
0: Tak jest.
13: Więc temat jest szalenie rozległy i jak słyszałem wypowiedź pani ekspert, pani profesor, rzeczywiście trudno się nie zgodzić w wielu tutaj kwestiach. Ja bym zwrócił tylko uwagę na jedną rzecz, że my mówimy o tym, że powinniśmy zapewnić opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym, w kontekście tego, że ma tą opiekę zapewniać, jak rozumiem, państwo. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę wszystkich słuchaczy na jedną kwestię. Za cokolwiek bierze się państwo i ono będzie nam coś zapewniać, i ono coś będzie nam poprawiać i nam ułatwiać, to kończy się dokładnie odwrotnie. Ja uważam, że jeżeli chodzi o kwestie opieki nad osobami starszymi, powinniśmy pójść modelami, które się sprawdziły już nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale i może w Ameryce przede wszystkim. Nie wiem, czy słuchacze słyszeli o takich modelach w ogóle takich małych wsi, czy nie wiem jak to nazwać, osiedli, gdzie są tylko osoby starsze, mieszkają, gdzie mają pełną integrację, gdzie nie czekają na śmierć, tylko są aktywni.
0: Troszkę o tym pani Dominika mówiła, mówiąca o tej inicjatywie Domu Spokojnej Starości w Krakowie, jeśli się nie mylę.
13: Tak, w Krakowie. To nie będę wymieniał nazwy firmy, bo ja akurat wiem, o kogo chodzi. Aha. Natomiast tak na dobrą sprawę, proszę, niech pan się zastanowi, tak wspólnie nawet. Czy chodzi o to, że my mamy się opiekować tymi ludźmi, czy powinniśmy stworzyć im godną możliwość bycia osobą starszą, aktywną, która może pomagać. Podam tylko jeden przykład, jeden i kończę. W Kanadzie jest takie ośrodki, w których są tylko starsze osoby i uwaga, tylko dzieci. Te starsze osoby zajmują się czymś takim jak przedszkole, opieką nad takimi małymi dziećmi i dochodzi do po prostu nieprawdopodobnej rzeczy. Te dzieci są, wie pan, każdy z nas kochał swoją babcię i dziadka. Tam mają samych babci i samych dziadków, a na dodatek są w stanie poświęcić to coś, ten moment, kiedy serce im rośnie, że są do czegoś potrzebni. Ja uważam, że powinniśmy iść w tą stronę, bo nic innego nie zaproponujemy. Nie rozwiążemy tego problemu systemowo. Tego nie da się tak zrobić.
0: Bardzo.
13: To musi być po prostu jakby zmiana tego, jak ludzie żyją w pewnym momencie
0: i też,
13: co robią.
0: I też jak ludzie myślą o różnych etapach życia, również tych związanych z okresem senioralnym. Bardzo panie Pawle dziękuję. Pan Wojciech teraz ma głos. Dzień dobry panie Wojciechu.
14: Dzień dobry, ja tu się melduję jako 67-letni imigrant chwilowo w Polsce, a od 25 lat mieszkam w Ameryce. W związku z tym przyjeżdżam z punktu widzenia takiego, żeby zaopiekować się trochę moją mamą, która ma odpowiedni wiek. I tu chyba było dwóch panów Pawłów, których mocno chciałbym z nimi podyskutować. Po pierwsze, to powiem, że wydaje mi się, że takie domy pomocy społecznej są potrzebne i tak zagłosowałem. Mam trochę znajomych w tej branży w Stanach. To, co widzę w tej chwili w Polsce, to jest postępująca amerykanizacja w najgorszym tego wydaniu społeczeństwa w Polsce. Nie wiedzieć czemu przejmujemy w Polsce wzorce kraju, który upada. I warunki społeczne tam są makabryczne. Wszyscy państwo, którzy opowiadają bajki o pięknych wioskach, to jest po prostu Ameryka kilku prędkości. To, co widzicie, to, co opowiadacie, to są tylko i wyłącznie rozwiązania dla ludzi z pieniędzmi. To, co w tej chwili widzę i słucham w tej dyskusji w Polsce, to wynika tak, że właśnie taki sam model pięknych wiosek modelowych potiemkinowskich, które będą działały z dziećmi, starszymi ludźmi i tak dalej, a państwo niech się odwali. Problem jest taki, że na pewno nie będzie wszystkich na to stać. Prywatyzacja jest rozwiązaniem tylko i wyłącznie dla bardzo małej grupy ludzi. Natomiast bardzo się nie zgadzam z panem Pawłem, który mówi, że to, za co się zabierze państwo, jest z zasady swojej do niczego. Nie, to właśnie powinno być dobrze i państwo trzeba usprawnić. I taki model działa i działa w bardzo wielu społeczeństwach mniejszych europejskich, gdzie właśnie to państwo się
0: Na pewno patrzeć na ręce i ewentualnie zabierać głos w dyskusji, jeśli szykowane są zmiany, które mogą mieć nie najlepszy efekt, tak jak niektórzy postrzegają właśnie nowelizację ustawy o pomocy społecznej. Dziękuję panie Wojciechu, pan Bogdan teraz. Witam panie Bogdanie.
15: Ja witam, dziękuję i cieszę się bardzo, że się dodzwoniłem. Przysłuchuję się bardzo z ciekawością, bo pracujemy w tym zawodzie już od 30 lat w Niemczech. Opiekujemy się ludźmi starszymi, potrzebującymi pomocy, ale jeżdżymy do nich prywatnie do domu. Więc ja mogę tutaj wiele powiedzieć na ten temat, ale domy opieki społecznej jak najbardziej zostaną i nigdy nie będzie można ich likwidować, bo tak jak ta pani powiedziała bodajże z Lublina, są takie osoby czy z niedołężnością, czy z chorobami, że po prostu potrzebują opieki 24-godzinnej.
0: I wtedy są takie domy pomocy społecznej konieczne, panie Bogdanie, jasne, bardzo co do tego konieczne. Jesteśmy zgodni. Dziękuję bardzo serdecznie. Śpieszę do pana Bartka, bo chcę jeszcze dać wszystkim słuchaczom szansę wypowiedzenia się. Dzień dobry, panie Bartku.
16: Dzień dobry. Ja powiem tak, oczywiście, że są potrzebne i mówię to z perspektywy osoby, która akurat przez 10 lat moja rodzina opiekowała się moją babcią, która niestety dostała wylewu, jeździła ostatnie 10 lat na wózku. No mieliśmy akurat taką możliwość, żeby zająć się nią w domu, ale to też nie można generalizować, bo są różne sytuacje i też są przede wszystkim różne choroby, bo też na przykład jest taka kwestia, też się kiedyś z tym spotkałem, osoby, która po prostu była już chora na Alzheimera i zdarzało się, że po prostu też gaz odkręcała i zapominała, więc są też niebezpieczeństwa, więc no te państwo to jest nasza wspólnota, więc uważam, że powinno jako wspólnota zajmować się osobami, które po prostu też potrzebują opieki, a często się, a nie wszyscy mają taką możliwość, żeby rodzina się nim zaopiekowała w taki sposób, żeby można było godnie tam dożyć swojego wieku.
0: Dziękuję panie Bartku i jeszcze zanim podsumujemy audycję z gośćmi, pani Kinga w naszej audycji. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, cieszę się, że udało mi się zadzwonić. Ja mam takie poczucie, że my nie do końca rozumiemy, na czym proces deinstytucjonalizacji polega, bo dzisiaj cały czas słyszę, że likwidacja DPS-ów to nie jest dobry pomysł, bo nie będzie miał kto wspierać naszych seniorów i osoby z niepełnosprawnościami. No w tym momencie faktycznie, ale deinstytucjonalizacja nie polega na tym, że nagle teraz sąsiedzi i rodzina muszą przejąć tę formę opieki, tylko w miejsce tego wsparcia, które jest realizowane w DPS-ach, szkołach organizuje się wsparcie środowiskowe, ale wciąż profesjonalne. I ja czuję, że tutaj to w ogóle nie wybrzmiało i w wielu głosach słuchaczy słyszałam to, że nagle sąsiedzi mieliby się opiekować seniorami. No to nie o to chodzi. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy DPS-y są potrzebne, tak, one są potrzebne. W tym momencie one są niezbędne, ponieważ takie formy nie są dobrze dofinansowane i rozwinięte w Polsce. To raz. Dwa, one też będą potrzebne, ponieważ zawsze będzie jakaś grupa, ale dużo mniejsza niż w tym momencie to jest, która będzie musiała skorzystać z tego formy, z tego typu formy wsparcia.
0: Bardzo pani Kingo dziękuję za ten głos. Przyznam, że po pani telefonie troszkę mam ochotę uderzyć się w piersi, bo to być może przeze mnie to nie wybrzmiało. Ja troszkę próbowałem tę dyskusję sprowadzić na taki tor, żeby owszem, ta opieka była na gruncie sąsiedzkim, ale w pełni profesjonalna. Tylko żeby ta opieka była, no to muszą być chętni do tego, żeby te usługi opiekuńcze świadczyć. Czy domy pomocy społecznej są potrzebne? Wyniki sądy: 97% z państwa uważa, że tak, 3% uważa, że nie. Podobnie z nami pan Arkadiusz Tomasiak, przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Domów Pomocy Społecznej prowadzonych na zlecenie, i profesor Renata Dąbrzał-Drzewiecka, kierowniczka Zakładu Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Witam państwa bardzo serdecznie ponownie. No i od razu takie pytanie. Być może my rozmawiamy sobie tutaj, panie Arkadiuszu, oceniamy te propozycje ministerialne lepiej, gorzej, ale pytanie właśnie, czy ta cała dyskusja może nas też sprowadzić troszkę na to myślenie, żeby bardziej się zaangażować jednak w świadczenie tych usług opiekuńczych, no bo wiemy, że z kadrami jest problem. Czy to rozmawiamy o takiej profesjonalnej opiece medycznej, ale też o takiej opiece typowo społecznej nad osobami starszymi?
1: Dziękuję za możliwość się wypowiedzenia, bo jakby nawiążę troszeczkę do wypowiedzi tej ostatniej, tej pani, którą miałem możliwość usłyszeć, że nie musi się pan
0: pani być Kinga.
1: Bo to pani Kinga, to nie, naprawdę nie o to chodzi, bo pytanie powinno być, czy my mamy gotowe te usługi opiekuńcze, czy one są na tyle rozbudowane, że udźwigną to, co w tej chwili proponuje rząd, bo tu cały czas jakby, ja wrócę do samego początku, DPS, pomoc instytucjonalna powinna być na samym końcu, prawda? Nie wprowadza się pan do domu, który nie ma okien, który nie ma dachu i nie spędza pan tam zimy, prawda? A my w tym momencie jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, że mamy przepiękne plany, mamy niesamowite tutaj zamierzenia co do w ogóle całej pomocy społecznej, ale nie zrobiliśmy ani dachu, nie wprowadziliśmy okien, nie ma ogrzewania, nie ma mebli. Nie ma, ta struktura nam się po prostu nie zgadza i o tym my mówimy, bo o tym powinna być dyskusja. Jeżeli my mówimy o niekierowaniu dzieci do domów pomocy społecznej, jeżeli 1900 dzieci jest w kolejce, czeka na adopcję, no to gdzieś jest popełniony błąd, bo tak jak mówię, dobrze się tego słucha, aczkolwiek konsekwencje tego mogą być naprawdę katastrofalne, bo powinno to iść obok siebie. Te rzeczy powinny się uzupełniać, powinny się wspierać, a nie, że narzuca się coś, bo to już jest ten czas, bo Unia Europejska mówi, że już powinniście być gotowi. Moim zdaniem to nie powinno wyglądać tak w tej chwili.
0: Pani profesor, pytanie do pani profesor Renaty Dąbrzał-Drzewickiej. No bo tak jak słucham dyskusji dzisiejszej, to mam wrażenie, że w odniesieniu do tego projektu nowelizacji kierunek słuszny, tylko chyba tempo za duże. To w których momentach pani by proponowała, żeby jednak to tempo nieco wyhamować tych proponowanych zmian w kontekście zakresu, jakie one obejmują? Pani profesor, halo, halo? Znowu mamy jakieś problemy, chociaż być może pani profesor nas akurat słyszy, tak jak poprzednio. To może pana Arkadiusza w takim razie podpytam, w których obszarach by pan widział potrzebę, żeby nieco wyhamować na samym początku, jeśli chcemy rozsądnie podejść do problemu?
1: Tak, no wie pan, wiele zmian proponowanych przez ministerstwo, zgadzamy się z nimi i jak najbardziej będziemy wspierać, bo tak jak powiedziałem i będę powtarzał, zmiany muszą nastąpić. Ta obecna formuła, ta obecna, jakby obecna nasza ustawa o pomocy społecznej, ona nie jest adekwatna do czasów, w których jesteśmy.
0: Pani profesor, przepraszam, dam szansę pani profesor, bo jest połączenie, przepraszam bardzo, złośliwość rzeczy martwych. Pani profesor, pani mnie pewnie słyszała.
12: Tak, ja jak zwykle słyszę, jestem, tylko ja jestem niesłyszana. Mam nadzieję, że jestem.
0: Już możemy
12: to
0: rozmawiać.
12: To jeszcze raz witam serdecznie.
0: Tak, to jeszcze raz poproszę o pytanie, gdzie by pani widziała potrzebę, żeby w tym momencie nieco wyhamować te proponowane zmiany?
12: Wyhamować. Ja powiem tak, potrzeba zmiany jest ogromna, ponieważ widzimy duży problem, jeśli chodzi o to sprawowanie faktycznie opieki nad osobą niesamodzielną, przewlekle chorą, w różnym wieku, bo to nie tylko chodzi o seniora w warunkach domowych. Proszę Państwa, środowisko domowe jest najlepszym miejscem do zdrowienia, funkcjonowania człowieka. I to wiemy nie tylko z badań, ale także z osobistych doświadczeń. Strategia, która została przyjęta, jest słuszną strategią. Tempo, zasady wprowadzania, przygotowanie gruntu, także infrastruktury plus do tego kadry jest kluczowe, żeby, mówiąc tutaj kolokwialnie, nie wylać dziecka z kąpielą, bo zmiany muszą nastąpić. Mamy starzejące się społeczeństwo. Nie mówimy właściwie o bardzo dużej grupie populacji dzieci wymagających wsparcia, opieki. One także właśnie będą korzystać z tej opieki i korzystają, powinni korzystać z opieki długoterminowej w różnych jej formach. Musimy zdawać sobie sprawę, że mamy różnorodność demograficzną w naszym państwie. Różnie funkcjonujemy, a nie mamy również rodziny w takim starym, klasycznym, a tego typu znaczeniu, czyli wielopokoleniowej, mieszkającej w jednym miejscu. Proszę zobaczyć, że również nasza powierzchnia

0: całej tej reformy. To nie może być rewolucja, musi być ewolucja, spokojne przechodzenie, przygotowanie kadry, także z systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Bo proszę zauważyć, każda zmiana
1: króciutko, jeśli
0: powoduje
1: mogę prosić.
0: Lęk.
1: Bardzo serdecznie pani dziękuję. Pani profesor, przepraszam, tu muszę postawić kropkę, bo czas tam się kończy. Pani profesor Renata Dąbrzał-Drzewicka, kierowniczka Zakładu Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz pan Arkadiusz Tomasiak, przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Domów Pomocy Społecznej prowadzonych na zlecenie. Co państwo na to? Bardzo serdecznie dziękuję. Bartłomiej Wasilewski, Michał Foltak, Krzysztof Zimoch. Kłaniamy się nisko.

To był rok 2006, dokładnie 7 maja. Na szczycie brytyjskiej listy przebojów zameldował się album Eyes Open formacji Snow Patrol. A to wszystko za sprawą tej piosenki Chasing Cars, która pewnego wieczoru po emisji telewizyjnej jednego z odcinków pewnego serialu nagle sprawiła, że ludzie pokochali ten utwór. Dzisiaj takie piosenki, które mam nadzieję państwo kochają albo pokochają, bo będą też nowe rzeczy. Michał Foltak i Bisior. Kłaniamy się i będziemy z państwem do godziny 16. Ja lekko dzisiaj pociągający i być może z obniżonymi rejestrami dźwiękowymi, a to wszystko zasługa klimatyzacji. Wiem, że parę osób od poniedziałku też zmaga się z takimi rzeczami. No tak, to jest, kiedy wiosną robi się na chwilę lata, ale dzisiaj wszystko wróciło do normy. Zanim zanurzymy się w tę muzyczną, piękną otchłań, to zajrzymy do naszej piosenki dnia. Pani Maja Kleszcz i piosenka Eon.

Salt Sea Brigade, 5 a.m. Paradise dla tych wszystkich, którzy uwielbiają wczesne wstawanie. Radio 357. Dzisiaj będziemy zaglądali również do tych piosenek z historią. Czy wiedzą Państwo, że są takie utwory, które stają się przebojami, pomimo że członkowie grupy, którzy wykonują ten utwór poza autorem piosenki, nienawidzą wręcz tego nagrania. Takim przykładem był utwór formacji Mamas and the Papas, który w 1966 roku, 7 maja, podbił amerykańską listę najlepiej sprzedających się singli. Autorem był John Phillips. On lubił ten utwór. Reszta grupy nie lubiła. W czwartek piosenka o poniedziałku, dzięki której Mamas and the Papas zdobyli kiedyś nagrodę Grammy.

Jak to słusznie zauważył Michał Foltak, to nie powinien być nazwany Alternative Mix piosenki Kaylee grupy Marillion, tylko Delay Mix. No coś w tym może być. Ale to taki delayowaty, alternatywny remix z 2017 roku, a dzisiaj rocznica wydania tej piosenki na singlu. Jak donosi pan Sebastian, który sam zresztą ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego i przy okazji podrzuca kilka urodzinowych piosenek. To jedna z tych urodzinowych piosenek, o której wspominał właśnie pan Sebastian. No to pędzimy dalej. Ta piosenka nie ma dzisiaj urodzin, ale jest bardzo piękna i cudownie zabrzmi w czwartkowe popołudnie.

To każdy jest bardzo zadowolony, kiedy nic nie musi, prawda? To taka najlepsza opcja. 29 minut do godziny 14. Pani Dorota pyta z deszczowego Poznania. Jak to teraz? Wam udawać, że jest poniedziałek, panie Bisior? Nie, nie należy udawać. Jest czwartek. Prosimy nie regulować odbiorników. Jest czwartek. Taka zamiana jak najbardziej zamierzona. Zmiany są podobno bardzo dobre, więc tak staramy się czasami robić na antenie radia 3, 5, 7. Oczywiście bardzo dziękuję za wszystkie pozdrowienia i komentarze. Czytam sobie je, słuchając pięknych piosenek. A korzystając z takiej okazji, że dzisiaj jest czwartek, no to wreszcie ta piosenka na swoim miejscu.

The Box of Rebellion, Flowers in the Water. Wcześniej pani Edyta pisze, że z Davidem Bowie to się lepiej choruje. Lepiej w ogóle nie chorować, jak człowiek już tak złapał coś, no to kurować jakimiś tam ziółkami albo lekkimi tableteczkami, które zbijają niektóre elementy naszego przeziębienia. Taka pora, taka pora. Pan Mateusz, nasz ulubiony szef z Zielonej Góry, w której to ostatnio gościła cała ekipa naszego radia podczas Polskiego Topu, donosi, że wreszcie pada w Zielonej Górze. Na ten deszcz to chyba wszyscy czekają, a najbardziej strażacy walczący z tym wielkim pożarem. Wczoraj zadzwonił, właściwie napisał do mnie kolega Rubens, napisał: hej Bisior, mam nową piosenkę. Ja napisałem mu: hej Rubens, mam jutro program. No i tak się dogadaliśmy i jest nowa piosenka Rubensa, Pod Palmą.

Muzyczny projekt Bena Gibbarda, The Postal Service, takie przypomnienie piosenki, które pewnie wszyscy kojarzą mniej więcej, sami po nią nie sięgną, ale jak leci, pojawia się w antenie radiowej, to przyjemnie podkręcić sobie radio, co przed chwilą Michał zrobił. Ale sąsiadka za ścianę mu strasznie nakrzyczała na niego. Bardzo prosimy sąsiadki z newsów, żeby nie krzyczały na Michałka, bo on tutaj oddaje się cudownej lekturze muzycznej. Sąsiadki z newsów po 16 dzisiaj pojawią się i wtedy będą opowiadały o świecie w naszej popołudniówce i nie tylko. To może jeszcze przed godziną 14 zajrzymy do Szwecji z taką piękną piosenką. Bardzo proszę.

0: Niespełna 30 sekund dzieli nas od 14. Tak siedziałem, myślałem, czego tutaj by dzisiaj nam brakowało. I pomyślałem, że brakowało Tok Tok. Jak pięknie to Tok Tok się pojawiło na koniec tej godziny. Za chwilę zajrzymy do roku 77, bo to będzie małe wspomnienie wielkiego przeboju, który zdobył szczyt amerykańskiej listy przebojów. Ale najpierw zaproszenie do dzisiejszej popołudniówki.
1: Nie wszystko, co brzmi wiarygodnie, jest prawdą. Fałszywe treści to nie tylko błędne dane czy obrazy wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji. To także informacje osadzone w nieprawdziwym kontekście lub kontekstu celowo pozbawione. Fake newsy. Te bieżące omawiamy i wyjaśniamy w Radiu 357 w cyklu
2: To się nie wydarzyło. W każdy piątek o 18:45.
1: Zapraszam, Violetta Myszkowska.
0: A jednak okazuje się, że dzisiejsze zaproszenie do jutrzejszej popołudniówki.

Rok 77, właśnie 7 maja na szczycie amerykańskiej listy najlepiej sprzedających się singli pojawiło się to kultowe, do dziś przepiękne i takie trochę ciarogenne nagranie, prawda? Za każdym razem jakoś to pięknie siada w naszych uszach. 7,5 minuty po godzinie 14, czwartkowe mam grać na antenie Radia 357. Michał Foltak i Bisior Niezmiennie. Dzisiaj swoją rodzinę świętuje pewien pan ze Szwecji, który kiedyś zasłynął piosenką Safe Tonight, to pomyślałem sobie, żeby przypomnieć o całej rodzinie Cherych.

0: words in heavy doses.
1: Urodziny Eagle Eye Cherry'ego, a to jego przyrodnia siostra Nenen Cherry, która też miała siostrę, która nazywa się Titio.

Tomasz Liba-Libliński ze swojej ostatniej solowej płyty Jednorazowa powieść. W tej godzinie na pewno zajrzymy do naszej płyty tygodnia. Już szukam, patrzę, czy będziemy mieli jaką płytę do rozdania. Pewnie, że będziemy mieli. To będzie Smolik, Fox, Cavatina Philharmonic Orchestra, czyli Live at Cavatina Hall. To za kilka chwil, bo najpierw nowi, smakowici, pachnący editorsi.

W przypadku Matta Berningera to uwielbiam jego dokonania z grupą The National, ale także też te jego dokonania solowe Bonnet of Pins, wcześniej Call It In, nowe nagranie Editorsów zapowiadające ich najnowszą płytę, która może być naprawdę kolejnym fantastycznym albumem. Przynajmniej tak można wróżyć po tych dźwiękach wypływających z tej jednej kompozycji. Zaglądamy do płyty tygodnia Smolik Fox and Cavatina Philharmonic Orchestra Live at Cavatina Hall. Słuchamy, a Państwo mają szansę zdobyć jeden z takich egzemplarzy, pisząc do mnie adres bisior@radio357.pl i przekonując mnie do tego, że to do Państwa ta płyta powinna popłynąć.

0: Philharmonic Orchestra and Mr. Stanley Dodds. Mr. Andrzej Smolek. Dziękuję, Roberto. Dziękuję, Kasper, Arek. Jesteście najlepsi. Dobranoc.
1: I Zbyszek.
2: Tak, i to i Zbyszek też, oczywiście Zbyszka najbardziej. Taki to zapis pewnego wieczoru i koncertu. Smolik, Fox, Cavandina, Philharmonic Orchestra, a płyta wędruje do pani Oli z Aleksandrowa Łódzkiego, która napisała, że bardzo chętnie przygarnie tę płytę, bo kiedyś jeszcze usłyszałem inną grupę Mew z Kopenhaską Orkiestrą i tak bardzo polubiła takie symfoniczne aranżacje popularnej muzyki, że aż teraz nie może się oprzeć. Ja nawet wiem, u kogo w audycji pani Ola mogła usłyszeć tę grupę Mew. Mam takie podejrzenia graniczące z pewnością. Gratulujemy pani Oli. No i bardzo dziękujemy za wszystkie państwa maile. Taka szansa jeszcze na płytę oczywiście już jutro. A jeżeli chodzi o nowych Rolling Stonesów, to ja muszę powiedzieć, że bardzo, no weszło jak złe.

Nowe nagranie Misi Furtak na antenie Radia 357. 16 minut do godziny 15. Pani Mira napisała, że w Poznaniu chłodno, lekko deszczowo, ale nie w kategorii chyba raczej pojedynczy kropel niż większego opadu. No taki opad by się przydał też tutaj u nas z oknami, ale jakoś póki co się na razie nie zanosi. Dobrze się słucha, napisała pani Justyna. To będzie słuchało się jeszcze lepiej.

I jak oni się złapały za ręce? Coldplay, Viva La Vida, wspomnienie jeszcze tych dobrych czasów Coldplayowych i chyba Stang z takim trochę zapomnianym przebojem The Reason, ale kto pamięta tę piosenkę, ten oczywiście pamięta. To teraz będzie kącik księżycowy. Bardzo proszę, wystąp.

Boy on the Moon, formacja The Daylights, a wcześniej oczywiście oni, policjanci, specjaliści od spacerowania po Księżycu. Cyk, cyk, cyk, półtorej minuty po godzinie 15, no to za chwilę zajrzymy znowu do roku 88 na szczyt amerykańskiej listy przebojów.

I tak to właśnie historia Transcender Be, Wishing Well, dzisiaj Sandaya Mandaya, tak się nazywa. A wtedy na szczycie z tą piosenką, trochę dzięki stacji MTV, która tak sobie upodobała to nagranie i teledysk, że permanentna emisja chyba doprowadziła do tego, że ludzie pokochali ten utwór. To jeszcze jedno wspomnienie pewnego gitarzysty bluesowego, rockowego. Bernie Marsden obchodziłby dzisiaj swoje urodziny, gdyby nie odszedł od nas 3 lata temu, a on razem z Davidem Coverdale w formacji Whitesnake wspólnie napisał wiele przebojów, między innymi jeden z tych chyba największych, jeżeli chodzi o grupę Whitesnake. Here I Go Again.

Smutna stara prawda, prawda? Lepiej mu szło, kiedy pił to Skubas z nową piosenką. 13 minut po godzinie 15, kolejne popołudniowe nasze spotkanie. Michał Woltak za szybą cały czas niezmiennie tutaj siedzi, przysłuchuje się. Tak sprawdzam, czy sąsiadki z newsroomu zza ściany pukają, że za głośno? Nie, na razie wszystko ucichło. To może dlatego, że teraz będzie bardzo piękne nagranie grupy Frankie Goes to Hollywood.

0: Jakoś tak mi od pewnego czasu kleją się te dwa utwory. Jest Anybody Out There, Frankie Goes to Hollywood i New Bohemia grupy Pet Shop Boys. I zawsze Pet Shop Boys i w tej wersji takiej bardziej nostalgicznej, prawda? Jakoś tak bardziej. Radio 357 pięknie gra, państwo piękne listy piszą. Tym razem z Francji będzie list od pani Julie T, która od 3 godzin lepi pierogi. A dlaczego? Już tłumaczy. Dla swojego męża Dave'a, który mógłby te pierogi jeść non-stop. Tak się ułożyło życie pani Julity, że przywędrowała za mężem do jego kraju, do Francji, do miasteczka blisko Lille. Przez 10 lat mieszkał jej mąż w Polsce i tam poderwał panią Julitę, no a potem już miłość nie wybierała. I on zaprosił kolegów na przedłużony weekend, a ponieważ koledzy Francuzi pierogów nigdy nie jedli, to pani Julita ulepiła już ile? 120 z mięsem, a teraz rusza z deserowymi, czekolada gorzka i biała, bo syn też zaprosił sobie kumpli, którzy też nigdy nie jedli pierogów. No to taka historia z pierogami w tle od pani Julity i pani Julita wymęczona bardzo prosi, żeby dodać otuchy. Pani Julito, najważniejsze, co zawsze mówi moja żona, jak lepi pierogi, to jest zrobienie takiego sposobu, żeby to wszystko szło tak szybko. Jak już pani zrobiła 120 z mięsem, to co to za faceci, ile oni jedzą? No, niech pójdą pobiegać na przykład po takim posiłku. Serdecznie pozdrawiamy i teraz będzie trochę szybciej, bo to męskie granie orkiestra.
1: Ja się

Your Eyes Open, grupa Keane. Trochę sobie pośpiewałem na tak zwanym poza antenium. Ci, którzy spacerowali w naszym pięknym parku przez otwarte okno, mogli to usłyszeć, ale nie wiem, bo psy jakoś nie podchodzą do okna. Czyli może jednak nie było tak pięknie, jak mi się wydawało u mnie w słuchawkach. Pięknie będzie na pewno dzisiaj jeszcze u nas na antenie, bo o 16 oczywiście popołudniówka, czyli to ta sąsiadka zza ściany, której przeszkadzała głośna muzyka dzisiaj w naszym programie. Po 18 i oczywiście Panoptikum, jak zwykle Bartek Gila, po 19 na Wierność Stereo zapraszam w imieniu Piotra Stelmacha. A u nas taka trochę Wierność Stereo, bo to stare dobre z Wielkiej Brytanii, trochę zapomniane, ale brzmi doskonale.

Niby taki czwartek, niby nic się nie powinno dziać, a co chwila tutaj w studio trochę jak na Piotrkowskiej w Łodzi. Łodzianie dowiedzą, o co chodzi. Że dużo przechodniów wokół, dużo spraw. Za nami The Twong, przepięknie Wide Awake, a później o zupie śpiewała Natalia. Przybysz u mnie dzisiaj nie ramen, ale grochóweczka, która czeka na mnie, kiedy tylko to... Jeszcze tylko kilka minut, wsiądę w samochód i dojadę do Grochówki. Póki co, pomyślałem sobie, że teraz będą dwie doskonałe piosenki na S.

Piosenki Phila Collinsa i duetu Hall & Oates sponsorowała, jak już powiedziałem wcześniej, literka S, czyli Say Isn't So, no i wcześniej Studio. I tak dobiega końca nasza dzisiejsza muzyczna wyprawa w różne kierunki. Michał Foltak był nawigatorem naszego statku i on zostanie z Państwem jeszcze w popołudniówce, która już za chwilę, a my usłyszymy się już w najbliższą sobotę po godzinie 16. Na zakończenie ode mnie The Temperature, a także piosenka grupy Depeche Mode, która ma dzisiaj urodziny. Do usłyszenia.

0: w taki sposób można zaczynać drugą zmianę. Tymczasem to jest Radio 357 i mija godzina 16. Czas więc najwyższy na popołudniowy program w Radiu 357. A na początek oczywiście serwis informacyjny, serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
1: Trzy osoby zginęły w strzelaninie w miejscowości Linz w Austrii. Do zdarzenia doszło przed jedną z restauracji. Według wstępnych doniesień uzbrojony mężczyzna zastrzelił żonę i córkę, po czym popełnił samobójstwo. Prezydent Karol Nawrocki chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wniosek o jego przeprowadzenie skierował już do Senatu. Jak twierdzi prezydent, Zielony Ład to wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej. Pytanie, które Karol Nawrocki zadałby w referendum, miałoby brzmieć: czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
2: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
1: Wniosek w tej sprawie Senat rozpatrzy na posiedzeniu zaplanowanym na 20 i 21 maja. Jeśli uzyska on poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Były prezes Orlenu miał zaniżyć wartość osiągniętych przychodów i dochodów w 2020 roku o ponad 3 miliony złotych. Sam zainteresowany odniósł się do sprawy. Miało być pociąganie mnie do odpowiedzialności za współpracę z Saudyjczykami, za fuzję Orlenu z Lotosem, za małe reaktory atomowe. Sprawy te albo umarzają, albo kontynuują i się tym chwalą, napisał Obajtek w mediach społecznościowych i dodał: czekam na wniosek o uchylenie mi immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy. Jest to trzeci taki wniosek w sprawie Obajtka do Europarlamentu. Poprzednie skierowane zostały w grudniu 2024 roku oraz w lipcu 2025 roku. Za każdym razem Parlament Europejski głosował za uchyleniem mu immunitetu. Ogień trawi Puszczę Solską od wtorkowego popołudnia. Płonie już ponad 500 hektarów cennych lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi o umiarkowanym optymizmie. Obszar pożaru jest pod kontrolą, choć walka z żywiołem wciąż trwa.
3: Sytuacja w rejonie pożaru pozostaje bardzo trudna. Silny, zmienny wiatr w porywach do 60 km na godzinę sprawia, że ogień zmienia charakter. Miejscami jest pożarem ściółkowym, miejscami wierzchołkowym. Na ziemi pracuje 101 zastępów, łącznie ponad 370 strażaków. Żaden z nich nie odniósł poważnych obrażeń. Wsparcie z powietrza zapewniają śmigłowce Black Hawk, maszyny lasów państwowych oraz samoloty Dromader. Do akcji skierowano też harwestery, których zadaniem jest wycinanie pasów drzew o szerokości od 20 do 40 metrów, aby zatrzymać linię ognia. Na miejsce zdążają kolejne siły, między innymi z Wielkopolski. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
1: Szef MSWiA podkreślił na konferencji prasowej, że ryzyko dla budynków mieszkalnych znacząco spadło i że po ciężkiej nocy służby są umiarkowanymi optymistami. Nadleśnictwo Józefów wprowadziło zakaz wstępu do lasu obowiązujący do końca sierpnia. Znamy już maksymalne ceny paliw na jutro. Ministerstwo Energii poinformowało, że w piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, benzyny 98 6 zł 90 groszy, a litr oleju napędowego 7 zł 17 groszy. 1 2 3 4 5 6 admin i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To trzy najpopularniejsze hasła używane w ubiegłym roku przez internautów na całym świecie. W Światowym Dniu Hasła eksperci ostrzegają, że choć proste hasła

0: Hasło jest wygodne, to jednak stanowi spore zagrożenie, bo można je łatwo złamać. Drugim ryzykownym zachowaniem jest stosowanie jedynego hasła w wielu serwisach. Wtedy jesteśmy bardziej narażeni na problemy związane z coraz częstszym wyciekiem danych. Pomocą może być menedżer haseł, narzędzie, które przechowuje nasze dane logowania w bezpieczny sposób i pamięta je za nas. Zamiast kilkunastu haseł zapamiętujemy jedno, główne. Resztę generuje i zapisuje system. Warto też ustawić na swoich kontach weryfikację dwuetapową.
1: Informacje sportowe ma dla Państwa Mateusz Fusiarz.
2: Jest to poniekąd niesprawiedliwe, że koledzy mający popołudniowe dyżury we wtorek i środę zapowiadali sobie półfinały Ligi Mistrzów, a ja dzisiaj muszę zadowolić się tymi rozgrywkami level niżej. No ale dobrze, zadowalam się. W Lidze Europy rewanżowe półfinały pomiędzy Aston Villą a Nottingham Forest oraz Freiburgiem a Bragą. Z kolei w Lidze Konferencji Crystal Palace zmierzyć się będzie z Szachtarem, a Strasburg z Rayo Vallecano. I powiem tak, może poza jednym spotkaniem, tym Palace z Donieckiem, wszędzie wyniki są bardzo ciasne, raptem jednobramkowe, może to nie Liga Mistrzów, ale emocje raczej gwarantowane. Jeśli chodzi o futbol, to w zasadzie tyle, choć może kogoś zainteresuje, że na zapleczu Ekstraklasy w Betlig pierwszej lidze ŁKS zmierzy się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Jeśli wygra ekipa z Łodzi, to umocni się na piątym miejscu w tabeli, dającym prawo do gry w barażach o najlepszą ligę świata. O najlepsze rozgrywki na świecie walczą nasi hokeiści, chociaż zadanie już przed nimi piekielnie trudne. Polska do tej pory rozegrała 3 spotkania podczas Mistrzostw Świata Dywizji 1, a w Sosnowcu najpierw pokonała Ukrainę, następnie przegrała po rzutach karnych z Francją i w trzecim starciu musiała uznać wyższość Kazachstanu. Tym razem przeciwnikiem będzie Japonia. Jak przyznał po starciu z Kazachstanem nasz napastnik Kamil Wałęga, póki krążek jest w grze, wszystko jest możliwe. Teraz musimy się dobrze zregenerować i przygotować na 2 ostatnie mecze i je wygrać. Wtedy będziemy mogli analizować, bo przede wszystkim musimy wygrać mecze, które przed nami. Poza meczem z Japonią, biało-czerwoni rywalizować będą jeszcze z Litwą. Awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Elity wywalczą 2 najlepsze zespoły, a drużyna, która zajmie ostatnie miejsce, zostanie zdegradowana do dywizji 1B. To na szczęście już Polakom raczej nie grozi. Sport wróci po 17:30.
1: A co szykuje nam się wieczorem w pogodzie? Na południowym wschodzie rozpogodzenia, choć miejscami przelotny deszcz. A na południowym wschodzie, jak nie będzie rozpogodzeń, to mogą pojawić się także burze, nawet punktowo z gradem. Suma opadów deszczu w czasie burz do 15 mm na najbardziej południowym ze wschodów do 25 mm, a temperatura od 9-12 stopni na zachodzie i północy kraju do około 16, przez około 16 w centrum do 23-26 stopni znów na południowym wschodzie. A w czasie burz jeszcze porywy wiatru do 70 km na godzinę.
3: Popołudniówka 357. Zaprasza Krzysztof Tubilewicz.
1: Nie sam na szczęście, jeszcze Michał Foltak, Andrzej Rutke, Bartek Wasilewski. I takim oto składem zapraszamy do godziny 18 i już zachęcamy Państwa do aktywnego udziału. 510 357 357, popołudniówka małpa radio 357.pl albo głosówki.

0: Semisonic Chemistry to jest Radio 357, 10 minut po godzinie 16. W studiu jest już Antek Pyzel.
1: To jest raport 357.
0: No i na początku tygodnia mówiliśmy o wojnie Ukrainy z Rosją. Mówiło się o zawieszeniu broni. Natomiast na wschodzie jest bez zmian. Dziś nad ranem drony spadły na terenie Łotwy. Co wiemy o tych wydarzeniach?
2: Dzień dobry. Jak poinformował zastępca szefa sztabu sił zbrojnych Egils Leszczyński, z minionej nocy odnotowano co najmniej 3 incydenty związane z naruszeniem łotewskiej przestrzeni powietrznej przez ukraińskie drony wystrzelone w kierunku Rosji. Docelowo miały one wylądować w okolicy Zatoki Fińskiej. Uszkodzony został skład ropy w miejscowości Rzeżyca, 40 km od granicy z Rosją. Słyszałem 2 wybuchy, drugi około 4:15. Eksplozja wybiła szyby w niektórych oknach. Jesteśmy wściekli i czujemy się zagrożeni. Moi znajomi myślą, żeby stąd wyjechać. Mówił jeden ze świadków wydarzenia. To kolejny taki incydent po tych z końcówki marca, kiedy zabłąkane ukraińskie bezzałogowce rozbiły się na terenie Litwy, Łotwy i Estonii. Łotewski minister obrony Andris Spruc powiedział dziś, że Ukraina ma pełne prawo do obrony i przeprowadzania uderzeń na cele znajdujące się na terytorium Rosji.
3: Wiele rzeczy przed nami, myślę, że dopiero w ciągu kilku dni Łotwa ujawni tyle, ile będzie chciała.
2: Mówi profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku. Ukraina wystrzeliła te drony jako odpowiedź na rosyjskie ataki, które nastąpiły już po tym, jak najpierw Rosja, a później Ukraina zaproponowały zawieszenie broni. Rzecz w tym, że Putin chciał go na 8 i 9 dzień maja, czyli czas obchodów ważnego w Rosji Dnia Zwycięstwa, a Zełenski, by rozejm wszedł w życie już o północy z wtorku na środę.
3: Nie ma zawieszenia broni i nie będzie zawieszenia broni z tej prostej przyczyny, że Zełenski jasno sprawdził. Jeżeli chcecie zawieszenie broni, to natychmiast rozpoczynamy je, a nie tylko na paradę, żebyście mogli pokazać, jak jesteście tutaj silni i że wasza obrona działa. Ponieważ Rosjanie zaatakowali Ukrainę po propozycji Zełenskiego, Ukraina uznała te propozycje za niebyłe.
2: To również profesor Daniel Boćkowski. Zdaniem Michała Kacewicza, redaktora naczelnego Centrum Europy.pl, w tym roku Rosja raczej nie ma powodów do świętowania.
4: W tym roku są wyjątkowo skromne przygotowania do Dnia Zwycięstwa 9 maja w Rosji. To będzie chyba najgorszy dzień zwycięstwa dla Putina, dla Kremla. Głównie z uwagi na stagnację na froncie, cały czas niewiadomą co do przyszłości wojny, pogarszającą się sytuację gospodarczą, no ale przede wszystkim ze względu na rosnący strach przed ukraińskimi atakami rakietowymi w głębi Rosji. One przecież są w ostatnim czasie coraz częstsze i coraz bardziej skuteczne.
2: A Putin grozi, jeśli Ukraina jakkolwiek zakłóci celebrację Dnia Zwycięstwa, zemsta będzie sroga. Rosja wystosowała apel do zagranicznych dyplomatów o ewakuowanie się z Kijowa. Jak traktują te deklaracje Ukraińcy? O tym nasz korespondent Piotr Kaszuwara.
5: Pojawiają się nawet głosy, że jeżeli to nawet Ukraina nie wystrzeli swoich dronów w kierunku Moskwy, to Rosja może to zrobić sama, czyli przeprowadzić tak zwaną operację pod fałszywą flagą, zrzucić winę na Kijów, no i mieć pretekst do tego, żeby zbombardować centrum stolicy Ukrainy. Rosyjska telewizja już wypuściła taki propagandowy materiał, w którym pokazuje mapę celów Putina właśnie na ten dzień, jeżeli Ukraina zdecydowałaby się na zakłócenie jakiejkolwiek parady z okazji Dnia Zwycięstwa.
2: A na tej wspomnianej mapie znajduje się m.in. ambasada Polski. Istnieje również możliwość użycia przez Rosję taktycznej broni jądrowej.
5: Rosjanie prężą muskuły, wyprowadzając na poligon Kura nowoczesne, bardzo tajemnicze rakiety wprowadzone do użytku w rosyjskiej armii w 2010 roku, które są w stanie przenosić ładunki jądrowe. Przekonanie panuje takie, że Putin specjalnie wyciągnął je tam pod pretekstem przeprowadzenia ćwiczeń właśnie po to, żeby po pierwsze postraszyć, ale istnieje ryzyko również takie, że one tam są po to, żeby jak najszybciej zareagować i w jakiś cel na terenie Ukrainy uderzyć.
2: Profesor Daniel Boćkowski w takie groźby nie wierzy.
3: Rosja robi jedyną rzecz, którą potrafi, czyli syndrom ryby rozdymki. Straszy, krzyczy, mówi o tym, że zniszczy Kijów, każe się wycofywać dyplomatom, pojawiają się jakieś przecieki o tym, że wszystkiego użyje, łącznie z bronią atomową. Jest to kompletna bzdura, ponieważ jakiekolwiek użycie broni nuklearnej w tym konflikcie powoduje, że Rosja staje się pariasem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo międzynarodowe. Nie będzie to już tylko kwestia Stanów Zjednoczonych, ale będzie to kwestia wszystkich krajów, łącznie Chinami, które wyraźnie nakreśliły czerwone linie.
2: No i ciśnie mi się tutaj na usta pewne polskie powiedzenie o tym, co się może stać, jak się kogoś straszy, ale chyba go państwu oszczędzę.
0: Antek Pyzel zbierał dla państwa te wypowiedzi. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jaka trzydniowa operacja wojskowa, taki dzień zwycięstwa. Zachęcamy państwa do komentarzy, między innymi w tej sprawie. 510-357-357, można do nas zadzwonić, można do nas wysłać głosówkę, można też napisać popołudniówka@radio357.pl.

0: 510-357-357, popołudniówka małporadio 357.pl, albo głosówki, a okazji, pretekstów, tematów do komentowania dziś nie zabraknie.
1: Cześć, chciałem się odnieść do propozycji pana prezydenta odnośnie referendum. Bardzo uczciwe pytanie, takie trochę z tezą. Czy jesteś za kontynuowaniem zielonej polityki, która podniosła koszty twojego życia? No myślę, że pytanie jest bardzo uczciwe i nie zawiera tezy ani żadnej podpowiedzi odnośnie odpowiedzi. Dziękuję, pozdrawiam z Lublina, cześć.
0: To jest wypowiedź słuchacza w sprawie zapowiedzi dotyczących referendum. Co u nas w programie? Za chwilę jeszcze raz tak, no, chcielibyśmy to już podsumować, gdyby sytuacja była w pełni opanowana. Niestety do końca tak nie jest, ale powiemy sobie o liczbach i o tym, co wiemy do tej pory, jeżeli chodzi o skalę. Skalę niestety groźnych pożarów na Lubelszczyźnie. Trwa trzeci dzień walki z tym żywiołem. Jest kilkaset hektarów objętych tym pożarem. Zostało do tej pory, w tym momencie już chodzi w większości o pogorzeliska, to jest między innymi rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszary Natura 2000. Te obszary właśnie strawił ogień, więc wsłuchamy się w wypowiedzi przedstawicieli władz oraz straży pożarnej, ale przypominam sobie popołudniówkę przedwczorajszą, kiedy ja od państwa odbierałem telefony i słuchałem głosówek, kiedy prowadził redaktor Olszański. Bardzo dużo było wypowiedzi dotyczących tego, no niestety, gdzie jest sucho, i zderzaliśmy ze sobą skrajne perspektywy na różnice temperatur, więc może jeżeli państwo z tego regionu mają jakieś swoje obserwacje, jeżeli mają bezpośrednie obserwacje tego, jak ta walka z żywiołem przebiega, to zachęcamy absolutnie i z chęcią wspólnie się w te wszystkie refleksje wsłuchamy.

0: Tak średnio optymistycznie bym powiedział ten utwór. Kolejną z łyżek dziegciu dokłada słuchacz pan Kacper. Popołudniówka Małporadio 357.pl sugerując, że jakiekolwiek zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą będzie na razie tak samo przestrzegane i tak samo skazane na niepowodzenie jak zawieszenie broni czy porozumienie między Izraelem a Hamasem. Czekamy na państwa refleksje i komentarze. Kwietne łąki pokrył śnieg. Tak przed chwilą było w tym utworze. W ogóle to był utwór Eon Mike Leszcz i to była przy okazji nasza piosenka dnia. Kwietne łąki pokrył śnieg. Obyśmy takich anomalii nie mieli za dużo. Niestety rozmawiamy o tym, co anomalią w zasadzie nie jest. Może tylko tak wczesna pora występowania pożarów na taką skalę. Raport o sytuacji na Lubelszczyźnie przygotował dla państwa nasz reporter Rafał Frydrych.
1: Cały czas jest, choć minimalne. To o zagrożeniu, że ogień może dotrzeć do niektórych zabudowań miasta Józefów, liczącego ponad 2000 mieszkańców. Obszar pożaru jest pod względną kontrolą strażaków. Ewakuacja ludzi z terenów najbliższych pożarowi na teraz nie jest zakładana. Zadanie na najbliższe godziny: opanować postęp i dalsze rozprzestrzenianie się pożaru. Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.
2: Ta sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna.
1: Trwa wyczekiwanie na obfity deszcz, który mógłby być zbawienny. Prognozy w tej kwestii nie są optymistyczne. Zakładają za to występowanie silnego wiatru nawet do północy, a wiatr sprzyja rozwojowi pożaru na kolejne obszary.
2: Sytuacja wygląda trochę lepiej od strony bezpieczeństwa terenów mieszkalnych. Co będzie za godzinę, dwie? Przy takim żywiole naprawdę nikt nie będzie tutaj spekulował.
1: W akcji cały czas uczestniczy jednocześnie ponad 500 strażaków zawodowych i ochotników. Do tego około 100 samochodów pożarniczych, śmigłowce i dromadery. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
3: Mamy do dyspozycji 2 Black Hawki, 7 śmigłowców z Lasów Państwowych, 4 dromadery.
1: Z innych części Polski, jeśli zajdzie taka potrzeba, ściągnięty zostanie dodatkowy sprzęt. Wysiłki strażaków wspierają leśnicy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady tej formacji, na antenie TVP tak mówiła o pracy terytorialsów.
4: Część żołnierzy wspiera Straż Pożarną bezpośrednio na pogorzelisku, pomagają dogasić ten pożar. Część żołnierzy pomaga tutaj logistycznie, przewożąc wodę, przygotowując miejsca spoczynku i wypoczynku dla osób, które biorą udział w akcji.
1: Już wiadomo, że straty materialne i przyrodnicze będą potężne. Koszty szeroko zakrojonej akcji gaśniczej ogromne. Niestety jest też jedna ofiara śmiertelna. To pilot dromadera Lasów Państwowych, który rozbił się podczas akcji gaszenia ognia z powietrza. Trwa wyjaśnianie przyczyn tej tragedii. Między innymi to, czy samolot powinien operować po zmroku. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska była dziś o to pytana przez media.
5: Ta maszyna nie miała uprawnień do tego, żeby latać po zmierzchu.
6: Nie mam wiedzy na temat ten, który pan pytał, jakoby maszyna nie miała jakichś uprawnień.
1: To wytyczne dotyczące innych maszyn powietrznych, potwierdzone na tej samej konferencji prasowej przez szefa MSWiA.
2: Przy wysokim zadymieniu w nocy śmigłowce nie prowadzą działań operacyjnych i to nie jest kwestia wymysłów, to są instrukcje operacyjne.
1: Przez ostatnie dni podczas tej trudnej służby kilku strażaków niegroźnie podtruło się też dymem. Rafał Frydrych, Radio 357.
0: Bardzo dziękujemy za te relacje. Do sytuacji na Lubelszczyźnie będziemy oczywiście wracać.

0: Zaczynało się tak niemrawo, ale się rozkręciło to. Olivia Rodrigo, bo o piosence, oczywiście o niej w naszym programie. Państwo od początku bardzo aktywni. Telefony, maile i głosówki. Na razie państwo wolą to ostatnie, na razie w sprawie domniemanego referendum.
1: A propos referendum. W Szwajcarii większość decyzji podejmowana jest za pomocą referendum i przed każdym takim, każdy mieszkaniec Szwajcarii dostaje broszurę, w której przedstawione są wszystkie za i przeciw pomysłowi, który ma być poddany referendum. I dzięki temu mieszkaniec ma możliwość zaznajomienia się z faktycznymi plusami i minusami. Natomiast referendum sugerujące odpowiedzi, sugerującym odpowiedź nie ma nic wspólnego z referendum. Pozdrawiam, Ewa z Bielska-Białej.
0: Bardzo dziękujemy za tę perspektywę i za ten przykład i czekamy na państwa kolejne refleksje i komentarze. Przypomnę tylko, ponieważ prezydent zaproponował pytanie referendalne, do takiego referendum miałoby dojść pod koniec września. Czy jesteś za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Oczywiście ze strony przedstawicieli rządu słyszymy już komentarze, że takim pytaniom bliżej na przykład do krymskich i donbaskich plebiscytów niż do sprawiedliwych referendum. Z chęcią słucham się w państwa opinię.
2: Wspieraj system i zagłosuj.

0: To Radio 357 i nasz popołudniowy program, w którym zastanowimy się teraz co do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, wokół Trybunału Konstytucyjnego. Z nami na oczach Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie pana i państwa.
0: Więc tak, troje z czworga niedopuszczonych do orzekania wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału udało się rano do siedziby Trybunału, by przekazać prezesowi swe pisma związane z zabezpieczeniem wydanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Pismo ma złożyć również czwarty z tej grupy Maciej Taborowski. Może najpierw zapytam pana o ten Europejski Trybunał Praw Człowieka. To nie byłby pierwszy raz, gdyby jedna ze stron sporu politycznego zignorowała zalecenia i postanowienia europejskich trybunałów. Co taki trybunał miałby jeszcze zrobić? Jak miałby wpłynąć tutaj na ewentualne decyzje władz Trybunału Konstytucyjnego?
1: No właściwie, wie pan, to jest oparte trochę właśnie na tym wszystkim, że się respektuje wyroki czy decyzje. To formalnie nie jest wyrok, tylko właśnie taka forma zabezpieczenia, no ale nazwijmy to orzeczeniem jednak. No i normalnie respektuje się właśnie tego typu decyzje.
0: Chyba, że się nie respektuje.
1: Zresztą, no właśnie, jak pan zresztą zauważył, no wczoraj takie pierwsza myśl, może tak też rozumieliście, pierwsza myśl mi towarzyszyła, jak zobaczyłem, ujrzałem tę decyzję, no to było jakaś forma zadowolenia w tym sensie, że tutaj Trybunał dobrze, że się angażuje, bo rzeczywiście mamy no, systemowy problem z tą praworządnością i Trybunałem Konstytucyjnym i też chociaż były takie komentarze, że dlaczego w tej sprawie akurat tak szybko, uważam, że właśnie w związku z tym, że to jest problem systemowy, to też to szybkie działanie było jak najbardziej uzasadnione, ale potem tam radość szybko minęła, no bo gdzieś przypomniało się doświadczenie tych ostatnich kilku lat, że te decyzje Trybunału Praw Człowieka, czy w ogóle sądów międzynarodowych, bo też podobna kwestia dotyczy przecież Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma nawet większą formę nacisku, bo gdzieś takiego nacisku finansowego w tym kontekście pamiętamy, chociażby kwestia nawet już nie związana bezpośrednio z praworządnością, ale kwestia turowa, prawda, czy innych, z którym też wiązało się to z pewnymi dolegliwościami dosyć dużymi finansowymi dla budżetu państwa, też nie była takim motywatorem do zmiany swojej decyzji.
0: Przewiduje zatem swego czasu na przykład...
1: Tak, na prezydenta czy prezesa Trybunału wątpię. No właśnie, mówiąc, raczej
0: wyobrażam sobie
1: to do kontynuacji.
0: Wyobrażam sobie taki obrazek, że dochodzi do tego scenariusza naliczania na przykład kar finansowych i w tym momencie rząd wskazuje na to, że winny jest prezydent, że licznik nabija, tak? No i prezydent też odbija piłkę, podając swoją narrację.
1: Tak, aczkolwiek w tym przypadku tych kar finansowych nie będzie, więc to jest inny charakter jednak Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tam przy wyroku rzeczywiście mogą być jakieś tam rekompensata dla skarżących, ale to są no, zupełnie symboliczne kwoty porównując z tym, ile TSUE na przykład, czy Komisja Europejska może nałożyć, więc tutaj tego motywatora finansowego nawet nie ma. Ale nawet jakby był, no też właśnie widzieliśmy, że to jest ignorowane i raczej to jest no, coś, co już widać zresztą ta strona właśnie prezydenta, tak naprawdę chyba nie prezydenta, ale środowiska, z którego się wywodzi, który ma bardzo silny wpływ na prezydenta, no próbuje właśnie też chociażby po raz kolejny podważyć legitymację w ogóle Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale to jest też o tyle niepokojące, no, że to jest rzeczywiście bardzo ważny sąd, który no, chroni naszych praw jako obywateli, więc podważanie jego wyroków jest de facto podważaniem efektywnej ochrony praw obywateli.
0: Europejski Trybunał Praw Człowieka wydaje to orzeczenie. Zdaniem premiera Tuska to jest jednoznaczne rozwiązanie sporu wokół tej sprawy. No dla tej strony sporu oczywiście, bo prezydencki minister ocenia, że tylko sam Trybunał Konstytucyjny może rozstrzygać te kwestie. Jaki pan przewiduje w takim razie rozwój wypadków? Czy tam dojdzie do jakichś dziwnych scen, że tych czworo sędziów przyjdzie pod budynek, przed budynek Trybunału, jakieś zamykanie drzwi przed nosem? Co może się wydarzyć w ogóle?
1: No koniec końców ktoś musi ten wyrok wdrożyć, czy to orzeczenie, tak, czy tą decyzję musi wdrożyć ze wszystkimi wyrokami sądów, tak jest. Będzie pewnie ten symboliczny strażnik trybunalski. Nie wiem, czy państwo wiedzą, Trybunał Konstytucyjny ma swoją własną straż, to są właśnie strażnicy trybunalscy. I ten strażnik trybunalski, który pilnuje dojścia i wejścia, będzie de facto tym, który będzie decydował, czy wpuścić tych sędziów, czy nie wpuścić tych sędziów, czy realizować polecenie, które no, pewnie raczej zamykające drzwi prezesa Trybunału Konstytucyjnego obecnego, czy jednak je zignorować, no bo właśnie takie orzeczenie, więc tutaj obawiam się, że rozwiązania takiego wprost nie ma, tak? Znaczy rząd zyskał jakiś, czy parlament zyskał jakiś argument w tym sporze na pewno, no natomiast wykonanie, no skuteczne być może, może być jakieś siłowe, ale ja bym jak najdalej był od zalecania, żeby w tym sensie pójść. Już ten Trybunał cieszy się naprawdę tak małym zaufaniem, w ogóle instytucje w Polsce cieszą się małym zaufaniem, więc jakieś sceny z policją, no myślę, że nie będą czymś, co ten spór zakończy, a ten spór tylko zaogni. Więc sytuacja, niestety, może to jest jakieś moje malkontentstwo, ale chyba nie naiwność, będzie po prostu taka, że będziemy w tym sporze i braku de facto wykonania tej decyzji trwać jeszcze przez długi czas.
0: Spór trwa od lat. Opinie Polaków, badania, sondaże, to wszystko mamy. Są takie, jak właśnie pan powiedział, więcej osób nie ufa niż ufa ze względu właśnie na ten spór i myślę, że to jest... No w jakiś przewrotny sposób ten brak zaufania akurat łączy tutaj oba elektoraty. Zapytam pana zatem o jakiś nowy wątek, powiedzmy, że związany z konstytucją bardziej niż z Trybunałem Konstytucyjnym, który się pojawił jeszcze w niedzielę. No nie mogę pana nie zapytać o tę wypowiedź. Nie jest nam potrzebna żadna nowa konstytucja, podkreśla konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, który został powołany przez prezydenta do Rady Nowej Konstytucji.
1: No ja to oprócz tego, że to jest oczywiście bardzo zabawne właśnie to zestawienie, którego pan teraz, które pan teraz przytoczył właśnie, że członek Rady Nowej Konstytucji uważa, że nie trzeba nowej konstytucji. Ja się pod tym zdaniem w zasadzie podpisuję. Nie wydaje mi się, że naszym problemem obecnie jest to, że konstytucja nie działa. Ona nie działa, znaczy, że ona nie działa, tak, ale że konstytucja nie działa z uwagi na to, że są nieprecyzyjne przepisy, czy że przepisy są po prostu niewłaściwe. Ona nie działa dlatego, że politycy decydują o tym, żeby jej nie stosować. To jest kwestia kultury politycznej, to jest kwestia tego, żeby no, zgodzić się co do tego, że konstytucja jest pewnym fundamentem również porozumienia, pewnego kompromisu pomiędzy różnymi ośrodkami władzy i ja bym na początek próbował po prostu apelować o to, żeby stosować tę konstytucję, którą już mamy. No, tymczasem chociażby właśnie, wracając jeszcze na sekundkę do poprzedniego wątku, no prezydent nie przyjmując de facto ślubowania od wybranych poprawnie, zgodnie z konstytucją sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no niestety tą konstytucję łamie, więc to nie jest kwestia tekstu, to jest oczywiście po prostu ta inicjatywa też prezydenta właśnie powołania tej nowej rady, to jest jakaś próba ucieczki do przodu, trochę skierowania oczu publiki na inny obszar, ale tutaj no, pan profesor Piotrowski myślę, że bardzo dobrze to określił. My nie potrzebujemy nowej konstytucji, my potrzebujemy tego, żeby politycy, decydenci ją po prostu stosowali.
0: Co może zaskakiwać, bo jest to ekspert na przykład regularnie goszczący w telewizji Republika, mogłoby się wydawać, że on będzie tutaj sekundantem w sprawie nowej konstytucji. A jaką przyszłość pan przewiduje tej tlącej się, powiedzmy, od niedzieli dyskusji i przyszłość co do tego gremium? Bo może to jest tak, że prezydent zaczął tę dyskusję, no ale ją skończył, skoro zaprosił do tego grona Julię Przyłębską.
1: No to jest, w ogóle oczywiście możemy analizować kwestię osobową, czyli kto tam się znalazł właśnie, chociaż to tylko na marginesie nadmienię, profesor Piotrowski akurat lubi być, że tak powiem, w poprzek, więc będąc poza radą, bardziej może kojarzył się z wspieraniem tego obozu prezydenckiego, będąc w radzie, będzie się temu sprzeciwiał, zresztą też jego poglądy ewoluują, bym powiedział, w zależności od momentu, ale niemniej nie można mu też argumentacji opartej na jakichś danych odmówić, natomiast no, jeżeli chodzi o to gremium w ogóle całe, no to część komentatorów też zwraca uwagę chociażby na wiek, bo to jest nie bez znaczenia, nie chcę absolutnie tutaj zabrzmieć ageistowsko, czy wypominać komuś wieku, no ale tam średnia zdaje się oscyluje wokół 75 lat, co też na kwestię nowej konstytucji jest trudne, a tak naprawdę nie chodzi o ten wiek, tylko chodzi o to, co z tym wiekiem się wiąże, czyli pewne też doświadczenie i udział, tak jak właśnie wspomnianej przez pana redaktora Julii Przyłębskiej, w tym sporze politycznym. No to nie jest osoba, która znana jest z jakiegoś niesamowitego poziomu intelektualnego, czy dorobku eksperckiego.
0: Może chodzi o doświadczenie w sporze była... politycznym.
1: No specjalnie, jeżeli intencją prezydenta było to, żeby jeszcze ten spór zaogniać, no to pewnie z tym składem strafił bardzo dobrze. Zakładając jednak, chociaż nie widzę tego w praktyce, ale zakładając jednak jakieś dobre intencje, no to po prostu nie jest to gremium, które jest w stanie nawet, już mówię na zasadzie jakiejś koncepcji, nawet intelektualnej, przygotować projekt takiej nowej konstytucji. Ale niezależnie od wszystkiego, my właśnie przy tej wysokiej polaryzacji tego, że te podziały, one nie przebiegają tak naprawdę w jakichś kwestiach ustrojowych, tylko bardziej, bym powiedział, plemiennych niestety, nie mamy tak zwanego momentum konstytucyjnego, nie mamy takiego właśnie, takiej sytuacji, w której gdzieś różne strony, a powinniśmy mieć może też chociażby z uwagi na różnego rodzaju zagrożenia geopolityczne, no ale faktycznie to jakoś nie wywiera takiego wpływu na to, żebyśmy gdzieś byli w stanie nawet zobaczyć pewną przestrzeń porozumienia, no bo jeżeli chcemy zrobić nową konstytucję, która rzeczywiście jest konstytucją dla wszystkich, jest konstytucją, która musi uwzględniać też pewne rodzaje kompromisy. Świetnym tego przykładem chociażby z tej konstytucji, która już obowiązuje, jest kwestia tej preambuły, tak, i wskazania właśnie osób, które wyznają
0: wierzących,
1: tymi, które niewierzących, prawda? Ja tego po prostu nie widzę, no, żeby to był ten moment, żeby
0: wnioski
1: to
0: na...
1: zrobić.
0: Też nie było koniec naszej rozmowy. Musimy niestety kończyć. Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego był naszym rozmówcą w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.

0: niespełna 10 minut, pozostało do godziny 17 i mamy Państwa komentarze oraz telefony. To chyba wciąż w sprawie zapowiedzianego referendum. Z nami pan Leszek, dzień dobry.
1: Właśnie, panie redaktorze, ja rozumiem, czy ja dobrze usłyszałem, że pan prezydent zamierza zapytać Polaków, czy zamierzacie, drodzy rodacy, umierać przedwcześnie od smogu wywołanego spalaniem węgla, czy może też chcecie żyć w krainie eko? Mylę się, czy się nie mylę, panie redaktorze? Czy ja to źle interpretuję?
0: To brzmi jak pytanie nie do końca otwarte. To, które pan proponuje, jest ono dosyć oryginalne. Prezydent ale też proponuje oryginalne.
1: No tak, no ale jest to pewnego typu, czy właściwie, no pełna korelacja z tym, o co pyta pan prezydent, tak, Polaków.
0: Prezydent pyta o to, czy bylibyśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
1: Tak, i alternatywą jest pozostanie przy węglu w gospodarce, mówiąc krótko, postkomunistycznej, opartej na węglu, siermiężnych technologiach i tak dalej. No chyba tak, no bo jaka jest alternatywa dla, mówiąc krótko, rozwoju gospodarczego i ucieczkę od skażenia środowiska?
0: Być może brzmi to pana pytanie jak alternatywa na tak sformułowane pytanie przez prezydenta. Panie Leszku, bardzo serdecznie dziękuję za te propozycje. Państwo jeszcze zsyłają w tej sprawie głosówki.
2: To referendum jest łudząco podobne do tego, które już mieliśmy, bo tam były 4 pytania. Wydaje mi się, że na tak postawione pytanie można odpowiedzieć tylko twierdząco, że tak, że jestem za tym, żeby było drożej i gorzej.
0: Zapraszamy jeszcze do komentowania, do zsyłania swoich propozycji, pytań, czy refleksji dotyczących właśnie tego typu referendum. Czy w ogóle coś z niego wyjdzie i czy wszyscy potraktują je z należytą dla referendum powagą. Do godziny 18:00 miejsce na antenie, na Państwa komentarze.

0: No pewnie, że to jest Eurythmics, ale z bólem serca jeszcze przerwiemy. Nie no, przerwiemy dlatego, że sami się domagaliśmy. No i mamy państwo kolejne jeszcze komentarze wysyłają w sprawie zapowiedzi wrześniowego referendum.
1: Dzień dobry. Mam propozycję dla całego tak zwanego obozu prezydenckiego, aby nie bawić się w referenda, które zawsze mogą pójść po nie ich myśli, o jakąś uchwałę czy nawet poprawkę do konstytucji, która by się nazywała co złego to nie my, to oni i niech sobie przekazują pałeczkę od wyborów do wyborów.
0: To w sprawie referendum, temat, który budzi państwa największą do tej pory liczbę komentarzy w tej godzinie audycji. Czy jesteś za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Tak miałoby brzmieć pytanie, które proponuje Karol Nawrocki. Przypomniała mi się sytuacja z referendum zrealizowanym jeszcze przez Bronisława Komorowskiego i to była chyba jedna z tych mniej udanych sytuacji.

0: changes in my work.
1: Tu Radio 357, trwa nasz popołudniowy program. Minęła 17. Czas zatem na serwis informacyjny, serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mędroch-Karbowska.
2: A na początek akcja Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i była wymierzona w przestępczość o charakterze pedofilskim. Zatrzymano 123 osoby i zabezpieczono 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. Wśród zatrzymanych jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Jak mówi Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, była to jedna z większych takich operacji w ostatnich latach.
3: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
2: Zarzuty usłyszało na razie 95 osób. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób znajdujących się na terenie powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. Powodem jest pożar naczepy z magazynem energii w Czajkowie. RCB ostrzega przed dużym zadymieniem, zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Z zakładu oraz sąsiednich budynków ewakuowano 65 osób. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa wezwała zagranicznych dyplomatów i cudzoziemców przebywających w Kijowie do gotowości do pilnej ewakuacji z miasta, jeśli Ukraina zdecyduje się na atak podczas parady z okazji Dnia Zwycięstwa. Strach w Rosji rośnie. Więcej w relacji Piotra Kaszuwary.
4: Wydaje się, że Moskwa poważnie potraktowała groźby Kijowa, że ten może próbować zakłócić obchody Dnia Zwycięstwa w tym roku. Tym bardziej, że w ostatnim tygodniu już dwukrotnie Ukraina kierowała bojowe drony w stronę stolicy Federacji Rosyjskiej. Ubiegłej nocy Rosjanie mieli zestrzelić 317 ukraińskich dronów, a 11 z nich leciało na Moskwę. Dowiadujemy się z komunikatów Rosjan. Zełenski już kilkukrotnie zapowiadał, że jeśli Putin nie zgodzi się na zaproponowane zawieszenie broni, to Ukraina będzie lustrzanie odpowiadać na rosyjskie ataki i tak rzeczywiście robi. W związku z rosnącym napięciem niektóre regiony i miasta Rosji zdecydowały się albo na odwołanie, albo na ograniczenie tegorocznych defilad na 9 maja. Jeśli chodzi o zagranicznych dyplomatów w Ukrainie, to na razie żadna ambasada nie przekonuje swoich obywateli o konieczności wyjazdu ze stolicy kraju. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
2: Moskwa zapowiada, że jeśli Ukraina zdecyduje się na ataki 9 maja, to Kreml ostrzela budynki rządowe w centrum Kijowa. Naukowcy ostrzegają, takich pożarów jak ten na Lubelszczyźnie będzie więcej. Powodem jest zmiana klimatu. W wyniku działań człowieka wzrasta temperatura globalna, a emisje gazów cieplarnianych sprawiają, że także w Polsce rośnie temperatura powietrza. To ma swoje konsekwencje także dla gospodarki leśnej, ponieważ ocieplenie to wzrost zdolności osuszającej powietrza, a co za tym idzie, intensywniejsze potencjalne parowanie, tłumaczy profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: W rezultacie za każdym razem, gdy przestaje padać deszcz, powierzchnia gruntu zaczyna bardzo szybko wysychać. Ma to szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa terenów leśnych, ponieważ wilgotność ściółki jest jednym z podstawowych kryteriów oceny zagrożenia pożarowego. Im niższa wilgotność ściółki, tym większe ryzyko rozwoju ognia.
2: A ściółka w lasach jest w ostatnich dniach bardzo sucha. Niemal w całym kraju występuje wysokie zagrożenie pożarami. Poradnik bezpieczeństwa przeznaczony dla dzieci. To pomysł Ministerstwa Edukacji Narodowej. Resort chce go zaprezentować jeszcze w tym roku szkolnym. Mają się w nim znaleźć te same treści, które zawiera rządowa broszura rozesłana w tym roku do obywateli, ale dostosowane do młodszych odbiorców. Czyli na przykład będzie w nim więcej grafik i opisów.
6: A więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
2: Wyjaśnia wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Jedna z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej, podkreśla, że jego treść ma uświadamiać, a nie straszyć.
7: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.

0: Na razie jeszcze nie wiadomo, jaką formę będzie miał poradnik bezpieczeństwa dla dzieci.
1: W nocy miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie burza, początkowo możliwie także grad wysoko w Tatrach, poza tym deszcz ze śniegiem. W czasie burz opady do około 25 mm, najchłodniej będzie lokalnie na Pomorzu, 2 stopnie na plusie, a na znacznym obszarze od 3 do 7 stopni. Najcieplej na południowym wschodzie, od 9 do 13.
2: Radio 357.
1: I do 18 jeszcze w popołudniówce kolejne tematy i mam nadzieję Państwa kolejne komentarze, być może wyłącznie w sprawie referendum, tego, które prezydent ogłosił planowanego w wrześniu i dość specyficznie sformułowanego pytania, a może też jakieś inne tematy Państwa zachęcą do refleksji, zapraszamy. 510 357 357, popołudniówka małpa radio 357.pl albo głosówki.

0: To James, krótki, acz treściwy, pseudonim artystyczne. Pan Michał wydaje mi się, że ironicznie pisze o tym, że ostatnie referendum zakończyło się wielkim sukcesem i to naturalne, że obecnie urzędujący prezydent chciałby ten sukces powtórzyć. No tak właśnie mamy tutaj, drodzy państwo, przelot samolotu, może jakimś jeszcze utworem muzycznym zaraz do tego nawiążemy. To jeżeli mnie nie zagłuszy, to ja tylko przypomnę, że ostatnie referendum, które się odbyło, to było to organizowane równolegle do wyborów w październiku 2023 roku. Słychać mnie tam za tych silników? Może trochę. To jest to referendum, którego frekwencja nie przekroczyła 50%, więc jego wynik nie był wiążący. Dodam jeszcze kilka wątków, bo przypomnę, że pytanie proponowane przez Karola Nawrockiego, jeszcze dodajmy, że prezydent przekonuje, że to pytanie jest proste i uczciwe. Brzmi tak. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? No i zwróćmy jeszcze uwagę na to, że do wniosku prezydenta musiałby przychylić się Senat, co przy obecnym układzie politycznym jest dość mało prawdopodobne. To tyle jeszcze. Być może, żeby zachęcić, podpuścić państwa do kolejnych komentarzy, do godziny 18 zapraszamy. A o czym jeszcze powiemy na naszej antenie? Powiemy o bardzo ciekawym, cieszącym się bardzo dużym zainteresowaniem biegu.
1: Mam nadzieję, że kiedyś ktoś wreszcie będzie w stanie przywrócić zdrowie milionom ludzi.
2: No robimy wszystko. Jest klakson cały czas, który kibicuje. Krzyczymy przez okna, dajesz, dajesz, więc no jest atmosfera niesamowita.
3: Właśnie dobijamy do 17 tysięcy uczestników w Polsce i 290 tysięcy uczestników na świecie.
0: Wings for Life World Run to jest wydarzenie, które będzie się odbywało w Poznaniu. To będzie 13. edycja tego właśnie i w szczegółach sobie powiemy o tym już niebawem. Ja podpuściłem skutecznie szanownego wydawcę z tą piosenką z samolotami. Obawiam się, że tutaj w ogóle często przelatują te samoloty, więc ja będę po prostu rzadziej sobie głośno życzył na antenie takich muzycznych kwestii.

0: No dobrze, jest 15 minut po godzinie 17, więc my już z tego samolotu się katapultujemy w dobrym składzie właściwie. Czy mamy tylko jeden spadochron? To się okaże. Michał Rzekowski w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Z tym katapultowaniem to rzeczywiście powiem ci, że bardzo a propos do, co do dzisiejszego
0: tematu. Okej, to są te płynne przejścia tak zwane. Dobrze, powiedz proszę, czy upadek rządu w Rumunii to jest rzecz absolutnie niespodziewana? To jest coś, co ciebie osobiście wytrawnego gracza, obserwatora w sytuacji politycznej na całym świecie, coś to zaskoczyło?
1: Nie no, wiesz, aż tak to nie jest, żebym był aż tak wytrawnym graczem i obserwatorem sytuacji politycznej na świecie. Półwytrawnym, nie nazwijmy to w ten sposób. Ale zupełnie poważnie, tak, katapultował się rząd rumuński po 10 miesiącach zaledwie. Ja, szczerze mówiąc, byłem zaskoczony, ale nie będę zaskoczony, jeżeli to dla Rumunii oznacza ogromne turbulencje, mówiąc już językiem aeroplanów i powietrza w polityce. Ale to też, jak przeczytamy jakąkolwiek analizę sytuacji politycznej w Rumunii, to słyszymy o tym, że to się po prostu szykuje i bardzo trudny problem gospodarczy, bardzo trudny problem polityczny. Pytanie jest, co zrobi prezydent, który już namawia do spokoju, ale skoro mamy taki węzeł gordyjski na południu Europy, no to myślę, że Jakub Pieńkowski, specjalista do spraw Rumunii, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, za chwilę nam o tym wszystko opowie.
2: Daleki zasięg.
1: Rumuński rząd upadł po 10 miesiącach. Co ciekawe, gabinet uznawany za centrum sceny politycznej został obalony głosami z jednej strony, uwaga, socjalistów, a z drugiej skrajnej prawicy. Przynajmniej tak ocenia tę sytuację portal Politico. Rumunii grozi kryzys ekonomiczny, polityczny, tak jak już mówiłem. No ale to, co się wydarzyło w Rumunii, przykuwa uwagę, bo współpraca partii socjaldemokratycznej z partią skrajnie prawicową, jaką jest Sojusz na Rzecz Związku Rumunów, no już nazwano europejskim znakiem ostrzegawczym, a niektórzy mówią, że to jest nieodpowiedzialny akt w krytycznym momencie. Jakub Pieńkowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, jako się rzekło, jest już z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Mam pytanie, czy rzeczywiście my mamy tutaj nieodpowiedzialny akt w krytycznym momencie i znak ostrzegawczy, to znaczy upadek tego rządu. Oczywiście to było wotum nieufności w parlamencie, które zaowocowało przegłosowaniem upadku rządu, no ale ta koalicja rzeczywiście jest, no pytam teraz ja o zaskoczenie, czy jest zaskoczenie w tej sytuacji?
3: Chodzi o ten wspólny wniosek o wotum nieufności, który złożyła Partia Socjaldemokratyczna i Sojusz na Rzecz Jedności Rumunów. Tutaj problem polega na tym, że z jednej strony PSD, czyli socjaldemokraci, odżegnują się od koalicji z Aurem, czyli tą partią nacjonalistyczną. Tutaj nasi słuchacze mogą to przede wszystkim kojarzyć ją z George Simeonem, tym człowiekiem, tak, który uczestniczył w wyborach prezydenckich na początku roku. I tutaj z jednej strony PSD odżegnywało się od jakichkolwiek koalicji, współpracy z Aurem. Z drugiej strony no, złożyły te partie wspólny wniosek o wotum nieufności wobec rządu Ilie Bolożana, chociaż PSD tłumaczy to tylko takim pragmatyzmem matematycznym, żeby po prostu ten wniosek zyskał należytą większość i żeby PSD miało pewność, że zostanie przegłosowany, no bo jej podstawowym celem, jak głosiła, było doprowadzenie do ustąpienia premiera Ilie Bolożana. Więc tutaj od koalicji cały czas się odżegnują. Natomiast no, widać, że pewna zbieżność ideowa między tymi partiami zaczyna się pojawiać.
1: Zbieżność ideowa pomiędzy socjaldemokratyczną partią a partią uznawaną, no, czyli za no, bardzo prawicową, czyli ten Sojusz na Rzecz Związku Rumunów, to jest możliwe? To jest ta wspólna jakaś platforma polityczna, czy to jest po prostu, no nazwę to może wprost, rządza władzy, rządza przejęcia władzy?
3: z jednej strony jest to rządza przejęcia władzy, bo AUR jest najsilniejszą partią opozycyjną,
1: czyli,
3: która
1: czyli
3: dotychczas
1: właśnie
3: nie
1: Związek
3: rządziła.
1: Rumunów, tak?
3: Sojusz na rzecz jedności
1: tak.
3: Rumunów.
1: Tak. Jedności AUR. Rumunów, tak. Mhm.
3: Dotychczas nie rządziła, jest najsilniejszą na opozycji. Gdyby doszło w najbliższy weekend do wyborów i gdyby wierzyć sondażom, to partia ta zajęłaby pierwsze miejsce, ocierając się o samodzielne rządy. A z drugiej strony socjaldemokraci to jest partia, która się wprost wywodzi z czasów komunistycznych, więc to nie jest taka nowoczesna socjaldemokracja w stylu zachodnioeuropejskim, tylko tam cały czas są obecne bardzo silnie te elementy postkomunistyczne. A pamiętajmy, jaki był rumuński komunizm za czasów Ceausescu. On był bardzo silnie nacechowany takimi skłonnościami nacjonalistycznymi, nawet można by było powiedzieć, że momentami szowinistycznymi. Więc tutaj no, pewna zbieżność aha. jest. Poza tym no, AUR oczywiście z jednej strony się odwołuje do tych ideałów, które byśmy uznali za prawicowe, momentami nawet związanymi z ruchem Żelaznej Gwardii z czasów II wojny światowej, więc nawet takie faszyzujące. No a z drugiej strony tam jest silny też element taki postulatów socjalnych, więc ten klasyczny podział lewica-prawica w przypadku partii skrajnych, partii populistycznych nie do końca się tutaj pokrywa. No, problemem jest też jeszcze to, że PSD jako no, przynależna do europejskiej socjaldemokracji, mimo tych wszystkich uwarunkowań, o których już sobie powiedzieliśmy, zastrzegała, że tej współpracy z AUR-em nie podejmie, no i za to jest w tej chwili bardzo silnie krytykowana przez europejską lewicę. No i to może być też pewne ograniczenie przeciwko próbom zacieśnienia tej współpracy. Natomiast też chyba koniec końców PSD wcale nie chodziło o to, żeby tworzyć nową koalicję z AUR-em. Ten wniosek o wotum nieufności jest konsekwencją narastającego w sumie od początku roku bardzo głębokiego konfliktu między kierownictwem PSD a samym premierem Ilię Bolożanem. On należy do Partii Narodowo-Liberalnej, to jest partia taka centroprawicowa, która współtworzyła ten rząd. I też jeszcze sobie powiedzmy, że ten rząd w ogóle miał charakter takiej szerokiej, bardzo wielkiej koalicji, czyli od prawicy aż po socjaldemokrację, bo oprócz tych dwóch partii jeszcze należało do tego Liberalny Związek Ratowania Rumunii i Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii, taka parasolowa partia rumuńskich Węgrów.
1: No i co teraz będzie? Tak, przepraszam, że tak zapytam, bo tutaj mamy szeroką koalicję, szerokie działania, bym powiedział, pomiędzypartyjne, czyli to są te rozgrywki już, myślę, że na łonie pomiędzy partiami. No ale czy teraz prezydent, do którego należy powołanie, zdaje się, kolejnego rządu, czy jakiegoś lidera, który będzie mógł powołać swój gabinet, no stoi w trudnej sytuacji, mam wrażenie. To jest klincz polityczny, czy raczej jeszcze nie?
3: Oczywiście, że tak. Natomiast prezydent teraz będzie powinien zwołać konsultacje z partiami i wskazać człowieka, który mógłby sformować nowy rząd. Oczywiście on musi mieć odpowiednie tutaj zaplecze koalicyjne. Mhm. No i problem polega na tym, że PSD prawdopodobnie liczyło na to, że Partia Narodowo-Liberalna się ugnie i wycofa, skłoni premiera Bolożana do dymisji. Co nie nastąpiło i teraz jest duży kłopot, bo ciężko odtworzyć po takiej wolcie ze strony PSD, ciężko odtworzyć dotychczasową koalicję, bo sama Partia Narodowo-Liberalna, także Związek Ratowania Rumunii zapowiedziały, że one przechodzą do opozycji, bo utraciły jakąkolwiek jakiekolwiek zaufanie wobec PSD. I teraz PSD, skoro doprowadziło do wotum nieufności, to niech powołuje rząd razem z Aurem. Więc mamy naprawdę poważny klincz od strony takiej partyjnej. Natomiast to nie oznacza, że Rumunii grożą przedterminowe wybory, bo w Rumunii zgodnie z rumuńską konstytucją doprowadzić do przedterminowych wyborów, doprowadzić do rozwiązania parlamentu jest niezwykle trudno. Ani razu nie było takiej sytuacji od 1989 roku. Tutaj rząd Ilie Bolożana będzie funkcjonować dalej jako rząd techniczny. To znaczy, że on będzie zarządzać państwem w sprawach bieżących, ale na przykład będzie pozbawiony jednej z głównych prerogatyw rządu, czyli prawa do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. Więc no, ten rząd będzie taką kulawą kaczką, ale będzie cały czas trwał i chaosu w państwie nie będzie.
1: No i o to też nawołuje pan prezydent. Zresztą historia wyboru pana prezydenta też jest w tym wszystkim bardzo ciekawa, ale już nie mamy czasu na to, by ją przytoczyć. W każdym razie odwołano już dokonane głosowanie swego czasu, prawda? Niecałe 2 lata temu. To też jest, pokazuje, jak ta sytuacja polityczna może się skomplikować. Jeszcze tylko jedno pytanie, bo tutaj stawką jest też deficyt budżetowy, rekordowy w Unii Europejskiej, jak czytam. No i 11 miliardów euro wsparcia z Unii Europejskiej do końca sierpnia. Jeżeli te sprawy budżetowe i finansowe nie zostaną uzgodnione, te 11 miliardów przepadnie. Myśli pan, że to jest możliwe?
3: No to jest bardzo poważne wyzwanie i to właśnie był najpoważniejszy zarzut wobec Bolożana, bo Rumunia znalazła się w sytuacji ogromnego deficytu budżetowego. Bolożan wziął się za oszczędności i robił to w sposób radykalny. No i to właśnie było przyczyną niezadowolenia PSD, które wskazywało, że robi on to na zasadzie małpy z brzytwą, czyli losowo, brutalnie, uderzając, jak twierdziło PSD, w najuboższych, wyhamowując wzrost gospodarczy. Oczywiście to była tylko pewna retoryka, bo przede wszystkim PSD się obawiało tego, że ograniczy Bolożan zatrudnienie w administracji, odpolityczni spółki państwowe, w których PSD jako ta partia taka postkomunistyczna, nomenklaturowa o bardzo rozbudowanych strukturach miała bardzo duże wpływy, miała bardzo duże udziały i wokół tego bardzo wielu działaczy, ich rodzin, różnego rodzaju pociotków, kumotrów bardzo dobrze z tego żyło.
1: No i to jest między innymi właśnie też polityka, bo tak to niestety też wygląda. Bardzo dziękuję. Ja mam wrażenie, że szykuje się temat na dach świata. Opowieść o tym, co się dzieje na południu Europy, bo nie tylko Rumunia, ale Bułgaria, Węgry ostatnio w tym miesiącu, w ubiegłym miesiącu, w kwietniu, to były też i wybory, i niezwykle ciekawe polityczne konstelacje, ale też o których skutkach będziemy rozmawiać. Jakub Pieńkowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, bardzo dziękuję. Był moim państwa gościem.
3: Dziękuję.
0: Rozmawiał Michał Rzekowski, to był Daleki Zasięg. Więcej redaktora już jutro.

0: 17.30 już za nami, to czas najwyższy na informacje sportowe. Mateusz Fusiarz.
1: No dobrze, dziś w sporcie dzieje się mniej, ale jak to w sporcie nie oznacza to, że nic. Myślę, że powinniśmy zacząć od hokeja. W Sosnowcu biało-czerwoni walczą w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, a walczą o elitę. Jak do tej pory wygrali z Ukrainą, przegrali pokarnych z Francją i przegrali po prostu z Kazachstanem. Tak mówił po tamtym spotkaniu w TVP Sport Patryk Wronka, a nawiązywał do sytuacji w tabeli. Jeśli Kazachstan wygra dwa mecze i my też, to zajmiemy drugie miejsce, dające awans.
2: To był nasz trzeci rywal i mogę śmiało powiedzieć, że grało się chyba najciężej i są spokojnie w stanie to zrobić, tylko jest pytanie, czy jak wygrają czwarty mecz, piąty już będą mieli o nic, czy się przyłożą. Jesteśmy tutaj, żeby wygrać każdy mecz i tak naprawdę z Francją byliśmy bardzo blisko, dzisiaj też byliśmy bardzo blisko, więc zrobimy wszystko, żeby zakończyć turniej jeszcze dokładając dwa zwycięstwa.
1: No i powiem Państwu, że sytuacja nie jest bardzo przyjemna dla nas, bo w tym momencie po dwóch tercjach Ukraina 3-3 remisuje z Kazachstanem, a Kazachstan prowadził w pewnym momencie, także gdzieś ten wynik się wymyka, no ale i tak najważniejsze, żeby tutaj się poukładało dobrze, żeby Kazachstan wygrał i żebyśmy my dzisiaj pokonali Japonię. Początek meczu o 19.30. Czas na tenis. To wprawdzie bardzo wczesny etap turnieju w Rzymie, ale należy się Państwu krótki raport z tamtejszej mączki. Dziś do rundy drugiej awansowali m.in. Popirin, Cilic, Kinwenzheng, Andrzejewa czy Paolini, a ciekawie zapowiadają się choćby starcia Tsitsipasa z Machaczem, Ostapienko z Anisimową czy Sabalenki z Krejcikową. Przypomnę, jeszcze wczoraj rano mieliśmy w głównej drabince czworo Polaków, no ale wczoraj stało się, co się stało i ostała nam się tylko Iga Świątek. Trzecia w tym momencie żeńska rakieta świata swój udział w turnieju rozpocznie od rundy drugiej, a jej mecz z Katy McNally zaplanowano na jutro na godzinę 11. Trzymajmy kciuki, żeby to właśnie w wiecznym mieście Polka się przełamała. Powtórce ze Stuttgartu czy Madrytu mówimy stanowcze nie. Niech przebudzi się królowa mączki. Przede wszystkim cieszę się, że znów tu jestem. Uwielbiam tu być, to szczerze. Jeden z moich ukochanych turniejów, także za sprawą rzeczy, które można w Rzymie robić poza kortem. Jestem i cieszę się życiem. Nic dziwnego, że Iga kocha Rzym, skoro wygrywała w stolicy Włoch już trzykrotnie w 2021, 2022 i 2024 roku. 2026 ładnie by się obok tych wcześniejszych dat prezentował. Zmieniamy temat. No muszę Państwu kilka wieści piłkarskich tu przemycić. Na początek coś dla fanów rodzimej Finezji. Na zapleczu Ekstraklasy w Betclic pierwszej lidze pojedynek ŁKS Łódź z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Pojedynek o tyle ciekawy, że jeśli wygrają gospodarze, to umocnią się na piątym miejscu w tabeli dającym baraże. Niemniej goście też mają o co grać, bo gdyby wywieźli z Łodzi 3 punkty, to zbliżyliby się do playoffów na zaledwie punkt i wtedy już i tak ciekawa liga byłaby jeszcze ciekawsza. No ale to propozycja raczej dla wielkich fanów obu drużyn, ewentualnie dla koneserów. Większą liczbę kibiców mogą zainteresować półfinały Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Grają odpowiednio Aston Villa z Nottingham Forest i Freiburg z Bragą oraz Crystal Palace z Szachtarem Donieck i Strasburg z Rayo Vallecano. W starciu The Villans z Forest przed tygodniem padł wynik 1-0 dla dzisiejszych gości, stąd trener Unai Emery wierzy, że straty są jak najbardziej do odrobienia, tym bardziej, że odbywać się to spotkanie będzie na Villa Park. Ten mecz będzie wyjątkowy. Gramy na Villa Park i tak, oni mają przewagę, co stawia ich w roli faworytów, ale my mamy wręcz obowiązek cieszyć się chwilą, cieszyć rywalizacją. To będzie mecz jedyny w swoim rodzaju.
3: To enjoy competing, to enjoy during the match, one match like that.
1: Tyle trener Aston Villa Unai Emery. Początek wszystkich półfinałowych rewanżów w Lidze Europy i Lidze Konferencji o 21. Kontynuując wątek piłkarski, jeszcze wieści z Niemiec. Znany z występów w Bayernie Monachium czy Borussii Dortmund Niklas Zille, 49-krotny reprezentant Niemiec, postanowił w wieku 30 lat zakończyć karierę. Jego decyzja wynika głównie z kłopotów zdrowotnych, a oficjalnie rozbrat z futbolem nastąpi po zakończeniu obecnego sezonu, gdy wygasa jego umowa z BVB. Powiem tak, szkoda, bo to był kawał grajka. Chociaż to oczywiście nie piłkarz na miarę Bellingama, Lamina Yamala, Beckhama, Del Piero, Pedriego, Dembele, Rafinha, Wirtza, Messiego i tak dalej, i tak dalej. A ci wszyscy, których wymieniłem, wzięli udział w reklamie Adidasa, już tak delikatnie nakręcającej nas na Mistrzostwa Świata. Reklamie, w której ważną postacią jest Timothy Chalamet, który opowiada historię pewnej lokalnej ekipy, trojga graczy, których nikt, nawet najlepsi z najlepszych, nigdy nie byli w stanie pokonać.
4: They win.
5: Of course they win. Otherwise there's no story.
6: So word gets around. All kinds of crews come to take him down. The guys with plain jeans, skinny jeans, who knows why. The always skins. Honestly, respect. The techers, the trash talkers, even the bruisers. Anyone, anytime. Didn't matter who showed up. This crew took him down.
7: Who's up next?
1: A dodam tylko, że w tej reklamie jest oprócz tych wszystkich piłkarzy, których wymieniłem, na przykład David Beckham w kilku fryzurach, które znamy z przeszłości. Jest też na przykład Bad Bunny, który w tym roku wykonywał halftime show podczas Super Bowl. No i zachęcam do obejrzenia tej reklamy, bo to naprawdę gratka dla fanów futbolu, plus wydaje mi się, że ten 5-minutowy filmik to dopiero początek jakiejś dłuższej historii. Jutro początek kolarskiego Giro, a dzisiaj jeszcze kolarsko zajmuje nas wyłącznie Vuelta España Pań. Za nami bardzo udany dzień w wykonaniu reprezentantek Polski. Tuż za podium na czwartym miejscu finiszowała z peletonu Agnieszka Skalniak-Sujka, a ósme miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma i wtargnęła do pierwszej dziesiątki. Jest teraz ósma w klasyfikacji generalnej. Piąty etap wygrała Holenderka Misha Bredewold, wyprzedzając liderkę wyścigu Belgijkę Lotte Kopecky i Włoszkę Letizię Partenroser. Na koniec w sporcie informacja, która ucieszy, no właściwie nie wiem kogo, to znaczy wiem kogo, ale to wszystko dość przykre. MK Ol dzisiaj zasugerował zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych, otwierając im drogę do powrotu m.in. na igrzyska. Sankcje wprowadzono, przypomnę, po zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Decyzja komitetu, przekazana w komunikacie prasowym, została podjęta podczas obrad Komitetu Wykonawczego w Lozannie. Formalnie te zmiany będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach, no i tutaj sukcesu raczej nie wróżę.
4: Radio 357.
0: Dziękujemy już za chwilę, drodzy Państwo, wrócimy do tematu czterodniowego tygodnia pracy. Zawsze muszę się chwilę nad tym sformułowaniem zawiesić, a no to już by była całkiem przyjemna pora tygodnia, gdybyśmy całkiem powszechnie takie rozwiązanie wprowadzili. Jak ono się sprawdza w niektórych sektorach, o tym za chwilę.

0: nim jeszcze o innych sposobach na zorganizowanie sobie pracy w ramach tygodnia, czyli o tym, że czwartek byłby piątkiem, nim sobie o tym porozmawiamy, to jeszcze Państwa kolejne komentarze.
1: Nigdy nie zbudujemy dialogu, jak będziecie cały czas hejtować prezydenta i prawą stronę. Czy Fundacja Batorego jest finansowana z Polski, czy z jakichś innych może stron?
0: To jest wypowiedź w sprawie może bardziej niż referendum rozmowy z Krzysztofem Istębskim z Fundacją Batorego. No tak, ona jest finansowana głównie z grantów zagranicznych. Rozumiem też chyba, czego dotyczy zarzut. Chodzi najprawdopodobniej o Fundację George'a Sorosa. Oczywiście możemy ten wątek jeszcze sobie pociągnąć. Natomiast co do hejtowania prezydenta w liczbie mnogiej, ja mam problem z tego typu zarzutem, bo on mi się trochę kojarzy z taką nowomową z epoki słusznie minionej. Jeżeli chodzi o inne głosy słuchaczy, do tej pory raczej krytyczne co do propozycji prezydenta, tutaj za bardzo nie mam na to wpływu. No, jeżeli ktoś z Państwa uważa, że pytanie, które zacytuję raz jeszcze, czy jesteś za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i tak dalej. Jeżeli to pytanie jest godne referendum, które miałoby zgromadzić więcej niż 50% uprawnionych do głosowania, czyli miałoby w ogóle być wiążące, a potem jeszcze miałaby w ramach niego zapaść jakaś decyzja, to proszę bardzo. Natomiast no, krytykowałem też między innymi, znaczy uznałem chyba dość obiektywnie za średnio udane referendum, którego autorem był prezydent Bronisław Komorowski. No a jeżeli referendum organizowane równolegle z rekordowymi w historii Polski wyborami do parlamentu nie zgromadziło wiążącej w ogóle liczby głosujących, no to też chyba ono się powodzeniem nie zakończyło. Bo jeszcze pisała pani Patrycja, zarzucając nieobiektywizm, że to jest pan średnio umożliwiające dyskusję. Zapraszam naprawdę do wypowiadania się i do być może tutaj uzupełniania tej myśli, którą dziś narzucił nam w ramach dyskusji prezydent Karol Nawrocki. 27 września miałoby się takie referendum odbyć, ale Państwa głosy jeszcze w sprawie pogody, prognozy.
2: Pana prognoza pogody jest bardzo niedokładna. Miejscami opady deszczu. Ja tu czekam 3 tygodnie na deszcz, podlewam działkę codziennie. Proszę dzisiaj powiedzieć, że w Opolu będzie padać.
0: Chciałbym spełniać takie życzenia. Nie mam niestety wieści dobrych dotyczących prognozy na przyszły dzień. Znaczy one również są takie trochę zachowawcze. No niestety sporo różnych zjawisk i wrażeń również w tych samych regionach dostarcza nam maj. Mam nadzieję, że mimo wszystko będzie już nieco lepiej i tego deszczu również się słuchacz doczeka.
3: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Kwadrans jeszcze niecały pozostał do godziny 18. Z nami na łączach wiceprezes Symbioza IT Piotr Myślak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Pan ma już obserwacje, przemyślenia, państwa firma, ponieważ bierzecie udział w pilotażu 4-dniowego tygodnia pracy, czyli mamy czwartek, późniejsze popołudnie, to już byłby ten bardzo, bardzo przyjemny moment w ciągu tygodnia. No i u państwa chyba jest. Jakie są przykładowe efekty tego rozwiązania i czy wszystkie są takie pozytywne, jak się do tej pory mówi?
1: Dokładnie tak. Wielu z moich kolegów jutro ma wolne, ponieważ 4 dni w tygodniu pracują. A co jest najlepsze? W tym momencie wychodzi na to, że z punktu widzenia firmy mamy coraz mniej L4. Ludzie lepiej wykorzystują urlop, bo chętnie go wykorzystują przy wykorzystaniu SCP. I troszeczkę bardziej się, że tak powiem, spinają z pracą w tych 4 dniach, tak aby dokończyć projekty, dokończyć otwarte zadania. Więc to są takie duże plusy. Gdzieś jest taki spokój na korytarzu, nikt się nie denerwuje. Więcej jest takiego, jak to ładnie ludzie mówią, balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Natomiast z minusów, no więcej pracy ma kadra zarządzająca, bo musi się nagłówkować bardziej przy organizacji pracy, wykonywaniu projektów, tak z grubsza mówiąc.
0: Okej, a wśród kadra zarządzająca to jedno, ale sami pracodawcy, sama góra, że tak powiem, też ma wolne w piątek? Jak to wygląda?
1: No nie wszyscy, z racji tego, że skrócony czas pracy obowiązuje osoby, które są na umowie o pracę. Tutaj niektóre osoby z kadry zarządzającej są na B2B, więc tutaj niestety pracują w normalnym trybie.
0: No to taki trochę średni klimat może być, że jedni mają lepiej, drudzy gorzej.
1: Powiem tak, atmosfera jest całkiem dobra w tym zakresie, z racji tego, że przy dobrym zaplanowaniu pracy nie ma problemów, aby osoby, które właśnie nie biorą udziału w SCP, w skróconym czasie pracy, miały mniej obowiązków w tym czasie.
0: Okej, ale również to, co jest najbardziej zaskakujące, jeżeli chodzi o plusy takiego rozwiązania, czy to u państwa w firmie znajduje potwierdzenie, że produktywność właściwie rośnie, tak? Koniec końców.
1: Tak, koniec końców, jak liczyliśmy sobie rok do roku, kwartał do kwartału, właśnie ten pierwszy kwartał 2025, pierwszy kwartał 2026, mamy więcej zgłoszeń od naszych klientów rozwiązanych i zamkniętych. Ponieważ wydaje nam się, że tutaj też jakby organizacja sama pracy, jak i organizacja samego pracownika, tego, który bierze w skróconym czasie pracy, chce mieć wolne, nie chce mieć, żeby ktoś mu zawracał gitarę w trakcie właśnie skróconego czasu pracy i oddaje zadania na czas, a często gęsto dużo szybciej.
0: Pytanie jeszcze, czy we wszystkich sektorach, czy we wszystkich podmiotach takie rozwiązanie w ogóle może być wdrożone w życie, skoro to właśnie tak jak pan wskazuje, nawet w obrębie tej jednej firmy, gdzie pilotaż trwa, tego nie da się prowadzić u wszystkich, prawda?
1: Wydaje mi się, że w miejscach, gdzie jest zastępowalność etatów albo zastępowalność kompetencji, jest to jak najbardziej możliwe. Tak jak mówiłem, przy dobrej organizacji pracy. Ponieważ my też na początku, w pierwszym miesiącu, borykaliśmy się z problemami takimi jak źle dopasowane stanowisko, źle dobrana grupa, która ma ten jeden dzień wolny. Natomiast w późniejszym okresie rozwoju tego SCP, tego pilotażu, doszliśmy, no powiedzmy, że prawie do perfekcji, że spokojnie patrzymy na drugie półrocze, w którym tego SCP będzie jeszcze więcej, że sobie spokojnie poradzimy.
0: Mam nadzieję, że ten trwający pilotaż nie tylko u państwa doprowadzi wszystkich do słusznych wniosków i obserwacji. Rozmawialiśmy o tym z wiceprezesem Symbioza IT Piotrem Myślakiem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego popołudnia.
0: A my wracamy już za chwilę do Wings for Life. Yeah.

0: A zatem, drodzy Państwo, Wings for Life. Biegną, jadą na wózkach, idą dla tych, którzy nie mogą. Zbliża się 13. edycja wydarzenia. To jest wydarzenie, które odbywa się jednocześnie w wielu miejscach na całym świecie. Ale to w Polsce od lat zainteresowanie jest największe. Do Poznania konkretnie na bieg flagowy. Znów przyjadą tysiące uczestników. Będzie wśród nich nasz poznański reporter Sebastian Kierzek.
1: Na ten bieg pakiety startowe rozchodzą się jak wejściówki na najlepsze koncerty. Tysiące oczekujących w kolejce z pytaniem, czy system wylosuje mnie, czy odrzuci.
2: W Poznaniu może startować około 8 tysięcy ludzi, a chętnych jest około 30 tysięcy.
1: Nigdzie indziej na świecie zainteresowanie Wingsem nie jest tak duże, mimo że biegi flagowe odbywają się również m.in. w Monachium czy Wiedniu. A jednak to polska edycja przyciąga najbardziej. I także teraz, w najbliższą niedzielę przyciągnie.
3: W Polsce startujemy o 13, na przykład w Australii jest to środek nocy. Czyli cały świat jednoczy się w jednym momencie i jest to największy bieg z symultanicznym startem na świecie.
1: Wyjaśnia współorganizator polskiej edycji Wingsa Ignacy Karczewski. O fenomenie imprezy mówił też na antenie Radia 357 dyrektor biegu, a niegdyś wybitny polski lekkoatleta Paweł Januszewski.
2: Tylko w Polsce jest taka fala. Ja nie wiem, myślę, że się nałożyło kilka czynników. Raz formuła tego biegu. Adam Małysz goni, ale Adam Małysz rusza dopiero po 30 minutach. W tym biegu jest taka pewność, że na pewno wszyscy ukończą.
4: Czasem krzyczą, dlaczego tak późno, a czasem dlaczego tak szybko. To jest najczęściej częstsze, albo Adam Piona. No robimy wszystko. Jest klakson cały czas, który kibicuje. Krzyczymy przez okna, dajesz, dajesz, więc no jest atmosfera niesamowita.
1: Atmosfera jest ważna, to prawda, ale to także wymierne korzyści. Pozyskane pieniądze trafiają na badania i pomoc w wynalezieniu metody leczenia urazów rdzenia kręgowego. Od początku, czyli od 2014 roku zebrano już ponad 60 milionów euro.
5: Urazy komunikacyjne, wypadki samochodowe. Urazy rdzenia kręgowego są po upadkach z wysokości, na przykład po skokach na główkę.
1: Wylicza lekarz Andrzej Kroszczyński.
5: Jest wielu młodych ludzi, którzy spędzają resztę swojego życia sparaliżowani.
1: Poprzednie edycje Wings for Life pokazały, że to bieg dla każdego. Naprawdę każdego.
6: Ja mam porażenie mózgowe, dziecięce porażenie mózgowe. Pokazuje i motywuje innych do działania.
1: I co ciekawe, największy aplauz dostają ci, dla których każdy krok jest wyzwaniem. A robią go mimo wszystko.
2: To są ludzie po przeszczepach, ludzie po różnych amputacjach, po wypadkach. Ten Wings jest dla nich taką nadzieją i ta nadzieja, że zrobi pół kroku, że w ogóle stanie, że przejdzie metr, dwa, to bez wątpienia buduje tych ludzi.
1: To jeszcze jedna dobra informacja. Każdy z Państwa może wystartować i wesprzeć w ten sposób badania nad rdzeniem kręgowym.
3: Bieg z aplikacją, ten APRAM, to jest tak naprawdę pełnoprawne audio show. Dwa głosy Bartłomieja Topy i Adama Małysza prowadzą biegacza przez cały bieg, czyli od rozgrzewki przez globalny start. No i później te najważniejsze, czyli to, że Adam Małysz w samochodzie pościgowym się zbliża, że samochód pościgowy nas dogania.
1: Bieg, przypomnijmy, na całym świecie ruszy w niedzielę o 13 polskiego czasu.
2: To jest bieg dla każdego.
3: Można się zapisać rano i podjąć decyzję, tak, to będzie moja pierwsza aktywność fizyczna w tym roku. To będzie mój pierwszy start w życiu.
5: Uważam, że powinniśmy robić bardzo dużo badań naukowych na ten temat. Mam nadzieję, że kiedyś w tym kierunku nauka pójdzie i ktoś wreszcie będzie w stanie przywrócić zdrowie milionom ludzi.
1: Poznań, Sebastian Kierzek, Radio 357. No i cóż, do zobaczenia w niedzielę na trasie.
0: Bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Ja jeszcze Państwa zaproszę do Radia 357 ponownie o godzinie 21:00. Dziś Plac na Rozdrożu w wydaniu Wioletty Myszkowskiej. Będzie o historii, ale nie do końca, bo mamy rocznicę podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy i rozmowa będzie dotyczyć propagandy nazistowskiej, ale padną też pytania o narracje powtarzane do dzisiaj, o tym, czy strategie manipulacji niektóre można uznać za ponadczasowe, a jeśli tak, to jak się na nie uodpornić. Gośćmi będą m.in. badacze propagandy systemów niedemokratycznych oraz medioznawcy. To jest godzina 20:01 i Wioletta Myszkowska w Radiu 357.

0: żyć.
1: Ej, kolego, ale nie śpimy na biurku.
2: Śniło mi się, że w radiu był konkurs na limeryk kawowy i wygraną było poprowadzenie poranka.
1: No i co?
2: No i miałem takie: kawaler łukawski w kawalerce w skawie zaciekawił kawkę pukawką w rękawie. Ta zaś kawalkadą kawasaki

0: 357 oczywiście. Minęła godzina 18. Czas zatem na serwis informacyjny, serwis, który przygotowała i przedstawi Państwu Monika Mandroch-Karbowska.
1: Perspektywa obniżek stóp procentowych jest obecnie bardzo mało prawdopodobna, natomiast wzrosło prawdopodobieństwo ich podwyżek, poinformował dzisiaj prezes NBP Adam Glapiński. Stopy procentowe wzrosną, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
2: No, w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
1: Prezes NBP podkreślił, że Rada Polityki Pieniężnej pozostaje gotowa do szybkiej reakcji w przypadku wzrostu inflacji. Prokuratura Europejska złożyła do Sejmu wniosek w sprawie uchylenia immunitetu poselskiego Wojciecha Króla z Koalicji Obywatelskiej. Sprawa dotyczy podejrzenia płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To pierwszy tego rodzaju wniosek skierowany do Sejmu przez Prokuraturę Europejską, dlatego jest analizowany przez służby prawne marszałka Sejmu, a prawnicy badają m.in. czy spełnia on wymogi formalne. Od dzisiaj obowiązują nowe standardy opieki okołoporodowej. Mają one zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Najważniejsze zmiany to m.in. gwarantowany dostęp do znieczulenia podczas porodu czy większe wsparcie psychologiczne. Dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy Agnieszka Rogalska mówi, że prace nad wprowadzeniem nowych standardów trwały kilka miesięcy.
3: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołów wszystkich klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
1: Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, szczególną troską mają zostać objęte kobiety, które poroniły lub urodziły martwe dziecko. Nowe standardy zapewniają im większą prywatność, możliwość przebywania w oddzielnej sali, prawo do pożegnania dziecka oraz na życzenie przygotowanie pamiątek po stracie. Media publiczne zawarły dzisiaj porozumienie, które powołuje do życia inicjatywę Sprawdzam to. Jej celem ma być walka z dezinformacją. Projekt jest wspierany przez Ministerstwo Cyfryzacji, a w jego ramach powstanie serwis sprawdzamto.pl. Pojawią się w nim m.in. analizy, raporty, a także publicystyka, która będzie wyjaśniać mechanizmy manipulacji w mediach. Niekończący się spór nadal nierozstrzygnięty, a mowa o transporcie konnym do Morskiego Oka. Fiakrzy nie mają nowych umów z Tatrzańskim Parkiem i obawiają się o swoją przyszłość. W tej nie widzą ich organizacje prozwierzęce, a fakty zebrał Andrzej Zasadni.
4: Obecne pozwolenia umożliwiają fiakrom wożenie turystów tylko do połowy maja, dlatego chcą wydłużenia umów do końca sezonu. W tym roku konie miały kursować jedynie na części trasy, a kolejną miały przejąć busy. Tych jednak jest za mało i czasem, jak podczas majówki, psują się, a to woda na młyn dla wozaków.
5: Busik stoi, konie jadą. Zabrakło mu prądu. No popsuł się.
6: A miał być taki amerykański? No.
5: Ludzie jednak wybierają transport konikami, nie tymi busikami.
4: Przyszłość transportu konnego na drodze do Morskiego Oka być może wyjaśni się jutro po spotkaniu fiakrów z władzami parku. Z Małopolski dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Na decyzję parku czeka około 60 wozaków. W dzisiejszych serwisach to wszystko. Kolejne jutro o 7 rano.
0: A jaka będzie pogoda w piątek? No to brzmi jak mały koszmar dla pana Działkowicza, słuchacza z Opola, bo w całym kraju zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, lokalnie też rozpogodzeniami, a miejscami możliwe opady deszczu. To zachowawcze z mojej strony, ale to może być tak, że popada u sąsiada na działce, a u pana akurat nie. Na krańcach południowych możliwe burze, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. A wysokość padów na wschodzie kraju, bo tam będą jednak najbardziej intensywne, około 15 mm. Temperatura od 8-12 stopni na północy kraju. Około 15 na przeważającym obszarze, do 18 w Bielsku, tam najcieplej na krańcach południowo-wschodnich.
7: Radio 357.
0: Krzysztof Tubilewicz, Andrzej Rutke, Bartek Wasilewski, Michał Foltak. Dziękujemy za popołudniówkę. Do usłyszenia.

Tomek Maslingiewicz i Bartek Gil. Mówimy dzień dobry, zapraszamy na godzinną menażerię muzyczną w postaci audycji Panoptikum na antenie Radia 357. Dziś to nasze spotkanie otwiera zespół The Breeders. Przed tygodniem słuchaliśmy Tani Donnelly w jej nowych nagraniach, kolędach średniowiecznych śpiewanych po łacinie z Chrisem Brokaw. Dziś wraca z zespołem The Breeders, choć przyznam szczerze, że akurat nie ona jest główną bohaterką i powodem, dla którego fragment debiutanckiego albumu zespołu The Breeders zatytułowany Pod właśnie dziś się pojawia, ponieważ mijają dokładnie dziś 2 lata od tej naprawdę szokującej informacji, że w wieku 62 lat zupełnie nagle zmarł Steve Albini. Człowiek, który dzięki któremu powstały w zasadzie 1000 płyt, który sprawił, że ta muzyka brzmi tak jak brzmi, to pan inżynier dźwięku, tak o sobie kazał mówić, oczywiście bez słowa, pan nie czuł się nigdy producentem. No oprócz tego oczywiście własne zespoły Big Black Rapeman i na koniec najdłuższy czas oczywiście w zespole Shellac. Steve Albini. Może jeszcze na koniec dzisiejszej audycji zmieści się coś z przebogatego dorobku, jeśli chodzi o jego zasługi dla muzyki alternatywnej, głównie gitarowej, a tymczasem przenosimy się do zupełnych świeżaków. Gdyby spojrzeć na nazwę, to duet Know You, który oczywiście z dwóch nie do końca aż takich świeżaków się składa, Davey Cale i Diego Herrera, zapowiadają kolejną już piosenką swój debiutancki album. Wreszcie mamy do czynienia tutaj z czymś innym niż z bezwstydną, wspaniałą piosenką Put Up a Dream.

Know You, czyli Davey Kale i Susan Kraft. Już w przyszły piątek ukazuje się ich debiutancki album zatytułowany tak jak oni sami, czyli po prostu Know You. Motorik, motorik, das is good, chciałoby się powiedzieć. Myślę, że fanom Kraftwerku i innych zespołów, które swoje brzmienie opierały na takiej właśnie motoryce lat 70. może się takie granie podobać. Może się też podobać, myślę sobie, tym, którzy ulubili sobie swego czasu taką japońską szajkę, która nazywała się Kikagaku Moyo. A tak się akurat składa, że cały na biało wkracza teraz na scenę wokalista tego nieistniejącego już niestety fantastycznego zespołu, czyli Tomo Katsurada. Oprócz tego oczywiście gitarzysta, też muzyk grający na wiolonczeli. Człowiek wielu, wielu talentów, który dobrał się do spółki z, to ciekawy, współpracującym zresztą bardzo często z występującym tutaj przed chwilą Susan Kraft. Przypomnę, to jednak jest chłopak. Czyli z Johnem Nashem. I współpraca tych panów zaczęła się od tego przede wszystkim, że Tomo Katsurada osiadł w Amsterdamie, tam gdzie osadzony już był Johnny Nash, i no, musieli się prędzej czy później oczywiście spotkać. Najpierw Tomo zaprosił Johnego do udziału w nagraniu swojej debiutanckiej epki Dream of the Year. Ona się ukazała tak ze 2 lata temu. Potem namówił Johnego na wspólne występy. Tomo wreszcie zagrał na wiolonczeli na zeszłorocznej płycie Johnego Nasha, Once Was Hours Forever. Jej fragmentów słuchaliśmy swego czasu w tejże właśnie audycji, która właśnie trwa. No i to wszystko doprowadziło tych dwóch panów do miejsca, w którym znaleźli się teraz, czyli nagrania wspólnej płyty, która ukaże się chyba w lipcu. Z tego co udało mi się znaleźć w internecie w pewnym sklepie datę premiery tej płyty, choć może to tylko album winylowy, być może wersja cyfrowa będzie na przykład wcześniej. Album będzie nosił tytuł At the Emerald Pool i utwór niemalże tytułowy The Emerald Pool zapowiada to wspólne wydawnictwo dwóch panów gitarzystów.

Tomo Katsurada i Johnny Nash. Byłbym srodze zdziwiony, gdyby się okazało, że to nie ten drugi gra tę pętelkę melodyczną, a Tomo gdzieś tam w tle rozwija te swoje takie rozwichrzone pasaże. Ich wspólny album zatytułowany At the Emerald Pool powinien ukazać się na początku lipca. Ponoć Tomo też gdzieś tam pogrywa na wiolonczeli na tym albumie, na swoim drugim instrumencie i dzielą się też sztuką wokalną pomiędzy poszczególne utwory. Zobaczymy, będziemy się przysłuchiwać, jak to ostatecznie zabrzmi. Teraz posłuchamy jeszcze jednego fantastycznego gitarzysty. O, myślę, że obaj, i Tomo, i Johnny, mogliby się też od niego uczyć sztuki kompozycji. W ogóle nie tylko oni, nie tylko ich dwóch. To Celestine Uku, nigeryjski kompozytor i gitarzysta, lider zespołu The, między innymi zespołu, ponieważ miał wiele, The Philosophers National. Dokładnie 49 lat temu wracał drogą swoim samochodem z kolegą, którego pojechał odwiedzić. Miał wtedy 36, może 37 lat. Był wielką gwiazdą, jeśli chodzi o muzykę highlife. I obaj w tym wypadku samochodowym, którym się na tej drodze przydarzył, zginęli. Celestine Uku.

49 lat temu zmarł Celestine Ukłu. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Jego żona była wtedy w ciąży, a ich jedyne dziecko przyszło na świat 7 miesięcy po jego śmierci. Przenosimy się do Stanów, choć będzie to projekt ponad podziałami, może nie, ale międzykontynentalne na pewno. Trio nowojorskie Purling, którego album w zeszłym roku wydany Faith był przez nas również podsłuchiwany w tej audycji, publikuje właśnie 2 utwory z pewnym młodym, uzdolnionym brytyjskim nawijaczem i producentem z Preston, który nazywa się Rainy Miller. Wkrótce go zobaczymy w Polsce, ale o tym za chwilę.

Dopiero gdzieś pod koniec tego utworu można było się zorientować, że mamy tutaj do czynienia więcej niż z jednym wykonawcą. To nie tylko Rainy Miller i ewentualnie ktoś przegrywający u nas w smykach, ale całe trio, zespół Purelink oraz Rainy Miller. I tenże właśnie Rainy Miller przyjeżdża wkrótce, nie po raz pierwszy do Polski. Pojawił się w zeszłym roku na wydarzeniu w Krakowie, które teraz zostanie odegrane również w Warszawie. W zeszłym roku w październiku w ramach Unsoundu 88, czyli nasz Przemek Jankowiak zaprosił do współpracy troje brytyjskich artystów, Bianca Scout, Lauren Dufus oraz właśnie Rainy'ego Millera. Już wkrótce, za miesiąc, wystąpią ponownie w Polsce w tym składzie, tym razem w ramach festiwalu Ephemera, który odbywa się w Warszawie między 8 a 14 czerwca. Wspominaliśmy sobie już o tym wydarzeniu, ponieważ wystąpi tam m.in. zespół Cabaret Voltaire. Będzie tam też Aruj Afta, po której wiedzą słuchacze audycji Wiszące Ogrody bardzo, bardzo dużo. No i wielu, wielu innych wykonawców, między innymi również Hania Rani, tego samego dnia co Aruj Afta. A na tym wydarzeniu, w ramach którego wystąpi 88 ze swoją brytyjską zgrają, także no, myślę, że wielka, wielka sprawa i spore wydarzenie, czyli duet Armand Hammer. To będzie w piątek 12 czerwca w Komunie Warszawa. Rainy Miller zaprowadził nas do Wielkiej Brytanii i tam jeszcze chwilę zostaniemy, gdy przed tygodniem wspominaliśmy sobie przy okazji 25. rocznicy wydania album Rock Action zespołu Mogwai. Wspomniałem, że tam w jednym utworze pomagają szkockim chłopakom dłubać dwaj panowie z duetu The Remote Viewer. I przyznam szczerze, że nie wróciłem do ich całego albumu z roku 2002, Here I Go Again On My Own, ale tam jest jeden utwór, którego się po prostu nie da przez te 20 kilka lat zapomnieć. Spend More Time With Me.

The remote viewers spend more time with me. Mimo gościnnego, epizodycznego udziału na tym albumie Nicole Hodgkinson z zespołu Empress, wybieram jednak utwór, w którym to nie ona raczy nas swoimi możliwościami wokalnymi, ale jest to Andrew, który razem z Craigiem prowadzili ten duet w czasie, kiedy odpoczywali od zespołu Hood. Wspominając przed tygodniem o płycie zespołu Mogwai, Rock Action, powiedziałem, że w podobnym czasie ukazywał się jeszcze jeden album, który dość istotną rolę odegrał w historii takiej właśnie gitarowej muzyki nie do końca oczywistej, która wtedy była raczej czymś nowym, chociaż mówię to z pewnym takim wahaniem. Mowa o bardzo, bardzo psychodelicznie grającym amerykańskim zespole Bardopont, który w tym samym czasie, kiedy Szkoci z Mogwai publikowali album Rock Action, wydawał swój trzeci album zatytułowany Delayed. I tu w zasadzie troszeczkę podobna sytuacja jak z duetem The Remote Viewer, ponieważ gdy ktoś już raz usłyszy głos Isabel Sullenberger, która w Bardopont śpiewa, to też słowo, którego trzeba tutaj użyć z zawahaniem. Nie może się od jej głosu już uwolnić. Ja jednak wybieram instrumentalny utwór, który to wydawnictwo otwierał, Two Planes.

poniosło mnie trochę. Nie tylko przy tej muzyce, ale mówiąc, że to był trzeci album zespołu Bardopont. Rock Action było trzecią płytą zespołu Mogwai. Delayed było piątym albumem Bardopont. To były oczywiście czasy jeszcze, kiedy istniały w zasadzie chyba tylko fizyczne nośniki. W związku z tym ja na przykład doskonale pamiętam, że ten album kupiłem w nieistniejącym już od dawna gdzieś przy Cogarden, sklepie sieci WOM. Tam udało mi się znaleźć wtedy to wydawnictwo. Swój ostatni album, poprzedni album, kolejny zespół wydawał w czasach, kiedy również nośnik fizyczny był tym dominującym. To zespół Seafill, wracamy do Wielkiej Brytanii. Po 15 latach publikuje swój pełen nowy album, gdyż trzeba przypomnieć, że już kilka lat temu to trio wróciło. Mark Clifford i Sarah Peacock, tym razem uzupełnieni w zasadzie przez dwóch kolegów Japończyków, Shigeru Ishihary i Hide Kazuhise. To jest fragment ich nowej płyty zatytułowanej Soul Hurts.

Wreszcie jakiś żeński głos się pojawił. To oczywiście Sarah Peacock i zespół Seafield ze swojego najnowszego albumu. Jest jeszcze jeden zespół, na którego nową płytę bardzo, bardzo czekaliśmy. To w tym momencie już nie trio, ale duet. Niemiecki duet Schatterau, który właśnie co opublikował swój trzeci album Wir gingen durch leere Stunden. Za chwilę po godzinie 19 na antenie Radia 357 człowiek, który pewnie będzie w stanie rozszyfrować tytuł tego albumu, Piotr Selmach, a Tomek Matyngiewicz i Bartek Gil już dziękują.

Może po wakacjach, jak się będziemy jeszcze spotykali w Wierności w Stereo. Wszystko na to wskazuje, że możemy się jeszcze spotykać po wakacjach w tej audycji. No to jeżeli tak będzie, to może trzeba byłoby zastanowić się nad pożegnaniem z tytułem, żeby te otwieracze i zamykacze znowu były inne. Ale powiem Państwu, że z tego naszego dotychczasowego zbioru rzeczywiście robi się piękna playlista. Pierwsze i ostatnie piosenki w różnych audycjach, którymi się witaliśmy wspólnie i żegnaliśmy. Naprawdę ładna mozaika. Piękna mozaika, nawet bym powiedział. No i to jest jeden z jej najtrwalszych elementów, bo już prawie 2 lata. Red Drum Club, favorite record. piotr.stelmach@radio357.pl. Media społecznościowe, oczywiście mój profil facebookowy, wirtualna lista obecności. Zapraszam też, bo jakoś tak do tej pory o tym nie mówiłem zbyt często, a może warto byłoby. Piotr Stelmach, podkreśnik official, to jest mój profil na Instagramie. Tam zapraszam też bardzo, bardzo serdecznie, zwłaszcza, że zacząłem ostatnio trochę być bardziej aktywny w tym medium. Ale najważniejsze są nasze profile oficjalne, profile Radia 357. Tam proszę przede wszystkim zaglądać do mediów społecznościowych. No i mail, tak jak powiedziałem wcześniej, piotr.stelmach@radio357.pl. Działa, hula w najlepsze. Zapraszam do kontaktu. Dziś w Kieruj się na południe Agnieszka Szwajgier przedstawiała Państwu muzykę tego zespołu, a ja sobie tak myślę, właściwie każdy powód jest dobry, żeby zatęsknić za Londynem.

i jednak tak sobie myślę o zachodzie Londynu. Które to by było to moje miejsce? Może Hounslow Garage? Nie wiem dlaczego, ale akurat sobie to upatrzyłem. Tak trochę na umór sobie to miejsce upatrzyłem, od

lat jest po prostu fajny. No ale to pewnie historia na długi, piękny, wspólny spacer. Bo państwo pytają, zwłaszcza od wtorku, pytają mnie państwo, czy ja jadę do Budapesztu i czy ja wkrótce będę w Londynie. Wkrótce w Londynie będę, do Budapesztu raczej chyba nie pojadę, ponieważ no, nie chciałbym brać kolejnego kredytu na wyjazd do Budapesztu, a zwłaszcza na bilet wstępu, bo nie lubię być zadłużony. A te bilety chodzą w tej chwili na finał Ligi Mistrzów w cenach no takich trochę z Marsa, z kosmosu dalekiego, naprawdę, naprawdę, naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o Premier League, powinniśmy się spotkać z Londyńczykami 18 maja. Jeżeli ktoś z państwa też tam będzie w okolicach Emirates Stadium, to może będzie to dobry powód do tego, żeby wreszcie zrobić jakiś mini zlot naszych londyńskich przyjaciół Radia 357. Tak sobie szemrze spokojnie, a może to się wreszcie uda. No to, żeby było wszystko jasne, Trevor Tanner, zespół The Bolshoi, przed chwilą West of London Town, jedna z tych b-side'owych perełek, moich perełek wszechczasów. Okazało się, że w ubiegłym tygodniu chłopcy ze sklepu zoologicznego porwali państwa. Pora na ciąg dalszy.

Trochę eksperymentuje z elektroniką, z różnymi mniej standardowymi rozwiązaniami. Debiutował w 2020 roku albumem pod tytułem Niechże sobie to przypomnę. Czy ja dobrze mówię, że to był 20 rok? Na pewno nagrał ją w studiu Leszka Możdżera. Tak, Prześwit. Tak, ta płyta nosiła tytuł. Niedawno wydał Zorze, a teraz właśnie z Tomkiem wspólny materiał. O Tomku już wiele razy opowiadałem, zresztą był kiedyś gościem Neurotransmisji, ale coś tam jeszcze od niego wyciągniemy dzisiaj z nowinek, jak już przyjdzie. A póki co Connection Lost.

0: Piotr Podoszyński i Tomasz Maryńca w utworze Gravity Ends Here, a wcześniej utwór pod tytułem Connection Lost z ich nowej epki, o której zaraz mam nadzieję, że mi opowiedzą, bo są już w studiu. Witam panowie.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Udało się dzisiaj taki tour, jako że przyjechaliśmy z Wrocławia, więc dzisiaj jest intensywniej, ale całe szczęście jesteśmy, dotarli.
0: Udało się, tak. Idealnie na czas. Wycelowałem wstępnie, że będziecie utwór wcześniej. Ale
1: najważniejsze na koniec.
0: Dokładnie. Ja tak sobie przypomniałem, Tomek, jak my się poznaliśmy. Zrobiliśmy już chyba ze 4 produkcje różne, w różnych konfiguracjach. Z Tomkiem Bednarczykiem, który zresztą się pojawi na twojej produkcji, w mojej. I dopiero się poznaliśmy osobiście, jak przyjechałeś na próbę, żeby zagrać koncert premierowy.
1: Tak. To prawda. Dużo rzeczy wydarzyło się wcześniej przez internet. No ale tak, później mieliśmy naprawdę fajną przygodę koncertową. Nie pamiętam, ile to trwało. 3 lata wspólnych koncertów?
0: Nie tak, a współpraca do dzisiaj. No i jestem ciekaw po prostu, panowie, czy w waszym przypadku też tak było, że wy się poznaliście dopiero, jak już wszystko zostało nagrane i sobie dopiero podaliście ręce gdzieś w Wrocławiu, czy była okazja się poznać wcześniej?
2: W tym przypadku trochę szybciej. Rzeczywiście zaczęło się zdalnie, można powiedzieć, ponieważ wysłałem zarys szkic z pierwszego utworu, to Gravity Ends Here.
1: Który totalnie zniszczyłem. Zwolniłem, obniżyłem i zdegradowałem.
0: Ty się złapał za głowę, myśli sobie, no dobra.
2: To też złapałem za głowę, ale też poczułem, że to bardzo ciekawe rzeczy się zadziały i poczułem, że to pianino już nie jest adekwatne do tego, co się zadziało. A więc postanowiłem utwór nagrać jeszcze raz i trochę się wyciszyć, trochę zagrać mniej na początku i poprzeplatać te światy, ten świat Tomka i ten świat mój i stworzyć z tego coś takiego, taką nową wartość, czy nową jakość, a może starą jakość, ale w nowym wydaniu.
0: Czyli praca zespołowa pełną gębą, mimo że zdalna i mimo że ktoś zaczął, to jednak każdego praca wpływała na pracę tego drugiego, czyli w sumie chyba po to się robi takie spotkania muzyczne, nie?
1: To prawda. Pewnie, fajnie, ale fajna to była współpraca, taki ping-pong trochę.
2: Udało też się na żywo spotkać, to było bardzo bardzo fajne, więc
0: W studiu, czy już raczej praca w studiu była właśnie zdalna?
1: Zaprosiłem Piotrka do siebie, bo po wojażach różnych wróciłem do Wrocławia i zaprosiłem Piotrka do siebie, gdzie mam studio i tak się udało i poznać i w zasadzie improwizując stworzyć ostatni utwór, który zamknął epkę. Podłączyłem syntezator, podłączyłem tasiemki. Piotr nagrał w chwilę piękne dźwięki, zainspirowany w zasadzie, nie wiem w zasadzie czym, ale całą naszą chyba współpracą i spotkaniem i tymi rozmowami, które wcześniej toczyliśmy a propos produkcji i generowania tych dźwięków. No więc wydarzyła się ta sytuacja bardzo spontanicznie i ona domknęła epkę. Ja bardzo lubię ostatnio w ogóle tą formę epki, bo nie jest aż tak zobowiązująca jak album. Opowiada bardzo ciekawe rzeczy, można sobie na dużo pozwolić. Są to takie małe historie i właśnie mówiliśmy też w aucie przed chwilą, że to są takie po prostu małe romanse między artystami i bardzo często owocne, bo wydaje mi się, że czasami albumy zobowiązują do czegoś, albo jest tam jakieś dziwne ciśnienie, a epka wydaje mi się uwalnia jakieś rzeczy i pozwala na wymianę bardzo fajną energii i dźwięków.
0: Mi też wydaje, że epka pozwala, znaczy epki jako krótsze formy, które wymagają mniej czasu, żeby one powstały, dają szansę na takie częstsze międzylądowania, żeby jakieś takie okresy w inspiracjach po prostu swoich odnotować, bo tak naprawdę nad albumem pracuje się czasami, nie wiem, nawet 3 lata, więc tak naprawdę to jest jakaś podróż, taki długi proces, a epka pozwala się wyżyć w jakiejś konkretnej estetyce, która aktualnie jest, na którą ma się zajawkę po prostu i chce się to wypuścić. No dobrze, w takim razie, czy ja bym chciał was o coś zapytać przed tym utworem? Tak naprawdę, bo chciałbym zagrać remix, który przygotował Piotr Bednarczyk, który...
1: Tomasz Bednarczyk.
0: Tomasz, przepraszam, to oczywiście, że tak. Z którym zresztą też pracowaliśmy przy jakichś tam produkcjach po drodze. Mhm. I właściwie chciałem przy tej okazji porozmawiać w ogóle o tych waszych doświadczeniach ze współpracą, ale to już właściwie wszystko zostało powiedziane. Więc posłuchajmy, posłuchajmy tego utworu, który zaczynał, tylko że właśnie w tej nowej wersji. A ja troszkę jestem rozkojarzony, bo próbuję tutaj odnaleźć się w programie i sprawdzić, czy my na pewno to mamy w tej chwili wgrane. Ale już mamy.
1: Jest.
0: Jest, lecimy.

0: Gravity Ends Here w remiksie Tomka oczywiście, Bednarczyka. Ja pamiętam, że jedna z tych produkcji pierwszych, które powstały zanim się poznaliśmy, to był Venter, czyli wasz właśnie wspólny duet z Tomkiem, czyli ciekawe, że te współprace trwają do dzisiaj, nasza zresztą też, bo się ciągle spotykamy w różnych konfiguracjach muzycznych. A ja chciałem przy okazji porozmawiać z wami o takich doświadczeniach muzyki, powiedzmy, towarzyszącej czy ilustracyjnej, bo Tomek, masz takie doświadczenia filmowe, to wiem na pewno. Zresztą my nawet się spotkaliśmy przy różnych takich tego typu projektach. A ty z kolei, Piotrek, masz na koncie ciekawy projekt, jakby muzykę do gry komputerowej, która nie powstała, ale która mogłaby powstać, i jak się słucha tej muzyki, to myślisz sobie, że no, ewidentnie powinna powstać. Bo to jest chyba taka, że też jakaś taka zachęta z twojej strony, żeby takie współprace się działy w przyszłości. Tak sobie pomyślałem, mam nadzieję, że to jakoś tak skutkuje takimi propozycjami.
1: Jak najbardziej zgadzam się, że to taka, nie wiem, drobna manifestacja, czy drobne pokazanie tego, że mam chęć, mam otwartość i zarówno przy swojej muzyce pianistyczno-pozytywkowej słyszę, że to ma potencjał filmowy i ilustracyjny. No tak samo chciałem pokazać, że oprócz takiej otwartości filmowej mam też otwartość na współpracę z deweloperami, po prostu ludźmi, którzy programują, robią gry, a więc taka epka z mojej strony też się pojawiła, Eutymia Music for Non-Existing Game, która mam nadzieję poskutkuje albumem Music for Existing Game.
0: Existing Game. Tak. Albo existing Movie.
1: Tak.
0: Ale skąd ten wybór, że akurat gra komputerowa? Jakoś bardziej ci się marzy ta gra niż film na przykład? Czy
1: Wydaje mi się, że może większą swobodę bym czuł w stworzeniu muzyki do gry.
2: Może jesteś przynajmniej graczem.
0: A jesteś właśnie graczem właśnie.
1: Właśnie graczem na pianinie i na pozytywce. Aha. Jestem. Graczem niezbyt często. Natomiast grałem w taką grę Celest. Gra w takiej dwuwymiarowej grafice. Natomiast fajną też opowiadała historię o takich też zmaganiach z psychiką i z różnymi tutaj problemami. I bardzo mnie urzekła i muzyka, i cała ta historia. I tak naprawdę przez to stworzyłem swoją własną epkę.
0: Ona też była zmiksowana w różny sposób, prawda?
1: W różny sposób, dlatego też jest w formacie dostępna w Dolby Atmos, więc też może to nie jest jeszcze popularny format, ale myślę, że jest coraz większa otwartość na to i mam nadzieję, że to też był taki krok z mojej strony, który będzie widzialny albo po prostu da większe możliwości, bo myślę, że takie doświadczenie grania może w systemie albo w pomieszczeniu, który pozwala na to, żeby odsłuchać muzykę w Dolby Atmos, no to jest dodatkowy atut.
0: A powiedz, Tomek, ty na przykład, ponieważ masz takie doświadczenia filmowe, masz takie momenty, kiedy taka praca na potrzeby obrazu wydaje ci się w ogóle bliższa i troszkę ci się oddala ta perspektywa twoich solowych nagrań, czy raczej to jest zawsze skok w bok i czekasz na te swoje... Mhm.
2: To chyba też zależy od momentu. Czasami bywa tak, że jak dużo faktycznie nagrywałem rzeczy solowych, to miałem ochotę odpocząć i wtedy czuję zupełnie inną presję i z zupełnie też innych rzeczy czerpię, czyli nie inspiruję się jakimiś swoim życiem, czy tam przemyśleniami i po prostu własnymi też poszukiwaniami muzycznymi, tylko mam ten punkt odbicia zupełnie w innym miejscu, czyli odbijam się od tego, co widzę na obrazku, od tych emocji, które widzę u aktorów, a nie tych, które mnie dotykają. Więc jest to zupełnie inna praca. Mi się podoba to i to. Mam nadzieję, że będę kontynuować te dwie strony, czyli lubię realizować się zarówno jako artysta taki poszukujący i tworzyć rzeczy na pograniczu ambientu, muzyki elektronicznej i eksperymentalnej. I to samo w zasadzie, ale trochę na innych zasadach mogę eksplorować w filmie, także czekam na więcej.
0: A gdzie w tym jeszcze wszystkim teatr jeszcze, bo jestem ciekaw, bo takie doświadczenia też masz. Czy na przykład raczej film, czy raczej teatr? I dlaczego?
2: Kilka dni temu w Teatrze Rozmaitości mieliśmy ostatni pokaz spektaklu realizowanego z Aleksandrą Popławską. I wydaje mi się, że w pewien symboliczny sposób był to chyba też przynajmniej na jakiś czas, może nie koniec, a jakaś przerwa moja z teatrem. Pracowałem w zasadzie w wielu teatrach w Polsce i dało mi to dużo, bo to był totalny poligon doświadczalny, bo tam trzeba tą muzykę bardzo szybko przygotowywać, uczestniczyć w próbach. Ja przynajmniej miałem taki system, że w tych próbach uczestniczyłem, więc reagowanie na aktorów i odpowiadanie na te muzyczne potrzeby to było naprawdę zawrotne tempo. Ale chyba ta forma, gdy dostajesz plik z filmem i w spokoju siedzisz we własnym w domu, czy tam w swoim studio i pracujesz nad dźwiękiem w spokoju, chyba mi trochę bardziej odpowiada. Mhm. Tak, no jest też mniej po prostu zmian i no nie wiem, jakoś na ten moment chyba mi się bardziej...
0: No tak, to jest też te próby często są na tyle rozciągnięte w czasie, że tak trudno jest o ten moment, kiedy można by było wdrożyć te zmiany po próbie, które się, nie wiem, których potrzeba się pojawiła w trakcie.
2: No ja to robiłem nocami, no albo właśnie między 4 a 6 rano, później cały dzień prób, więc czasami było tak, że 2 miesiące nie widziałem słońca i nie wiedziałem, co się dzieje. No jednak tak. Praca nad filmem jest bardziej chyba...
0: Łatwiej o higienę. Tak. Pracy. Piotr, a powiedz mi, bo właśnie o tej pozytywce wspomniałeś, to jest taki element, mam wrażenie, rozpoznawczy. Pojawia się ta pozytywka też na tej epce. Skąd się wzięła? O co chodzi? Dlaczego tak? To jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy instrument, myślę, ale jestem ciekaw, skąd ten pomysł?
1: Pomysł pojawił się przy okazji mojego utworu, który dawno już powstał, nazywa się Utopia i tam jest intro i outro, które zawsze mi się kojarzyło z pozytywką i ta myśl ze mną tak została, ale nie wiedziałem skąd zamówić mechanizm, jak się to zaznacza, skąd zamówić papier i tak dalej. Wreszcie zaryzykowałem, zamówiłem pierwsze mechanizmy, które szły po prostu z Chin, przyszedł mój pierwszy mechanizm, okazało się, że da się zaznaczyć Utopię, że da się zaznaczyć też dużo, dużo więcej, więc zacząłem przerabiać i aranżować utwory od innych wykonawców, łącznie z tym, że to była czy Billie Eilish, czy Dawid Podsiadło, czy Quebonafide, Chemiczny Balans akurat przerobiłem na pozytywkową wersję i chciałem pokazać, że to jest taki pełnoprawny instrument, bo mamy skojarzenia, że to są takie małe instrumenty w sklepie z pamiątkami, które najczęściej mają jakąś fałszującą melodię, która nie brzmi najlepiej, a jednak daje możliwości, tak chcę pokazać, i miejsce w bardzo różnej muzyce i na różnej wielkości scenach. Także wkręciłem się, bardzo mocno się wkręciłem.
0: Ile się czeka, żeby z Chin przyszła taka pozytywka na zamówienie z melodią konkretną?
1: A, znaczy melodię ja samemu zaznaczam i aranżuję.
0: Myślałem, że mówię
1: o samym mechanizmie.
0: A, rozumiem. Mechanizm, a potem ty po prostu na papierze odpowiednim to zaznaczasz? Czekaj, bo ja jestem ciekaw, jak wygląda konstrukcja.
2: Wygląda jak MIDI. Jak w Abletonie masz te klocki MIDI, tak chyba samo po prostu wycinasz dziurkaczem te dziurki w takiej rolce.
0: Okej.
1: Okay. Tak, najłatwiej będzie to u mnie na Instagramie, na losowym filmiku zobaczyć i wpisać. Natomiast to po prostu wygląda jak papier z dziurkami i każda z tych dziurek odpowiada jednemu dźwiękowi, który się odezwie na pozytywce.
0: Bo ciekaw byłem tylko, czy to można zrobić samodzielnie, czy to się zamawia po prostu z konkretną, nie wiem, partyturą, nazwijmy to po prostu. Okej, no to posłuchajmy takiej pozytywki w użyciu, w utworze Cave właśnie z waszej epki.

0: Cave. Za nami Tomasz Mreńca i Piotr Poduszyński, którzy są jeszcze ze mną w studiu. Rozmawialiśmy o Liminal Spaces, czyli jej ich epce wydanej dopiero co wspólnej. Czy można będzie ją usłyszeć na żywo?
1: Myślę, że będzie można. Mamy jakieś pierwsze plany. We Wrocławiu szykuje się w czerwcu koncert. Mamy też w planie zagrać za granicą i myślę, że na razie tak enigmatycznie odpowiem, a na pewno na naszych socialach będzie więcej informacji.
0: Czyli ludzie z Wrocławia już niech się szykują. To jest zresztą też wygodne, że jesteście obaj stamtąd. A powiedzcie mi jeszcze taką rzecz na koniec, bo jestem ciekaw, bo reprezentujecie w sumie podobną scenę muzyczną, można powiedzieć. Jakoś tam, nie wiem jak ją nazwać, no ale jesteście jakby w podobnych rejonach. Jak to z waszej perspektywy wygląda jakby rozwój tej sceny? I czy to się jakoś zmienia, czy jest tych artystów więcej? Mam wrażenie, że pianistów i pianistek ostatnio jest sporo. Mam wrażenie, że Hania Rani trochę przetarła te szlaki. Ostatnio to samo pytanie zadawałem Janie Kołtu i ciekaw byłem też twojego zdania, czy to jest jakaś taka sytuacja w Polsce wyjątkowa, że tych pianistów, tych ludzi grających, nie wiem, neoklasykę, czy w ogóle jakąś taką bardziej eksperymentalną muzykę na klawiszową, tak to bym nazwał, jest więcej niż w innych krajach? Czy to jest takie moje tylko złudzenie, że...
2: Czy, nie powiedziałbym, że jest więcej niż w innych krajach, ale zdecydowanie podpisuję się pod tym, że Hania Rani przetarła takie szlaki. Mam wrażenie, że trochę muzyka tak była gdzieś spychana, gdzieś w kąt, nie była traktowana tak poważnie i myślę, że Hania tutaj też w konsekwentny sposób pokazała, że się da, że można.
0: I że jest można publiczność, też... która tego potrzebuje, tej muzyki, że jest chętna, żeby chodzić na koncerty i tak dalej.
2: Prawda? Tak, i że zarówno i za granicą, i w Polsce. I że nie trzeba się tego bać. I nawet po swoich koncertach widzę, że to są ludzie, którzy wracają na koncerty, którzy są zaangażowani, którzy chętnie później napiszą coś więcej niż hej, fajny koncert, tylko naprawdę zostawiłem ostatnio kartki, gdzie ludzie mogli napisać parę słów od siebie i piękne rzeczy napisali, a więc zmienia się ta scena, jest na to otwartość. Widzę, że są też jakieś trendy typu, żeby dodawać więcej elektroniki. Ja z kolei przy ostatnim albumie się zbuntowałem i nie za dużo elektroniki tam dałem, a skupiłem się na akustycznym pianinie i pozytywce. Więc scena się rozwija się też świadomość ludzi. No i mówię, Hania tutaj była prekursorką, natomiast jest grono pianistów i pianistek, którzy się rozwijają, na przykład Jana Kołtu, która też prężnie idzie i działa.
0: No tak, a zresztą Hania Rani, która nagrywała z Tomkiem tutaj obecnym też, bo tak, macie tak. Też utwór na koncie.
1: Była taka przygoda, to prawda. Była moim gościem na albumie Echo.
0: Tak, grany zresztą utwór w tej oto audycji.
1: Świetnie.
0: W której jesteście właśnie gośćmi.
1: Super.
0: Dziękuję wam bardzo za obecność, że przyjechaliście z innego radia też, że dzisiaj w ramach tego
1: swojego
0: maratonu, dokładnie, w ramach tego maratonu dzisiejszego udało wam się zajrzeć. I cóż, no my jeszcze posłuchamy trochę ambientów w neurotransmisji. Przed nami Platinum od Penelope Traps, będzie Yellow Bones od Purling we współpracy z Rainy Miller i na koniec utwór od Jusu. A moimi gośćmi, przypomnę, był Tomek Mreńca i Piotr Poduszyński. Dzięki wielkie.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy za zaproszenie. Bardzo miło, jak zawsze.

Minęła północ. Dobry wieczór Państwu. Marcin Klimkowski, kłaniam się. Pora na audycję klimatyczną, która dzisiaj będzie bardzo nastrojowa. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Na początek wariacje goldbergowskie w najlepszym wykonaniu Glenna Golda, a później zespół ulubiony, albo jeden z ulubionych dwóch co najmniej członków redakcji Radia 357. Jeszcze do tego wrócę, jeszcze to będziemy grać. A taki optymizm ze mnie, podczas gdy tutaj Mad Season, więc nie wiem, sami układajmy sobie te nastroje, a ja będę Państwu muzycznie towarzyszył.

Minęło 4 dni od topu, polskiego topu Radio 357 i pomyślałem sobie, że o Mad Season pewnie Matek Fusiarz już Państwu wszystko opowiedział i robił to wielokrotnie. Ja też mogę dodać od siebie, że kiedy pierwszy raz usłyszałem ten zespół, to pomyślałem sobie, że taki klin wbity między tą wielką czwórkę z Seattle jest potrzebny, aczkolwiek to taki klin będący częścią tej wielkiej czwórki oczywiście. Natomiast nie o tym. Pomyślałem sobie, że po topie polskim jest taki moment, kiedy z tych całych przygotowań, później pewnego rodzaju euforii, przychodzi takie zmęczenie. I zechciałem dobrać muzykę do pierwszego klimatu tego zmęczenia, żeby to zmęczenie pozytywne, bardzo takie optymistyczne, ale jednak zmęczenie, zilustrować. I zacząłem właśnie od wariacji goldbergowskich, które mnie uspokajają od poniedziałku. Przedziwne, jak bardzo może tak wspaniała muzyka uspokajać. A później, no właśnie Mad Season, czyli z jednej strony taka straceńcza, trudna, ale jednak nastrojowość i emocjonalność. Czyli nerwy, emocje, empatia, to wszystko jest na zewnątrz, a nie pod skórą. I właśnie tak to widzę w redakcji Radia 357, że wszyscy z takimi delikatnymi, nie euforycznymi już uśmiechami chodzą, bo dużo dobrego się zadziało, ale te wszystkie emocje muszą znaleźć jakieś ujście. No u mnie dzisiejszej nocy znajdują właśnie w Mad Season i chciałbym, żeby mi Państwo w tym dalej towarzyszyli.

Saunders, Barrett Martin, ale i Mark Lanegan, i Scary Walton, i Chris Cornell, i Duff McKagan. To zmieniamy klimat, bo ten pierwszy był jakimś tam pomnikiem tego wspaniałego, optymistycznego, jak mówię, zmęczenia po topie. Myślę sobie, że mogłem zagrać coś z tego topu, albo to, co nie weszło, no ale przecież to było już w resorakach. Mogłem pójść tym tropem, ale przecież już Łukasz Dunaj w swojej muzyce prywatnej też tym tropem poszedł, więc ja wyskoczyłem do Seattle, ale i do Niemiec. Jan Sebastian Bach, to jest to podstawa, jak mówią niektórzy.

0: i mamy w pół do pierwszej. A ja chciałem tylko powiedzieć, że Algiers to jest moje nowe, zupełnie nowe odkrycie. To nie jest nowy zespół, bo istnieją od 2007 roku. Powstali w Georgii, w Atlancie w Georgii. Natomiast ten miks post-punka, neo-soulu, neo-folku, gospel i tego wszystkiego takiego buntowniczego, też podlanego noise'em, bardzo, bardzo mi imponuje. Mają mnóstwo wydawnictw na koncie, kilka płyt i też dużo takich współprac, epek, jakichś koncertowych rzeczy, a ja ich sobie dopiero odkrywam. I odkrywam w zderzeniu z no, wielkim dla mnie pomysłem ze Szwajcarii, czyli Zile Nardor. I właśnie ten zespół teraz chciałem Państwu zaprezentować, bo on jest dla tych, którzy czasami mówią, słucham wszystkiego. No to Zile Nardor, czy na pewno słucham wszystkiego? Proszę sobie zadać to pytanie. Ja słucham rzeczywiście wszystkiego.
1: Little one got a heat, my warning. Devil is calling.

Wydaje mi się, że cała masa osób chciałaby, żeby zespół z Ilenardor był taki na koncertach, jaki jest właśnie w tym utworze Are You The Only One Now? Natomiast Manuel Gagnon, właściwie dowodzący tym projektem, zespołem, dzisiaj się mówi projektem, to tak trochę słabo brzmi, ale rzeczywiście tutaj jest wódz na jednym miejscu, a reszta to jest tylko jego otoczenie w tym pomyśle. Manuel Gagnon robi niespodzianki, to jest jednak zespół black metalowy i na koncertach jest dużo mniej tych nastrojów tego typu, jest brutalniejszy z Ilenardor, ale może zależy od festiwalu, zależy od koncertu, może nie byłem na aż tylu koncertach, na ilu bym chciał. Jeszcze trochę z Ilenardor. Ja powiem tylko tyle, że pierwsza debiutancka płyta tej szwajcarskiej grupy to jest ta płyta, która wyznaczyła jakiś poziom, co do którego wiele osób twierdzi, że Manuel już nie dorównał, a ja jednak myślę sobie, że ten zespół rozwija się w bardzo, bardzo konsekwentną, dobrą stronę. Miałem okazję rozmawiać z artystą i to naprawdę fantastyczny, fantastyczny człowiek, także zabierający głos w sprawach istotnych, że tak powiem, politycznych i światopoglądowych.

jedyny w swoim rodzaju, Zeal and Ardor ze Szwajcarii, Manuel Gagno wraz z kolegami. Cały czas się zmieniają, cały czas nie odpuszczają, cały czas zaskakują, bo wydawało się, że ta formuła z pierwszej płyty zostanie powielona. Tymczasem nie jest powielana, a na koncertach to, tak jak już powiedziałem, w ogóle. A jak jesteśmy przy koncertach, to wrócimy na chwilę do Inside Seaside Festivalu z 2025 roku, bo tak naprawdę w tym klimacie jesteśmy w folku. A jeżeli folk, no to mój ukochany zespół i to trochę potrwa.

zeszłoroczny zestaw na Inside Seaside Festiwalu był absolutnie fantastyczny. Nie mówię tylko o Francu Ferdinandzie, ale przede wszystkim o właśnie Altingan, które teraz będziemy grać, oraz o zespole King Gizzard and the Lizard Wizard. No ale teraz zostaniemy przy Altingan. Ja zapraszam już na tegoroczną edycję. Oczywiście to dopiero listopad, jeszcze mamy sporo czasu. Natomiast ogłoszono już i rozmowę Cichego z Julią Kamińską, ale też niżej podpisanego z Martą Niedźwiecką. Przez wielu z Państwa absolutnie uwielbianą autorką podcastu Po Zmierzchu. I mam nadzieję, że nasza rozmowa o związkach będzie naprawdę dobra. Czy Altingan do tej rozmowy pasuje? Do tej zapowiedzi właściwie? Wydaje mi się, że tak.

na koncertach Altingon jest zwykle tak, w ogóle na koncertach pewne pozy widzów są wyraźne, czyli są takie koncerty, no nie wiem, progrokowe, że ludzie mają rękę na rękę. Ja to bardzo, bardzo bacznie obserwuję i skupiają się na muzyce. Właściwie nie ma interakcji między ludźmi, między widzami, poza takim skinieniem głową na zasadzie fani, którzy często uczestniczą w koncertach, po prostu się rozpoznają i mówią sobie tak delikatnie dzień dobry. A natomiast na koncertach Altingon jest tak, że wszyscy uśmiechają się do siebie. To jest taki zespół, który powoduje zbiorowość, o tak bym to nazwał. Sprawia, że ludzie mają wrażenie, jakby przyszli na koncert razem. Ja to tak przynajmniej czuję. A dzisiaj gram partiami, to znaczy nie mieszam tych zespołów, raczej razem. To teraz zespół, który jest jednym z fenomenów absolutnych i na koncertach tego zespołu po prostu nie ma biletów, bo bardzo, bardzo szybko się rozchodzą i też dość specyficznym środowisku znawców muzyki, takich znawców, którym nie jest wszystko jedno. Ja bym to tak nazwał. Wydaje mi się, że trafiłem. AC/DARAP.

Acid Arab. To jest muzyka francuska, zespół łączący elektro i muzykę arabską, pionierzy elektroorientu, a dzisiaj było już gospel i black metal, punk i gospel, albo punk i soul, była muzyka anatolijska i psychodelia, połączenia oczywiście, no to teraz czas na elektroorient albo muzykę elektroniczną połączoną z muzyką arabską. Taki klimat, ten, ale generalnie jak myślę audycji klimatycznej całej, dlatego że to po tym topie taki odpoczynek z uśmiechem, tak bym to nazwał. Mało takich drapiących rzeczy, chociaż może na końcu coś tam przyłomoczę. Na razie nie. Marcin Klimkowski, to ja Państwa zapraszam jeszcze troszkę do drugiej.

Acid Arab. I w dzisiejszych czasach zaryzykuję stwierdzenie, że nie wiem, czy jest zespół bardziej francuski niż właśnie ten. Tak jak nie wiem, czy jest bardziej francuska reprezentacja niż ta, która jest, jeśli wiedzą Państwo, co mam na myśli. A mam na myśli samo dobro. Acid Arab, kiedykolwiek grają, jest najlepiej. Na tegorocznym Inside Seaside zagra, jak już wspomniałem, zespół Editors i chyba to będzie jedna z największych gwiazd, jeśli nie największa.

Jeśli ktoś myślał, że na Franz Ferdinand w zeszłym roku było tyle tańca, że bardziej się już nie da, to może editors to zmienią w tym roku. Zapraszam serdecznie na Seaside, na Inside Seaside, przepraszam, zawsze się mylę te dwa słowa. I potańczymy po prostu. Ten utwór grałem już kiedyś w audycji klimatycznej, ten następny, w takim klimacie truskawkowym. Jakoś to sobie tak wymyśliłem, żeby było chaotycznie, a tym razem chaotycznie nie jest. Strawberry Lemonade.

Editors, Strawberry Lemonade. I proszę mnie wybaczyć, że dzisiaj tak jakoś niekoniecznie opowiadam, niekoniecznie mówię, ale słyszą Państwo, że głos po tym topie się załamał. To przez pogodę oczywiście, bo było bardzo gorąco, bardzo wspaniale, bardzo słonecznie, bardzo optymistycznie. Natomiast mieliśmy takie pomieszczenie, taki backstage, gdzie mieliśmy obiad albo po prostu odpoczywaliśmy od emocji wszyscy razem w Zielonej Górze i tam po prostu była klimatyzacja. Troszeczkę to spocenie i emocje było chłodzone, jak się okazuje, za bardzo, więc postanowiłem zrobić tak, żeby muzyka mówiła. Chyba nawet czasami powinienem to robić częściej, tak mi się wydaje. Takie też głosy dostaję, że hej, fajnie się opowiada, ale ci editors to lepsi niż ty, Klimku. Tak też myślę. Kiss.

Przyznają Państwo, że będzie się działo, przyznają Państwo, że będzie dużo tańca, przyznają Państwo, że Editors to jest ten zespół, który zrobi nam wszystkim wspaniale podczas listopadowych nocy. No nie, jednej nocy tak naprawdę w Gdańsku. I cieszę się na to wydarzenie, choć też na Inside Seaside będzie trudniej. Nie mówię tutaj o mojej rozmowie z Martą Niedźwiecką, tylko o trudniejszej muzyce. A za ten fragment będzie odpowiadał zespół Marudża. Born to Die to jest tytuł utworu i chciałem powiedzieć, że takie odkrycia zmieniają świadomość. I to nie jest tylko moje odkrycie, bo sobie dużo o tym zespole rozmawiałem i z młodszym pokoleniem, i z równolatkami. I kiedy wydawałoby się, że już wszystko znamy, że już wszystko wiemy, że już wszystko było, to nagle przychodzą tacy jak oni, Marudża, i mówią, to nie jest tak, że wszystko znacie. This culture wanna limit us. Capitalize our output. Limit our potential. I know what this life is worth. We are universal spirits. And our kingdom is this earth. All those years of holding back, it's only you do not serve. Mindful of our differences, respect one's holding down. Most already know this, but they're afraid to make a sound.

Marudża i Born to Die są takie zespoły, które nie boją się eksperymentować, które wciąż nie boją się, żeby muzyka swędziała. Czasami bolała, czasami była taka nie taka milusia. I Marudża właśnie do takich zespołów należy, więc tak, będzie dobrze, będzie fajnie na Inside Seaside i w rozmowach, i w spotkaniach towarzyskich, i w tańcu z The Doors, ale będzie też można dotknąć prawdziwej muzyki. Tak ja nazywam na swój własny użytek rzeczy, które robi, nie wiem, Marudża, Imperial Triumphant, Blood Incantation i jeszcze parę innych zespołów, albo David Bowie, tak? To nie chodzi do końca o to, w jakim gatunku się poruszamy, tylko co robimy z muzyką, a właściwie co robią artyści. Tak to widzę. No dobrze, to na koniec, jest już prawie druga w nocy. To może tak.

A ja tam wierzę, że oni jeszcze zagrają koncert i ja na tym koncercie będę. No i tak, i wierzę. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za te 2 godziny. Jest noc z 7 na 8 maja. Dobrego dnia dzisiaj, a za parę godzin Chłopak z kanewką. Zapraszam. Tymczasem dobranoc.